0: ale to nie musi być powód do zmartwień.
1: Teraz między 9 a 12 życzymy dobrego dnia.
0: Zachęcamy do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
1: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
0: Bez słuchaczy i słuchaczek nie ma tej audycji.
1: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
2: Justyna Grabasz,
3: Mateusz Tomaszuk
0: i Agnieszka Obszańska.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Ranem czuję się jak duch.

0: Autopromocja.
1: Nie każda rozmowa musi kończyć się zgodą albo kompromisem.
2: Ważne, żeby w ogóle się zaczęła.
1: Porozmawiajmy. A mamy o czym?
2: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi. Chcemy usłyszeć różne.
1: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
2: Bez cenzury.

0: Zawsze z szacunkiem.
1: Od poniedziałku do czwartku.
0: Uwaga, nowa godzina.
1: Od 14 do 15.
0: Porozmawiajmy.
1: 22 i 7 trójek.
0: Zapraszamy.
1: Anna Kowalczyk.
0: I Krzysztof Łoniewski.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Wracam do rodzinnych stron.

0: Autopromocja.
1: Jak się mieszka w Naddniestrzu? Czy ta separatystyczna republika jest zagrożeniem dla Mołdawii i Ukrainy? Na ile jej władze są niezależne od Moskwy? Na te pytania w najnowszym Po prostu Wschód odpowiada Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Bogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Artur Ewertowski.
3: Myśliwce wysłane w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy wracają do baz. Odwołano alerty RCB wysłane do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Za nami czarny poniedziałek na stacjach paliwowych. Benzyna jest blisko 8, a olej napędowy blisko 9 zł. W Warszawie pożegnano wybitnego aktora Jana Frycza. Odwołano alerty RCB wysłane w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Nie ma zagrożenia dla terytorium Rzeczpospolitej, napisano w wiadomości. Wcześniej SMS-y z ostrzeżeniami rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Również dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych podało, że w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa operowało polskie lotnictwo wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacji osiągnęły stan gotowości, napisano. Teraz powtórzmy, alert RCB został już odwołany. Cenowe zatrzęsienie ziemi na stacjach paliwowych. Wczoraj padły rekordy na benzynie i oleju napędowym.
4: Sytuacja w przypadku obu paliw wygląda tak, że zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic. A więc w przypadku benzyny 8 zł za litr, w przypadku oleju napędowego 9 zł za litr.
3: Mówiła Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu. Ekspertka wskazuje, że to efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie dodaje, że na razie trudno mówić o zakończeniu konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem, dlatego można się spodziewać dalszego wzrostu cen. Rząd szykuje rewolucję w procedurze karnej i zamierza zmienić zasady ugodowego sposobu rozstrzygania spraw. Projektem resortu sprawiedliwości ministrowie zajmą się dzisiaj w południe. Będzie nowe rozwiązanie, umorzenie ugodowe na etapie postępowania przygotowawczego.
5: Możliwość ugodowego zakończenia niektórych spraw obowiązuje w polskiej procedurze karnej od 28 lat. Co czwarty wyrok zapada właśnie w takim trybie. Uwzględnia on interes pokrzywdzonego i zmniejsza liczbę kosztownych postępowań odwoławczych. Resort Sprawiedliwości podkreśla, że dzięki takim rozwiązaniom sądy mogą działać znacznie szybciej, a koszty postępowań karnych ulegają radykalnemu zmniejszeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje dodatkowo wprowadzenie umorzenia ugodowego, które pozwoli zakończyć postępowanie już na etapie prokuratorskim. Warunkiem jednak, że sprawca dogada się z pokrzywdzonym. Z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać wszyscy. Instytucja ta będzie ograniczona do wąskiej kategorii przestępstw oraz uzależniona od okoliczności sprawy i sytuacji sprawcy przestępstwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych, ludzie kultury i wielbiciele jego talentu pożegnali w Warszawie Jana Frycza. Wybitny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Aktorzy Maciej Zakościelny i Karolina Gruszka podkreślali, że Jan Frycz był dla nich mentorem.
6: Cały czas miałem to poczucie, że on pokazuje mi, jak

0: nie odlecieć, jak być taki normalny, jak traktować również ten zawód, poważnie traktować, ale też również niepoważnie siebie, żeby nie być takim narcyzem.
1: Był po prostu moim mistrzem i człowiekiem o niezwykłej wrażliwości artystycznej. Taką osobą, która jest nieustającą inspiracją i która wybija ze strefy komfortu, która ma w sobie niezwykłą szczerość i dążenie do prawdy.
2: Jan Fryczy został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Widzowie zapamiętali go z takich filmów jak Pręgi, Różyczka, Nigdy w życiu, 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy, Ślepnąc od świateł i 80 milionów. Po historycznym lecie naznaczonym nieustającymi pożarami francuscy strażacy mówią dość. Dzisiaj rozpoczynają ogólnokrajowy strajk, aby domagać się wsparcia w obliczu coraz częstszych pożarów. Protest może potrwać wyjątkowo długo.
3: Jesteśmy rozczarowani i to bardzo. Wystarczy tej politycznej gadaniny. Tak strażacy komentowali kilka dni temu rozmowy z rządem. Fiasko negocjacji sprawiło, że zdecydowali się na strajk, który może potrwać nawet 6 tygodni. Uczestnicy protestu uważają, że dramatyczny bilans pożarów tego lata jest skutkiem braku odpowiedniego sprzętu, wieloletnich cięć budżetowych oraz niewystarczającej liczby strażaków w terenie. W czasie wakacji spłonęło ponad 100 tysięcy hektarów lasów, a straty przekroczyły 500 000 000 euro. W walce z żywiołem zginęło również 4 strażaków. Strajkujący domagają się przyjęcia specjalnej ustawy oraz zwiększenia nakładów na walkę z pożarami. Rząd proponuje zagwarantowanie nienaruszalności budżetu przeznaczonego na bezpieczeństwo cywilne i strażaków, odpowiada rzeczniczka rządu Maud Brejon. Trudna sytuacja budżetowa zmusza jednak władze do ostrożności, tym bardziej, że o wsparcie upominają się również inne branże dotknięte skutkami upalnego lata, m.in. rolnicy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
4: Dziś na południowym wschodzie pogodnie, na północy będzie się chmurzyć, wieczorem na Pomorzu może przelotnie popadać. Na wiatru południowy i południowo-zachodni słaby, umiarkowany, choć na Pogórzu dość silny, nad morzem oraz w obszarach podgórskich porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Na termometrach dziś od 22 stopni nad samym morzem, na Mazurach 23-24, na Suwalszczyźnie około 27 w centrum i tyle też w większości regionów. No i zapowiadana wczoraj 30. Dziś najcieplej na południowym zachodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Prawie 6 minut po godzinie 5.
6: Trójkowy budzik.
4: Wtorkowe. Dzień dobry Państwu.

Policjanci, na dobry początek naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. 10 minut po godzinie 5. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, kłaniamy się nisko i zapraszamy na dzisiejsze wydanie Budzika. Ważne informacje, a i owszem, te dotyczące pogody, jak zwykle, no i historia, także muzyki w muzycznym kalendarium. Zapraszamy serdecznie.

Kora. Na dzień dobry również z Manamem. 14 minut po godzinie 5. No i jak zwykle państwa sygnały, te poranne, bardzo nam będzie miło. W trzech szybkich, tak umownie jeszcze powakacyjnie, więc w takim trybie powiedziałbym ulgowym. budzik@polskieradio.pl mailową, 71335 smsowo i telefonicznie 2273. Gdyby państwo mieli informacje z pierwszej ręki dotyczące sytuacji na drogach albo pogodowych, serdecznie zapraszamy. No to kontakt z nami na trzy sposoby. Ja sięgam po kartkę z kalendarza. To, co wydarzyło się w historii 8 września, już za chwilę. Johnny Mariusz teraz, kwadrans po piątej.

John Mayall, it's time. 18,5 minuty po godzinie 5. Wtorek, 8 września przed nami, a przed nami dokładnie, bo za niecałą godzinę dopiero wzejdzie słońce. Przed samą 6 zajdzie po 19. Dzień potrwa ponad 13 godzin, krótszy od najdłuższego w roku, ponad 3 godziny, a imieniny dziś Adrianny, Klementyny, Marii, Radosława i Zenona. Świętującym składamy najlepsze życzenia i niech to będzie dzień dobrych wiadomości. Samych dobrych wiadomości. Ponoć taki dzień w kalendarzu osobliwym dziś. Dzień dobry wiadomości. Gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie taki przez 4 tygodnie, mówi mądrość pogodowo-ludowa. No a w muzycznym kalendarzu, to już słyszymy, wspomnienie Benjamina Ora. Amerykański basista, wokalista The Cars, urodził się w 1947 roku, zmarł w roku 2000.

Dekalos w muzycznym trójkowym kalendarzu. Kolejne wspomnienie Krzysztofa Krawczyka. On to urodził się w 1946 roku, właśnie 8 września.

W muzycznym kalendarzu wspomnienia Krzysztofa Krawczyka, artysta zmarł w 2021 roku, tu w duecie z Edytą Bartosiewicz. 26,5 minuty po godzinie 5. W kalendarzu pamiętamy o urodzonych 8 września 1968 roku urodził się wokalista m.in. grupy Genesis, Ray Wilson. Tu z najlepszymi życzeniami.

0: Genesis w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy już za chwilę. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
2: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
6: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
7: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki przedstawia Artur Ewertowski.
8: Odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wydany w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. SMS wysłano nad ranem do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. Jednocześnie dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych poderwało myśliwce do ochrony polskiego nieba. Powtórzmy, alert RCB o możliwym zagrożeniu został już odwołany. Są też doniesienia z Ukrainy. Wiadomo już, że rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Jak przekazał w mediach społecznościowych mer ukraiński stolicy Witalii Kliczko, uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych i szkoła. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Atak wywołał także pożar magazynu. Oszuści grasują na łódzkim Widzewie. W ostatnim czasie coraz więcej mieszkańców tej dzielnicy alarmuje swoich sąsiadów o osobach, które dzwonią do domofonów. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka oszust miał podać się za listonosza i poprosić seniorkę o pokazanie emerytury. Mężczyzna tłumaczył, że na poczcie pracuje osoba z Ukrainy, przez co miało dojść do pomyłki. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno. Okoliczni mieszkańcy mówią, że też nie daliby się oszukać.
9: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
10: Swojego listonosza dobrze znam, to mój sąsiad także.
11: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
12: Chociaż nie zawsze to może być listonosz.
11: Dokładnie, dokładnie. Trzeba się pilnować i tyle.
8: Jeśli ktoś dzwoni domofonem, niezależnie od tego, czy podaje się za listonosza, czy pracownika fundacji, warto poprosić go o numer identyfikatora. To był serwis Trójki.
0: I słynna z domofonu, przecież pamiętamy. Otwórz, kto? Ja. Dzzz. O pogodzie teraz. Na południowym wschodzie dziś pogodnie, słonecznie, na północy będzie się chmurzyć, wieczorem na Pomorzu może przelotnie popadać, a wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, choć na Pogórzu dość silny, nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No a na termometrach dziś od 22 stopni nad całym morzem, zdecydowanie cieplej w większości regionów, w tym w centrum kraju około 27, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku dziś nawet do 30 stopni Celsjusza.

A w muzycznym kalendarzu Pink, dlatego że dziś amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, też aktorka i producentka muzyczna ma swoje urodziny. No to najlepszego. I te serdeczności ślemy także do perkusisty grupy Keen. Richard Hughes urodził się w 1975 roku. Wszystkim i solenizantom, i jubilatom przypomnę dziś Adriany, Klementyny, Marii, Radosława i Zenona składamy najlepsze życzenia.

Skin urodzinowo. 19 minut pozostało do godziny 6. Kto po drugiej stronie radioodbiornika? Trzy szybkie, ciach, ciach, mailowo, telefonicznie i smsowo. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza All the Young Dudes, rok 1972. Wtedy to zespół Mother Hubble wydał swój kultowy piąty album, właśnie tak zatytułowany. Okazja do tego, by zrobić głośniej.

0: Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli.
1: To nie są Beatlesi?
0: Oj, weź.
1: Nie, no powaga, to jest źle podpisane.
0: Czekaj, bo ja cię muszę przedstawić teraz, nie, bo to takie...
1: Paul McCartney, dzień dobry.
0: Sir.
1: Sir Paul McCartney.
0: Jak mawiał klasyk, compromitation.
1: Kompromisacja.
0: Robert Grzędowski w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z zapowiedzią i z informacjami, co dziś w poranku.
1: A tak, tak, tak, dokładnie o tym chciałem powiedzieć, bo dziś jest... Dzień dobrej wiadomości.
0: Co ty nie
1: ustanowiony powiesz? W 2001 roku.
0: Poważnie?
1: Podobno. I tak sobie pomyślałem, że dziś poczekamy na państwa
0: same dobre
1: wiadomości. Mogą być takie bardziej prywatne, mogą być takie bardziej ogólne, regionalne, lokalne, albo to, co państwa przekonało jako dobra wiadomość ze świata. Także 2 2 7 3 tuż po 6 w tej sprawie proszę dzwonić i przekazywać nam same dobre wieści, a my je dalej puścimy w świat.
0: Ale że te prywatne też? Że
1: te same dobre? Też, oczywiście.
0: Ku inspiracji.
1: Że wnuczek się urodził na przykład. Pierwszy. No to by była wspaniała wiadomość.
0: Od
1: niech świat o tym
0: dziadka
1: usłyszy. I w tym przy okazji pozdrowimy. I mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami upłynie nam dzisiaj poranek. Chociaż oczywiście te niekoniecznie dobre, ale prawdziwe też się pojawią. Te sprawdzone newsy w serwisach Trójki oczywiście będą. No i też dziś w porannej audycji wrócimy do wyborów w Saksonii-Anhalcie, bo no, dużo już się o nich powiedziało wczoraj po tych niedzielnych wyborach, ale myślę, że jest jeszcze jedno spojrzenie, do którego przekonuje mnie Kuba Witkowski, który chciałby zaprezentować i myślę, że warto też o tej stronie powiedzieć nieco więcej, ale na razie więcej nie zdradzam. Proszę nas słuchać
0: haczyk
1: po 6.
0: Ja będę słuchał, dobrze. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy.
1: Zapraszam.
0: Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki za 14 minut 6.
1: To już?
0: Tak, już. Tak sobie pomyślałem, że takie same dobre wiadomości jak ktoś teraz przy śniadaniu. Yeah.

Może właśnie ktoś śniadanie teraz je, 11 minut pozostało do godziny 6, smacznego, tak czy inaczej. Rogal, ale nie na śniadania, ale rogal księżycowy na niebie, do tego gwiazdy. No i koncert poranny, wieczorny i nocny to świerszcze, a o poranku już drą dzioby ptasięta. To od pani Marii. Jeśli to dziś imieninowo, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. SMS-owo także sygnały od pana Rafała. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Mailowo pani Ania wraz z wrześniem o tym, że zaczynają się zebrania w szkołach. No właśnie, u mnie odbędzie się pierwsze w nowym roku szkolnym. Dlatego dzisiaj nie spieszę, bo i tak będę czekać po pracy. Niespieszne we wtorek. Pozdrowienia od pani Ani z Wołowa. Od pana Zbyszka także dzień dobry. No te sygnały pogodowe. Tak. Jak za oknem, jak za oknem. No do tego śniadania też w Bielsku Białej. Myślę, że dobra pogoda, tym bardziej, że w prognozach dziś, tak jak pan synoptyk obiecywał, koło 30 będzie. W centralnej części kraju 27, na wybrzeżu 22, 23, podobnie na Mazurach. Nie jest źle. Sygnał od pana Stefana także. To jeszcze hamulcowe. Dobry wieczór, dobry wieczór. No dobrze, ciemno za oknami, to jeszcze odczuwamy. Za chwilę wzejdzie słońce i jeszcze w wakacyjnym tempie pozdrowienia. Więc niespieszne też z trasy do Szczawnicy, to od pana Marcina z Chorzowa. Melduje się przed radioodbiornikiem. No dobrze, to my, by dobrze się jechało na 9 minut przed godziną 6. Tak państwu zagramy.

Manic Street Preachers na do usłyszenia, ale z Niną Persson, która to przedwczoraj obchodziła urodziny. No tak, kalendarz muzyczny, dobrze, już zaliczony, sprawdzony. Lista obudności również, co bardzo nas cieszy, chociaż wierne grono słuchaczy, także tych, którzy aktywni o poranku jeszcze przed godziną szóstą, no ale nie dawali znaków życia, więc już obudzeni w drodze do pracy. Bardzo dobrze. Te informacje pogodowe też się pojawiły. No to pozostaje mi tylko życzyć Państwu dobrego dnia i dziękować za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o godzinie 6 serwis. Po godzinie 6 poranne zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski i jego drużyna. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do jutra.

0: Autopromocja.
1: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
2: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
1: Teraz między 9 a 12 życzymy dobrego dnia.
2: Zachęcamy do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
1: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
2: Bez słuchaczy i słuchaczek nie ma tej audycji.
1: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
3: Justyna Grabasz,
4: Mateusz Tomaszuk
2: i Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. W serwisie Trójki Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski.
8: Zmasowany atak Rosji na Kijów, był alert RCB, jest już odwołany.
9: Trzech policjantów stanęło przed sądem w głośnej sprawie Natalii z Andrychowa.
8: Polski Komitet Olimpijski robi pierwszy krok do odwołania prezesa, który siedzi w areszcie.
9: Rosja znowu zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
8: W związku z tym atakiem po godzinie 4 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. Zagrożenie na terytorium Polski minęło, podano.
9: Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja ma zasoby na jeszcze 2 lata wojny. O szczegółach Paweł Buszko.
10: O 2-letnich zasobach finansowych i technologicznych Rosji poinformował szef ukraińskiego wywiadu Ołech Iwaszczenko. Jak zaznaczył, Rosja może prowadzić wojnę w następnym, ale też w 2028 roku. Jak jednak podkreślił, sytuację tę mogą zmienić m.in. realne sankcje. Ponadto na sytuację w Rosji mogą wpłynąć panujące tam nastroje społeczne. Według Iwaszczynki ponad połowa Rosjan jest przeciwko wojnie, choć nie wiadomo, czy może to się przełożyć na społeczne protesty. Szef ukraińskiego wywiadu przekazał, że Rosja codziennie traci na froncie ponad 1000 swoich żołnierzy. Na podobne straty po stronie Ukrainy wskazują dane przekazane pod koniec zeszłego miesiąca przez szefa biura ukraińskiego prezydenta Kiryła Budanowa. Mówił on, że co miesiąc ukraińska armia musi być uzupełniana 30 tysiącami nowych żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: 3 policjantów stanęło przed sądem w Wadowicach w procesie funkcjonariuszy oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa.
9: Sprawa wstrząsnęła Polską w listopadzie 2023 roku. Dziewczynka przez kilka godzin leżała w śniegu przed supermarketem kilkaset metrów od komisariatu. Dzwoniła do ojca, mówiąc, że źle się czuje, widzi podwójnie i nie wie, gdzie jest. Ojciec zawiadomił policję, która nie pomogła. Dziewczynkę odnalazł przyjaciel rodziny.
8: Oskarżeni funkcjonariusze nie podjęli odpowiednich działań, mówi prokurator Oliwia Bożek. Michalec.
11: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji, zarządzeniu lokalizacji telefonów. Ta zwłoka w poszukiwaniach stanowiła jej narażenie jej na średnie niebezpieczeństwo utraty życia.
9: Maciej Szczerba, adwokat jednego z oskarżonych, stwierdził przed sądem, że jego klient jest niewinny.
12: Bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia, kiedy są formułowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym.
8: Wszyscy oskarżeni funkcjonariusze nie przyznają się do winy. Grozi im do 3 lat więzienia.
9: Polski Komitet Olimpijski robi pierwszy krok do odwołania Radosława Piesiewicza. Dziś w Centrum Olimpijskim rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu PKOL. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza w sprawie Zonda Krypto.
8: A to zarząd liczący ponad 60 członków może odwołać zatrzymanego prezesa. To początek drogi naprawy sytuacji w komitecie, mówi Adam Korol, jeden z członków prezesa.
13: Rzeczywiście jest to stajnia Ugiasza i myślę, że każda osoba, która będzie chciała pokierować tym naszym komitetem,

0: etem musi wrócić do dobrych praktyk, do takiego kolegialnego rządzenia komitetem olimpijskim. Pan Piesiewicz po prostu zawłaszczył sobie komitet dla siebie.
1: A z deklaracji Mieczysława Nowickiego, zastępcy Piesiewicza, posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium.
2: Zalew Sulejowski w Łódzkiem wysycha. Jego południowa część na znacznym obszarze pokazała dno. Okoliczni przedsiębiorcy działający dla turystów załamują ręce. Żeglarze wcześniej niż zwykle kończą sezon i zastanawiają się, gdzie będą pływać w przyszłym roku.
3: Wygląda strasznie ten Zalew Sulejowski w tej chwili.
4: Pływanie nawet już jednostkami motorowymi jest utrudnione.
5: Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, mówi, że główną przyczyną problemów Zalewu Sulejowskiego jest susza hydrologiczna w zlewni Pilicy.
6: Do zbiornika dopływa mniej wody niż musimy odprowadzać poniżej zapory, aby zapewnić wymagany przepływ w rzece.
5: Rzeczniczka podkreśla, że to ogólnopolski problem deficytu zasobów wodnych. Według niej skala odsłonięcia dna wynika ze specyficznej budowy zbiornika.
6: Jest zbiornikiem rozległym i stosunkowo płytkim.
7: W tej chwili można by było przejść na drugą stronę Pilicy, nawet nie umiejąc pływać.
5: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
8: Klimat.
2: Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości zlewni polskich rzek.
1: A w lasach Małopolski, Śląska, Opolszczyzny występuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju zagrożenie jest małe lub nie występuje wcale.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Wtorek będzie słoneczny, a zachmurzy się dopiero wieczorem i tylko na północy kraju, to wieczorem na Pomorzu możliwy będzie przelotny deszcz. Poza tym lato, jeszcze lato, od 22 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie do nawet 31 na Dolnym Śląsku, w centrum 27-28 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół ma być słaby i umiarkowany.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dzień dobry się z Państwem. Jest 6:06 i The Stranglers ze słoneczną propagandą na początek naszego spotkania.

0: Oj tak, słoneczny dzień przed nami, jeszcze lato trzyma się mocno w tym tygodniu, jutro 30+, będzie na południu i wschodzie kraju, dziś na południowym zachodzie wrocławska Riviera.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A dochodzą mnie słuchy, że trójkowa muzyka płynie z głośników w przeróżnych miejscach Polski i świata, więc można się zameldować, można nam zostawić pineskę na mapie, 2 2 7 3 telefonicznie lub tekstowo pod postem z dzisiejszą ramówką na Facebooku Trójki. A my zapraszamy w składzie Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziś powiemy o nowej mapie świata, o kobiecym mundialu do lat 20, który rozpoczął się fantastycznie dla reprezentacji Polski i o wyborach w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Bo tu wciąż kilka słów warto dorzucić.

Tacy radośni są panowie z Zielonej Wyspy, to grupa U2 i 5 razy Yeah! W trójce, na zegarach 6:14. A ja mam krótki raport tenisowy. Iga Świątek niestety pożegnała się z wielkoszlemowym US Open na etapie 1/8 finału. Polka przegrała z Chinką Chin Wen-zheng 0-2 w setach, chociaż w pierwszym już prowadziła nawet 4-0. Cóż, Chin Wen ma ewidentnie patent na wygrywanie z Igą w najważniejszych turniejach. Podobnie było przecież w półfinale Igrzysk w Paryżu. Idze, dziękujemy za fantastyczny tydzień na kortach Flushing Meadows i trzymamy kciuki za udaną końcówkę sezonu. A nieco więcej o sportowych wydarzeniach poniedziałku powiemy tuż po 7. Teraz Natalia Przybysz przedstawi się jako... Niebo. A za chwilę Kuba Witkowski wpadnie do studia z pewnymi wnioskami na temat zwycięstwa AfD w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Tu trójka i audycja poranna. Mamy kwadrans po 6:00.

0: Na zegarach 6:19, a od dwóch dni Niemcy i Europa, w tym Polska, zadają sobie pytania i głowią się, mówiąc krótko, dlaczego skrajnie prawicowa i faszyzująca i sympatyzująca z Rosją Alternatywa dla Niemiec dosłownie zmiotła konkurencję i w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie odniosła znaczące zwycięstwo. W studiu Kuba Witkowski.
1: Cześć. Dzień dobry, cześć.
0: Czy z dotychczasowych komentarzy da się wysnuć jakąś jedną tezę, przypuszczenie, co stoi za tym zwycięstwem?
1: I tak, i nie. Duża część ekspertów skupia się raczej na skutkach tych wyborów, no i jak to wpłynie na same Niemcy i inne kraje. Mało kto jednak nazywa rzeczy po imieniu. Spotkałeś się z takimi opiniami?
0: No, rzeczywiście najczęściej padają słowa o tym, jakie konsekwencje to będzie miało, co może AfD w ramach uprawnień takiego lokalnego rządu w Niemczech. No a przyczyny? O migracji się mówi, wspomina.
1: No właśnie, a sukces AfD nie wziął się bowiem znikąd. Podejrzewasz, skąd się to wzięło? No,
0: czekam w takim razie na wyjaśnienia.
1: No właśnie, ludziom od tak przecież nie zmieniają się gusta polityczne. Problem w tym, że sprawy zwykłych ludzi, mieszkańców Saksonii, Anhaltu, przestały interesować polityków. I na to zwraca też uwagę Piotr Pochyły z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Jest to jedyna partia, która realnie chce coś zrobić w tym landzie. Większość partii odpuściła lub ma bardzo słabych liderów. To jest niewielki land dwumilionowy o specyfice pewnej takiej typowo post-NRD-owskiej, gdzie rzeczywiście trochę państwo zostawiło ten land samym sobie.
1: Niestety to proces obecny także w Polsce. Brak zrozumienia, wręcz momentami pogarda polityków dla zwykłych, tradycyjnych ludzi i wszechobecna polaryzacja napędzają skrajną prawicę, no i windują słupki jej poparcia.
0: No i potem te słupki takich konfederacji, albo na przykład Konfederacji Korony Polskiej, czyli Grzegorza Brauna, sobie idą do góry.
1: No właśnie. Ten mechanizm od dłuższego już czasu zauważa i zwraca na niego uwagę m.in. profesor Marcin Matczak, prawnik i filozof. Na swoim internetowym kanale ostro krytykuje postawę rządzących aktualnie polskich elit politycznych.
3: Uważam nie od dziś, że progresywna, liberalna Polska nie rozumie Polski konserwatywnej. Nie rozumie czegoś, czego może z Warszawy, z Katowic, z Gdańska nie widać, ale widać to w mniejszych miejscowościach, widać na wsiach, gdzie żyją ludzie inteligentni, rozumiejący świat, ale po prostu myślący inaczej niż progresywne, liberalne elity.
1: No i ci zwykli ludzie, jeśli nie znajdują posłuchu, niestety chętnie zwracają się właśnie w stronę tych, którzy im to obiecują dać.
3: To jest uniwersalny mechanizm, że kiedy świat się zamienia w chaos, zwłaszcza w chaos normatywny, to ludzie głosują na kogoś, kto gra surowego ojca i mówi, że przywróci ten porządek.
1: Politycy tak zwanej demokratycznej strony niestety tego nie zauważają. Zamiast słuchać, rozmawiać i wyciągać wnioski, wolą niejednokrotnie takich ludzi lekceważyć i niestety wręcz obrażać.
0: No tak, tutaj nawet ta reakcja premiera Donalda Tuska i ten post na tuż po wyborach, AfD, reakcja na zwycięstwo AfD, to może być tego przykład.
1: Tak, tak. Wpis premiera w sieci to tylko z pozoru uderzenie w oponentów politycznych.
4: W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS.
1: I tak to właśnie brzmiało, a styl, w jakim zostało to zrobione i użyte słowa, uderzają przecież także w zwykłych ludzi, zwolenników tych ugrupowań, którzy mają prawo poczuć się odrzuceni. A to, jak już powiedzieliśmy, prosta droga do sukcesu takich ugrupowań jak AfD.
0: No i to jest może ten wniosek, który należałoby wyciągnąć z wyborów w Saksonii-Anhalcie. Wniosek niekoniecznie dla nas, ale dla właśnie tych elit politycznych.
1: Ja myślę, że dla nas wszystkich. Jesteśmy bardzo spolaryzowanym społeczeństwem i coraz głośniej słychać te opinie ekspertów, którzy zwracają uwagę, że powinniśmy raczej szukać wspólnej przestrzeni, a nie uderzać w siebie i się krytykować.
0: A, tego krytykowania jest wiele, zwłaszcza po tych wyborach w Saksonii-Anhalcie i do tego tematu jeszcze, do tematu tego krytykowania powrócimy dzisiaj w cyklu News albo Fake News Piotra Odeje około 6:50, a o tych wnioskach po wyborach w Niemczech opowiadał Kuba Witkowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Gorillaz i Clint Eastwood w trójce. I żeby nie być gołosłownym w sprawie tych polaryzujących reakcji po wyborach w Saksonii-Anhalcie, Konrad Berkowicz z Konfederacji napisał takie coś w odpowiedzi na cytowany już wpis Donalda Tuska o zdrajcach lub idiotach cieszących się ze zwycięstwa AfD. Konrad Berkowicz: rozumiem tę frustrację, widmo zakręcenia kraniku z gotówką z Niemiec, wspierającą wasze środowisko, propagandę i festyny, też by mnie na waszym miejscu niepokoiło.
1: Jest to daleko zapędzająca się metafora, upraszczająca, populistyczna i bardzo spłycająca rzeczywistość. Przez to de facto jest manipulacją i dezinformacją, a nie rzetelnym przekazem.
0: A to już głos ekspertki. Więcej o tym w trójce 10 minut przed siódmą w cyklu News albo Fake News. A za chwilę skrót serwisu i pogoda.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Czy miasto może być partyturą? Sprawdźmy. 16. Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci, Mała Warszawska Jesień. 18-27 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1900.

0: 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
7: W nocy Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego na czas wizyty amerykańskich negocjatorów. W związku z rosyjskim ostrzałem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało o poranku ostrzeżenia do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko poderwało z kolei myśliwce. Prezydium zarządu PKO ustali termin zebrania całego zarządu, który zdecyduje, co zrobić z aresztowanym prezesem związku Radosławem Piesiewiczem. To początek drogi do naprawy sytuacji w komitecie, mówi Piotr Pustelnik, członek zarządu PKO.
8: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w pewnym sensie odcięcie się jakby od tej wisienki na torcie rządów pana prezesa, czyli afery Zonda Krypto.
7: Posiedzenie rozpocznie się o 15:00. Piesiewicz, po tym jak usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznał się do winy, a jego prawnicy złożyli zażalenie na decyzję o areszcie. Mikroplastik to nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale też przenosi inne szkodliwe substancje i mikroorganizmy. Na jego powierzchni mogą gromadzić się metale ciężkie, trwałe związki organiczne, patogeny oraz geny oporności na antybiotyki, ostrzegają naukowcy z Chin. Mikroplastikiem określa się niewielkie cząstki tworzyw sztucznych, obecne już praktycznie we wszystkich ekosystemach. Mogą znajdować się w wodzie, glebie i powietrzu, a także przenikać do organizmów, zwierząt czy człowieka. Mikroplastiku nie należy traktować jako odizolowanego zanieczyszczenia. Może on wchodzić w interakcję z substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, transportować je między różnymi elementami środowiska, a w określonych warunkach nasilać ich oddziaływanie, podsumowali badacze na łamach pisma Energy and Environment Nexus. To był serwis Trójki.
6: Wtorek będzie na ogół słoneczny, trochę więcej chmur wieczorem. Pojawi się na północy kraju i na Pomorzu, może wieczorem popadać, ale poza tym będzie letnio i słonecznie. Właśnie od 22 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 31 dziś na Dolnym Śląsku, w najcieplejszym momencie dnia. Ja mam propozycję. Obok apelu do elit politycznych, by jednak wyciągać rękę i unikać pogardy wobec wyborców innych opcji, zostawmy chociaż na chwilę sprawy polityczne i podzielmy się dobrymi wiadomościami, bo dziś w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Dobrej Wiadomości. Przyjmujemy same pozytywne newsy od państwa. 22 i 7 trójek. Puśćmy te dobre wiadomości w świat. Mogą być nawet prywatne. Teraz David Bowie w Trójce za 27 minut 7.

Czekamy na dobre wiadomości od państwa. 2 2 7 3. Stwórzmy razem taki serwis informacyjny pozytywnych wieści w dniu dobrej wiadomości. Właśnie Staszek zbiera państwa głosy. 2 2 7 3. Przypominam. A ja mam niestety coś z drugiej strony skali, ponieważ po wczesnoporannym, w zasadzie to jeszcze w nocy, pojawiał się komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, związany z operowaniem w polskiej przestrzeni powietrznej lotnictwa, a to w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Sytuacja zmieniła się na tyle, że ten alert został odwołany, ale dosłownie kilka minut temu pojawił się kolejny i znów SMS-y o treści rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, śledź komunikaty. Znów takie SMS-y zostaną wysłane, albo właśnie są wysyłane do mieszkańców w powiatach województwa lubelskiego i podkarpackiego. Także to nie pomyłka. Niestety te rosyjskie ataki się powtarzają dziś o poranku i te SMS-y przychodzą ponownie.

Dotarcie do dobrych wiadomości, nawet w dniu dobrej wiadomości, okazuje się całkiem poważnym wyzwaniem. Przejrzałem strony, które tytułują się na przykład Only Good News i tym podobne. I można tam znaleźć głównie, proszę państwa, materiały sponsorowane. Na przykład, że długi sen jest ważny, opatrzone reklamą leku albo analizę przydatnych sprzętów budowlanych też widziałem. Ale udało mi się coś wysupłać. Odproszę dobre wieści. Turkmenistan, czyli największy na świecie emitent metanu, zaczął w końcu walczyć z wyciekami. Przestarzała infrastruktura jest naprawiana i jest duża szansa, że mniej gazów cieplarnianych będzie Turkmenistan emitować. Albo Australia. To znaczy, Australia nie ma aż takich problemów z metanem. W Australii odnotowano wzrost rafy koralowej. Pokrycie wielkiej rafy koralowej tymi organizmami wzrosło z 30% w zeszłym roku do 35% w tym roku. Więc jak się przyjrzeć, to dobre wieści znajdziemy. Daleko na świecie, ale może też blisko, może gdzieś blisko państwa. 2 2 7 3 w sprawie dobrych wieści. Stwórzmy razem serwis pozytywnych wiadomości.

0: Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego po raz drugi diś otrzymują SMS-y z alertem RCB ze wskazaniem o śledzeniu komunikatów i informacją o podrwaniu polskiego lotnictwa.
1: Trzymam rękę na pulsie. 2 minuty temu dostałem drugi alert w Świdniku, przy czym jest wspomniane o podrwaniu polskiego lotnictwa. Tak, tak. 2 minuty temu kolejny alert. Pierwszy był o 4:35, potem odwołanie, a w tej chwili otrzymałem drugi alert.
0: Dziękujemy za te wieści, za to potwierdzenie, panie Robercie. I zapraszamy państwa dziś do dzielenia się dobrymi wiadomościami w Dniu Dobrej Wiadomości.

0: Wakacje na Spiro w Trójce i Material Lover. Jest 6:50, teraz Piotr Łodej i echo niedzielnych wyborów w Saksonii-Anhalcie.
1: News albo fake news.
2: Alternatywa dla Niemiec odniosła w Saksonii-Anhalcie historyczny sukces, zdobywając około 44% głosów. I natychmiast pojawiły się w Polsce polityczne komentarze o rzekomym niemieckim kraniku z gotówką. Tylko czy za efektowną metaforą rzeczywiście stoi fakt, czy może prawdziwe informacje zostały tu połączone w fałszywą historię? Naszym gościem jest profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca, ekspert do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zacznijmy od samego kranika z gotówką. Czym jest i czy to sugestywna narracja, która udaje informacje? Interpretacja, która ma odbiorcy podpowiadać, jak ma myśleć?
3: Abstrahując, że może to być polityczny masochizm pana Berkowicza, to jest to daleko zapędzająca się metafora, upraszczająca, populistyczna i bardzo spłycająca rzeczywistość, przez co de facto jest manipulacją i dezinformacją, a nie rzetelnym przekazem.
2: A dlaczego tak łatwo z prawdziwego faktu, na przykład niepodważalnej współpracy niemieckich fundacji z polskimi inicjatywami, zbudować fałszywy wniosek, że oto Niemcy finansują konkretne środowisko polityczne i jego propagandę?
3: Dlatego, że jeżeli informacja, która nie jest do końca doprecyzowana, trafi na podatny grunt, a podatnym gruntem będzie w tym wypadku dosyć mocna antyniemieckość, którą reprezentuje część Polaków, no to zaczyna być bardzo komplementarna z poglądami i przekonaniami, a więc zaczyna pączkować i zaczyna stawać się takim przekazem, który zaczyna stawać się interesujący z kolei. I to nakręca spiralę zdarzeń, taki przekaz natychmiast trafia dalej i staje się wiralem.
2: A co jest najbardziej niebezpieczne? To, że zakręcanie kranika tworzy taki fałszywy związek przyczynowy, no skoro AfD u naszych zachodnich sąsiadów rośnie w siłę, wygrało wybory, to ktoś w Polsce, konkretne środowisko polityczne ma tracić finansowo?
3: No przede wszystkim to pamiętajmy o tym, że jak AfD wygrywa, a to jest partia bardzo mocno antypolska, która oskarża Polaków o kradzież ziem, o masowe wysiedlenia, o ochranianie terrorystów i mówi o tym jeden z działaczy, że Polacy to Afroamerykanie Europy, no to myślę, że to jest ten punkt, na którym powinniśmy się zahaczyć. I myślenie tutaj, że jest to coś dobrego, nawet jeśli wiąże się z zatrzymaniem finansowania dla politycznych wrogów, nadal jest jakimś rodzajem szaleństwa myślowego, ponieważ pokazuje gigantyczną krótkowzroczność.
2: Profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca i ekspert do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy.
3: Dziękuję.
2: Ale to nie koniec, bo całość spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Do usłyszenia. Halo, halo.
4: Chciałem się podzielić pozytywną wiadomością, że złe wiadomości będą już jutro. Jesteśmy tak spragnieni, że już czekamy tylko do tych złych.
0: Nie, nic z tych rzeczy. Czekamy na dobre wiadomości od państwa. 2 2 i 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
3: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, Benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
4: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
3: Poleca Radiowa Trójka.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 września, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
6: Poderwane myśliwce i kolejny alert RCB powodem ataku Rosji na Ukrainę.
7: Prokuratura odpowiada na zarzuty PiS-u w sprawie premiera Tuska. To dzięki przepisom Ziobry mógł ujawnić protokoły z przesłuchania.
6: Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych były szef policji.
7: Kolejny tego ranka alert RCB odwołany. Ostrzeżenie ponownie otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty, napisano.
6: Wcześniej alert ogłoszono po godzinie 4 i odwołano przed 5.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. RCB apeluje do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, by na bieżąco śledzili komunikaty. Alerty otrzymały osoby mieszkające w kilkunastu powiatach na terenie tych dwóch województw. Celem rosyjskiego ataku stał się ponownie Kijów. Wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne. Część dronów zaś to szybkie drony odrzutowe. Nad miastem unoszą się słupy dymów. Pociski bądź ich odłamki trafiły w kilku dzielnicach miasta. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, ale także budynki mieszkalne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: To prokurator generalny Waldemar Żurek wydał pisemną decyzję o ujawnieniu organom władzy publicznej części materiałów ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto, poinformowała rzeczniczka prokuratury generalnej prokurator Anna Adamiak. To odpowiedź na zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska w związku z cytowaniem protokołów przesłuchań z sejmowej mównicy.
6: Jak podkreśliła rzeczniczka, szef resortu skorzystał z zapisów wprowadzonego do prawa przez ministra sprawiedliwości za rządów PiS.
9: Za czasów już minionych z inicjatywy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wprowadzono taki zapis, żeby prokurator generalny, nawet nie korzystając ze zgody prokuratora prowadzącego postępowanie, mógł taką informację upublicznić.
7: W piątkowym wystąpieniu w Sejmie Donald Tusk zacytował fragmenty zeznań obciążające Zbigniewa Ziobrę, jednocześnie bezskutecznie przekonując Sejm do odrzucenia prezydenckiego weta wobec ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek będzie dziś o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
7: Po wielu próbach udało się rozpocząć proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny Jarosław Szymczyk.
10: Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogły ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Być może właśnie z tego powodu Jarosław Szymczyk już po wyjściu z sądu nie chciał rozmawiać z mediami.
11: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
10: Proces miał ruszyć w ubiegłym roku, jednak wyznaczone terminy były odwoływane, m.in. przez brak odpowiedniej sali i zwolnienia lekarskie. O tym, że proces ruszył, poinformowała po zakończeniu rozprawy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
12: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji.
10: Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia złożył oskarżony. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek zajmie się pakietem ustaw dotyczących reformy zdrowia, poinformowała szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków, ograniczenia czasu pracy w ochronie zdrowia czy obowiązek zatrudniania medyków na co najmniej pół etatu.
13: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też.

0: się stało.
1: Ministra dodała, że w projektowanych zmianach utrzymane zostały wszystkie propozycje, które resort zapowiadał w lipcu.
2: 12-latka z Lublina została wyróżniona przez komendanta Komisariatu III Policji w Lublinie.
1: Dziewczynka znalazła portfel, w którym było kilka tysięcy złotych oraz dokumenty, mówi podinspektor Kamil Gołębiowski.
3: Przy ulicy Krochmalnej znalazła portfel. Jak się okazało, w środku znajdowały się dokumenty oraz duża suma pieniędzy. Mimo pokusy, jaka mogła pojawić się w tej chwili, dziewczynka nie zawahała się i od razu znalezisko przekazała policjantom. Dzięki jej dojrzałej postawie właściciel niedługo będzie mógł odzyskać swoje mienie.
2: A dziewczynce wręczono wikli nowy kosz pełen słodyczy.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jak to kosz słodyczy, a co z dietą planetarną?
6: A właśnie, no ale właśnie. Powiem ci, że no, kilka takich słodyczy z tego kosza bym sobie o poranku wziął.
5: O, każdy by spróbował najpewniej chętnie i jeszcze do tego trochę energii złapał. A energię daje też sport i Norbert Michalak.
6: Iga Świątek niestety nie gra już w wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6 i odpadła w 1/8 finału nowojorskiego turnieju. Mecz miał zaskakujący przebieg. Polka prowadziła w pierwszym secie 5-0 i miała piłki setowe, by przegrać kolejne 7 gemów i oddać tę partię rywalce.
7: I to, jaki miałam plan i taktyka, jakby miały sens, gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem.
6: Porażka Świątek oznacza, że w najnowszym notowaniu WTA polska tenisistka spadnie na 9 miejsce. Po raz ostatni tak nisko była w notowaniu w 2022 roku. Remisy na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1. To trzeci z rzędu remis sportowców oraz piąty kolejny mecz na wciarze bez wygranej. W Krakowie taki sam wynik osiągnęła Wieczysta w meczu z Zagłębiem Lubin. Bramki wpadły w końcówce spotkania w 87 minucie. Gola dla Lubinian strzelił Aleks Ławniczak, a w doliczonym czasie punkt dla Wieczystej uratował Chorwat Duje Dujmowicz. W ligowej tabeli prowadzi Lech. Po jednym punkcie do mistrza Polski tracą druga Legia i trzeci Górnik. W Turcji Polacy nie tylko dobrze czują się na wakacjach, ale również na piłkarskich boiskach tureckiej ekstraklasy. Kacper Kozłowski zdobył dwie bramki dla Gaziantep w wyjazdowym meczu z Göztepe wygranym 4-2 w czwartej kolejce tureckiej ekstraklasy. To jego pierwsze trafienie w sezonie. W tym samym zespole gra również bramkarz Kacper Tobiasz, który w 30 minucie obronił rzut karny.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W dniu dobrej wiadomości pan synoptyk gwarantuje niemal same dobre wieści. Dziś będzie słonecznie i ciepło od 22 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 31 na Dolnym Śląsku. Jutro 30 plus na wschodzie i południu kraju. Zachmurzy się dopiero wieczorem, to dziś na północy i tylko wieczorem może popadać na Pomorzu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Żegnamy reklamy.
5: Na zegarach 7:09.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Dzień dobry, czekamy na same dobre wieści od Państwa. Proszę się chwalić, a my z tych dobrych wieści, także prywatnych, możemy stworzyć serwis informacyjny dziś, taki specjalny, pozytywny. No i też pytamy, gdzie nas Państwo słuchają, gdzie na mapie zaznaczamy Pineską.
11: No właśnie w tej chwili jadę samochodem z Łomianek do Tych i słucham Trójki, także będzie to Pineska przemieszczająca się. W Tychach właśnie zaczynają się pierwsze Mistrzostwa Świata IGP, czyli dawnym

0: po sporcie kynologicznym, więc jeżeli ktoś ma niedaleko do tych, warto się wybrać, ponieważ to jest naprawdę fajna okazja zobaczyć dobrze pracujące psy.
1: No proszę, sport kynologiczny, tego jeszcze nie słyszałem, a puryści językowi zadzwonią za 3, 2, 1 i już. Na mapę spojrzymy też za chwilę, ale to będzie mapa świata. Zmieniona.

0: The Killers, Mr. Brightside w trójce, na zegarach 7:13 i teraz w porannej audycji Mapa i dobre wieści dla Afryki. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa świat do używania nowej wersji mapy lądów i mórz. Najpowszechniej dotąd stosowana, tak zwana mapa Mercatora z XVI wieku powstała dla żeglarzy. I by lepiej odwzorowywać szlaki morskie, zaburzała rozmiary kontynentów. I w efekcie Grenlandia na przykład była na mapie Mercatora tak samo duża jak Afryka, choć w rzeczywistości jest prawie 15 razy mniejsza. Nowy rodzaj mapy nadaje kontynentom ich naturalny rozmiar. Afryka urosła w porównaniu do tej mapy z przeszłości, a na przykład Rosja okazuje się wcale nie taka duża, jednak i niech zaboli. O zmiany zabiegały państwa afrykańskie. Dlaczego to dla nich tak ważne? O tym Michał Strzałkowski.
1: Resolution A/80/L104 is adopted.
2: Zgromadzenie ogólne ONZ nie przyjęło rezolucji w sprawie mapy świata jednomyślnie. Ale minister spraw zagranicznych Togo, a więc kraju, który jako pierwszy zgłosił pomysł zaktualizowania map, jest bardzo zadowolony. Robert Dussey uważa,

0: że naprawiono kilkusetletni błąd. To jest historyczna chwila nie tylko dla Afryki, ale dla całego świata. Potwierdzamy bowiem to, że potrzeba nam dokładniejszego, bardziej zrównoważonego i dokładniejszego geograficznie wyobrażenia naszej planety. Mapa to nie tylko narzędzie, ale także źródło wiedzy o świecie, które kształtuje to, jak ludzie postrzegają kontynenty, a także samych siebie. Mamadou Diouf, muzyk, dziennikarz i działacz społeczny, pochodzi z Senegalu. W Polsce mieszka od ponad 40 lat. Dla niego także aktualizacja map świata to ważny moment. Zastrzega jednak, że chodzi mu nie o ideologię czy politykę, ale o wiedzę o świecie. XVI-wieczni kartografowie nie mieli do dyspozycji satelitarnych technologii, pozwalających dokładnie sfotografować i zmierzyć kontynenty. A my dziś mamy i mapy powinny uwzględniać wszystkie odkrycia naukowe.
1: Ile wieków myśleliśmy, że Ziemia jest płaska? Po prostu coś, co nie jest prawdą, nie może przetrwać. Oczywiście to jest brak wiedzy, to, że człowiek myślał, że Ziemia jest płaska. Natomiast prawda zawsze dogoni. Ja patrzę na tę rezolucję i na w ogóle na te zmiany, czysto pod kątem geograficznym, kartograficznym, czyli pod kątem nauki.
0: Mamadou Diouf ubolewa jednak, że w zgromadzeniu ogólnym nie było jednomyślności. Przeciw rezolucji zagłosowały Stany Zjednoczone.
1: Geografia to nie jest przecież taki przedmiot humanistyczny. Geografia jak matematyka i fizyka. To jest dosłownie ścisły przedmiot. Więc mnie się wydaje, że zmniejszenie rozmiarów kontynentu północnej części Ameryki chyba tylko to im przeszkadza.
0: Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie mapy świata nie ma charakteru wiążącego. Każdy kraj będzie mógł dalej korzystać z takich map, z jakich chce.
2: Michał Strzałkowski zebrał te głosy. Dziękujemy. A to, że Amerykanie nie chcieli zmiany mapy, jakoś nie dziwi. Oni w ogóle ostatnio mają fetysz związany z geografią. Donald Trump po zmianie nazwy jeziora Ontario teraz chce zmieniać nazwę stanu Nowy Meksyk. A niech państwo zgadną, na jaką. 2 2 7 3 w tej sprawie, a teraz piosenka dnia w trójce to nowość od LP, Don't Stop. Podobno taneczna.

0: Laura Pergolizzi, czyli LP i Don't Stop z najnowszego albumu, który okazał się 2 września, ćwierć wieku po rozpoczęciu przez LP muzycznej kariery. No chyba już możemy powiedzieć, że udanej. Don't Stop to nasza piosenka dnia w dniu dobrej wiadomości. Dziś dzień dobrej wiadomości w kalendarzu świąt nietypowych możemy odnaleźć. I w związku z tym poprosiliśmy Państwa o sygnały, a Kuba Witkowski już teraz przedstawi serwis dobrych wiadomości.
1: Na początek tego serwisu dobrych wiadomości aż 2 poranne, cudowne wieści od naszego słuchacza, wnikliwego obserwatora.
2: Jadę do pracy, to pierwsza wiadomość. Ale druga, zatrzymałem się na czerwonym świetle przy przystanku tramwajowym i jakież moje było zdziwienie, jak 1 na 10 stojących tam nie patrzył w komórkę. Patrzył tylko na piękny dzisiejszy poranek, słoneczny i tak jeszcze letni.
1: Brawo dla tego pasażera miejskiego tramwaju, co wytrzymał presję otoczenia. A skoro o presji i naciskach mowa, pani Bogusia, fizjoterapeutka, informuje.
3: Dzisiaj, 8 września, jest Światowy Dzień Fizjoterapii i warto wspomnieć, że fizjoterapeuci w Polsce organizują, w całym naszym kraju organizują taką akcję Polska się rusza.
1: Okazuje się, że nie cała Polska się rusza. Są i tacy, którzy ochoczo zasiądą przy odbiorniku radiowym.
4: Kolega wziął urlop, nie będzie go w pracy i będę sobie mógł wysłuchać dzisiaj Trójeczki kochanej.
1: A my mamy też dobrą wiadomość. Będziemy osobiście w ten czwartek rano w Zielonej Górze. Więcej na ten temat Robert Grzędowski.
0: Tak, będziemy w czwartek rano w Zielonej Górze i stamtąd audycja poranna. Plac Teatralny? Dobrze, tak to się nazywa? Tak. Plac Teatralny. Tam nas będzie można znaleźć i spotkać i wziąć udział w audycji porannej, więc już teraz zapraszamy na najbliższy czwartek. A dziś, dobrze usłyszałem, Światowy Dzień Fizjoterapii, to ja będę świętował dzisiaj u fizjoterapeuty na takim zabiegu, tam takim prądem w kręgosłup dają. To jest całkiem przyjemne.
1: Prądem? Nas? Bohaterów?
5: Patrzę, jak miesza się.

Pani fizjoterapeutka nie potraktuje mnie prądem, się właśnie dowiedziałem od kolegi tutaj. Jednego pani cię nie razi prądem, tylko napięciem, bo napięcie to jest różnica potencjałów, powiedział. Romantyk. A państwo dzwonią, skoro Donald Trump chce zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk, to na jaką? 2 2 7 3.

0: Skoro już nie Nowy Meksyk, to jak?
1: Myślę, że to jest bardzo oczywiste, skoro polityka antymigracyjna i Meksyk był tym hasłem wywoławczym, który pozwolił odbić się Trumpowi w wyborach, to ten stan powinien się nazywać nowa trampolina.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas

0: Z jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Na zegarach 7:31. W skrócie serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
12: To nie była spokojna noc nad województwami lubelskim i podkarpackim. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę mieszkańcy dwukrotnie otrzymywali alerty RCB. Podkreślono w nich, że sytuacja jest monitorowana i apelowano o śledzenie komunikatów. Ostatnie alerty wysłano po godzinie 6 rano. Kilkadziesiąt minut później został odwołany. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium Rzeczpospolitej, napisano. W związku z atakiem Rosji poderwane zostały też polskie myśliwce. Rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Są doniesienia o co najmniej 6 rannych osobach. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzety, napisał w mediach społecznościowych prokurator generalny Waldemar Żurek. Wczoraj śledczy przyjęli postanowienie o przedstawieniu Romanowi Rzety zarzutu popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak. Za pierwszy zarzut grozi do 8 lat więzienia, za drugi nawet do 10. Roman Rzety nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Strażacy dogaszają pożar w Wilkowie niedaleko Złotoryi. Ogień pojawił się na składowisku opon.
13: W tym momencie trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj o godzinie 21.20. W tej chwili miało około 15 zastępów straży pożarnej. Nasze czynności w tym momencie trwają na dogaszaniu pożaru.
12: Mówił Konrad Siwik ze straży pożarnej. Na miejscu strażacy czekają na ciężki sprzęt, który zostanie wykorzystany do przetransportowania zutylizowanych opon. To był serwis Trójki.
11: A kolejny serwis za 27 minut. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, zapraszam. Po wakacyjnej przerwie wraca Rada Polityki Pieniężnej, ale najprawdopodobniej nie zmieni wysokości stóp procentowych. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, uważa, że stopy nie spadną, bo ceny rosną zbyt szybko.
15: Perspektywa ewentualnych obniżek stóp procentowych oddala się na skutek tego, że inflacja zaskakuje nas negatywnie, czyli okazuje się być wyższa niż prognozowano, i też perspektywy na kolejne miesiące zmieniły się na niekorzyść.
14: Decyzję Rady poznamy jutro. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 3,75%, a do tematu wrócimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Cztery banki ponownie przeanalizują zgłoszenia klientów w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Zrobią to po decyzjach prezesa Urzędu

0: do ochrony konkurencji i konsumentów.
1: Finał postępowań wobec Alior Banku, Banku BNP Paribas, Banku Millennium oraz mBanku pokazuje, że nawet w trudnych sprawach dialog może być konstruktywny i prowadzić do konkretnych rozwiązań wymaganych przez prawo i zabezpieczających interesy konsumentów.
0: Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, przypomina, że co do zasady bank powinien zwrócić konsumentowi kwotę zgłoszonej nieautoryzowanej transakcji niezwłocznie, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Zwrot pieniędzy nie oznacza jednak, że bank zawsze i ostatecznie ponosi odpowiedzialność za transakcję. Może bowiem później wykazać, że do nieautoryzowanej transakcji doszło wskutek umyślnego działania konsumenta albo jego rażącego niedbalstwa. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, ale rośnie też zainteresowanie Polaków tamtejszymi nieruchomościami. W pierwszym półroczu nabyli ich ponad 2250, co oznacza wzrost o blisko 9% w skali roku. Najwięcej mieszkań Polacy kupują na południu Hiszpanii, zwłaszcza w Andaluzji. Dolar dziś kosztuje 3,70 zł, a euro 4,30.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Powiew lata. Mówiąc krótko, dziś będzie słonecznie i ciepło. Od 22 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 31 na Dolnym Śląsku. Zachmurzy się dopiero wieczorem na północy kraju i tylko wieczorem może na Pomorzu popadać.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Donald Trump chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk. Zapowiedział to na platformie Truth Social. I tak się zastanawiamy.
5: Pewnie Trump nada nazwę Trumplandia. Będzie blisko Grenlandii wtedy. Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam.
6: Stawiam na Trumpopolis.
7: W przypadku stanu to może Trumpsylwania.
4: Trumpsylwania, trampolina. Mają państwo pomysły chyba nawet lepsze niż sam Donald Trump. 2 2 7 3.

0: W dniu dobrej wiadomości w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry raz jeszcze, Norbercie.
1: Dzień dobry.
0: Dlatego nie powiemy o tym, że Iga Świątek odpadła z US Open.
1: Nie.
0: Mówimy o dobrych wiadomościach, a te dobre mamy... No już tak naprawdę z weekendu, ale dziś też dobra wiadomość dotycząca Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej, które rozgrywane są w Polsce.
1: Tak, polskie piłkarki do lat 20 w wielkim stylu rozpoczęły walkę na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Polsce. Po kapitalnym otwierającym turnieju spotkaniu w Katowicach i przekonującym zwycięstwie nad Argentyną.
0: Argentyną!
1: Uwaga, właśnie, 3-0. Apetyty kibiców oraz samych zawodniczek znacząco wzrosły. Nic dziwnego, bramki Mai Zielińskiej, Oliwii Związek oraz Aniki Pas dały nam wymarzony start i pełne 3 punkty. To był prawdziwy pokaz siły oraz dojrzałości. My się cieszymy, chcemy więcej, ale trener kadry Marcin Kasprowicz podchodzi do tego nieco spokojniej.
2: Oczywiście jest euforia, jest zadowolenie, ale trzeba to bardzo spokojnie i bardzo tak z respektem podejść, bo mecz meczowi nierówny, a to jest turniej. Turniej jest bardzo wymagający. My się tutaj nikogo nie boimy, natomiast naprawdę z respektem i z dużą pokorą podchodzimy.
1: Podobnie trzeba podejść i dziś, mimo że Meksyk, drugi rywal Polek, jest na podobnym poziomie co Argentyna, mówi Maja Zielińska.
3: Nie ma co ukrywać, że ciężej jest nam wiedzieć, jak grają reprezentacje z innych kontynentów. Nie mamy z nimi bezpośrednio meczy, tak jak z Europy. Tutaj każdy mecz jest ciężki, nigdy nie wiadomo, jak się skończy, więc tak naprawdę wszystko może tu się okazać i po prostu musimy na treningach analizować i korzystać z tego, że mamy naprawdę świetne analizy rywala.
1: Maja Zielińska mówiła tu bardziej w kontekście Beninu, z którym Polki zagrają w piątek, bo trzeba przypomnieć, że w ostatnim sprawdzianie tuż przed Mistrzostwami Świata Polki pokonały Meksyk 2-0. Nie bójmy się mówić, że dziś po godzinie, przed godziną nawet 20 spodziewamy się kolejnego takiego dobrego wyniku. Dlaczego, Robercie, warto oglądać kobiecą młodzieżową piłkę, a przede wszystkim poczuć magię stadionu? O tym mówi była piłkarka, a teraz ekspertka w TVP Sport, Joanna Tokarska.
4: Są utalentowane piłkarki i to jest fajna okazja do tego, żeby, nawet jak ktoś jeszcze nie miał okazji, żeby ten pierwszy kontakt z futbolem kobiet mieć, bo ja rozmawiałam z kilkoma osobami, które nigdy na meczu nie były, a zjawiły się w Katowicach i naprawdę były bardzo zadowolone. Wejściówki w niskich cenach, bo 20-30 zł.
1: No właśnie, bilety 20-30 zł. Przyszłe gwiazdy kobiecej piłki, czego chcieć więcej. Ewentualna wygrana w dzisiejszym spotkaniu zagwarantuje Polkom bezpośredni awans do fazy pucharowej Mistrzostw Globu, co byłoby osiągnięciem bezprecedensowym w historii młodzieżowej piłki kobiecej w naszym kraju. Początek meczu o 18:00.
0: O 18:00. Dziś Polki zagrają z Meksykiem.
1: I wygrają.
0: Tak jest. Tego się trzymamy, a my się zastanawiamy, jaką nazwę przyjmie nowy Meksyk, skoro Donald Trump chce ją zmienić. To 2-2 i 7-3 w tej sprawie. A, i gdyby się państwo zastanawiali, co z Koreą Północną, to wygrała swój pierwszy mecz, to faworyt turnieju. 2-0 z Portugalią.

0: To Krzysztof Zalewski i tak, tak, informacja dla Renaty Grochal, która mówi, wszystkie te głosy brzmią podobnie. Dzień dobry, Renato.
1: Wiedziałam, że to wykorzysta, ale specjalnie podrzuciłam ci tę piłkę.
0: Tę piłkę do pustej bramki,
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Dziś Waldemar Żurek pojawi się w rozmowie bez uników.
1: Tak, minister sprawiedliwości i prokurator generalny będzie państwa i moim gościem. Temat oczywisty.
0: Zdążysz zadać wszystkie pytania, bo tu się tyle pytań
1: właśnie
0: wydaje.
1: Chyba nie zdążę, niestety mam kilka kartek, w tym 3 pytania od słuchaczy. Natomiast będziemy oczywiście rozmawiać o sprawie Zonda Krypto. Mam nadzieję, że jest nowy zatrzymany. Mam nadzieję, że minister wyjaśni nam, czy jesteśmy bliżej rozwiązania zagadki, czy żyje Sylwester Suszek, pierwszy właściciel poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
0: A spróbujemy się dowiedzieć, kim jest tajemniczy pan X?
1: Pan X oczywiście, też takie pytanie jest. Natomiast spróbuję jeszcze zdążyć porozmawiać na temat nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Macieja Berka i planów związanych z Trybunałem, bo mówił Waldemar Żurek kilka miesięcy temu, że ma plan B dla Trybunału Konstytucyjnego.
0: O tym o 8.13.
1: Serdecznie państwa zapraszam.

0: To Paramore i Hard Times w Trójce, a państwo dzwonią w sprawie ewentualnej nowej nazwy dla stanu Nowy Meksyk.
1: Chciałbym nowy stan, aby nosił nazwę Marchewkowe Pole.
0: Fani Lady Punk by się cieszyli, ale nie wiem, czy Donald Trump by to umiał wymówić. Jeszcze jeden głos w tej sprawie?
2: Żeby nikt mu nie mówił, że York to jest takie miasto w Anglii, bo jeszcze jako nowojorczyk zacznie coś kombinować. Pozdrawiam serdecznie.

0: Tego Donaldowi Trumpowi nie mówimy. 10 minut pozostało do 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Doczekałem się w końcu opowieści o piosence tego zespołu.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. To historia o dwóch akordach, które zmieniają życie, nawet jeśli początkowo nic na to nie wskazuje. W 1984 roku duet Tears for Fears pracował nad swoim drugim albumem Songs from the Big Chair. Już pierwsze dwa single, a zwłaszcza Shout, dowodziły, że grupa rozbudowuje swoje brzmienie, korzystając z nowoczesnych technologii. Shout.

Oznaczało to także większy potencjał komercyjny nowego materiału. Gdy album był już na ukończeniu, Roland Orzabal nieopatrznie zagrał w studiu dwa akordy na swojej gitarze akustycznej. Prosty motyw wpadł w ucho producentowi Chrisowi Hughesowi, który przekonał kompozytora, żeby rozwinąć go w coś ciekawego. Stąd w utworze pojawiło się metrum 12 ósmych, rozbujany rytm zwany z angielska shuffle. Inspiracją były tu dwa utwory. Wydany rok wcześniej singiel Waterfront szkockiej grupy Simple Minds.

0: Co ciekawe, piosenki nie zaśpiewał jej główny kompozytor i autor tekstu, czyli Orzabal, a jego kolega z zespołu Kurt Smith, którego jasna, delikatna barwa głosu lepiej pasowała do tej kompozycji. Zadziałał tu kontrast między optymistyczną, chwytliwą muzyką, a tekstem wyrażającym charakterystyczne dla tej epoki niepokoje, w tym napięcia wciąż trwającej zimnej wojny. Pierwszym tytułem piosenki było Everybody Wants to Go to War. Wszyscy chcą iść na wojnę. Po jakimś czasie Orzabal uznał jednak, że rządza władzy nad światem zabrzmi tu lepiej. Fraza zresztą nie wzięła się znikąd. 3 lata po wydaniu piosenki, w 1988 roku, Roland spotkał w londyńskiej restauracji wokalistę The Clash, Joe Stramera. Hej, wisisz mi piątaka! Usłyszał od legendarnego punkowca, który przypomniał Orzabalowi, że Everybody Wants to Rule the World to wers z Charlie Don't Surf The Clash, wydanego w 1980 roku. Roland podobno bez mrugnięcia okiem wyciągnął z kieszeni 5-funtowy banknot i wręczył go Stramerowi.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas

0: Z dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 września, jest 8. Już 8. O tej porze na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
3: Alerty już nie obowiązują. Nad ranem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny trafiły SMS-y z RCB.
4: Sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Ma to związek z aferą zonda krypto.
3: Susza hydrologiczna dobija polskie rzeki i jeziora.
4: Niespokojna noc i poranek dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dwukrotnie. Otrzymywali oni alerty RCB. Podkreślano w nich, że sytuacja jest monitorowana i apelowano o śledzenie komunikatów.
3: Ostatni alert miał miejsce po godzinie 6 i 20 minut później został odwołany. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że w tej chwili alerty już nie obowiązują.
5: W godzinach nocnych uruchomiliśmy pierwszą kampanię wysyłkową. Ona zakończyła się po kilku minutach. Około 2 godziny później ponownie otrzymaliśmy informacje z Centrum Operacji Powietrznych w związku z potencjalnym zagrożeniem. Uruchomiliśmy kampanię wysyłkową, jednak to zagrożenie zostało już odwołane.
4: W Kijowie ogłaszano alarmy powietrzne i słychać było eksplozje. Co najmniej 2 osoby zginęły. Wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne.
3: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, poinformował w nocy w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Roman Rzet był wieloletnim współpracownikiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na zonda krypto. Mężczyzna został zatrzymany w związku z obawą ucieczki z kraju.
3: Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia blisko 8 milionów złotych. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia.
6: Roman Rzet podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Podejrzani manipulowali systemem giełdy, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak.
7: Chodziło o oszustwa komputerowe. Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych z pokrzywdzeniem inwestorów.
6: Prokuratura uzasadnia konieczność aresztu obawą matactwa oraz próbą opuszczenia kraju przez podejrzanego.
7: Prokurator uzyskał informację, że może dojść do opuszczenia terytorium polskiej osoby, co do której zamierzał przedstawić jej zarzuty.
6: Piotr Durys, Polskie Radio.
4: O 8.13 minister sprawiedliwości będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
3: Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy z poparciem.
4: Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6 kandydatów. Michała Drewnickiego z PiSu, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z partii Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polski oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum.
3: Komisja nadal weryfikuje podpisy pod listami poparcia dla posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek i posła Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
8: Mamy jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jeszcze też od Urzędu Miasta tych list od pana Pietrzyka, no i te 2 pozostałe pani Darii Gosek-Piołek, to jeszcze weryfikujemy. No i tą drugą też jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie weryfikacji.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września.
3: Kielce po raz 34 otwierają podwoje przed sektorem zbrojeniowym oraz polską armią. Ruszają targi obronne.
4: Prezes Kieleckich Targów Andrzej Mochoń mówi, że ważnym aspektem tegorocznych targów będą technologie dual use.
9: To jest duża szansa dla polskiej gospodarki, bo dual use to jest nic innego jak to, że firmy, które dotychczas miały wyroby tylko na rynek cywilny, dostrzegają szansę produkcji na rynek wojskowy, dostosowują część produkcji, czasami się w ogóle przestawiają.
3: Nie zabraknie systemów bezzałogowych, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zaawansowanych systemów łączności oraz nowoczesnych materiałów.
4: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary odnotowano 98 cm.
3: Niskie stany wód występują również na innych odcinkach rzeki, a MGW ostrzega przed suszą hydrologiczną.
10: Niski poziom największej polskiej rzeki jest jednym z widocznych skutków pogłębiającego się deficytu wody.
11: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer 1 jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
10: Mówi profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że stan rzek zależy także od zasobów ukrytych pod powierzchnią ziemi.
1: Niski poziom rzek wynika z niskiego poziomu wód podziemnych. Rzeki nie biorą się tylko ze źródła. Większość wody do rzeki dociera poprzez wymianę z wodami podziemnymi.
10: Zdaniem naukowym

0: kierowców sytuację pogarszają odwadniające melioracje, rosnąca temperatura oraz nadmierny pobór wód podziemnych. Wśród potrzebnych działań wymieniają odbudowę mokradeł, ochronę lasów i renaturyzację rzek. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na zegarach 8:05, czas na sport, Norbert Michalak.
4: Przykrą niespodziankę w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open sprawiła Iga Świątek. Polka przegrała z mistrzynią olimpijską Qin Wenzhen 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Raszynianka grała z Chinką, która 2 lata temu również sensacyjnie pokonała ją w pamiętnym półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Spotkanie w US w Nowym Jorku trwało 1 godzinę i 53 minuty. Polskie piłkarki znakomicie rozpoczęły Mistrzostwa Świata U20, które rozgrywane są w naszym kraju. Na inaugurację w Katowicach pewnie pokonały w weekend Argentynki 3-0. Dziś w kolejnym meczu zagrają z Meksykiem, zespołem podobnym do Argentyny, więc kibice czekają na powtórkę. Mimo to trener kadry Marcin Kasprowicz przestrzega przed zbytnim hura optymizmem.
5: Oczywiście jest euforia, jest zadowolenie, ale trzeba to bardzo spokojnie i bardzo tak z respektem podejść, bo mecz meczowi nierówny, a to jest turniej. Turniej jest bardzo wymagający. My się tutaj nikogo nie boimy, natomiast naprawdę z respektem i z dużą pokorą podchodzimy.
4: Początek meczu Polska-Meksyko o 18:00. Polskie siatkarki, mimo że bez medalu, to starczą, wróciły z Mistrzostw Europy. Polki w turnieju zajęły bardzo dobre 4. miejsce. Po powrocie do kraju spotkały się z mediami i była to okazja do podsumowania sezonu reprezentacyjnego, mówi kapitan drużyny Magdalena Stysiak.
6: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4. miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy.
4: Po raz ostatni Polki stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Wtorek będzie słoneczny i ciepły, a na Dolnym Śląsku to nawet gorący, 31 stopni możliwe dziś na przykład we Wrocławiu. Jutro program 30+ obejmie południe i wschód Polski.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Autopromocja.
10: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
11: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
10: Teraz między 9 a 12 życzymy dobrego dnia.
11: Zachęcamy do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
10: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
11: Bez słuchaczy i słuchaczek nie ma tej audycji.
10: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
12: Justyna Grabasz,
13: Mateusz Tomaszuk
11: i Agnieszka Obszańska.
9: Autopromocja.
3: Jest 8:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Donald Trump zaproponował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk. Państwo proponują.
14: A może by tak New Guitars Desperados?
3: Nie, za mało amerykańskie.
15: Pomyślałam, że nowe Trumpki będzie fajne, ale też po prostu zwyczajnie Trumpistan wydaje mi się bardzo adekwatny.
16: Wydaje mi się, że jeżeli pan Trump jest tak przeświadczony o swoim geniuszu strategicznym, to nowa nazwa to może być Nowy Myk.
17: Mamy Podkarpacie, co może by w Ameryce mieli Donaldacie.
3: Województwo donaldzkie. No może i tak, ale zawiodę państwa, bo państwa pomysły są fantastyczne.
16: To może nowy Trump.
18: Ten stan powinien się nazywać nowa trampolina.
16: Pewnie Trump nada nazwę Trumplandia, będzie blisko Grenlandii wtedy.
19: W przypadku stanu to może Trumpsylwania.
3: No fantastyczne pomysły, a pomysł pana Trumpa to po prostu nowa Ameryka.

nic więcej nie wymyśli. 8:10 na zegarach. Za chwilę rozmowa polityczna bez uników. W niej gościem Renaty Grochal będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Już teraz zapraszamy także do internetu. Tam transmisja wideo.

0: The White Stripes i Seven Nation Army. Potraktujmy to jako dobre wprowadzenie do dynamicznej rozmowy. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Czy w Polsce działała mafia związana z kryptowalutami, w którą byli zamieszani politycy i najwyżsi funkcjonariusze państwowi?
3: Wygląda na to, że tak. Nie mamy oczywiście wszystkich jeszcze zebranych dowodów, ale to, co już widzimy, to, co zobaczyła opinia publiczna, świadczy o tym, że były dokładnie takie powiązania, które można nazwać mafijnymi. W momencie, kiedy przestępcy, świat przestępczy dociera do polityków, dociera tak skutecznie, że przyjmują pieniądze, to możemy mówić o mafii. I wiemy dobrze, że dzisiaj ci sprytni przestępcy, to nie jest już tak jak w filmach, że przynoszą walizkę z gotówką, tylko robi się to w inny sposób. Jeżeli widzimy Fundację Krzak, a tak można nazwać tą fundację Zbigniewa Ziobry, no bo nie pokazała ani milimetra jakiejś swojej działalności. Czyżby była zrobiona tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów powiązanych tak naprawdę z mafiozami, czy też samymi będącymi w kręgu tej mafii. No to można było mówić o państwie mafijnym, to się tworzyło. A jeszcze największą hipokryzją było to, że to są politycy, którzy szli pod sztandarami Prawa i Sprawiedliwości, czyli takiego pokazywania, my tutaj robimy porządki. No ale często jest tak, łapaj złodzieja, jak się to mówi. Złodziej ucieka i krzyczy łapaj złodzieja, żeby zmylić tropy, więc tak
2: panie
3: to postrzegam.
2: Panie ministrze, zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. Pan wspomniał o 450 tysiącach przekazanych przez Kancelarię Przemysława Krala do Fundacji Zbigniewa Ziobry. Premier Donald Tusk cytował w piątek

0: Sejmie zeznania Przemysława Krala. Właśnie on to miał powiedzieć, że chciał być czystym człowiekiem, więc docelowo miał zapłacić 2 miliony złotych. Drugi cytat. Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jestem pewien, to ukręci, łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Czy Zbigniew Ziobro w tej sprawie powinien dostać zarzuty?
1: O tym będzie decydował prokurator, ale no widać gołym okiem, że to jest bezprawna obietnica, jeszcze przyjmowanie środków, więc według mnie prokuratura tutaj będzie działać i już działa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jest pewny, że wróci do władzy. My się musimy na tym skupić i my się musimy skupić także na tym, jak reaguje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i sam prezes partii. O błędzie mówi. Wyobraźmy sobie, że pani bądź ja za obietnicę czegoś bierze grubą kasę albo jakąkolwiek. Jakby się to skończyło, areszt, więzienie. A prezes mówi, popełnił błąd.
0: Ciągle jest wiceprezesem partii.
1: Ciągle jest wiceprezesem partii, ciągle jest tej partii. Ja już słyszę, że jakieś są zawiadomienia na premiera, że ujawnił bezprawnie zeznania. Więc pytanie, co takiego Ziobro ma w swoich szafach, w swoich teczkach, na pendrive'ach, że Prawo i Sprawiedliwość, zamiast odciąć się od człowieka, bo wychodzą te rzeczy naprawdę, wyciekają z różnych stron i to są dowody, a nie opowieści, bo Ziobro sam mówi, że te pieniądze przelał i to idiotyczne tłumaczenie.
0: Że sobie pożyczył z fundacji.
1: Pożyczył z fundacji, ale to jest jakiś pan, który jest takim człowiekiem, no właściwie charytatywnie rozdaje na prawo i lewo i akurat przypadkiem byłemu ministrowi, prokuratorowi generalnemu przelał kwotę 450 tysięcy, a on później wybrał sobie na tak zwane własne cele. No takie bajki to naprawdę nawet moje córki w szkole podstawowej nie wierzą w to.
0: Panie ministrze, czy premier złamał prawo, ujawniając podczas swojego wystąpienia w Sejmie treść zeznań Przemysława Krala?
1: Moim zdaniem nie złamał prawa, dlatego że taki był zakres mojego ujawnienia w fragmentu tych zeznań. To ja podjąłem tę decyzję. Mam na to podstawę prawną, artykuł 12 ustawy o prokuraturze. Mówi, że w tych ważnie społecznych sprawach jest taka możliwość. Ja sceptycznie odnoszę się do tego przepisu, ale on jest i działaliśmy zgodnie z przepisami prawa.
0: Wprowadzonymi za czasów Zbigniewa Ziobry.
1: Ale zwróćcie państwo, jaki był cel tego. Ma być odrzucone weto prezydenta, które tak naprawdę blokuje cywilizowanie tego rynku kryptowalut. Czyli my mówimy od ładnych paru miesięcy, mamy dobre przepisy, bo oczywiście prokuratura, jak widzimy, że działa dzisiaj bardzo fajnie, bardzo sprawnie, policja również. Ale to nie polega tylko na tym prowadzenie i zarządzanie w dobry sposób państwem, że ścigamy gangsterów, tylko także zapobiegamy. Ta ustawa ma zapobiec tworzeniu kolejnych piramid. Ta ustawa ma roztoczyć kontrolę nad tymi giełdami, które nadal funkcjonują w Polsce. Ma przede wszystkim zapobiegać temu, żeby te kryptowaluty nie były nadal wykorzystywane przez ruski wywiad do opłacania dywersantów w Polsce. Do próby zamachów terrorystycznych, które się dzieją. A często właśnie metodologia jest taka, Telegram, zamówienie, kryptowaluta.
0: Tak.
1: I to ja uznałem, że to jest ten moment, że opinia publiczna musi poznać, kto jest za bezpieczeństwem Polski i Polaków i jakie są niebezpieczeństwa, gdy nie mamy takiej ustawy i gdzie ci lobbyści próbują wywrzeć presję także na tworzenie prawa, bo wiemy, gdzie był Moskal, wiemy, że dostał to Wippler i widzimy później, jak zgłaszają poprawki w Sejmie.
0: Moskal, no, czyli ktoś poseł mówi... Prawa i Sprawiedliwości, Wippler, Przemysław, poseł Konfederacji, obaj rozmawiali z Przemysławem Kralem, Wippler dostał też pieniądze od Krala, a poseł PiSu Moskal, były szef gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, był za granicą i spotkał się tam właśnie z Przemysławem Kralem. Nie wiadomo,
1: tak,
0: za czyje pieniądze.
1: Właśnie,
0: ale panie ministrze, kolejny cytat. Chcę pana zapytać o to, co powiedział premier, cytując Przemysława Krala, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest SIPAK, czyli ta konferencja konserwatystów przed drugą turą wyborów, na której był Karol Nawrocki. Reklamy, kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Kim jest pan X?
1: Oczywiście nie chcemy tego teraz ujawniać, kim jest pan X.
0: Czy pan X to jest Tomasz Sakiewicz, szef Republiki?
1: Ja nie będę tutaj

0: spekulował, dlatego że trwa nadal śledztwo, jest to śledztwo rozwojowe. Pojawiają się tam kolejne osoby, które są podejrzewane, więc dajmy spokojnie popracować prokuraturą, policji i możemy, jak będziemy mieli już wszystkie karty na stole, to na pewno nie będziemy tego ukrywać przed opinią publiczną, bo wydaje mi się, że to jest tak gruba sprawa, że opinia publiczna musi poznać, jakie są fakty, jaka jest prawda.
1: Panie ministrze, pytałam o mafię i o wysokich funkcjonariuszy państwowych, bo miałam na myśli nie tylko polityków, ale też prokuratorów. Jak to się stało, że od marca 2022 roku, kiedy zaginął Sylwester Suszek, czyli właściciel giełdy BitBay, takiej poprzedniczki Zonda Krypto, pan prokurator Marcin Rodzaj, który w Katowicach prowadził sprawę zaginięcia Suszka, przez 4 lata nie przesłuchał prawdy Suszka Przemysława Krala, który później został szefem Zonda Krypto i postawił zarzuty uprowadzenia Suszka Marianowi W. pseudonim Maniek i pozwolił na to, żeby Maniek dostał list żelazny i dał nogę z Polski.
0: Najpierw powiem o tym liście żelaznym, bo jak zobaczyłem ten list żelazny pierwszy raz, to po prostu zmroziło mnie. Człowiek, który obraca fałszywymi fakturami na kwoty przekraczające 1,5 miliarda złotych, gdzie suma wyłudzeń sięga 300 milionów złotych, wyłudzeń na podatku VAT. Jest pranie brudnych pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą, dostaje list żelazny i kwota, którą wpłaca, żeby chodzić po wolności, jak mówimy w żargonie, to 300 tysięcy złotych. Przy wyłudzeniach rzędu 300 milionów złotych. Więc ktoś, kto zgodził się na coś takiego, no to dla mnie bardzo brzydko to pachnie. Nie mam w tym momencie jeszcze dowodów, ale my oceniamy. Wiemy też, że nie zawsze da się te dowody uchwycić, ale potrafimy logicznie myśleć. Ten prokurator, którego pani wymieniła, został odwołany. Jak państwo wiecie, ja zacząłem od tych PZ-ów śląskich, bo słyszałem legendy o tym wydziale, że byli tam też dobrzy śledczy, ale wiele spraw toczyło się z swoim biegiem, jak ja to słyszałem.
1: Więc, co to znaczy swoim biegiem? No były ukręcane? No,
0: ja nie chcę powiedzieć, że były ukręcane, ale jeżeli jest tak, że na zaginięciu jakiejś osoby, gdzie jest podejrzenie, że została zamordowana, zyskuje jego najbliższy współpracownik, to naprawdę student prawa to wie, że pierwszą osobą, jaka powinna być wzięta pod lupę śledczych, jest ten, który zyskał na tym zaginięciu. No tutaj nawet nie ma próby przesłuchania tej osoby, a ta osoba dalej jest w tym świecie polityki, sportu, także udziela się medialnie, rozdaje pieniądze na prawo i lewo. Nikogo to nie interesuje, skąd ma te pieniądze.
1: A jak wokół giełdy już Zonda Krypto robi się gorąco, to też ucieka za granicę.
0: Ucieka za granicę, ale dzisiaj już wiemy z tych dokumentów dotyczących upadłości Zondy, że już 2022 rok to już są problemy, o których państwo polskie powinno było wiedzieć. PiS nie wprowadził żadnych regulacji dotyczących kryptowalut, tak jakby robił to celowo. A w momencie, kiedy minister finansów tego rządu i premier powiedzieli, że to jest tak ważna rzecz, że musimy to przeforsować, mamy kolejne weta prezydenta i opozycja, zgodnie Konfederacja z PiS-em, zawsze jest przeciw i nie wspiera tutaj
1: rządu. Panie ministrze, pierwsze
0: rządu.
1: Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, ostrzeżenie o tym, że Zonda Krypto, tam się coś złego dzieje, jest z 2018 roku. To jeszcze dotyczyło BitBay'a i jest kolejny prokurator, pan Rom, który sprawę umarza. Czy wobec tych dwóch prokuratorów powinny być wszczęte postępowania dyscyplinarne wyjaśniające, dlaczego oni tak przychylnym okiem patrzyli na te sprawy?
0: Ja jestem prawnikiem i w momencie, kiedy miałbym przesądzić publicznie, czy powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, czy być może karne, to bez zapoznania się z aktami takimi szczegółowymi nie jestem w stanie tego przesądzić i nawet ja nie powinienem tego robić. Od tego powinny być organy państwa sprawnie działające. Ja, jak przyszedłem do prokuratury, to głównym rzecznikiem dyscyplinarnym był człowiek powołany przez Zbigniewa Ziobrę. Wczoraj spotkałem się także z nową panią rzecznik dyscyplinarną, która już od kilku miesięcy działa, ale my mamy też świadomość, że na straży tego układu nadal stoją osoby, które zostały powołane do Sądu Najwyższego jako tak zwani neosędziowie. Jest teraz tak zwana Izba Odpowiedzialności Zawodowej, bezprawnie skonstruowana, gdzie prezydent dobierał sobie

0: ludzi, jakich chciał, i tam byli legalni sędziowie, ale także ci, których tytuł został zakwestionowany, tytuł powołania. Więc moim zdaniem to nie jest właściwie powołany sąd, ale co się dzieje w tej izbie?
1: A Tomasz Janeczek, który kierował katolicką
0: nie możemy uchylić immunitetów. Ja jeszcze dokończę jedno zdanie, to jest ważne. Nie możemy uchylić immunitetów, nie możemy tych ludzi postawić przed sądem, bo jest blokada. Dlatego ja uważam, że bardzo ważne jest odbudowanie nie tylko Krajowej Rady Sądownictwa, nie tylko Trybunału, co się dzieje, ale właśnie Sądu Najwyższego, bo tam dalej, moim zdaniem, stoją strażnicy i jak ostatnio zobaczyłaby pani, był powołany rzecznik ad hoc i pani Szczepaniec, która nosi ten tytuł neosędziego, powiedziała, że on jest wadliwie powołany. Tam uznaje się dalej prokuratora Barskiego, prawą rękę ministra
1: Ziobry. Są wnioski o uchylenie immunitetów prokuratorom i one czekają ciągle w Sądzie Najwyższym. Panie ministrze, Tomasz Janeczek, który kierował katowicką prokuraturą wtedy, kiedy były ukręcane te sprawy, jest dzisiaj pańskim zastępcą prokuratora generalnego.
0: Jest zawieszony przeze mnie, również przeze mnie, i ja też chcę zrobić rzeczywiście porządek z tymi zastępcami Zbigniewa Ziobry. Wprowadzono tak zwaną ustawę betonującą, także musimy uzyskać zgodę prezydenta.
1: Prezydent się zgodzi na to?
0: Oczywiście, że prezydent się nie zgodzi, więc nawet nie podejmujemy takich prób. Ja mam inne plany, tak żeby te osoby usunąć. Natomiast pan Janeczek został przeze mnie zawieszony, dlatego że jak przesłuchiwano pana Sakiewicza w prokuraturze krajowej, przerwano kordony strażników, wdarli się panowie, także posłowie, razem z tak zwanymi dziennikarzami, biegali po budynku, a pan Janeczek zaprosił ich na kawę. Tych, którzy nielegalnie wdarli się do budynku, więc został następnego dnia przeze mnie zawieszony. Próbował jeszcze nie odebrać tego zawieszenia, ale zaprosiłem go do siebie, chyba się tego nie spodziewał. Odczytano mu treść zawieszenia, okazano daty, podpisy, sporządzono z tego stosowny protokół, więc pan Janeczek jest zawieszony w tym momencie, ale to pokazuje też, jak trudno nam przywracać tą praworządność. Wszędzie zaminowano pola, postawiono swoich ludzi, ale ja sukcesywnie to odbijam. Bardzo się cieszę, że mamy te sukcesy w prokuraturze.
1: No właśnie, a czy uda się odbić albo zaprowadzić praworządność w Trybunale Konstytucyjnym? Porozmawiamy o tym już w internetowej dogrywce. Pan Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny z nami zostaje. Przechodzimy jak zwykle o tej porze na stronę internetową Trójki na YouTube. A proszę zostać z nami.
2: Dość często pan minister mówił, że nie ma dowodów, ale słyszał pogłoski, ale może to taka retoryka. Jak słyszeliśmy, nawet córki pana ministra Żurka nie wierzą w wyjaśnienia Zbigniewa Ziobry. To fakt, czasami warto skonsultować ważne sprawy, dzieci wiedzą lepiej i tego się trzymajmy. Dogrywka rozmowy bez uników w internecie, kto wie, może także rzuty karne, a u nas za chwilę skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia, to się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.

0: Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8.30. A w skrócie serwisu najważniejsze informacje ma Artur Ewertowski.
6: Wygląda na to, że w Polsce działała mafia związana z kryptowalutami, w którą zamieszani byli politycy i najwyżsi funkcjonariusze państwowi. Tak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: W momencie, kiedy przestępcy, świat przestępczy dociera do polityków, dociera tak skutecznie, że przyjmują pieniądze, to możemy mówić o mafii.
6: Minister dodał, że Fundacja Zbigniewa Ziobry była krzakiem, bo tu cytat, nie pokazała ani milimetra swojej działalności. Zastanawiał się, czy nie została stworzona po to, aby przejmować pieniądze od szemranych biznesmenów. Cała rozmowa na stronie Trójki na YouTube. W nocnym ataku na Kijów zginęły co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych. Do zmasowanego ostrzału doszło po wizycie w Moskwie i w Kijowie amerykańskich wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. W związku z ostrzałem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego dwukrotnie otrzymali o poranku alerty RCB. Teraz nie ma już zagrożenia. W nocy na wszelki wypadek poderwano także myśliwce NATO. Burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani weźmie udział w piątkowych uroczystościach upamiętniających ofiary zamachów z 11 września 2001 roku. Jak przekazały media, nie zniechęciła go narastająca krytyka ze strony rodzin niektórych ofiar oraz polityków Partii Republikańskiej. Kontrowersję wywołała decyzja Mamdaniego o mianowaniu Ramziego Kasema głównym radcą prawnym miasta. Krytycy przypominają, że Kasem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon. To był serwis Trójki.
5: Wtorek będzie słoneczny i ciepły, 24 stopnie dziś maksymalnie w Koszalinie i Białymstoku, 28 w Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi, ponad 30 na Dolnym Śląsku, na przykład 31 stopni możliwe dziś we Wrocławiu. Zachmurzy się dopiero wieczorem na północy kraju i to na północy, konkretnie na Pomorzu, wieczorem może delikatnie popadać. 27,5 minuty do godziny 9, tu Trójka i audycja poranna i czas na mniejszą grę. Zapraszamy do zgłaszania się, 2 2 7 3, no i zagramy za kilka minut. Mniejsza gra od wczoraj w nowej odsłonie, a to oznacza, że losujemy gierkę, kategorię i w ramach tej kategorii będziemy się w mniejszej grze poruszać. Co to będzie dziś? To się dopiero okaże. 2 2 7 3, czekamy na Państwa.

0: Tych gierek, tych kategorii, które mamy w puli mniejszej gry, jest sporo. Więcej niż 4 w każdym razie, więc jeśli los będzie łaskawy, to będą powracać rzadziej niż raz w tygodniu. Takie krótkie wyjaśnienie. A jakie to są kategorie, będziemy odkrywać w ciągu najbliższych tygodni właśnie. Wylosujemy te kategorie, gdy rozpocznie się mniejsza gra. Ona się rozpocznie za kilka minut, a weźmie w niej udział, i to już wiemy na pewno, pan Piotr ze Starego Młyna. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, panie Robercie, witam.
0: A proszę wskazać palcem na mapie, gdzie Stary Młyn znajdziemy.
1: A właśnie z panem Staszkiem zgadałem się z waszej redakcji, że ma rodzinę w Prabutach, to jest pod Prabutami, czyli południe Pomorskiego.
0: Południe województwa Pomorskiego, okej.
1: Okay. Koło Kwidzyna.
0: No już widzę. O, już znalazłem nawet. Widzi pan, bo mam mapę otwartą. Nie wiem, czy to jest ta mapa nowa, czy mniejsza jest to, ta okolica, czy większa. W każdym razie znalazłem i
1: jak
0: widzę
1: mniejsza,
0: pana.
1: To mniejsza mapa pewnie.
0: Tak, widzę pana teraz i pozdrawiam serdecznie. Panie Piotrze,
1: dziękuję,
0: tylko
1: również.
0: Tak sobie myślę o tym, że Stary Młyn to taka nazwa stara, może byście ją zmienili. Tak jak Nowy Meksyk ma być nową Ameryką,
1: no
0: może...
1: też po drodze myślałem nad tą nazwą, bo słuchacze dzwonili, nic mi takiego to na szybko
0: to może,
1: nie przychodziło.
0: Może Nowy Młyn, może Nowy Młyn im zaproponujemy.
1: Ja pomyślałem o tym Trumpie jeszcze, jak na koszulach są sforne gacie, to może Donalda gacie by było ten stan na przykład.
0: No to na pewno w gwiazdki i biało-czerwone paski, jeśli dobrze rozkminiam, co tam może nosić Donald Trump. Panie Piotrze, za chwilę zagramy, czekamy jeszcze na przeciwnika lub przeciwniczkę dla pana Piotra w mniejszej grze wtorkowej. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie mają państwo 3,5 minuty. A w tym czasie towarzyszy nam Nosowska. Milczę, patrzę.

0: patrzę. Patrzę.
1: Panie Maćku, pan spojrzy na mnie, podnoszę rękę.
2: Mniejsza gra.
1: I gramy z panem Piotrem ze Starego Młyna. To południe województwa pomorskiego. Dzień dobry raz jeszcze, panie Piotrze.
3: Dzień dobry, panie Robercie, witam słuchaczy.
1: Słyszymy się doskonale. Pan Piotr zajmuje się na co dzień domową pasieką, między innymi.
3: Tak, taką domową, tak.
1: Czyli ile to jest uli?
3: To 8 raptem, także to tak na
1: to nie
3: użytek.
1: Tak malutko, to nie tak mało. 8 to już można naprawdę kilka ładnych litrów miodu zebrać, tak mi się wydaje. Na stanowisku numer 2 dołącza do pana Piotra pan Konrad z Kalisza. Dzień dobry, panie Konradzie.
4: Dzień dobry.
1: Pan Konrad zajmuje się na co dzień telekomunikacją, a dzisiaj telekomunikuje się z mniejszą grą. Wybierając 2, 2 i 7, 3. Panie Konradzie, to rozumiem, że skoro się pan zajmuje to telekomunikacją, będziemy słyszeć pana doskonale.
4: Mam nadzieję, że tak będzie.
1: I pan nas, mam nadzieję, słyszy doskonale. Panowie, zagramy, tylko jaka to będzie kategoria? Która to będzie z naszych gierek? O tym się przekonamy. Panie Maćku, proszę koło wprawić w ruch.
2: Kiedyś to było.
1: A, kiedyś to było, czyli sprawdzimy panów pamięć albo wiedzę historyczną, pytając o to, który to był rok. Proste pytanie, krótka odpowiedź potrzebna, a ja oczywiście o tych latach będę opowiadał. Zaczynamy od pana Piotra. Panie Piotrze, jest pan gotowy?
3: Gotowy, czekam.
1: Gotowy, dobrze. Panie Piotrze, który to był rok? W tym roku, o którym mowa, uroczyście otwarto trasę łazienkowską w Warszawie. Swoją premierę miał Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, a Richard Nixon ustąpił ze stanowiska prezydenta USA na skutek afery Watergate. No i też polscy piłkarze zajęli wtedy 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w RFN.
3: 1974.
1: 1974, to się zgadza. O jednej rzeczy nie powiedziałem, więc teraz uzupełniam, bo dziś pierwszy raz gramy w Kiedyś to było. Można się pomylić o rok, za każdym razem. No bo wiadomo, tam grudzień ze styczniem, jak się, prawda, pomyli, więc to ewentualnie wybaczymy. 1-0 dla pana Piotra, teraz pan, panie Konradzie. Który to rok? W tym roku zespół Genesis zagrał słynny koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To wtedy zapadła decyzja, że Polska i Ukraina zorganizują Euro 2012. Bułgaria i Rumunia w tym roku, o którym mowa, zostały członkami Unii Europejskiej, a premierem po październikowych wyborach parlamentarnych został Donald Tusk.
4: No będę strzelał, 2009.
1: O, jeden rok za mało, bo był wtedy ten margines. 2007. To był rok 2007. Mhm. To wtedy Platforma Obywatelska jeszcze miała najwyższy wynik w wyborach i Donald Tusk został premierem i też wtedy Bułgaria i Rumunia zostały członkami Unii Europejskiej. Nie ma punktu dla pana Konrada. Wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, pytanie to samo. Który to rok? To wtedy odbyła się 7. ceremonia wręczenia Oscarów. To wtedy weszła w życie Konstytucja Kwietniowa i w maju tego roku zmarł Józef Piłsudski.
3: 1935.
1: O, to jest bardzo dobra odpowiedź. Nawet ten margines nie był potrzebny. Mamy 2 punkty dla pana Piotra, ale jeszcze wróćmy do pana Konrada. Panie Konradzie, który to rok? Odbyła 4 lipca tego roku weszła w życie Konstytucja USA. George Washington został pierwszym prezydentem Stanów, a w Europie w lipcu od ataku na Bastylię rozpoczęła się rewolucja francuska. Czy ma pan pomysł jakiś, panie Konrad?
4: Nie przypomnę sobie.
1: 1789. I to też by wiedział, proszę bardzo, pan Piotr. No to pan Piotr dziś zdecydowanie zwyciężył.
4: Chciałem powiedzieć 7, więc i tak bym o jeden rok się znowu pomylił.

0: Gratulacje dla pana Piotra.
1: Gratuluję, panie Piotrze.
2: To ja pozdrawiam pana, bo ja właściwie jestem krzyżakiem na wygnaniu, bo jestem Pyrą Wielkopolską, do Kalisza mam 80 kilometrów, także moje miejsce to właściwie jest południe Wielkopolskie, także pozdrawiam serdecznie pana, bo w Kaliszu też mi się zdarzało bywać.
3: Także tak czy inaczej Wielkopolska górą i tak ma być.
0: Wielkopolska, południowa Wielkopolska, ziemia Kaliska górą. Ziemia Kaliska górą. Kuba też się cieszy i Michał Jędrkowiak się cieszy, to jakoś tak Wielkopolsko się zrobiło.
2: Pamiętam, że
0: w rysie serca.
2: Pan Kuba Witkowski z Leszna, pamiętam, tak? Bo kiedyś grałem. Pamiętam, że z Leszna pochodzi, tak?
0: Tak.
2: A świat jest mały jednak. Wielkopolska po prostu.
0: No po prostu. Dzisiaj Wielkopolska rządzi. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy pana Konrada.
3: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. Pan Piotr zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy. Panie Piotrze, co pan zaproponuje słuchaczkom i słuchaczom Trójki?
2: Negocjowałem z panem Staszkiem.
0: Ze Staszkiem to są negocjacje czasem naprawdę trudne.
2: Nie były łatwe, bo to jest taki projekt włoski Dopamont, bo dzieciaki moje grały w przedstawieniu Macbeth. To jest w takim projekcie ukraińsko-niemiecko-polskim w Kwidzynie.
0: O, to by pan dał wyzwanie Staszkowi, żeby to odnalazł. Rozumiem, że to będzie coś innego.
2: Jest to gdzieś tam pewnie w necie, gdzieś to hula. Bardzo fajny włoski utwór, taki bardzo energetyczny na początek dnia. Natomiast stanęło na tym, że zagramy Coldplay... Viva la Vida.
0: No dobrze, to też jest bardzo fajny utwór.
2: Żony i dzieciaków, i mojej siostry Wielkopolscy, i brata, i żony i dzieciaków tutaj na Pomorzu.
0: Przede wszystkim Wielkopolska i Pomorze dzisiaj. Pozdrawiane przez zwycięzcę niniejszej gry pana Piotra. Dziękujemy, gratulacje.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Dziś mamy 8 września, 251 dzień roku, Światowy Dzień Fizjoterapii, Dzień Marzyciela i Dzień Dobrej Wiadomości. Wymarzona dobra wiadomość jest taka, że idę dziś do fizjo, bo znalazł się termin, więc wszystko połączyłem i będę po drodze słuchał Trójki i Justyny Grabasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że to, mam nadzieję, że też jest miła wiadomość dla ciebie, że dobrego dnia powraca i że będzie.
0: Bardzo dobra
1: tutaj
0: wiadomość, skoro to dobrego dnia.
1: No właśnie, no to dzień dobry wiadomości, tak się mogę przywitać dzisiaj. Dobrego dnia powraca, drugie wydanie po wakacyjnej przerwie i kilkanaście pierwszych spotkań to są spotkania z piosenkami w dużej mierze w związku z wystawą w Muzeum Historii Polski, za czym kolejka ta stoi, opowiadającej historię piosenek w czasach PRL-u. No i my dzisiaj
0: to
1: przyglądamy
0: Piotr Metz
1: się...
0: wybrał te piosenki przecież.
1: Tak, tak, to, tak jest, już wszystko wiesz, widzę w tym temacie. Ale nie wiem, czy wiesz, jaka historia stoi za utworem W żółtych płomieniach liści?
0: Nie mam pojęcia.
1: No to się dowiemy tego właśnie dzisiaj w audycji Dobrego Dnia. Ja dużo zdradzać na razie nie będę. Liczymy na państwa obecność dzisiaj podczas tego spotkania. Trochę sobie porozmawiamy też o odchodzeniu, o powracaniu, bo trochę o tym jest ten utwór, chociaż... No nie do końca, bo ma kilka różnych warstw, tak więc będziemy te warstwy rozbierać
0: odkrywać.
1: Po kolei, odkrywać, tak jest. Zapraszamy.
0: To po dziewiątej zaprasza Justyna Grabasz, że teraz mamy 8 do 9. Fontaine's DC w Trójce.

5 minut jeszcze do godziny 9. O 9 w Trójce serwis, sport i pogoda. Ja tylko przypomnę, że dziś o poranku alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego wysyłane były dwukrotnie. Związane to było z operowaniem Wojska Polskiego w przestrzeni powietrznej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Te alerty już zostały odwołane.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 9, dziś wtorek, 8 września. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
5: Możemy mówić o mafii. Minister Sprawiedliwości opowiadał w Trójce o powiązaniach Zonda Krypto z politykami prawicy.
6: Nocny atak na Ukrainę świadczy o tym, że w Rosji nie ma woli negocjacji pokojowych, tak uważa wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki.
5: Rano czasu polskiego weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary.
6: W momencie, kiedy przestępcy docierają do polityków tak skutecznie, że ci przyjmują...

0: miał od nich pieniądze, to możemy mówić o mafii, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce.
1: Jako przykład minister podał fundację Zbigniewa Ziobry, która przyjęła od ówczesnego szefa giełdy Zonda Krypto 450 tysięcy złotych.
2: Jeżeli widzimy fundację Krzak, a tak można nazwać tą fundację Zbigniewa Ziobry, no bo nie pokazała ani milimetra jakiejś swojej działalności. Czyżby była zrobiona tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów powiązanych tak naprawdę z mafiozami? No to można było mówić o państwie mafijnym, to się tworzyło. A jeszcze największą hipokryzją było to, że to są politycy, którzy szli pod sztandarami Prawa i Sprawiedliwości, czyli takiego pokazywania, my tutaj robimy porządki.
0: Ziobro przyznał, że przyjęcie pieniędzy od Przemysława Krala było błędem, ale zapewniał, że nie znał podejrzanej przeszłości prezesa Zonda Krypto. Cała rozmowa z ministrem Żurkiem do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube.
1: Nocny atak na Ukrainę świadczy o tym, że w Rosji nie ma rzeczywistej woli negocjacji pokojowych, mówi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Do zmasowanego ostrzału doszło dwa dni po wizycie w Moskwie i w Kijowie amerykańskich wysłanników.
3: My od dłuższego czasu mówiliśmy, że Rosja nie wykazuje chęci negocjacji w dobrej wierze i tego rodzaju działania tylko potwierdzają to, że Rosja nie jest gotowa do faktycznych negocjacji. Natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy liczyć na to, że ci amerykańscy negocjatorzy jednak odniosą sukces. Na to też liczy sama Ukraina.
0: W nocnym ataku na Kijów zginęły co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych.
1: W związku z atakami Polska poderwała myśliwca, a RCB dwa razy wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alerty odwołano, a samoloty wróciły do bazy.
0: Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi w województwie dolnośląskim. Strażacy szybko opanowali ogień, ale ze względu na ilość i rodzaj składowanego materiału akcja może potrwać nawet kilka dni. To nie pierwszy pożar w tym miejscu, podkreślają mieszkańcy.
4: Ostatnio jak się paliło w 2023, to dwa tygodnie tu siedzieli. A nie kto tego pilnował? Ja wiem, słyszałem, że tu nawet opony dowozili jeszcze. Samo to się nie zapaliło prawdopodobnie, nie? Aż takich upałów nie było, nic, żeby to takie samo zapłonu dostało czy coś.
1: Mieszkańcy pytają, dlaczego składowisko wciąż funkcjonuje mimo wcześniejszych postępowań i apeli o jego uprzątnięcie. Samorząd przekonuje, że wielokrotnie wzywał właściciela do usunięcia opon, jednak bezskutecznie.
0: O północy czasu lokalnego, czyli o 6 rano czasu polskiego, weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary. To odpowiedź na sierpniową decyzję Donalda Trumpa, który obłożył takim samym cłem kanadyjskie towary po zerwaniu rozmów handlowych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
5: Kanadyjskie cła objęły towary warte blisko 20 miliardów dolarów. Stawki wynoszą 15, 25 albo 50% w zależności od produktu. Ottawa podwoiła do 50% cła na amerykańską stal i aluminium. Pozostałe obłożone towary to nabiał, sprzęt domowy, maszyny rolnicze, papier, tworzywa sztuczne i elektronika. Na liście są także kosmetyki, motocykle i konsole do gier. Amerykańskie cła weszły w życie 22 sierpnia i objęły kanadyjskie towary o podobnej wartości. Rozmowy handlowe załamały się dzień wcześniej po tym, jak Amerykanie w ostatniej chwili zgłosili dodatkowe żądania. Premier Mark Carney zapowiedział wtedy, że jego kraj odpowie dolara za dolara. Mówił też, że robi to z niechęcią, bo część amerykańskich firm oraz Stanów to przypadkowe ofiary sporu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: A teraz Włochy. Tam trwa 24-godzinny strajk na kolei. Odwołane lub opóźnione mogą być pociągi regionalne i Intercity. Największych utrudnień pasażerowie muszą spodziewać się poza godzinami gwarantowanych kursów.
6: Strajk rozpoczął się w poniedziałek o 21.18 i potrwa do dziś do 21.00. Protest obejmuje pracowników m.in. Trenitalii, Trenordu i innych przewoźników kolejowych. Pociągi regionalne mają jednak zagwarantowane kursy w godzinach od 6 do 9 rano oraz od 18 do 21.00. Poza tymi przedziałami mogą występować odwołania i zmiany w rozkładach. Przewoźnicy opublikowali listy połączeń, które mimo strajku powinny zostać zrealizowane. Zalecają jednak sprawdzenie rozkładu jazdy przed podróżą. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
7: Klimat.
0: Około 40% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca oraz energii wiatrowej.
1: W większości zlewni polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach Małopolski, Śląska, Opolszczyzny występuje średnie zagrożenie pożarowe.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A teraz sport i Norbert Michalak.
9: W piłkarskiej Ekstraklasie na zakończenie siódmej kolejki dwa remisy. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płocki 1-1. Portowcy mają szczęście, to ich już trzeci z rzędu remis. Z kolei na

0: Szczecin-Kościerze są z piątym kolejnym meczem bez wygranej. W Krakowie taki sam wynik osiągnęła Wieczysta w meczu z Zagłębiem Lubin. W ligowej tabeli prowadzi Lech. Po jednym punkcie do mistrza Polski tracą druga Legia i trzeci Górnik. W Katowicach kolejne emocje związane z kobiecą piłką. Mistrzostwa kobiet U20 dla polskiej reprezentacji nie mogły się one lepiej rozpocząć jak od wygranej z Argentyną 3-0. Dziś taki sam, a może jeszcze lepszy wynik będą chciały osiągnąć polskie reprezentantki w meczu z Meksykankami, mówi Maja Zielińska.
1: Nie ma co ukrywać, że ciężej jest nam wiedzieć, jak grają reprezentacje z innych kontynentów. Nie mamy z nimi bezpośrednio meczy, tak jak z Europą. Tutaj każdy mecz jest ciężki, nigdy nie wiadomo jak się skończy, więc tak naprawdę wszystko może tu się okazać i po prostu musimy na treningach analizować i korzystać z tego, że mamy naprawdę świetne analizy rywala.
0: Początek meczu na Mistrzostwach Świata Polski z Meksykiem o 18:00. Na koniec jeszcze o kolekcjonerskiej pasji napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda. Z tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku Haaland przywiózł oryginalną kolekcję amerykańskich pamiątek oraz zdobyczy w formie koszulek rywali. Przypomnijmy, że Norwegowie doszli aż do ćwierćfinału, w którym przegrali z Anglią 1-2. Po tym meczu udało mu się zdobyć koszulki m.in. Harry'ego Kane'a czy Juda Bellingama. Ta ostatnia, jak wyjaśnił Norweg, jest dla niego szczególnie cenna, ponieważ angielski piłkarz napisał na niej dedykację. Dla Erlinga jesteś unikalny, kocham cię bracie. Haaland kupił też w Dallas kowbojskie buty i kapelusz oraz wypchanego Shopa Pracza. Teraz zza oceanu nadszedł jego największy zakup. Amerykańska aluminowa przyczepa kempingowa za około 90 tysięcy dolarów.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
5: To w Teksasie, tak? W Teksasie Haaland kupił te kowbojskie buty?
0: Tak, tak, tak.
5: No, boję się zapytać, co mógłby kupić w Nowym Meksyku. Ale kto oglądał Breaking Bad, ten się domyśla. Trzymamy dziś kciuki za polskie piłkarki, prawda, Norbercie? Trzymamy? Trzymamy.
0: Oczywiście, ja trzymam. Zobacz.
5: O, już, trzymamy. Mecz tak. Z Meksykiem w Katowicach.
0: 3-0, 4-0, 5-0, 6-0.
5: Proszę pana, dalej.
0: Tak, reprezentacja. O.
5: Dziś późnym popołudniem w Katowicach wspaniałe warunki do grania i oglądania. Słoneczne 25 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 22 na Suwalszczyźnie do 31 na Dolnym Śląsku i słonecznie będzie generalnie, zachmurzy się dopiero wieczorem na północy kraju.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Cieszmy się nazywać Nowy Meksyk w ten sposób, bo nie wiadomo, kiedy to się zmieni. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzandowski. My dziękujemy za ostatnie 3 godziny i 9 minut. Teraz kawka, ciasteczko i zasiadamy do wspomnień.
7: Tak, będziemy wspominać w audycji Dobrego Dnia, ale też o całkiem współczesnych sprawach mówić, nie tylko żyć przeszłością. Dużo dobrej muzyki mam dla państwa. Będziemy się przyglądać historii piosenki W żółtych płomieniach liści, ale inne utwory także się pojawią. Będziemy tutaj do 12.
5: Będą inne.
7: Będą inne też. Dobrze. Też. Nie tylko, że w kółko to samo. Dzień dobry. Raz jeszcze Maciej Załęcki zostaje, Ewa Lipowicz, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj do 12.
8: Dobrego dnia.
7: I znowu Coldplay nam się pojawia, ale tym razem w utworze Talk.

0: Coldplay i bardzo dobrze rozpoczynające przedpołudnie Talk. Chociaż dla niektórych to pewnie wczesny poranek, zazdroszczę. No i dzień dobry raz jeszcze, właściwie dobrego dnia, bo pod takim szyldem mówimy do Państwa ponownie po wakacjach. W związku z tym adres kontaktowy do nas to dobregodnia@polskieradio.pl. Całkiem łatwo zapamiętać. Numer telefonu to niezmiennie 22 i 7 trójek. A dzisiaj w audycji w roli głównej pewna piosenka, którą pewnie wielu z Państwa całkiem dobrze zna.
1: Będzie to piosenka z programu Gusła, piosenka zatytułowana W żółtych płomieniach liści. Andrzeja Zielińskiego oczywiście i Agnieszki Osieckiej.
0: A to mówił Lucjan Kydryński, którego głos jeszcze nam się dzisiaj pojawi. Historia, jaka kryje się za tym utworem, przybliży nam Michał Margański. A ja czekam na Państwa historię. Czy mają Państwo jakieś szczególne wspomnienia związane z tym utworem, bądź z innymi piosenkami Agnieszki Osieckiej, a jak wiemy, tych utworów napisała mnóstwo i część z nich w dzisiejszej audycji na pewno się pojawi. Ale na razie coś z nieco innej bajki. Nasza piosenka dnia, za którą stoi LP.

Don't Stop, czyli nowy utwór LP. Artystka powraca z albumem Room 12, który się ukazał 2 września, czyli dokładnie ćwierć wieku po rozpoczęciu przez artystkę muzycznej kariery. Zamiast tanecznej elektroniki dostaliśmy tutaj gitary, no i bardzo wpadający w ucho utwór. A jak się Państwu podoba? Oczywiście można się podzielić swoją refleksją. Zawsze, teraz i później, bo jeszcze do utworu będziemy dzisiaj powracać, bo to nasza piosenka dnia. A tymczasem wędrujemy w stronę kończącego się lata.

Summer Moved On to był zespół Aha i piosenka, która no, przypomina nam, że lato przemija i dziś trochę o przemijaniu także chciałabym z Państwem porozmawiać, a raczej o rozstaniach i powrotach. Powodem jest główna bohaterka naszego spotkania, czyli piosenka W żółtych płomieniach liści z Kaldów. Jest tekstem Agnieszki Osieckiej, która no, częściowo jest o odchodzeniu, chociaż nie tylko, bo tych warstw jest tutaj całkiem sporo. Czy Państwo też żegnali nieraz kogoś i powracali już nieco inni? Takie filozoficzne pytanie dzisiaj stawiamy o tych powrotach, o tych odejściach, tych najbardziej zapamiętanych. Jeśli ktoś ma takie wspomnienia, no to proszę do nas dzwonić, pisać 2027 trójek, dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. A skoro dzisiaj dyskutujemy o Agnieszce Osieckiej i o Skaldach także, to proponuję taki oto utwór o pewnym wiejskim listonoszu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
12: Na zegarze już prawie 9:30.
13: Informator ekonomiczny.
12: Już teraz punktualnie 9:30, a w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość.
14: Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry.
15: Witam Panią, witam słuchaczy.
14: Do pracy po wakacjach wraca dziś Rada Polityki Pieniężnej. Zaczyna wrześniowe posiedzenie w sprawie stóp procentowych. Czego mogą się spodziewać osoby, które spłacają kredyty? Czy będzie dla nich taniej?
15: Zakładam, że na kończącym się jutro posiedzeniu, bo decyzje odnośnie stóp procentowych zostały

0: zostanie ogłoszona jutro. Stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. Co prawda przed przerwą wakacyjną w lipcu prezes Glapiński wskazywał na możliwość złożenia wniosku o obniżkę stóp procentowych po wakacjach. To w mojej ocenie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ uwarunkowania makroekonomiczne, ale też rynkowe związane z sytuacją na rynku surowców energetycznych nie dają argumentu do tego, żeby obniżać stopy procentowe w Polsce, bo przypomnę, że prezes NBP zwrócił uwagę na to, że wniosek o obniżkę stóp procentowych będzie mógł być złożony, jeśli między innymi ustabilizuje się sytuacja na rynku surowców energetycznych. Niestety ta sytuacja się nie stabilizuje, wręcz przeciwnie, surowce energetyczne rosną. Zwrócę uwagę nie tylko na ropę naftową, bo akurat jeśli chodzi o ropę naftową, to ten wzrost jest relatywnie najmniejszy z tych surowców, które są ważne dla gospodarki, dla konsumentów, bo obecnie ropa naftowa jest droższa około 25% względem poziomu sprzed wybuchu wojny. Ale gaz ziemny, który jest bardzo ważnym surowcem w obliczu zbliżającej się jesieni i zimy, to ceny gazu na rynkach międzynarodowych są ponad dwukrotnie wyższe niż przed wybuchem wojny. Olej opałowy czy olej napędowy wykorzystywany czy do napędu, ale też do ogrzewania, to jest wyższy o około 70-80%, więc to powoduje, że te perspektywy inflacyjne niestety się pogorszyły i widzieliśmy to już w sierpniu, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o inflacji, która wzrosła do 3,4%, a przypomnę, że cel banku centralnego to jest 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, więc inflacja jest blisko tej górnej granicy i jest prawdopodobnie już w kolejnych miesiącach ten poziom 3,5% będzie przewyższała, więc w takich uwarunkowaniach zakładałbym, że Rada będzie utrzymywała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, szczególnie, że gospodarka radzi sobie dobrze, bo wzrost gospodarczy jest wysoki, przypomnę, że 3,9% w drugim kwartale, w kolejnych kwartałach powinien być podobny, a płace rosną ciągle w tempie około 6,5%, więc to wszystko składa się na to, żeby stopy procentowe stabilizować.
1: Skoro już o płacach tutaj zaczął pan trochę mówić, to na ten rynek pracy zajrzyjmy teraz, bo bezrobocie w sierpniu wzrosło 1/10, wyniosło 5,9%. Takie szacunki przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I czy taki no, nieduży wzrost, ale jednak wzrost powinien niepokoić, skoro jesteśmy w sierpniu, czyli w tym miesiącu, kiedy te prace sezonowe jeszcze trwają?
0: Myślę, że podstaw do niepokoju nie ma. Rzeczywiście ten wzrost on trochę zwyczajowo w sierpniu stopa bezrobocia się stabilizuje. Mieliśmy ten wzrost, więc dane nieco wyższe od oczekiwań, ale ciągle jest to stopa bezrobocia na historycznie niskich poziomach. Ja tylko tak zwrócę uwagę, że w ubiegłym roku mieliśmy zmianę metodologiczną i częściowo ta zwyżka jest związana, czy wzrost względem ubiegłego roku jest związany ze zmianami metodologicznymi. Zwróciłbym uwagę na to, że żeby ocenić sytuację na rynku pracy, warto wziąć pod uwagę kilka zmiennych i kilka miar. Inną miarą stopy bezrobocia jest przygotowywana przez Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, miara jednolita dla wszystkich krajów europejskich. Według tamtej definicji stopa bezrobocia jest znacznie niższa, bo ona wynosi około 3,4%. I to, co jest ważne, to mamy drugą najniższą w Unii Europejskiej stopę bezrobocia, więc jest troszeczkę wyżej. Rynek pracy się normalizuje, bo widzimy, że że przedsiębiorcy mniej chętnie zatrudniają, nie śpieszą się ze zwolnieniem, ale z punktu widzenia konsumenta, z punktu widzenia słuchaczy, no na pewno w takich uwarunkowaniach, jakie są obecnie na rynku pracy, to trudniej jest zmienić pracę, znaleźć bardziej korzystną, ale też firmy się nie śpieszą ze zwolnieniami. Tutaj też bym tylko zwrócił uwagę, że trudniejsza sytuacja być może jest w przypadku osób młodych, które wchodzą dopiero na rynek pracy.
1: I jeszcze krótko na koniec. Dziś rozpoczyna się wypłata zaliczek dla rolników miesiąc wcześniej niż zazwyczaj, bo trudna sytuacja, rolnicy odczuli te pogodowe wszystkie zjawiska.
0: Tak, rzeczywiście została podjęta decyzja, żeby przyspieszyć o miesiąc wypłaty zaliczek w ramach wspólnej polityki rolnej. Ja to traktuję jako takie wsparcie płynnościowe rolników,

0: którzy dostaną środki wcześniej, co też uznaję za uzasadnione, ponieważ ten rok dla rolnictwa był bardzo trudny, no bo początkowo była susza, później były przymrozki również, później znowu susza. W międzyczasie były trudne takie sytuacje pogodowe i błyskawiczne powodzie, a do tego nałożyły się niekorzystne warunki rynkowe i ekonomiczne, no bo wzrosła cena paliw, wzrosła cena nawozów po wybuchu wojny w Ukrainie, więc taka decyzja wydaje się w pełni uzasadniona. Warto też dodać, że to nie jest żadna forma wsparcia, tylko wypłata środków, które się rolnikom należą, tylko zostały wypłacone szybciej.
1: Troszkę wcześniej, a te końcowe 1 grudnia jak zawsze będą wypłacane. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium w Studiu Trójki. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna, która jeszcze dzisiaj powróci.
1: O 16.30, tak, zapraszam.
3: No to zapraszamy. A teraz przed nami Pearl Jam.

Pearl Jam i album Dark Matter. Ten najnowszy, chociaż i tak już dwuletni, Wreckage, to za nami. A ja mam dla Państwa niespodziankę, zaproszenie na pewne wydarzenie, które się odbędzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ten czwartek już o godzinie 19. I niech ten utwór, który pojawi się za moment, będzie taką jego małą zapowiedzią. Proszę powoli szykować telefony, a ja zaraz zdradzę, o co dokładnie chodzi.

Teraz dzwonię do siebie sama. My zachęcamy, żeby dzwonili Państwo do nas pod numer 22 7 3 i wpadali na przedpremierowy odsłuch płyty Domino zespołu Pustki. No to właściwie będzie odsłuch płytowej reedycji albumu, który w tym roku obchodzi piękne 20-lecie. W związku z tym płyta ukazuje się w wersji winylowej, wpada również na streamingi. No i my w czwartek, ten czwartek o godzinie 19:00 zapraszamy na ten wspomniany odsłuch. Odsłuch połączony także ze spotkaniem

spotkaniem z Radkiem Łukasiewiczem. No i Radek ostatnio w audycji Rezydencja zdradził, że zagra także mini akustyczny koncert. I wybrzmią oczywiście utwory z płyty Domino. Wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że Państwo do nas zajrzą tłumnie na to spotkanie. 22 7 3. Raz jeszcze przypominam nasz numer telefonu. Zaproszenia mamy podwójne, tak więc no nic, zachęcam do dzwonienia. A teraz grupa Jungle i Someday Somewhere.

0: Tina Turner i Typical Male, fragment albumu Break Every Rule, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, bo ukazał się właśnie 8 września roku 86. A my dzisiaj w audycji Dobrego Dnia przybliżamy Państwu historię pewnej piosenki, która ukazała się w roku 1970, chociaż tekst tego utworu, a dokładniej wiersz Agnieszki Osieckiej z tekstem do tego utworu ukazał się już w listopadzie 1967 roku w Przekroju. A tak o tym utworze mówił Lucjan Kedryński.
1: Ta piosenka zyskała tradycyjną nagrodę dziennikarzy akredytowanych na tegorocznym Festiwalu Opolskim. Natomiast informacja druga to problem raczej, powiedziałbym, delikatny. Mianowicie w związku z tą piosenką Lucja Prus otrzymała złoty mikrofon za solistyczną interpretację. No, jury siedzi dość daleko, 26 rząd bodajże, i nie dostrzegło zapewne, że piosenka jest duetem, wobec czego trudno tu trochę mówić o solistycznej interpretacji. Ale wydaje mi się, że jest wyjście. Polsko-amerykańska agencja artystyczna w Chicago, zapewne instytucja bogata, jury sądzę powinno się zwrócić o drugi złoty mikrofon dla Jacka Zielińskiego. Zawsze taki drobiazg w domu się gdzieś kiedyś może przydać.
0: Taki drobiazg w żółtych płomieniach liści. Jaka historia kryje się za tym utworem? O tym opowie nam jeszcze dzisiaj Michał Margański po godzinie 10. A na razie na naszej antenie Przebiśniegi. Pali jej się świat.

0: Autopromocja.
1: Możemy widzieć świat zupełnie inaczej. I nadal spotkać się przy jednym stole.
2: Albo przy mikrofonie. Porozmawiajmy.
1: A mamy o czym?
2: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi. Chcemy usłyszeć różne.
1: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
2: Bez cenzury, zawsze z szacunkiem.
1: Od poniedziałku do czwartku.
2: Uwaga, nowa godzina.
1: Od 14 do 15.
2: Porozmawiajmy.
1: 22 i 7 trójek.
2: Zapraszamy.
1: Anna Kowalczyk.
2: I Krzysztof Łoniewski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
16: torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
19: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Chwila temu minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
20: Jest nowy prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Trafił do Sejmu. Minister Sprawiedliwości w Trójce odpowiada na zarzuty PiS-u w sprawie ujawnienia przez premiera zeznań szefa Zonda Krypto.
21: Nie złamał prawa, to ja podjąłem tę decyzję.
20: W 5 dzielnicach Warszawy będzie słychać syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko testy systemu. Prezydent Karol Nawrocki złożył nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. Więcej o tym w kolejnym serwisie. Premier nie złamał prawa, cytując w Sejmie fragment zeznań szefa Zonda Krypto Przemysława Krala, mówi w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki minister sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa rządu. Poseł tej partii Michał Woś mówił wczoraj, że materiały ze śledztwa są tajne, a ich ujawnienie jest przestępstwem.

0: przestępstwem. Minister Waldemar Żurek mówił w Trójce, że to on podjął decyzję o ujawnieniu części zeznań Przemysława Krala, opierając się na obowiązujących przepisach.
1: Mam na to podstawę prawną, artykuł 12 ustawy o prokuraturze. Mówi, że w tych ważnie społecznych sprawach jest taka możliwość. Ja sceptycznie odnoszę się do tego przepisu, ale on jest i działaliśmy zgodnie z przepisami prawa.
0: Wystąpienie premiera miało miejsce w piątek, tuż przed trzecią próbą odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Testy syren alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy właśnie się rozpoczynają. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe będzie słychać w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Służby chcą skontrolować sprawność systemu. Emitowane sygnały nie będą oznaczały realnego zagrożenia. Testy potrwają od 10 do 16, od dziś do 18 września. Niespokojny poranek na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godzinie 4 i 6 wydało alertę w związku z rosyjskimi atakami na Ukraina. W Lublinie reakcje mieszkańców na SMS-y były różne.
2: Dostałem dwa razy alert i dwa razy odwoływany i ja uważam, że jak wysyłają, to nic nie przeszkadza na pewno, więc zawsze na plus.
3: A nie wiem, to teraz przeczytałem, ale to nie jest nieważne jako tak.
4: A nie obudziły te alerty dziś?
5: Pewnie, że nie. Tak, 4 były trochę może za dużo.
6: Uważam, że te alerty są przydatne jednak, no bo informują jednak ludzi o tym, co może się stać i żeby być, się przygotować na wszystko, tak?
0: Celem rosyjskich ataków po raz kolejny stał się Kijów. W wyniku eksplozji w stolicy Ukrainy zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany. Na liście znalazła się była żona biznesmena, członek jej rodziny, 2 policjantów i sędzia. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i działania policjantów, mówi rzecznik Policyjnego Centralnego Biura Krzysztof Wrześniowski.
7: 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie.
0: 54-latek usłyszał zarzuty, w tym podżegania do pozbawienia życia 4 osób. Został tymczasowo aresztowany. 3 godziny w kolejce zamiast szybkiej odprawy. Taki scenariusz grozi Brytyjczykom, którzy ruszą do krajów strefy Schengen. Linie lotnicze biją na alarm i radzą pasażerom, by zarezerwowali na podróż znacznie więcej czasu.
8: Wszystko przez unijny system wjazdu i wyjazdu, w skrócie EES, to elektroniczna kontrola dla osób spoza Unii Europejskiej. System zapisuje, kto i kiedy przekracza granice strefy Schengen. Zamiast zwykłego stempla w paszporcie są skan twarzy, odciski palców i rejestracja danych. Po Brexicie te zasady obejmują także Brytyjczyków. Jedna kontrola trwa około 1,5 minuty. Pomnożmy to przez kilkuset pasażerów jednego samolotu i robi się naprawdę ciasno. Do tej pory, gdy kolejka rosła, służby mogły czasowo ograniczyć kontrole biometryczne. Ta taryfa ulgowa właśnie się skończyła. Ryanair informował już o kolejkach, w których pasażerowie stali nawet 3 godziny, m.in. w Lizbonie, Rzymie, Mediolanie i Krakowie. Problemy mogą pojawić się także na wyspach, w Dover, przy Eurotunelu i na londyńskiej stacji St. Pancras. Urządzenia, które mają przyspieszać kontrolę, nadal tam nie działają zgodnie z planem. Dane pasażerów muszą więc ręcznie rejestrować pogranicznicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: W pogodzie prawdziwie letnia aura. Wszędzie błękitne niebo i dużo słońca. Jedynie wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, w centrum 27, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: Już 5,5 minuty po godzinie 10.
15: Dobrego dnia.
14: Za konsoletą Maciej Załęcki, w roli wydawczyni Ewa Lipowicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 12.

Gold on the Ceiling i znakomity The Black Keys. Bardzo lubię ten utwór, tak się Państwu przyznam. Bardzo lubię także utwór W żółtych płomieniach liści, którego historię przybliża nam Muzeum Historii Polski. Na wystawie Za czym kolejka ta stoi, wystawie, która potrwa do 29 listopada, można tam poznać historię piosenki w czasach PRL-u. No i my w audycji Dobrego Dnia codziennie bierzemy na tapet jeden utwór, który o tych czasach opowiada i który powstał w tamtym okresie, więc dzisiaj jeszcze kilka słów na temat wspomnianych żółtych płomieni nam się pojawi. Po 11:00 odwiedzi nas natomiast Paweł Sztarbowski, opowie o swojej książce Domowe Królestwo Roślin. Generalnie sporo atrakcji jeszcze dzisiaj do godziny 12:00 przed nami. A teraz kolejna atrakcja, płyta tygodnia. Współgłosy i dwa po prostu. I utwór Po co z tej właśnie płyty.

0: po co, a po co?
1: A po co ja to wszystko zbieram?
0: Po co, a po co?
1: A po co noszę te wspomnienia?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi pełne kieszenie?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi wszystkiego chcenie?
0: Po to, a po to?
1: A po to, by mieć coś przeżyte.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

To zdecydowanie nie jest płyta, na której dzieją się rzeczy przewidywalne. Po co, a po co? Marcel Baliński i Współgłosy, czyli zespół, który w dużej mierze tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 2 lata temu wydali wspaniały debiutancki album, teraz przyszedł czas na część drugą, dlatego tytuł ich kolejnej płyty to po prostu 2. Kto kiedyś słuchał ich koncertów, ten wie, że to jest coś, czego naprawdę nie da się zapomnieć. Wspaniałe przeżycie, piosenki na płycie także są piękne i jutro się ukażą oficjalnie, bo premiera drugiej płyty Współgłosów jutro, w związku z czym zespół zajrzy także do audycji Dobrego Dnia po godzinie 11 jutro i o albumie trochę nam opowie. A my jeden egzemplarz tej płyty dla Państwa mamy, a żeby go zdobyć trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No to czekamy.

0: While My Guitar Gently Weeps i Beatlesi. A my zgodnie z obietnicą wracamy do historii pewnej piosenki. Czasem to, co najważniejsze, znajduje się pod spodem. Im piękniejsza kołderka przykrywa, tym trudniej dostrzec to, co jest pod nią. Tak jest też z naszą bohaterką, czyli piosenką Skaldów w żółtych płomieniach liści. Ta kołderka to te rzeczone liście, które przecież już niebawem opadną, a to, co niewidoczne, to jest druga warstwa, czyli tekst Agnieszki Osieckiej, śpiewany przez Łucję Prus i Skaldów do muzyki Andrzeja Zielińskiego. Mówi się, że to jest jeden z ważniejszych protest songów, jeden z najważniejszych klasyków w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Na pozór taka piękna i urzekająca jesienna ballada miłosna, opowiadająca o rozstaniu i tęsknocie, ale jest znacznie głębsza. Utwór najpierw ukazał się na winylu Opole 70, Mikrofon i Ekran w 1970 roku. Potem w 72 roku Polskie Nagrania Muza wydały go na siedmiocalowym winylu na jego stronie A. Najpierw w mono, na stronie B z kolei dwa utwory, Ach, nie mniej jednej i Dzień dobry, do widzenia. Całość z taką bardzo interesującą grafiką. Na czerwonym tle niebieska postać kobiety bez oczu, z czerwonymi ustami. Do tego zielony liść, troszkę w kształcie serca. On płonie żółto-pomarańczowym ogniem.
1: Słynny utwór miał swoją premierę podczas 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w trakcie koncertu Przeboje Sezonu.

0: To właśnie wtedy otrzymał nagrodę dziennikarzy. Po wykonaniu premierowym przedstawiano go kolejny raz, tym razem z zapowiedzią Lucjana Kedryńskiego.
1: Będzie to piosenka z programu Gusła, piosenka zatytułowana W żółtych płomieniach liści. Andrzeja Zielińskiego oczywiście i Agnieszki Osieckiej. W związku z tym dwie informacje. Informacja pierwsza, że właśnie ta piosenka zyskała nagrodę, tradycyjną nagrodę dziennikarzy akredytowanych na tegorocznym Festiwalu Opolskim. Natomiast informacja druga to problem raczej powiedziałbym delikatny. Mianowicie w związku z tą piosenką Lucja Prus otrzymała przez jury przyznany złoty mikrofon za solistyczną interpretację. No, jury siedzi dość daleko, 26 rząd bodajże, i nie dostrzegło zapewne, że piosenka jest duetem, wobec czego trudno tu trochę mówić o solistycznej interpretacji. Ale wydaje mi się, że jest wyjście. Polsko-amerykańska agencja artystyczna w Chicago, zapewne instytucja bogata, jury sądzę powinno się zwrócić o drugi złoty mikrofon dla Jacka Zielińskiego. Zawsze taki drobiazg w domu się gdzieś kiedyś może przydać. Proszę Państwa, Lucja Prus, Jacek Zieliński w piosence W żółtych płomieniach liści.
0: Przyznają Państwo, że czarująco i ze swadą brzmiała zapowiedź Lucjana Kedryńskiego. Ale treść piosenki, która w pierwszym skojarzeniu rzeczywiście jest lekka i przyjemna, ma drugi ukryty kontekst. Osiecka w zaowalowany sposób odnosi się do wydarzeń marcowych 1968 roku, poprzedzonych zdjęciem z afisza Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka i rozpoczętych przemówieniem Gomułki podczas 6. Kongresu Związków Zawodowych w czerwcu 1967 roku. Gomułka oskarżył Żydów mieszkających w Polsce o działanie na szkodę państwa. Przemówienie wiązało się z zakończoną 9 dni wcześniej wojną sześciodniową. W typowej dla siebie mowie użył pochodzącego z czasów wojny domowej w Hiszpanii określenia piąta kolumna, wzywając jednocześnie do emigracji tych, którzy odczuwają, że słowa te skierowane są pod ich adresem.
2: Nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Niech ci, którzy odczuwają, że słowa te skierowane są pod ich adresem, wyciągną z nich właściwe dla siebie wnioski.
0: Tak rozpoczęło się wyrzucanie Żydów z Polski, co w tekście można znaleźć we frazie: wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stają jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają? Ta na pozór miłosna ballada zawiera wiele aluzji, które były absolutnie przejrzyste dla ówczesnej polskiej publiczności. Agnieszka Osiecka napisała wiersz pod wpływem masowego eksodusu polskich Żydów, z czym zgadzają się jej wszyscy biografowie. W tekście króluje już październik, a jesienią 1968 roku emigracja Żydów osiągnęła apogeum.
3: Ponad czasem.
4: Taka to historia kryje się za tym utworem, a powiedział nam ją Michał Margański. I do wspomnianej piosenki jeszcze dziś oczywiście przejdziemy, to mogę Państwu obiecać. A na naszej antenie teraz Daga Dana. Będę szczęśliwa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10.

0: Reguły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Żegnamy niskie ceny.
7: Żegnamy reklamy.
8: Na zegarze 28 minut do godziny 11.
9: Biegam, bo lubię.
8: A do biegania zachęca oczywiście Krzysztof Huniewski.
10: Dzień dobry, trójkowi biegacze. W minioną niedzielę miałem okazję i przyjemność towarzyszyć uczestnikom półmaratonu w Pile, bo tam biegano w naprawdę szczytnym celu.
11: Agnieszka Gandecka-Pempera.
12: Julia Dziaman.
13: I Krystian Kaczmarek.
10: Czyli Team Cukrzyca. Zaczynam od dziewczyn. Jak poszło?
11: Dobrze, życiówka.
10: Jaka to jest życiówka?
11: Godzina 49 i trochę.
10: No to super.
11: Tak, bardzo się cieszę.
10: A twój czas?
12: Szczerze mówiąc, nie spojrzałam na zegarek, ale myślę, że podobny bardzo, bo razem wbiegałyśmy. Taki start treningowy, bardziej dla wsparcia tutaj drużyny.
10: Treningowy na godzinę 49, czyli wy biegacie szybciej?
12: Mam nadzieję, że w kolejnych startach będzie szybciej.
10: A ty jakie wrażenia?
14: A to był mój pierwszy półmaraton i koło godziny 50 miałem.
10: No to super. Dziewczyny, powiedzcie mi, bo tutaj najważniejsze jest dzisiaj nie czas, tylko to przesłanie. Dlaczego dzisiaj biegłyście?
11: Wspieramy osoby z cukrzycą typu pierwszego. My na co dzień pracujemy w klinice diabetologii i chorób wewnętrznych w Poznaniu. Opiekujemy się pacjentami z cukrzycą typu pierwszego i walczymy o to, żeby powstała tutaj poradnia dla osób z cukrzycą.
10: Podobno jest blisko.
12: Mamy nadzieję, trzymamy za to kciuki. To jest choroba na tyle popularna, że warto to wspierać.
11: W zeszłym roku wspieraliśmy też drużynę osób z cukrzycą typu pierwszego w maratonie poznańskim. Także propagujemy, że sport to zdrowie i może wspomóc rzeczywiście leczenie. Także no, sami staramy się być przykładem, że sport to zdrowie. Jakbyście mogli rozpropagować, że w klinice mamy teraz badanie przesiewowe dla dorosłych krewnych osób z cukrzycą typu pierwszego, czyli osoby, które jeszcze nie zachorowały, ale mają krewnych pierwszego stopnia osób z cukrzycą typu pierwszego. Także zapraszamy na badanie przesiewowe w tym kierunku.
10: Do Poznania?
11: Do Poznania, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.
10: Docent Andrzej Gawręcki, diabetolog. Jestem tu, Andrzej, dzięki tobie. Udało się? Jaki czas?
15: 2:12. Poprawiłem życiówkę o 8 minut. Chcemy być przykładem dla pacjentów, dla osób z cukrzycą. Wielu dzisiaj debiutowało, tak aby zacząć biegać, nie poddawać się. Czasami zaczynasz od kilometra, jednego, dwóch. Przechodzisz marsz, po prostu nie chce ci się biegać, ale jeżeli się nie poddasz, nagle z przyjemnością biegasz 5 kilometrów. Później nagle nie wiesz kiedy, te 7, 10 kilometrów też biegniesz z przyjemnością, z niższym już tętnem i wtedy się wkręcasz. Dlatego mówię i kieruję to też do osób, które mówią, że bieganie nie jest dla nich, że to nie jest sport dla nich, ale przede wszystkim w tle gdzieś jest dla nas taki dobry sygnał dla osób, które zmagają się, mają pewne trudności w chorowaniu, z akceptacją swojej choroby, tudzież z wyrównaniem glikemii. Potrzebujemy pozytywnego przekazu.
10: Andrzej, czym jest wyrównanie glikemii, bo nie wszyscy muszą wiedzieć? No i dodajmy, że sam jesteś cukrzykiem, więc wiesz, co mówisz.
15: Bardzo nie lubimy tego określenia, jesteśmy osobami z cukrzycą. To nas stygmatyzuje, ale oczywiście powszechnie taki termin się pojawia. Ale biegając pokazujemy, że to jest styl życia, że jesteśmy osobami z cukrzycą, mając oczywiście respekt do tej, jakby nie patrzeć, choroby, która jest, lubię określenie, zdrowiem warunkowanym, czyli właśnie chodzi o to, aby uprawiać sport, prowadzić zdrowy styl życia, możliwie dobrze prowadzić glikemię w zakresie normy, tym, który jest określony przez państwa diabetologów.
10: Czym jest ta glikemia?
15: Stężeniem cukru we krwi, który oznaczamy za pomocą glukometrów, ale przede wszystkim coraz częściej za pomocą systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy, czyli tak zwanych sensorów. I one pokazują naszym pacjentom, na ile dobrze prowadzą swoją chorobę.
10: No i wygląda na to, że od nowego roku

0: Roku poradnia diabetologiczna w Pile otworzy podwoje i osoby z cukrzycą, a nie cukrzycy, jak nauczył mnie docent Andrzej Gawrecki, nie będą musiały podróżować do Poznania. Diabetologów wreszcie będą mieli na wyciągnięcie ręki. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień na biegowo o stałej porze.
1: Tak jest. Zapraszał Krzysztof Łoniewski w każdy wtorek po 10.30. A teraz można śpiewać z zespołem Genesis.

Calling All Stations. 15. album grupy Genesis, pierwszy po odejściu Phila Collinsa, który opuścił skład w 96 roku, a wspomniany album ukazał się rok później, 1 września, czyli prawie rocznicowo. Dzisiaj wybrzmiewa. Na płycie pojawił się nowy wokalista Ray Wilson, który dzisiaj obchodzi urodziny 58, tak więc my oczywiście życzymy wszystkiego co najlepsze i śpiewamy 100 lat. I tak dzisiaj muzycznie wspominamy. Na zegarze 18 minut do godziny 11, a teraz muzycznie coś z zupełnie innej bajki. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

Jestem w niebie, to grupa Fisze Made Tworzywo w audycji Dobrego Dnia. W audycji, w której dzisiaj rozmawialiśmy w dużej mierze o utworze w żółtych płomieniach liści Skaldów z tekstem Agnieszki Osieckiej. Piosenki, która jeszcze mimo tej opowieści prawie dwugodzinnej dzisiaj nie wybrzmiała, więc teraz następuje ten moment, słuchamy i się zanurzamy w nostalgii, bo ta piosenka właśnie taka jest.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą

0: jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
6: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czerzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
5: Poleca Radiowa Trójka.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września, właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
18: To ma być kompromisowe rozwiązanie. Prezydent składa nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Ponad 1000 firm z 43 państw przyjechało ze swoją ofertą. W Kielcach za godzinę otwierają się targi obronne. A włamanie do Muzeum Renoira we Francji. Złodzieje ukradli 4 obrazy warte kilka milionów euro. Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o kryptowalutach autorstwa prezydenta. Szef Kancelarii Głowy Państwa podkreśla, że Karol Nawrocki od początku popierał regulację rynku kryptoaktywów, jednak jego zdaniem projekty rządowe nie zapewniały wystarczającej ochrony konstytucyjnych praw obywateli. Zbigniew Bogucki mówi, że tym właśnie prezydencki projekt ma różnić się od propozycji rządu.
19: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
18: Zbigniew Bogucki dodaje, że fundamentem dla prezydenckiej inicjatywy jest trzeci zawetowany projekt rządowy. Najnowszą inicjatywę głowy państwa nazwał kompromisowym rozwiązaniem. Kielce w centrum uwagi, w południe w stolicy województwa.

0: województwa świętokrzyskiego ruszają targi zbrojeniowe. 34. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ma być w tym roku wyjątkowa. Targi idą według zapowiedzi organizatorów na rekord.
1: 1200 firm z 43 państw, ponad 500 wystawców z Polski to tylko kilka liczb, ale pokazują skalę tegorocznej imprezy. Potwierdza to zresztą prezes Kieleckich Targów Andrzej Mochoń. W rozmowie ze mną zwraca uwagę na sprzęt, jaki jest tutaj prezentowany. To nie tylko uzbrojenie tradycyjne, czołgi, wozy opancerzone czy haubice, to przede wszystkim nowoczesne rozwiązania z systemami bazującymi na sztucznej inteligencji włącznie.
2: Dużo jest firm takich innowacyjnych, szczególnie w przemyśle kosmicznym, cyberbezpieczeństwo w tych nowych technologiach.
1: Krajem wiodącym tegorocznego Salonu Przemysłu Obronnego jest Kanada. Zza oceanu nad Wisłę przyleciała olbrzymia delegacja, liczy niemal 500 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Pierwszy dzień Kieleckich Targów to także czas na podpisywanie umów oraz prezentację nowego uzbrojenia. Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza pokazać nową wersję wozu piechoty Borsuk. Polski Komitet Olimpijski robi pierwszy krok do odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Po południu zbiera się prezydium zarządu PKOL, które ma ustalić termin posiedzenia zarządu. Ten z kolei może odwołać prezesa. Wiceminister sportu Piotr Borys mówi, że mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją.
3: Jest taki punkt awaryjny statutu, który pozwala na to, że członkowie zarządu mogą go odwołać. To jest tryb absolutnie ekstraordynaryjny, który mówi o tym, że jeżeli są tego typu sytuacje jak dzisiejsze, czyli brak zdolności pełnienia funkcji, prezes siedzi w areszcie. Członkowie zarządu mogą się zdecydować na odwołanie.
0: Prezes PKOL został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Muzeum jednego z najwybitniejszych francuskich malarzy padło ofiarą włamania. W nocy złodzieje weszli do dawnego domu mistrza impresjonizmu Augusta Renoira na Lazurowym Wybrzeżu. Ukradli cztery obrazy. Jeden został już odnaleziony.

0: program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W pogodzie prawdziwie letnia aura. Wszędzie błękitne niebo i dużo słońca. Jedynie wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dziś w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam 22 stopnie. 23 będą na Mazurach i Suwalszczyźnie, 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Już 4,5 minuty po godzinie 11. Mówimy po raz trzeci dobrego dnia. Nadal w składzie Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki i Justyna Grabasz.

0: Jak słyszę ten utwór, to nie mogę się pozbyć sprzed oczu wyobraźni teledysku do tej piosenki. Peter Gabriel lubił nagrywać się takie bardzo psychodeliczne klipy, czasami aż do przesady, ale piosenka świetna. Sledgehammer. I to jest nasze otwarcie numer 3 audycji.
1: Dobrego dnia.
0: Tak jest. I tę godzinę poświęcimy, drodzy Państwo, roślinom przede wszystkim. Za moment odwiedzi nas Paweł Sztarbowski, który opowie o swojej najnowszej książce Domowe Królestwo Roślin. Będzie można kierować do Pawła pytania różne, 22 i 7 trójek. To jest nasz numer telefonu. Po 11.30 natomiast na naszej antenie cykl Mateusza Adamczyka Przysłowie i tam także motyw częściowo roślinny się pojawi. A na razie co się dzieje? My Baby's Place i Dimas to przed nami.

0: Miłość jak ogień, Edyta Bartosiewicz na trójkowej antenie, a w studiu trójki nasz człowiek Paweł Sztarbowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Paweł, którego można usłyszeć w audycji Królestwo Roślin w co drugą niedzielę na trójkowej antenie. A my dzisiaj się spotykamy tutaj z przeróżnych powodów, ale chyba najważniejszym jest twoja książka. Mamy ją akurat, każdy z nas ma swój własny egzemplarz. Książka Domowe Królestwo Roślin, która się ukazała całkiem niedawno. Tytuł nawiązuje dość mocno do tych trójkowych spotkań ze słuchaczami, ale jednak dopisek domowy coś nam sugeruje, prawda?
1: No tak, nie byłoby tej książki, gdyby nie audycja Królestwo Roślin, bo to ona dodała mi odwagi, żeby w ogóle pomyśleć o takiej książce. Też oczywiście rozmowy z osobami, które zapraszam do audycji, były dla mnie niezwykłą inspiracją, ale audycja jest poświęcona bardzo szeroko Królestwu Roślin. Natomiast ta książka dotyczy jednak takich roślin doniczkowych, zwykle egzotycznych, które możemy uprawiać w naszych mieszkaniach.
0: Roślin, które, jak wyczytałam w książce, masz w domu ponad 200, zgadza się?
1: Około 200. To się też waha oczywiście, bo to tak już jest, że jedne z nich się pojawiają, inne niestety też znikają, bo ja mam taką przypadłość, z którą staram się walczyć, nawet piszę o tym w książce, że próbuję ratować niektóre rośliny. W niektórych sklepach są takie szpitale roślinne z chorymi, takimi no, biednymi, odrzuconymi roślinami. I ja niestety czasem właśnie ulegam tej pokusie i przynoszę je do domu. Często przynosząc też sobie nieszczęścia w postaci chociażby szkodników, które potem atakują mi inne rośliny. No i niektóre z tych roślinek udaje mi się uratować, inne nie bardzo, więc dlatego ta liczba, to powiedzmy około 200 roślin jest taką umowną liczbą, natomiast rzeczywiście jak na nieduże mieszkanie w bloku jest to tak czy inaczej bardzo dużo.
0: One się jakoś odwdzięczają za to ratowanie?
1: Niektóre się bardzo potrafią odwdzięczyć. Na przykład rzeczywiście uratowałem taką kompletnie właściwie połamaną strelicję. Strelicje akurat no to potrafią być wręcz potężne drzewa. One są bardzo polecane do mieszkań jako takie wytrzymałe rośliny, jednocześnie dobrze wyglądające jako solitery, że można jedną taką strelicję sobie gdzieś w dobrym miejscu ustawić i ona naprawdę pięknie potrafi wyglądać. I ta strelicja, jak ją przyniosłem, no była biedą kompletną. Wcześniej nigdy nie chciałem mieć strelicji, bo wiedziałem, że nie mam na nią miejsca. Ale tak sobie pomyślałem, no a taka nieduża strelicja, pewnie i tak nie przeżyje. Bardzo jakaś taka korzystna cena też była, więc przyniosłem ją do domu. Minął no, rok właściwie i ona już rzeczywiście jest dużą rośliną. Ja szczególnie lubię jak strelicja. W ogóle rośliny, jak pojawiają się na nich nowe, młode liście, to jest jakieś największe szczęście. Ale strelicja, szczególnie ona ma taki jasno-zielony,

0: kolor, kiedy te nowe liście wypuszcza i one mają w sobie tyle energii, tyle jakiegoś piękna, no że to jest warte po prostu wszystkiego.
1: O tym, jak pielęgnować strelicję również można przeczytać w książce Rośliny, domowe królestwo roślin, którą mam tutaj przed oczami i w rękach swoich właśnie. Tutaj dużo mówisz o dialogu właśnie, rozmowie z roślinami, teoretycznie milczącymi, ale jednak rośliny trochę potrafią nam powiedzieć o tym, co im dolega. Czy ty masz jakąś szczególną relację z którąś ze swoich roślin?
0: Mam nadzieję, że mam szczególną relację ze wszystkimi tymi roślinami. Oczywiście czasem te relacje, jak to z relacjami bywa, są łatwiejsze, a czasem trudniejsze. I tutaj w tym domowym królestwie roślin, w tej książce, starałem się też bardzo szczerze opisywać te moje relacje i pisać też o tych relacjach, które są łatwiejsze i które generalnie polecam, szczególnie osobom, które mają mniej czasu i też o takich relacjach trudniejszych. Więc takie trudniejsze relacje mam na przykład z alokazjami. Ale też uwielbiam te alokazje, więc to jest
1: ale
0: tak,
1: to
0: że
1: buntują się? O co właściwie chodzi?
0: Buntują się, tak. Mówi się o tym, że alokazja zjada swoje stare liście, czyli że no, to jest naturalny proces akurat w tej roślinie, że ona szczególnie jak ma właśnie za mało nawozu, a są mocno żarłoczne, to poświęcają swój najstarszy liść po to, żeby wypuszczać te młode. I to oczywiście świadczy o takiej mądrości takiej alokazji, że ona no właśnie ekonomiczny rachunek jakiś przeprowadza, że okej, jakby chce się odmładzać, jakby chce rosnąć, te stare liście są mi niepotrzebne. Albo tam, nie wiem, jakaś plamka na tym starym liściu się pojawia, to alokazja właściwie sama już ten liść będzie poświęcała. To też jest ważne i to bywa trudne dla oczu i takie smutne, bo to jest dość ważne, żeby tego liścia jej nie zabierać, nie odcinać, bo nam on się nie podoba, bo zaczyna żółknąć. To jest jej pokarm jakby, tak? To jest tak, jakbyśmy jej nagle odebrali coś, w co ona też włożyła jakąś swoją energię, jakąś swoją pomysłowość też. I nagle my jej ten liść odetniemy tylko dlatego, że nie lubimy koloru żółtego, prawda, w naszej domowej dżungli. No więc to są różne tutaj takie historyjki z tymi roślinami i z relacjami z nimi. Natomiast ta książka powstała generalnie z miłości do roślin, a szczególnie do tych roślin domowych. I mam nadzieję, że tutaj osoby czytające jakoś choć troszkę tej emocji, tej miłości też nabiorą i odważą się eksperymentować.
1: Z miłości do roślin powstają również piękne wiersze, powstaje piękna muzyka. Trochę też o nich piszesz tutaj w swojej książce Domowe Królestwo Roślin. Wspomniałeś tutaj o takiej płycie Mother Earth's Plantasia, Morta Gersona, który stworzył album dla roślin i dla ludzi, którzy te rośliny kochają. Ja myślę, że fragmentu chociaż musimy posłuchać i będzie to symfonia dla zielistki, jak się dowiedzieliśmy.
0: Wspaniale.
1: Spider Plant.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Żegnamy reklamy.
10: Na zegarze godzina 11:30.
11: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Mam 10 lat i w drodze do szkoły muzycznej słuchamy z mamą radia. Bardzo podobają mi się pana audycje i mam jedno pytanie, czy gród ma coś wspólnego z ogrodem? Taki mail wysłała do mnie Ania, którą serdecznie pozdrawiam. Tak, ogród i gród mają wspólnego przodka. Dawniej istniało słowo gord, które oznaczało miejsce odgrodzone. I stąd słowo gród, bo przecież gród to osada obronna położona w trudno dostępnym miejscu, która jest miejscem odgrodzonym, najczęściej wałami i fosą. Z kolei gdy spojrzymy na słowo ogród, to znajdziemy duże podobieństwo do wyrazu gród. Dzisiejszy ogród kojarzy nam się głównie z kwiatami, ale nasi przodkowie rozumieli to słowo szerzej i ogrodem nazywali odgrodzony kawał ziemi, na którym siano zboże, sadzono jarzyny, zioła i drzewa owocowe. Choć przecież dzisiejsze ogrody także otaczamy czy odgradzamy płotkami. Co ciekawe, z tymi wszystkimi słowami związany jest także wyraz nagroda. Dawniej nagrodą nazywano zapłatę, odszkodowanie lub rekompensatę. Często taką zapłatą była część posiadanej ziemi, którą, żeby można było odstąpić, przekazać drugiej osobie, trzeba było najpierw wydzielić i odgrodzić. To bardzo ciekawe, że słowa, które dziś znaczą zupełnie coś innego i trudno byłoby nam na pierwszy

0: pierwszy rzut oka znaleźć w nich podobieństwo, mają wspólną historię. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Przysłowie.
2: Czyli cykl, który powróci jutro o tej samej porze. A teraz na naszej antenie Stonsi, You Know I'm No Good.

0: Na trójkowej antenie grupa The Rolling Stones, a w trójkowym studiu nadal Paweł Sztarbowski. Nigdzie nie uciekł, został.
1: Tak, nadal dzień dobry.
0: Paweł Sztarbowski, który napisał przepiękną książkę Domowe Królestwo Roślin. I mówię też przepiękną po pierwsze ze względu na treść, jaką w niej znajdziemy, a po drugie ze względu na te piękne ilustracje i zdjęcia i kolaże, bo takie rzeczy również możemy w niej znaleźć, prawda? Któż za nimi stoi?
1: Tak, to są autorskie kolaże Magdy Piwowar, która też graficznie opracowywała książkę, w sensie to jest siostry Piwowar Studio, ale szczególnie tutaj Magda taki swój autorski rys dołożyła do tej książki, z czego się bardzo cieszę. No to jest w ogóle część większej serii Poczytajmy o grodach, tak się ta seria książek wydawnictwa Wytwórnia nazywa i one wszystkie są w ogóle świetnie, pięknie wydane, więc ja nie ukrywam, że jak wymyśliłem tę książkę, to marzyłem, żeby właśnie w ramach tej serii ona mogła się ukazać. No i jestem bardzo szczęśliwy, bo mam poczucie, że no, mam nadzieję, że ten tekst, który napisałem, będzie jakoś się podobał, ale też po prostu ta wizualna strona książki, szczególnie przy tym temacie roślin, rozmowy o roślinach, rozmowy o zieleni, też mi się wydaje taka bardzo istotna.
0: Tak jest i wydaje mi się, że to dobra książka, którą można komuś podarować w ramach prezentu, przez to, że jest tak pięknie wydana. Właśnie jestem ciekawa, czy jeżeli zupełnie się nie znamy na roślinach, to czy się tutaj odnajdziemy? Czy to jest książka bardziej dla osób, które już coś tam jednak o roślinach wiedzą?
1: Mam nadzieję, że jest to książka dla każdego, a myślę, że wręcz szczególnie ona jest dla takich osób, które jeszcze nic nie wiedzą o roślinach domowych, albo wiedzą niewiele, albo wiedzą już coś, a chciałyby się dowiedzieć więcej, bo starałem się, żeby to był taki poradnik przede wszystkim i wyobraziłem sobie siebie, dajmy na to sprzed 10 lat, kiedy bardzo lubiłem rośliny. Często zdarzało mi się je kupować i one trafiały do mojego mieszkania, ale jakoś tak nie zadawałem sobie trudu, żeby znaleźć wiedzę na temat tego, jak dłużej one mogłyby w tym mieszkaniu pobyć i jak stworzyć im warunki. Więc ja tutaj tak dość krok po kroku tłumaczę, w jaki sposób dobrać podłoże, w jaki sposób dobrać stanowisko i światło, jak podlewać, jak nawozić, a jednocześnie moją ambicją było to, żeby dodać do tego choć trochę takiego sznytu literacko-eseistycznego, i żeby to były po prostu ciekawe, wciągające opowieści, żeby te rośliny stały się takimi bohaterkami, no bo one też, każda z nich ma jakąś swoją historię do opowiedzenia.
0: Tutaj nam się pojawia też taki dość istotny wątek ręki do roślin. Zastanawiam się, czy naprawdę każdy może się roślinami zajmować i je pielęgnować. Czy naprawdę istnieje taka sytuacja, w której ktoś, mimo że się stara, no to po prostu jakoś to nie przychodzi.
1: Ja myślę, że każdy jest w stanie wypracować wiedzę i naprawdę nauczyć się zajmować roślinami na takim podstawowym poziomie. Pod warunkiem oczywiście, że to lubi i sam kontakt z roślinami sprawia mu przyjemność. A z drugiej strony no, to jest tak fantastyczne królestwo i naprawdę ta energia każdego nowego pędu liścia potrafi być tak niesłychana, że ja nie potrafię sobie wyobrazić takich osób, które nie chciałyby przynajmniej spróbować. Natomiast tak, ja tutaj napisałem taki rozdziałik nieduży o ręce do roślin, tej sławetnej umiejętności. Wydaje mi się, że coś takiego jak ręka do roślin rzeczywiście istnieje w postaci jakiejś szczególnej intuicji. To znaczy niektóre osoby z obserwacji, z no, jakiejś takiej umiejętności przyglądania się detalicznego akurat roślinom w tym przypadku, czy w ogóle światu, tak? Jakby no, dzielimy się na różne osobowości. Niektóre osoby są w stanie po prostu skupić się długo na jednej rzeczy i ją obserwować. I wydaje mi się, że jest coś w rodzaju intuicji, która pozwala lepiej o rośliny dbać. Ja zawsze na przykład uważam

0: Słyszałem, że moja mama, pozdrawiam ją zresztą, bo zdaje się, że słucha tej audycji, ma właśnie taką rękę do roślin. Czyli, że jakoś intuicyjnie przez całe lata potrafiła wyczuwać, czego te rośliny w naszym domu potrzebują.
1: A jak to się stało, że ty w ogóle zacząłeś się tym tematem tak mocno interesować? Skąd to się wzięło?
0: No to jest taki wieloetapowy jakiś proces, bo rzeczywiście ja od dzieciństwa lubiłem rośliny.

0: potem, tak jak właśnie mówię, pojawiały się rośliny jakaś we mnie. Była po prostu potrzeba znajdowania tych roślin, kupowania tych roślin, o które kompletnie nie potrafiłem zadbać. I one właśnie przychodziły, odchodziły. I w pewnym momencie uznałem, że nie, no ja muszę zacząć czytać na ten temat, dowiadywać się na ten temat. A takim bardzo dużym przełomem, o którym piszę zresztą w książce, był taki moment, kiedy zmarła babcia mojej żony i przejęliśmy po niej rośliny. I tam między innymi była dracena, taka już dość leciwa, też kaktusy. I w pewnym momencie okazało się, że ta dracena nam umiera. Mhm. No i to już nie była taka kolejna roślina, którą przynieśliśmy do domu, no umiera, nie wiadomo co z nią zrobić, tylko to była pamiątka rodzinna, bo tak na to trzeba dokładnie patrzeć, że te rośliny wręcz stają się domowniczkami, wyzwalają naprawdę takie bliskie emocje. I ja wtedy, to był taki moment, kiedy naprawdę mocno wskoczyłem w ten temat. Bardzo dużo zacząłem na ten temat czytać, bardzo dużo też oglądałem różnych materiałów, słuchałem podcastów, jak o te rośliny egzotyczne, domowe dbać. No i myślę, że to jest taka suma doświadczeń, z których to domowe królestwo roślin, dopiero co właśnie wydane, mogłem napisać.
1: Książkę, którą także się z Państwem dzielimy, bo jeden egzemplarz tej książki mamy dla trójkowych słuchaczy. Żeby go zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Domowe Królestwo Roślin. Przepięknie wydane, książka Pawła Sztarbowskiego. A Tobie dziękuję bardzo za tę książkową opowieść. No i życzę powodzenia w tej pielęgnacji roślin. Państwu również. Myślę, że ta książka bardzo mocno to ułatwi.
0: A teraz dziękuję, oczywiście. I tak zachęcam i do czytania, i do zajmowania się roślinami. To naprawdę nie jest aż tak trudne i przerażające.
1: Tak jest. A na naszej antenie teraz, no, chyba trochę tematycznie, Sound Garden.

Wszechzdolna Basia Małecka i Stak. No i to już tak właściwie prawie na zakończenie wtorkowego wydania audycji Dobrego Dnia. Dziękujemy, że byli Państwo z nami przez te 3 godziny. Jak ktoś był przez pół godziny, to też dziękujemy. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawała Ewa Lipowicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Za moment na naszej antenie audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. A na koniec Patti Smith i Gloria. Dziękujemy. Do usłyszenia. Jesus.

Ramówka nam się zmienia tak dynamicznie, że nawet ja się mylę za moment. Muzyczna poczta UKF, a porozmawiajmy nieco później. Ale z trójką pozostać warto zawsze. I z Patti Smith teraz zostajemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne.

0: Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
11: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
10: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 września. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Politycy komentują najnowszy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Właśnie trafił do Sejmu. Dariusz Matecki nie przyznaje się do winy. Odpowiada za przywłaszczenie milionów z Funduszu Sprawiedliwości. 10 rosyjskich dyplomatów ma opuścić Węgry. Tak zdecydowały władze w Budapeszcie. Prezydent składa w Sejmie własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki mówi o kompromisowym rozwiązaniu i próbie rozwiązania jałowego sporu. Inaczej sprawę widzą politycy koalicji rządowej. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej mówi, że prezydent próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od afery Zonda Krypto, w którą zamieszane jest jego środowisko polityczne.
16: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto środowiska pana prezydenta, a przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów. To wszystko po prostu brzydko pachnie na odległość, więc to jest próba unikania odpowiedzialności.
15: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk ma nadzieję, że tym razem rząd wykaże się dobrą wolą i dojdzie do porozumienia z prezydentem w sprawie kryptoaktywów.
17: Ten spór nie jest specjalnie Polsce potrzebny, także wszystkim tym, którzy chcą się tą działalnością zajmować, więc po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
15: Parlament trzykrotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptowalut. Wszystkie zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego, a posłom nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. 20 godzin wyjaśnień w sprawie pracy w lasach państwowych i co najmniej drugie tyle o konkursach z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiSu Dariusz Matecki kolejny dzień zeznaje przed sądem. W Szczecinie toczy się proces polityka w sprawie m.in. przywłaszczenia 16,5 miliona złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł nie przyznaje się do winy.
18: Sądzę, że to może być wiele dni. Proszę pamiętać, że ja mam zarzuty, że ukradłem 17 milionów złotych. Więc cała kwota na trzy różne dotacje na projekty, które

0: które trwały przez 3 lata, które były realizowane krok po kroku, wszystkie. Tam nie ma czegoś, za co poszły pieniądze i nie zostało zrealizowane. Będę omawiać krok po kroku.
1: Dariusz Matecki chce, żeby świadkami w jego sprawie byli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Obaj mają zarzuty w związku z nieprawidłowościami w dzieleniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Węgry nakazały 10 pracownikom rosyjskiej ambasady opuszczenie kraju. Według władzy w Budapeszcie prowadzili oni działalność niedopuszczalną dla dyplomatów.
2: Informację o swojej decyzji ogłosiła w portalu społecznościowym minister spraw zagranicznych Anita Orban. Szefowa węgierskiej dyplomacji nie ujawniła, o jaką konkretnie działalność chodzi. Napisała jedynie, że osoby te prowadziły na terytorium Węgier działalność, która jest niedopuszczalna dla dyplomatów na podstawie konwencji wiedeńskiej. Poinformowała natomiast, że ambasador Rosji w Budapeszcie został już oficjalnie powiadomiony o decyzji, a wydaleni pracownicy mają wkrótce opuścić Węgry. Anita Orban podkreśliła, że decyzja ma służyć ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Jednocześnie zaznaczyła, że nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Budapeszt chce utrzymać dialog z Moskwą, ale jak podkreśliła minister, na zasadach wzajemnego szacunku i przestrzegania reguł. Do decyzji odniósł się także premier Péter Modior. W parlamencie odczytał komunikat ministra i podkreślił, że rząd Tisy będzie bronił suwerenności Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko podał się do dymisji. Ma to związek z rozbiciem grupy zajmującej się przestępczością internetową. Miał nią kierować jeden z podwładnych Krawczenki. To kolejna już w ostatnim czasie afera korupcyjna na szczytach ukraińskich władz. Niedawno w związku z korupcją zwolniona została zastępczyni szefa biura prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Powiew lata u progu jesieni. Na południowym zachodzie dziś nawet 30 stopni.
3: Ale też to nie będzie długotrwałe zjawisko, ponieważ to osiągnięcie tej temperatury 30 stopni w ciągu dnia będzie takie krótkotrwałe, 2-3 godziny. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, Mazury, Suwalszczyzna 23. To zdecydowanie cieplej w centrum. Już wieczorem od północnego zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny chłodny.
1: I jak mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii, jutro na zachodzie wyraźnie chłodniej, 18-19 stopni.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest głównie dobra i bardzo dobra. Na południu miejscami umiarkowana i dostateczna. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W niektórych regionach na południowym zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Znaczna większość kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, jedynie na północy może się chmurzyć i wieczorem na Pomorzu miejscami popada przelotny deszcz. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 30 właśnie na południowym zachodzie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jest 5 minut po południu.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Wita Państwa ekipa 3 na M. Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Dzień dobry.

0: Lenny Kravitz na początek naszego spotkania we wtorkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF. Co jeszcze nam się wydarzy do 14? Oczywiście nasze stałe punkty programu. O 12.30 spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim, po 13.00 piosenka dnia, także powtórka z rozrywki o 13.30, ale przede wszystkim Państwa propozycje. To na nie czekamy do 14.00 w Trójce. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek.
1: Wspólnie z Krajeńskim organizowaliśmy taki rokowy, tak z własnej inicjatywy, darmowy koncert. Wyszedł Miecz Wikinga, Grona Gniewu. I no, ludzie byli tak zachwyceni, no i chciałbym chociaż zadedykować to na organizatorom, którzy to organizowali. Coś z Metaliki dla organizatorów Szelestów 2026.

Szelesty to nie były, to Metallica, Turn the Page. Takie gra dla Państwa dziś muzyczna Poczta UKF w Trójce. 22 i 7 trójek oraz nasze listy, a właściwie Państwa listy w naszej skrzynce. ukf@polskieradio.pl. Pan Grzegorz pisze do nas tak. Dzięki liście przebojów programu trzeciego w notowaniu 1497 z 8 października 2010 roku usłyszałem zespół Airbag i utwór pod tytułem Colors. Od tamtego dnia jestem na ich każdym koncercie w Polsce, najbliższy 5 listopada w Warszawie, polecam. Bardzo proszę o utwór Awakening dla wszystkich, którzy czują się zagubieni w tym zwariowanym świecie.

Awakening, zespół Airbag na kolejnym koncercie w naszym kraju 5 listopada w Warszawie. Państwa telefony 22 i 7 trójek, państwa listy ukf@polskieradio.pl. Słuchacz Mateusz napisał do nas: dzisiaj rano odwiozłem swojego brata na stację PKP, aby ten udał się pociągiem w dalszą drogę. Od razu na myśl przyszedł mi utwór Igiego Popa, Passenger. Proszę o przypomnienie tej piosenki w muzycznej poczcie UKF.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Minęła 12.30.
5: Fajny film.
4: O filmie dokumentalnym Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego z reżyserem rozmawia Ryszard Jaźwiński.
6: Pewnie wiele osób wciąż pamięta film Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka o tak nietuzinkowej, wymykającej się wszelkim schematom postaci jak ksiądz Jan Kaczkowski. Duża w tym też zasługa Dawida Ogrodnika, który w brawurowy przecież sposób zagrał charyzmatycznego głównego bohatera. To zresztą nie tak odległa historia, bo Johnny miał swoją premierę dokładnie 4 lata temu. A mówię o tym z tego powodu, że ten właśnie film stał się inspiracją, silną nawet inspiracją do zrealizowania filmu dokumentalnego poświęconego osobie księdza Kaczkowskiego. Także zupełnie to nietypowa sytuacja, bo zwykle to dokumenty stają się źródłem inspiracji dla twórców fabuł. Tym razem było inaczej, a zadania podjął się Artur Wierzbicki.
7: Pomysł na film Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego narodził się po obejrzeniu fabuły Johnny z Dawidem Ogrodnikiem i Piotrem Trojanem w rolach głównych. Wtedy zastanawiałem się, chciałem tak naprawdę wrócić do księdza Jana. Chciałem zobaczyć, jak wyglądał, jak mówił. Zajrzałem do internetu. Wtedy odkryłem, że jest bardzo dużo różnych materiałów, ale były to w większości takie materiały reportażowo-newsowe. Ale to był taki pierwszy ślad, taka pierwsza myśl, że może jest to materiał na film dokumentalny. Potem odkryłem, że mam w domu książkę Życie na pełnej petardzie. Zakupiłem kolejne książki, których jest bardzo dużo. Zatraciłem się w tych lekturach, no i poznałem człowieka, z którym chciałem się zaprzyjaźnić. Ksiądz Jan był fascynującą postacią, charyzmatycznym kapłanem, który potrafił docierać do wszystkich. Wspaniale mówił o wierze, o religii, ale również o odchodzeniu, o umieraniu, o relacjach, bliskości, miłości. No i chciałem o tym wszystkim opowiedzieć w filmie.

0: ale w taki sposób, żeby to ja był głównym narratorem, żeby tam nie było gadających głów, jakiegoś autorskiego komentarza, żeby to ksiądz Jan mówił, żeby to była taka swoista spowiedź.
1: I to, trzeba przyznać, naprawdę się udało. W dodatku ten nowy dokument jest świetnym dopełnieniem do zrealizowanej wcześniej fabuły, bo pozwala spojrzeć na głównego bohatera z nieco innej perspektywy. W filmie zobaczymy zresztą po raz pierwszy wiele odnalezionych materiałów archiwalnych.
0: Skonstruowaliśmy ten film z wielu archiwaliów, również nieznanych. Chcieliśmy w tym filmie pokazać księdza Jana trochę od innej perspektywy, od drugiej strony. Szukaliśmy materiałów takich bardziej refleksyjnych, jakichś momentów wyciszenia, skupienia, gdzie zapominał o obecności kamery. I mam nadzieję, że ten sposób opowiadania przybliży Państwu jeszcze bardziej tą znaną postać i wyjdziecie z tego filmu z refleksją. Staram się konstruować filmy tak, żeby każdy coś dla siebie wziął, żeby film wzbudził jakąś refleksję, ale co tak naprawdę zostanie w każdym z Państwa po obejrzeniu tego filmu, trudno ocenić. I na pewno w głowach wielu widzów zostanie piosenka z napisów końcowych, Proszę wytrwać do końca w kinie. Piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy, Trudno nie wierzyć w nic, która była bardzo ważna również dla księdza Jana. Wtedy uwierzył, że jak mówił, że Bóg trafia, mówi do nas w takich nieoczywistych chwilach.
1: Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego w reżyserii Artura Wierzbickiego to polska premiera tego tygodnia w naszych kinach. I kolejna już w ostatnim miesiącu premiera pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a to świadczy o tym, że już nie tylko fabuły radzą sobie dobrze na dużym ekranie. Film wchodzi w szerokiej dystrybucji, więc na pewno nie będzie problemu, by znaleźć go w repertuarze kin w całym kraju. A jeśli ktoś chciałby przy okazji wrócić do filmu Johnny, to też nie będzie miał z tym problemu. Ten wciąż jest obecny na platformach cyfrowych.
2: O czym zapewnia Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Za 26 minut 13 wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
3: Dzisiaj mam urodziny i chciałbym wszystkim, którzy dzisiaj się mają jakieś urodziny, życzę wszystkiego najlepszego i chciałbym zamówić utwór, tylko nie pamiętam tytułu, Johnny Hooker z Carlosem Santaną, nie pamiętam jaki tam był tytuł. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

Defile, John Lee Hooker, Carlos Santana, a potem Stereophonics i Have a Nice Day. To dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Trójki obchodzących dziś urodziny. Zdrowia, a reszta jakoś się ułoży. ukf@polskieradio.pl. Państwo do nas piszą. Pan Roman przesyła dziś propozycję samych dobrych wiadomości w związku z dzisiejszym Dniem Dobrej Wiadomości. Jak pan Roman dodaje, dosłownie i w przenośni. A o co chodzi? Chodzi o piosenkę, która jest tytułowym utworem z płyty Darka Duszy Jurka Mercika. Album z 2008 roku, wydany jako Dusza i Mercik.

pod tytułem Same dobre wiadomości. I ten utwór, tak, odnalazłem w naszym drinkowym archiwum. Podpisany był ten zespół jako DIM, czyli DIM. Wszystko się zgadza, panie Romanie. Same dobre wiadomości.

DIM to same dobre wiadomości. Właśnie po to jest muzyczna poczta UKF-u. Także po to, aby przypominać takie zapomniane piosenki sprzed lat, dobrze znane nam niegdyś z anteny Trójki. Bardzo Państwu dziękuję za również i takie propozycje. ukf@polskieradio.pl. Kolejne listy w naszej skrzynce. Dzień dobry. Dziś są urodziny założyciela oraz szefa bardzo zacnej i szanowanej w Polsce wytwórni 4AD. Z życzeniami wielu lat zdrowia chciałbym zaproponować utwór Meduza grupy Klein of Zymox, którą odkrył i promował Ivo Watts-Russell. Pozdrawiam, stały słuchacz Maciej.

0: Meduza, Clan of Zymox w muzycznej poczcie UKF. Przypominam Państwu, wysyłając pozdrowienia dla Piotra Kaczkowskiego, że sobotnia Atanasja Trójki niezmiennie także i w jesiennej ramówce w soboty po 15. Jeszcze jedna piosenka nam się zmieści przed 13 w muzycznej poczcie UKF.
1: Dlaczego jestem fanem Rammsteina? Dlatego, że słucham go od 20 lat i przepraszam, od 30 prawie. Końcówka lat 90.

Także uwielbiam Rammsteina, uwielbiam koncerty. Niestety niespełnione marzenie być na koncercie Rammsteina, ale mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia ten dzień nastąpi. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę za mega optymizm i za właśnie mega dobre wiadomości.

0: Autopromocja.
1: U nas różnica zdań nie kończy rozmowy.
2: Przeciwnie, tu rozmowa się dopiero zaczyna. Porozmawiajmy.
1: A mamy o czym?
2: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi. Chcemy usłyszeć różne.
1: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
2: Bez cenzury, zawsze z szacunkiem.

0: od poniedziałku do czwartku.
1: Uwaga, nowa godzina.
0: Od 14 do 15.
1: Porozmawiajmy.
0: 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Krzysztof Łoniewski.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Spada poziom wiedzy 15-latków. Dyskryminacja kobiet na wieży Eiffla i skandal we Francji. Andrzej Poczobut jest na terytorium Białorusi. Jak poinformował Związek Polaków w tym kraju, dziennikarz przekroczył granicę w Bobrownikach. Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia tego roku. Po powrocie do kraju wielokrotnie zapowiadał, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ci ludzie potrzebują mojej obecności. Kiedy rozmawiamy, to pytają, kiedy już przyjadę. Powiedział pod koniec sierpnia dziennikarz. Zapowiedział, że będzie nadal wspierał Związek Polaków na Białorusi. Największe na świecie badanie umiejętności uczniów PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Analiza obejmuje m.in. nauki przyrodnicze, matematykę i rozumienie czytanego tekstu. 15-latkowie rozwiązują zadania, z którymi spotykają się w życiu. Wyniki badania z ubiegłego roku pokazują, że większość krajów na świecie odnotowała spadek poziomu edukacji w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Najniższą liczbę punktów uczniowie zdobyli z matematyki i czytania ze zrozumieniem. To jest alarm dla systemów edukacyjnych na świecie, mówi członek Rady Zarządzającej PISA Tomasz Gajderowicz.
7: Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w krajach OECD obserwujemy drastyczny spadek wyników edukacyjnych. Ten spadek od 2018 roku, który się zaczął, to jest między rok a 2 lata edukacji, czyli 15-latkowie w roku 2025 są o 2 lata do tyłu na poziomie 13-latków z roku 2018.
6: Wyniki 15-latków z Polski są powyżej średniej uczniów z 27 krajów Unii Europejskiej. 2-latek pogryziony przez psa w Łomży. Zwierzę zaatakowało chłopca, gdy wychodził z placu zabaw. Do zdarzenia doszło w lipcu. Śledztwo w sprawie pogryzienia dziecka prowadzi miejscowa prokuratura.
8: W sprawie nieumyślnego narażenia małoletniego Tymoteusza K. lat 2 na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że właściciel psa rasy Bull Terrier nie sprawował nad nim należytego nadzoru podczas jego wyprowadzania na spacer i dopuścił do tego, że pies w czasie, kiedy małoletni będący pod opieką 2 pełnoletnich opiekunów opuszczał plac zabaw, zaatakował chłopca, skoczył i ugryzł go w twarz oraz szarpał za klatkę piersiową.
6: Jak mówi prokurator rejonowa w Łomży Małgorzata Kosiorek-Soboń, na razie postępowanie toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na opinię biegłych. Pies, który zaatakował chłopca, był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, ale ten zsunął się w trakcie ataku. Fala oburzenia wywołał we Francji incydent związany z dyskryminacją kobiet na wieży Eiffla. Doszło do niego podczas wizyty grupy duchownych z Indii.
9: Afera wybuchła po tym, jak w minioną sobotę wieżę odwiedziła duża delegacja hinduistycznych duchownych. Wyrazili życzenie,

0: by ze względów religijnych nie mieć kontaktu z kobietami pracującymi przy obsłudze zabytku. W efekcie delegacje oprowadzali i obsługiwali wyłącznie mężczyźni, a kobietom polecono przejść do zamkniętych pomieszczeń i poczekać tam do zakończenia wizyty. Oburzeni pracownicy ogłosili wczoraj strajk. Przez cały dzień turyści nie mogli wejść na wieżę. Od rana zabytek jest już otwarty, ale sprawa nabrała politycznego wymiaru. Oburzenie wyrażają członkowie rządu, władze Paryża oraz politycy różnych ugrupowań, w tym kandydaci na prezydenta. Mówią o dyskryminacji kobiet i pogwałceniu zasad republiki. Hinduistyczni duchowni przeprosili za incydent, podobnie jak spółka zarządzająca wieżą Eiffla, która zapowiedziała wszczęcie wewnętrznego śledztwa, by wyjaśnić, jak dokładnie podjęto decyzję o wykluczeniu kobiet. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, jedynie na północy może się chmurzyć i wieczorem na Pomorzu popada przelotny deszcz. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
3: Sprawdzam to.
4: Czy prezydent ma prawo uniemożliwić urzędowanie Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym?
5: Prezydent Rzeczypospolitej zgodnie z ustawą zasadniczą jest strażnikiem konstytucji i musi przestrzegać, żeby w sądzie konstytucyjnym, a więc w Trybunale Konstytucyjnym były osoby, które spełniają podstawowe wymagania, a więc wymagania formalne, w tym przypadku staż pracy.
4: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. A jaka jest rola prezydenta w tym procesie? Oto spytałem konstytucjonalistę profesora Piotra Pałkę.
6: Zgodnie z ustawą zasadniczą to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a sędziowie zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym składają ślubowanie wobec prezydenta, a nie w jego obecności. W żadnym przepisie konstytucji nie ma wskazania czy też uprawnienia dla głowy państwa do przyjmowania ślubowania, do decydowania o tym, kto może tym sędzią zostać.
4: Dodatkowo z artykułu 194 Konstytucji, na który powoływali się odrzuceni przez prezydenta sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wynika, że prezydent powołuje prezesa i zastępcę Trybunału Konstytucyjnego, a Sejmowi nadano uprawnienia do wyboru sędziów. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Prawie 6 minut po 13.
9: Muzyczna Poczta UKF.

Beca Burning Midnight Oil otwierają drugą odsłonę muzycznej poczty UKF w Trójce. To znowu my, trzech na M, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek z Państwem do 14 w muzycznej poczcie UKF. Czas na naszą piosenkę dnia. LP Don't Stop.

0: Don't Stop to jest jedna z piosenek na już ósmym studyjnym albumie Laury Pergolizzi, znanej jako LP Room 12. To jest tytuł tej płyty. Album ukazał się 2 września. A dziś właśnie Don't Stop w roli piosenki dnia w Trójce. Polecam Państwu ten utwór w czasie głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów, głosowanie oczywiście do piątku, do południa, a kolejne notowanie w piątek po 19:00 na naszej antenie przedstawi Michał Grabek-Grabkowski. To muzyczna poczta UKF-u w Trójce od poniedziałku do czwartku na naszej antenie od 12:00 do 14:00, zatem przed nami jeszcze 3 kwadranse Państwa propozycji do tej audycji. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
1: Dzisiaj, gdyby żył, obchodziłby 80. urodziny nieodżałowany Krzysztof Krawczyk. Prosiłbym o pamiętam Ciebie z tamtych lat, jeśli można. Dziękuję, hej.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Victoria Amos, a wcześniej Krzysztof Krawczyk w muzycznej poczcie UKF. Państwo do nas piszą ukf@polskieradio.pl. Państwo do nas dzwonią 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Jerzy z Karstka Kamiennej. Chciałbym prosić o utwór zespołu Judas Priest, No Surrender, dedykacją na Michała, zdał ważny egzamin na studiach. I oczywiście z pozdrowieniami dla całej ekipy trójki i wszystkich słuchaczy. Dobrze, że jesteście. Dziękuję bardzo.

Judas Priest w Muzycznej Poczcie UKF, a ja, jak zawsze we wtorek, polecam Państwu spotkanie z redaktorem Jarkiem Szubrychtem w audycji Ciężko na Sercu. Znów kilka minut po północy rozpoczyna się ta audycja w Trójce. A to jeszcze jedna piosenka przed 13.30 September z dedykacją od pana Pawła dla córki Mai za wspaniały weekend na rowerach. Odkrywali wspólnie piękno Roztocza i Zamojszczyzny. Earth, Wind & Fire.

0: Autopromocja.
1: Naprawiać czy wymieniać? Oto jest pytanie. Niedawno weszła w życie unijna dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zmienić nasz dotychczasowy nawyk kupowania nowych urządzeń zamiast reperowania tych, które już mamy. My pytamy Państwa, czy prawo do naprawy zmieni nasze codzienne decyzje konsumenckie. Porozmawiajmy. Zapraszam dziś po 14. Anna Kowalczyk.
2: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
14: Jest 13:31.
15: Powtórka z rozrywki.
14: A dziś przed nami spotkanie z profesorem Janem Tadeuszem Stanisławskim.
16: Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Nie można zbyt wiele rzeczy mówić o miłości, bo wszystko się wyda. Miłość nie jest ponadto kawą, aby ją kłaść na ławę, chociażby dlatego, że ława jest na to za twarda. Ale jeżeli przodkowie ruszali do ataku ławą, to nie wynikało to z tego, że w czasach dawnych nie było wersalek i husaria pod Wiedniem, miast ruszać wersalką, ruszała ławą. Że tak jest, słuchacz może to sprawdzić dowodnie sam. Bo choćby nie wiem, jak ruszał wersalką, Wiedeń się i tak nie powtórzy. No dobrze, ktoś zapyta, a otomany? Przecież mimo wszystko potęgę turecką nazywano mocarstwem otomańskim. A traktat wersalski doda ktoś drugi, a wolna Amerykanka doda trzeci. I będą dodawać tak długo, aż słowu każdemu odejmą wszelki sens i znaczenie. Tymczasem zaś słowa coś tam jeszcze znaczą i dlatego otomana będzie zawsze otomaną, wersalka wersalką, amerykanka amerykanką, a Europa Europą. Skąd nam przyszło do głowy to zestawienie naszego stanu?

0: starego kontynentu z meblami. Stąd prawdopodobnie, że jeszcze w ubiegłym wieku, a nawet do I wojny światowej, apodyktyczni monarchowie przemeblowywali Europę, jak im się żywnie podobało. Przesuwali państwa, księstwa, narody, niczym szafy, stoły, kanapy. Weźmy taki chociażby kredens wiedeński i utworzone na nim królestwo kredensowe, umownie zwane kredensówką. Ale to było dawno. Dziś ludzie spoważnieli, a nade wszystko stali się normalni i rzeczowi. Dyplomaci upodobali sobie raczej stoły okrągłe, a nie kanciaste. Bierze się to stąd, że dyplomaci to ludzie uczciwi i nie lubiący kantów. Mebel jednak to jest mebel. Można nie dojeść, nie dospać, ale połysk musi być albo mat. Szkoda tylko, że zamiast wersal i otomana mamy dziś segment, regał, wyszków i dekorfolia. Skąd się to wzięło? Czy była jakaś bitwa pod segmentem, pakt w regale, traktat w dekorfolii? Niestety nie rozsuplamy tych spraw, a to na skutek nadmiernej gorliwości w używaniu wyrazów, które dzięki temu stają się z czasem wyrazami bez wyrazu. Widać to wyraźnie. A głównie na przykładzie wspomnianej na wstępie miłości. Bo czymże jest miłość? Czy to czułość, czy zażyłość? I co z tego, że się rymuje, czy się nic nie czuje? Miłość nie przebiera w środkach, natomiast przybierać lubi różne formy. Przebiórki miłości są nadzwyczaj zaskakujące. Raz są to dąsy, a raz pąsy. Ale miłości wszystko wolno, no bo w końcu miłość to nie sztuczna szczęka, żeby miała nie wypadać. I to by było na tyle.
1: Dariusz Pieruk przypomniał nam jeden z wykładów profesora Jana Tadeusza Stanisławskiego w dzisiejszym spotkaniu z powtórką z rozrywki. Za 25 minut 14, zatem mamy jeszcze trochę czasu na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. A szanowny słuchacz, z czym do nas dzwoni?
2: Mister Zoo, mój jest ten kawałek podłogi, a bo nam się fajnie przy nim bawiło, jak byliśmy na wypadzie w Szczawnicy i to był świetny kawałek, który rozkręcił nam wieczór. Dedykacja na urodziny dla pani Ani, mojej kochanej Anki Lublinianki z okazji urodzin.

0: Mr. Zub. Na liście przebojów programu trzeciego ta piosenka funkcjonowała jako kawałek podłogi. Debiut na liście notowanie 108, 12 maja 1984 roku, a kilka tygodni później w notowaniu 113 najwyższa pozycja 8. To kawałek historii listy przebojów programu trzeciego i trójki również. Mr. Zub, kawałek podłogi w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, nasz telefon dzwoni bez przerwy.
1: Chciałbym zamówić albo prosić o utwór Callingham Station grupy Genesis. To jest wspaniały utwór, mało słuchany, wokalistą Rayem Wilsonem. Dzięki, pozdrawiam.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Lambda to Madame in Poland z Robertem Gawlińskim przy mikrofonie, a wcześniej Colin All Stations i zespół Genesis. A tu posyłamy urodzinowe życzenia dla Raya Wilsona z Myśliwieckiej 357. Państwa listy ukf@polskieradio.pl. Pani Daga prosi nas bardzo o piosenkę zespołu Lor z Błażejem Królem. Jak wtedy?

Piosenka przed zakończeniem naszego spotkania. Pan Krzysztof z Wałcza prosi o utwór Benjamina Ora, czyli wokalisty, basisty zespołu The Cars, ale jednak z jego solowego albumu The Lace, Stay the Night. Benjamin Orr dziś obchodziłby urodziny. Po 14:00 Anna Kowalczyk w audycji Porozmawiajmy, 22:07 Trójek, a my już Państwu dziękujemy za to spotkanie. Maciej Załęcki. O, Benjamin Orr też już śpiewa. Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski i Mariusz Owczarek. Tyle nam się dzisiaj zmieściło w muzycznej poczcie UKF.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera

0: Kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
2: 3,17,40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Żegnamy. Reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier mówi nie prezydenckiej propozycji ustawy w sprawie kryptowalut. Andrzej Poczobut na Białorusi. Wizyta ma potrwać tydzień. Ważą się losy prezesa PKO-u. Za godzinę zbierają się działacze związku. Pseudoinicjatywa. Tak premier nazywa nowy projekt ustawy prezydenta w sprawie kryptowalut. Trafił on dziś do Sejmu, o czym poinformował rano szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
11: Pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera, o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, rynku kryptoaktywów, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
10: Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej sprawie, odpowiada premier. Donald Tusk zarzuca środowisku głowy państwa i opozycji hipokryzję w czasie wcześniejszych głosowań w Sejmie dotyczących rządowej ustawy.
12: Argument, że nasza ustawa rządowa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób. Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego 108 stron.
10: W ubiegłym tygodniu Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował w sumie 3 rządowe wersje tych przepisów. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wizyta polskiego działacza ma charakter głównie prywatny, informuje przyjaciel Poczobuta Bartosz Wieliński.
13: Jedzie tam tylko na tydzień i odwiedzić ojca, stare miejsca, znajomych, kolegów ze związku. Teraz to jest taka podróż jego osobista, na pewno nie polityczna. Potem ma wizyty w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, więc jedzie z amerykańską wizą w paszporcie.
10: Wiosną Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej, spędził tam 5 lat. Woda z wodociągu w gminie Wodzisław w Świętokrzyskiem nie nadaje się do picia. Mieszkańcy dostali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem. W Warszawie zbierze się za godzinę prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać prezesa PKOL.
14: Członkowie prezydium chcą wykorzystać spotkanie do sprawdzenia sytuacji finansowej PKOL oraz zbadać zapisy umowy komitetu z Zonda Krypto, mówi Adam Korol, wiceprezes PKOL.
15: Sprzedano wizerunek 1122 polskich olimpijczyków, bez żadnego pytania.
14: Prezydium ma zająć się przede wszystkim wyznaczeniem daty posiedzenia pełnego ponad 60-osobowego zarządu komitetu, który jako jedyne gremium może zdecydować o przyszłości prezesa. Radosław Piesiewicz i jego współpracownicy przez ostatnie miesiące blokowali zwołanie takiego spotkania.
16: Wykopaliśmy już bardzo głęboki grób, a taka zasada jest, że jak się już wykopało ten grób, to się już nie kopie dalej. Musimy przywrócić taką normalność w PKOL.
14: Mówi Piotr Pustelnik, himalaista i jeden z członków zarządu PKOL. Zgodnie ze statutem komitetu, po odwołaniu Radosława Piesiewicza, pracami PKOL do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu, może kierować wybrany przez zarząd jeden z członków 16-osobowego prezydium. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
10: Początek testowania syren alarmowych w Warszawie przesunięty na czwartek. Ich działanie będzie sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Koniec testów bez zmian 18 września.

0: września, poinformował stołeczny ratusz. We Francji trwa pościg za włamywaczami, którzy nad ranem ukradli obrazy z Muzeum Renoira niedaleko Nicei. Rabusie zabrali 4 dzieła, 2 z nich zostały już odnalezione.
1: Włamanie trwało około 5 minut. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji miały zmusić włamywaczy do pośpiesznej ucieczki. Uciekli w biegu przez ogród. Wydaje się, że po drodze zgubili 2 obrazy, które zostały porzucone w ogrodach Muzeum Renoira. Poinformował Brian Masson, maire Cagnes-sur-Mer. Podkreślił, że kradzież została prawdopodobnie przeprowadzona na zlecenie przez dobrze wyposażone i najwyraźniej dobrze poinformowane komando. Jednym z odnalezionych obrazów jest portret kobiety z końca XIX wieku. Natomiast trwa identyfikacja drugiego. Nie wiadomo, w jakim są stanie, choć z nagrań monitoringu wynika, że włamywacze brutalnie obchodzili się z obrazami, przecinając ich mocowania za pomocą elektrycznej piły. Szacuje się, że łączna wartość skradzionych obrazów wynosi około 9 milionów euro. Skutki włamania mogły być znacznie poważniejsze, ponieważ muzeum przechowuje 12 dzieł francuskiego mistrza, a także jego rzeźby i pamiątki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Upalnie na południowym zachodzie. Termometry mogą pokazać tam nawet 30 stopni Celsjusza. W centrum 27, na Suwalszczyźnie 23. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć i wieczorem przelotnie padać.
3: Autopromocja.
4: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
5: Mapa myśli.
4: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Zapraszam od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli, Agnieszka Lichnerowicz.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy. Do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
14: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
15: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
14: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
16: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Minęła 14:08.
22: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
21: Po wakacyjnej przerwie wita się z Państwem Anna Kowalczyk, ale

0: już wczoraj przywitała się i dziś audycję przygotowała Hanna Dołęgowska. Realizuje ją Maciej Załęcki, a na Państwa telefony, które w tej audycji są jak zawsze najważniejsze, czeka Piotr Łodej. Dziś zastanowimy się wspólnie, czy wyrzucać, czy naprawiać. Oto jest pytanie, bo kiedyś zepsuty odkurzacz, pralka albo radio oznaczały, że trzeba znaleźć kogoś, kto je naprawi. Dzisiaj łatwiej, a czasem nawet taniej jest kupić nowe urządzenie. Unia Europejska chce jednak tę logikę odwrócić i od 31 lipca tego roku zmusza wręcz państwa członkowskie do stosowania przepisów tzw. prawa do naprawy. O co chodzi? W skrócie o to, że producent ma nie tylko sprzedawać, ale w przypadku określonych urządzeń też umożliwiać ich naprawę, zapewniać dostęp do części i nie utrudniać korzystania z prawa wymiany, a wręcz nagradzać go dodatkowym rokiem ochrony gwarancyjnej. Problem w tym, że Polska nie zdążyła jeszcze tych przepisów wdrożyć. Co to oznacza dla konsumentów i konsumentek w naszym kraju? Spytałam ekonomistę z Akademii WSB, Marka Zubera.
1: Nie ma przepisów, więc dyrektywa w Polsce nie obowiązuje, tak najkrócej mówiąc, bo w stosunku do czego mielibyśmy się teraz odnosić? W kontekście choćby atakowania producentów za ceny serwisu. Bo musimy tutaj jasno powiedzieć, o co chodzi w tej dyrektywie. No chodzi o to, z czym na pewno każdy z nas się przynajmniej raz spotkał, że koszt naprawy pralki, wymiany jakiegoś bardzo drobnego elementu jest porównywalny z ceną nowej albo niewiele niższy od nowej. W związku z tym oczywiście absolutna większość klientów w takiej sytuacji mówiła, nie ma sensu naprawiać, kupujemy nową. Więc teraz chodzi o to, żeby zbudować takie przepisy, które pozwolą nam na po pierwsze obniżenie tych cen. No, to zadanie pewnie głównie będzie należało do UOKiK-u w Polsce. On zresztą tego typu działania podejmuje w stosunku do niektórych firm czasem. My o tym słyszymy. Zawyżanie cen, nieuczciwa konkurencja, no od tego oczywiście ten podmiot jest. Tym także będą się mogły zajmować sądy, chociaż to jest najsłabszy element układanki w polskich realiach, bo to by bardzo długo trwało, więc tutaj raczej na poziomie państwa, które skarży jakąś firmę, że nie dostosowuje się do odpowiednich przepisów. No i ten główny element to jesteśmy my, czyli konsumenci, którzy po prostu mogą wybierać te firmy, które jednak promują rozwiązania wynikające z tych nowych przepisów, czyli obniżają ceny. Oczywiście w ramach tej dyrektywy mamy bardzo wiele ważnych elementów, na przykład to, że taki serwis nie musi być wykonywany, czy taka naprawa nie musi być wykonywana w serwisie należącym do tej firmy, czy firmie, która de facto jest spółką córką jakiegoś producenta. Nie zwalnia to absolutnie na przykład z gwarancji na te części, które zostały wymienione. Więc tutaj jest szereg takich elementów, które mają rynkowo obniżać ceny związane z taką naprawą. Ale nie ukrywam, że to jest dla mnie najtrudniejszy element układanki. Jak zrobić, żeby wymusić na firmach takie ceny, które no, będą po prostu dla nas wszystkich atrakcyjne, więc tutaj pewnie bardziej ten UOKiK.
2: I co państwo sądzą?
0: Czy zmiana prawa i wejście w życie prawa do naprawy rzeczywiście sprawi, że przestaniemy wyrzucać urządzenia, które jeszcze mogłyby nam posłużyć? O to pytamy państwa dzisiaj w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, czekając na państwa telefony, maile i komentarze na Facebooku. A z nami jest już pan Wojtek z Knychówka w województwie mazowieckim. Dzień dobry, panie Wojtku.
3: Dobry.
0: Pan naprawia czy wyrzuca?
3: No ja, jeśli tylko jest to możliwe, to naprawiam i też uczę swoją córkę, która już teraz ma 20 lat i jeśli coś jej się zepsuje, to zawsze przychodzi do mnie i mówi, tato, zobacz, czy to się da naprawić.
0: Co to za kogut w pan niskim tle? Czy to jakiś wspaniały staroświecki budzik, czy to prawdziwy kogut zapiał?
3: Prawdziwy kogut. Jestem na wsi, jeszcze na urlopie mam tydzień czasu, mam tutaj takie gospodarstwo i słychać właśnie. Teraz mam nawet małe 4 kurki.
0: Bardzo dziękujemy za telefon, serdecznie pozdrawiamy i pana, i koguta. Z nami jest już pan Arkadiusz z województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce na chwilę obecną nie opłaca się naprawiać, ale są teraz możliwości już w niektórych firmach, co trzeba dobrze posłuchać na internecie, w sklepach internetowych. Ja na przykład w tym roku udało mi się zakupić zamrażarkę. Ma gwarancji 5 lat, a konwektor ma gwarancję aż do 10 lat. I także no, musimy trochę więcej poszukać, bo to naprawdę niektórych rzeczy. Tak u mnie ostatnio pralka chodziła prawie 10 lat I mówię całkiem do poważnie.

0: ale nie bez naprawy, no to czasami takich rzeczy dobrych można poszukać i do nikogo potem się nie ma żalu ani pretensji.
1: To rzeczywiście jest sztuka, takie dobre rzeczy znaleźć. Moje doświadczenie z zakupów AGD w ostatnich latach jest takie, że sprzedawcy mówią, wie pani, to wszystko jedno i tak się zepsuje tuż po gwarancji. I pan Jan ze Śląska dołącza do nas. Czy pana doświadczenia, pan Sebastian będzie pierwszy. Czy pan też ma takie doświadczenie, że wystarczy dobrze poszukać i po prostu nie będzie czego naprawiać? Czy jednak się psują te urządzenia?
2: No to ja powiem szczerze, z mojego punktu widzenia nie trzeba dużo szukać. No niestety te lepsze rzeczy są na ogół droższe. Ja no już mam te swoje 46 lat, miałem kilka pralek, kilka telewizorów, kilka tego sprzętu miałem, ale powiem tak, że na ogół to wytrzymuje te 10 lat. Były sprzęty markowe, których sam wymieniałem, tam rzeczy typu silnik, szczotki, różnego typu rzeczy. No ja się nie spotkałem, żeby w tych droższych rzeczach naprawa kosztowała tyle, co cały sprzęt. Nawet silnik, że tak powiem, kosztował 300-400 zł do pralki, która wtedy kosztowała 1600 zł. I problem może wynikać z tego, to, co mówimy, że jeżeli coś jest naprawdę tanie, pralka kosztuje 800 zł, no do tych pralek nie robi się tych części zamiennych. Spotkałem się z kosiarką, bo miałem tanią kosiarkę, no i pan powiedział, że po prostu nie naprawiają tego, bo się nie opłaca. Także wszystko zależy od tego, ile chcemy dać pieniążków na sprzęt, a czym droższy, tym wytrzyma dłużej. Niestety.
1: I kto nam ten sprzęt naprawia? Bo również ze Śląska dzwoni do nas pan Jan i mówi, że jest problem z fachowcami, którzy ten sprzęt mieliby reperować. Czy tak?
3: Oczywiście. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie.
1: Dzień dobry.
3: Do tej pory ci panowie, którzy się wypowiadali, to prawdopodobnie to jest 10% tych, którzy sobie sami wymieniają, a w społeczeństwie jednak tych fachowców nie ma i na nic jest za to, że zakłady, firmy będą produkować części, jeżeli nie będzie tego miał kto wymieniać, bo po prostu nie ma fachowców na rynku. Jak pani popatrzy, będzie pani szukać fachowców, którzy naprawiają jakikolwiek sprzęt gospodarstwa domowego, no to trzeba się nieźle nagłowić, nieźle naszukać i z reguły, jeżeli się już uda, to fachowców znaleźć, których można znaleźć tylko i wyłącznie pocztą transportową. Jest bardzo mało fachowców i podejrzewam, że będzie coraz mniej, bo nie szkoli się, nie uczy się.
1: No może jednak będzie coraz więcej, bo unijna dyrektywa o prawie do naprawy, która jest tematem dzisiejszego Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, również taki obowiązek nanosi na producentów, aby dostarczali i zapewniali nie tylko dostęp do części zamiennych, ale również usługi naprawy. Co zatem bardziej państwa zniechęca dzisiaj do naprawiania? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głosy.
4: Czy tu się zgadzamy?

0: Rozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: My dziś rozmawiamy o prawie do naprawy, które w całej Unii Europejskiej powinno obowiązywać już od 31 lipca. W Polsce niestety jeszcze nie obowiązuje, nie przygotowaliśmy w porę odpowiedniego wdrożenia, ale państwo się rozdyskutowali na naszym Facebooku. Dziesiątki komentarzy, między innymi pana Mirka, nie jest tajemnicą, że celowe postarzanie elektroniki użytkowej to norma producentów, płyty główne laptopów, telewizorów i innego AGD powinny się, jak sądzę, rozwarstwiać już po kilku latach tylko po to, żeby kupić nowy sprzęt się to dzieje, ale mamy też komentarze zadowolonych użytkowników sprzętów kilkunastoletnich, którzy uważają, że to wszystko to jest mit i dobry sprzęt działa latami. A z nami jest pan Grzegorz z Częstochowy. Jak to u pana wygląda?
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pracuję w firmie zajmującą się między innymi też naprawiamy sprzętu elektronicznego i chciałbym poruszyć temat taki trochę przeciwny, bo tutaj Unia chce nam wprowadzić jakąś kolejną pomoc, żeby tego sprzętu nie wyrzucać, a jednocześnie funkcjonuje taka dyrektywa ROHS. Ona już 20 lat jest w użyciu. Mówimy nam o tym, żeby nie wprowadzać szkodliwych substancji do środowiska. I jest między innymi ołów, który używamy do lutowania elementów elektronicznych na obwodach salonowych.
1: I pana zdaniem to się wzajemnie wyklucza, tak? To naprawianie
2: tak,
1: z użyciem ołowiu.
2: W lucie powoduje to, że elementy elektroniczne, mówiąc prostym językiem, odklejają się po kilku latach od płyty głównej, powodując uszkodzenie urządzenia. Czyli nie mamy kilku gram ołowiu w środowisku, ale za to mamy kilkanaście kilogramów sprzętu, który wyrzucamy.
1: No to jest bardzo ciekawy wątek. Bardzo dziękuję za niego, panie Grzegorzu. I pani Irena z Białegostoku swoje trzy grosze chce dorzucić do naszej dyskusji dzisiaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oczywiście to może nie trzy, więcej by było groszy, żeby zyskać. Natomiast ja jestem zwolenniczką postawy takiej ekonomicznej i ergonomicznej, nazywając rzecz po imieniu.
1: Czyli uważam, w praktyce jakiej?
3: W praktyce takiej, że nie zmieniamy sprzętów, dopóki one nie są już naprawialne. Czyli nie ma możliwości ich naprawy w żaden sposób. Tak się zdarzyło kilka razy w moim domu, ale tego to pilnuje mój mąż, który technicznie się rzeczywiście zna. Najważniejszą informacją jest taka, że ja mam lodówkę, która już u nas funkcjonuje 20 parę lat i była rzeczywiście naprawiana, ozonowana, ale i funkcjonuje do dzisiaj. Na nim mam nawet magnesów mnóstwo. To nie przeszkadzają w tym, żeby lodówka istniała i funkcjonowała dalej. Natomiast najczęściej wymienianym sprzętem, ale nie dlatego, że trzeba go było wyrzucić, tylko włączyć nową technologię, to były telewizory. To rzeczywiście. Ale zdawało się, albo też ja telewizory wywoziłam na wieś i one się sprawdzały doskonale. Do momentu...
1: Czyli służyły kolejnym osobom. To też jest sposób na to, żeby sprzęty, które już nas nie zadowalają, jednak komuś posłużyły. Dziękuję pani Ireno i

0: słucham pana Jarka z mojego macierzystego województwa świętokrzyskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Witam wszystkich. Tak, coś bym chciał powiedzieć. Uważam, że ta dyrektywa, gdyby weszła w Polsce, to niestety nie zmieni chyba nawyków zakupowych, ponieważ no, dla każdego raczej liczy się stosunek ceny do jakości. O ile cenę możemy sobie zobaczyć, bo jest napisane o tyle bez, że tak powiem, inspekcji jakiegoś produktu w środku, tej jakości nie możemy sprawdzić i, że tak powiem, no tak to mniej więcej jest. Zależy, na co się trafi. Natomiast ja sam naprawiam, tak. Naprawiam, co się da. Jestem zupełnym amatorem. Niedawno...
0: Ale sam pan naprawia, czy zleca?
1: No, sam, tak. Rzeczywiście internet daje takie możliwości, że rzeczywiście inni użytkownicy...
0: Że czasy złotych rączek wracają chyba, prawda? Wydawało się, że już się skończyły, ale dzięki temu, że wszystko można znaleźć w internecie z tutorialami, jak dokonać napraw wszelakich, to każdy już i każda złotą rączką może być, tak?
1: Zależy, kto ile ma cierpliwości, że tak powiem, to jaką prawda posiada wiedzę i umiejętności. Co do tych napraw jeszcze właśnie, że są drogie takie, czasami części są bardzo tanie, natomiast żeby wymontować jakąś część z jakiegoś sprzętu AGD, trzeba poświęcić tyle czasu i po prostu większość, 80% tej naprawy pochłania robocza godzina tego serwisanta pana, który czasami im się również nie chce pewnych rzeczy naprawiać, ponieważ wiedzą, że jest to tak pracochłonne i klient od razu po prostu
0: rezygnuje. Właśnie, więc diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, ale tutaj rzeczywiście dyrektywa stanowi, że ta naprawa, którą producent ma zagwarantować, niekoniecznie musi być darmowa, bo rzeczywiście po okresie gwarancyjnym to nie będzie regułą, ale ma być dokonana za rozsądną cenę i w rozsądnym terminie. Ale rzeczywiście nasze nawyki tutaj mogą stać bardziej na przeszkodzie naprawiania sprzętu zamiast wymieniania go na nowy i o tym też mówił mi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB.
2: Jeszcze jest jedna ważna rzecz w tym wszystkim, mianowicie nasze preferencje. Mamy takie badania, które pokazują, co klienci w Unii Europejskiej wybierają i ponad połowa, to nie jest dramatycznie ponad połowa, to jest 55-58% w zależności od badania i od pytania, które zostaje zadane, w sytuacji, kiedy coś się zepsuło, nawet relatywnie świeże, 3-5-letnie, woli kupić nowy sprzęt niż sprzęt używany. To też oczywiście bardzo często związane jest właśnie z kosztami naprawy tych rzeczy, które się zepsuły, ale co ciekawe, na pytanie, czy gdyby cena, czy koszt naprawy był znacząco niższy, zdecydowałbyś się na naprawę, to też ponad połowa ankietowanych mówi, nie, wolę kupić nowszy sprzęt, no bo to oznacza, że pewnie jest trochę lepszy, ma jakieś tam dodatkowe funkcjonalności i tak dalej, i tak dalej. Więc dyrektywa dyrektywą, ale tu jest jeszcze kwestia budowania takiej świadomości ekologicznej związanej z dłuższym korzystaniem z tych rzeczy, które się psują, które już mają parę lat. Natomiast nie zmienia to faktu, że do momentu, kiedy nie przyjmiemy przepisów, no to w zasadzie ta dyrektywa w Polsce jest ślepa i głucha, bo nie mamy tak naprawdę narzędzi, żeby no po prostu stosować te jej zasady w życiu.
3: Zdecydowanie się zgadzam.
0: No dyrektywa rzeczywiście póki co jest ślepa i głucha w Polsce, ale Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia, że stosowne przepisy przyjmiemy już w trzecim kwartale tego roku, więc tuż, tuż pan Waldemar z Lądka Zdroju czeka długo na głos, ale się doczekał. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i państwa również po stronie nadawczej.
0: Naprawia pan czy wyrzuca?
4: To jest cała inna sprawa. Chodzi o taki sprzęt jak kamery wideo. Na przykład człowiek ma kamerę analogową jeszcze kiedyś, nagrywa wspomnienia i to chciałby się tam po 20 latach zobaczyć, co było kiedyś, ale kamera się psuje i nie da się jej naprawić. Mało tego, takich kamer na rynku już nie ma. Warsztatów naprawczych też nie ma, które by taki sprzęt ożywiły na tyle, żeby chociaż sobie zdigitalizować taki zapis, czy 8 mm, czy mini DVD, czy tak dalej. I nie wiem, dlaczego producenci nie wpadli na pomysł, żeby chociaż odtwarzacze do takiego czegoś, takiego sprzętu produkować, albo gdzieś jakiś serwis, który by to naprawił, tak, żeby chociaż odegrać.
0: No zdarzają się takie specjalistyczne serwisy i tacy pasjonaci, którzy też zbierają stary sprzęt po to właśnie, żeby odzyskiwać części już niedostępne, a niektórzy ponoć, tu Hania Dołęgowska szepcze mi na uchu, drukują takie części na drukarkach 3D i to też jest jakieś wyjście z tego klimatu.

0: Czu pan Marcin z Warszawy naprawia, dobry, czy wyrzuca? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja poruszę dwie kwestie, odpowiadając na to pytanie za chwilę. Najpierw od razu mówię, że dwie, żebym mógł się wypowiedzieć.
0: Byle
1: ja akurat krótko. Ja akurat jestem zmuszony naprawiać. Mam stare, dobre maszyny, produkuję na przykład naklejki. To są pełnoletnie, że tak powiem, dziewczyny po 40. Bardzo fajnie sobie radzą i drukują. Pełnoletnie i one są cały czas w dobrej kondycji, bo tak były zaprojektowane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, niestety nie można produkować, bo system unijny jest bardzo źle zaprojektowany. Firma na SIM, powiem tak pierwsze trzy litery, nie będę mówił dalej, produkuje na przykład różnego rodzaju przekaźniki urządzenia i ona co 5-6 lat zmienia całkowicie konstrukcję, co powoduje, że później się nie mieszczą, chociaż podobno są takie same. Wiele rzeczy do siebie nie pasuje. Ja bardzo się cieszę, jak większość słuchaczy w Polsce, że mamy kolejny przepis regulujący długość czegoś, co w ogóle nie trzeba regulować. Mamy już przeregulowane wszystko, co tylko możemy. Myślę, że ten przepis jest martwy, tak jak wiele tych przepisów, ale aczkolwiek możemy sobie porozmawiać, trochę energii stracić. Będzie miło, bo się poznamy. I teraz powiem dlaczego. Prosta sprawa, tak samo jak z ekologią. Proszę sobie wyobrazić, idzie pani do dużej stacji, są takie łuki, złote łuki na to mówią. Nie chcę mówić nazwy celowo, ale każde dziecko wie, o czym mówię. I tam każdy kubek jest zadrukowany na czerwono. Ja akurat się zajmuję poligrafią. Proszę sobie wyobrazić, że do środowiska trafia około miliona kilogramów w ciągu 5 lat takiej farby pod różną postacią. Ja osobiście, jakbym chciał kupić napój, który znamy, jest to taki czarny napój, bardzo słodki, to czy on będzie w kubku czerwonym, czy będzie w kubku białym, to też go kupię, tym bardziej, że jestem w jakiejś restauracji. I wracam z powrotem do urządzeń. Niestety to nie jest problem tego, czy my chcemy, czy my nie chcemy reperować, bo jeżeli ktoś nie chce reperować, to nie będzie też w życiu reperował małżeństwa, nie będzie reperował różnych rzeczy. Pytanie, czy my możemy, czy my mamy świadomość i narzędzia.
0: Niestety, to jest rzeczywiście zasadnicze pytanie. Bardzo panu dziękuję za ten wątek, ale też chciałabym doprecyzować, że unijna dyrektywa takich maszyn przemysłowych, o których wspomniał pan Marcin, raczej nie obejmuje. Póki co na tej liście sprzętów objętych prawem do naprawy mamy pralki, zmywarki, lodówki, odkurzacze, suszarki, telefony, tablety, wyświetlacze elektroniczne i serwery, więc o nie pytamy dzisiaj państwa, czy psują się państwu i co wtedy państwo robią. Naprawiają, wyrzucają i czy cieszą się państwo, że być może to naprawianie będzie teraz trochę bardziej opłacane niż wyrzucanie.
2: Czy tu się zgadzamy?

0: A może kompromis?
1: Fleetwood Mac i Second Hand News w trójce. My mamy dla Państwa newsy jednak z pierwszej ręki o tym, że już wkrótce również w Polsce będziemy mogli korzystać z prawa do naprawy, które zagwarantuje nam Unia Europejska, zmuszająca producentów sprzętów wszelakich, żeby w rozsądnej cenie i rozsądnym terminie naprawiały lub zapewniały dostęp do serwisu naszych sprzętów również po gwarancji. Pan Krzysztof z Lubania dzwonił się do nas, żeby powiedzieć, czy naprawia, czy wyrzuca.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja jestem za naprawianiem. Sam też niejedną rzecz naprawiłem. Problem jest tylko w tym, że Unia Europejska, czy tam żadne takie dyrektywy tutaj nie zmienią nic, dlatego że producenci dalej będą produkowali i projektowali sprzęt tak, żeby się psuł po gwarancji, co niejednokrotnie się przekonałem i każdy pan, który rozebrał jakiś sprzęt, zauważył coś, co jest zaprojektowane specjalnie, że ma wytrzymać się 2 lata, ewentualnie może 3. Więc jak Unia jest taka pro-ekologia, to powinna może zmusić producentów, żeby robili rzeczy jak kiedyś, które wytrzymują 10, 15, 20. Ja mam w domu lodówkę, która ma 28 lat i ani razu się nie popsuła.
1: Gratulujemy, to już obiekt zazdrości, taka lodówka, która nie psuje się tak długo. A nie miał pan pokusy, żeby ją wymienić po prostu na nowszą? Żeby była nowsza? No właśnie, niektórzy lubią preferencje konsumenckie, jak wynika z badań, są właśnie takie, że wybieramy nowsze, nawet gdy możemy naprawić.
2: Mają prawo do tego, tylko że nie może być tak, że celowo producent projektuje coś, co ma się popsuć, a Unia Europejska tutaj jakoś przymyka oko na to.
1: No zobaczymy, ten przepis, jak sądzę, jest również po to, żeby coraz mniej opłacało się psuć czy projektować łatwo psujące się sprzęty, no bo to wciąż jednak na producentach będzie ciążył koszt i kłopot związany z tą naprawą. Pan Andrzej na naszym Facebooku, który zawrzał po prostu dzisiaj, widać, że ten temat łatwo psujących się sprzętów elektronicznych i gospodarstwa domowego bardzo Państwa wszystkich dotyczy i porusza. Pan Andrzej pisze: naprawiam telewizory. Im starsze, tym trwalsze. No tak do 20 lat. A potem i te stare już nie warto naprawiać. Średnia kiedyś była taka, że po 8 latach się naprawiało. Współczesna zaraz po gwarancji. Stare wystarczały na 60 tysięcy godzin pracy, obecnie zaledwie na kilka tysięcy, a pani Zocha pod spodem dodaje, że to właśnie dlatego firmy ubezpieczeniowe zarabiają, proponując ubezpieczenia pogwarancyjne. Pewnie każdy z Państwa, kupując nowy sprzęt, taką propozycję dostał. Czy pan Grzegorz z Myszkowa dokupuje ubezpieczenie pogwarancyjne, czy jednak domaga się działającego sprzętu?
3: Ja uważam, że tak, jeśli chodzi o sam sprzęt RTV czy AGD, jeśli jest przewidziana gwarancja na 5 lat, to 5 lat działa. To zjeżdżam z autopsji, bo to tak jest. Później już jestem
1: pan naprawia sprzęty, prawda?
3: Tak.
1: I właśnie w ramach tych gwarancji, czy już jak się pokończą klientom i klientkom?
3: Znaczy głównie gwarancji, bo ja jestem niezależnym serwisem, robię elektronikę w autobusach głównie. Tam są dość zaawansowane urządzenia, ale tutaj jeden pan wspomniał, że ta cyna właśnie, która jest stosowana w układach, szczególnie PGA.
1: Pan mówił akurat o ołowiu, ale tak.
3: Tak, bezołowiowa cyna się odkleja, a w samochodzie stosowanie procesorów, które są przyklejone właśnie w taki sposób jak w laptopie, tak wizualnie można powiedzieć, tak mniej więcej to wygląda, gdzie sterownik jest przykręcony do silnika i ma warunki atmosferyczne, powiedzmy w Polsce zima od minus 20 do plus 100 stopni, bo ta środowiska olejowa, no to pracuje w ekstremalnych warunkach i to nie jest pytanie, czy się zepsuje, a jak się stosuje do naprawy cynę ozonu.

0: Powiem, ona już jest bardziej elastyczna, bardziej miękka i ona, no to się już nie powtarza ta awaria. Tylko, żeby to naprawić, trzeba dysponować sprzętem za kilkadziesiąt.
1: Och, przestaliśmy się niestety słyszeć z panem Grzegorzem, ale może słyszymy się z panem Rafałem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja naprawiam, ale ja uważam, że problem jest zupełnie gdzie indziej. Proszę
1: gdzie
2: zwrócić uwagę, że lat temu 30, 40, 50 przy dużo gorszej technologii produkowało się dużo lepsze rzeczy. Pralka Polar chodziła 20 lat, lodówka Mi 30. Samochód mojego ojca przejechał 800 tysięcy na jednym silniku. Natomiast teraz niestety przy dużo lepszej technologii produkuje się dużo gorsze rzeczy. A jest to związane z tym, że do produkcji używa się przede wszystkim plastiku i plastikopodobnych. No niestety w tym wypadku powiedzenie plastik i fantastik się nie sprawdza. I takie jest moje zdanie na ten temat.
1: Dziękujemy panu i słuchamy pana Krzysztofa. Krzysztofa z Wielkopolski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja teraz będę trochę w kontrze postanę, ale będę łobuz. Ale ja mam takie pytanie, znaczy, wiecie państwo co, ja jeżeli się da, to naprawiam. Jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione, to jak najbardziej naprawiam te rzeczy, chyba że idę do serwisu i wtedy serwis mi mówi, że na przykład za naprawę telefonu mam zapłacić 600 zł, a on nowy kosztuje 900. No to przepraszam bardzo, ale na pewno naprawiał takiego telefonu nie będę, bo wolę wtedy dorzucić te kilka złotych i mieć telefon nowy i znowu na nowej gwarancji i tak dalej. Jest pytanie takie, czy my się godzimy na... Znaczy, dlaczego w ogóle jest tak drogo? Dlatego, że w tej chwili bardzo dużo kosztuje po prostu praca. Chyba się wszyscy zgodzimy, że chcemy zarabiać więcej. W związku z tym też praca specjalistów, którzy się muszą szkolić w tych naprawach, muszą korzystać z bardzo drogiego sprzętu, jest bardzo droga. No i teraz tak, no nasi producenci stosują miniaturyzację i automatyzację. My możemy robić rzeczy, które będą mniej skomplikowane, i będą robione przez człowieka, ale one będą dużo droższe. Jest teraz takie pytanie, czy my się godzimy na to, z punktu widzenia ekologicznego na pewno jest to pozytywne, że te rzeczy będą droższe, ale będzie można je naprawiać. Czy chcemy rzeczy jak najtańsze, ale takie, których naprawiać się nie da.
1: A no właśnie, to
3: i
1: jest
3: tutaj wydaje
1: bardzo
3: mi się, że
1: ciekawa...
3: wszelkie dyrektywy nic nie zmienią po prostu. No, my
1: no zobaczymy, zobaczymy, jak to mówią, czas pokaże, bo na to wygląda dokładnie o taką zmianę chodzi w tej unijnej dyrektywie, żeby ten proceder, który państwo tutaj gremialnie na naszym Facebooku potwierdzają, że sprzęty niejako psują się, jakby były zaprojektowane, żeby działać 2 lata i dosłownie ani dnia dłużej, żeby to się zmieniło. Marek Zuber z Akademii WSB też się zastanawia, czy dyrektywa właśnie taki efekt osiągnie.
4: Pewnie niewielu producentów się do tego przyzna oczywiście, ale mamy bardzo wiele takich organizacji konsumenckich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. One tam są jednak mocniejsze i mają większy wpływ na producentów, ale także na państwo niż w Unii Europejskiej. No więc te organizacje, ale także wielu z nas na pewno wielokrotnie miało do czynienia z taką sytuacją, że do gwarancji, a potem już zaczęły być problemy. Ja miałem taką sytuację przynajmniej 2 czy 3 razy. Tak dziwnie po 2 latach i 2 miesiącach nagle coś się psuło, więc no właśnie, to jest kwestia udowodnienia oczywiście tego w sposób taki formalny, ale myślę, że to niestety jest proceder, który obserwujemy właśnie w życiu. No i teraz pytanie, czy ta dyrektywa wymusi inne postępowanie? Nie wiem. Mówię zupełnie szczerze, nie jestem pewien. No bo tak, po pierwsze trzeba by to było udowodnić. Pamiętajmy o tym, że jeżeli po gwarancji taki sprzęt się zepsuje, to nie jest tak, że my mamy prawo darmowej naprawy. My będziemy musieli za tą naprawę zapłacić. Oczywiście będzie próba kontroli tych kosztów. To jest jakby oddzielny temat i oddzielne wyzwanie. Jak to robić efektywnie? W dyrektywie nie ma tak naprawdę jednoznacznego wskazania, jak to robić, no bo jak takie wskazanie w gospodarce rynkowej miałoby wyglądać? Cena ma być uczciwa, konkurencyjna, niższa, no ale co to tak naprawdę znaczy? Konkurencyjna, niższa. No od tego mamy oczywiście w polskich realiach taki walking, żeby to sprawdzać. Ale tutaj pewnie wielu producentów by się burzyło i też ci, którzy tak jak ja, jednak uważają, że wolny rynek to jest ten element, który powinniśmy przede wszystkim promować. No bo jak na takim wolnym rynku budować coś w rodzaju, nie wiem, marsz maksymalnych czy cen maksymalnych? No mamy taki przykład w tej chwili w kontekście paliw, ale to jest sytuacja nadzwyczajna wynikająca z wojny, więc to jest ewidentnie oczywiście zaburzenie rynku. Akurat z tymi cenami maksymalnymi paliw się zgadzam. Nie zmienia to faktu, że tutaj na pewno będzie wiele wyzwań, jak w praktyce to wszystko osiągnąć, te zalecenia, które Komisja Europejska dzisiaj daje. Więc czy rzeczywiście będziemy obserwowali sytuację, w której dłużej te sprzęty będą działały? No tak jak powiedziałem, nie jestem pewny.
5: Zdecydowanie się nie zgadzam.
1: Tego jeszcze nie wiemy.

Ale tego sobie życzymy. Pan Andrzej na naszym Facebooku ma swoją propozycję. Jedyną skuteczną legislacją będzie wydłużenie minimalnego okresu obowiązkowej gwarancji producenckiej.

0: kiepski, szybko się psuje, ale jest tani. Jeżeli zaczniemy produkować sprzęt na lata, to zamiast 20 fabryk wystarczy nam jedna, która będzie produkowała dobry sprzęt. Gdzie ci ludzie znajdą pracę?
1: Może w serwisach i w naprawie, ale to rzeczywiście jest ciekawy wątek i efekt uboczny tego, że coraz mniej mielibyśmy kupować, a coraz więcej naprawiać. Czy pan Roman z Wielkopolski też się boi, że polski rynek pracy dostanie po kieszeni taką zmianą? Dzień dobry.
2: Polski rynek pracy jest niestety bardzo obciążony kosztami pracy. To bardzo widać w przypadku niezależnych serwisów sprzętu. To znaczy opłaca nam się naprawiać coś, co jest bardzo drogie. Czyli na przykład samochód, nie ma problemu, że wydamy kilka tysięcy złotych na pracę mechanika samochodowego. Nie ma problemu, że wydamy kilka tysięcy złotych na pracę stolarza, który nam naprawi stare, dobre meble. Natomiast jeśli sprzęt takie kosztuje kilkaset złotych, nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby ktokolwiek wziął się za naprawę takiej lodówki czy pralki, którą możemy za 800-900 złotych kupić. Tam się zajmuje naprawą i przywracaniem sprzętu do życia takiego stricte polizingowego po kilku latach pracy w tak zwanej Europie Zachodniej i tam się opłaca taki sprzęt przywróci do życia i obecnie producenci bardzo promują sprzedaż takich urządzeń używanych, ale to urządzenie też kosztuje nowe kilkanaście tysięcy złotych i to się opłaca.
1: A no właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Trochę też mówimy o nim na przykład w kontekście mięsa, którego marnujemy i wyrzucamy ogromne ilości, a którego produkcja jest dla środowiska ogromnie też obciążająca. Pani Monika z Giżycka dołącza do naszej rozmowy o naprawianiu albo wyrzucaniu. Jak to jest u pani?
3: Dzień dobry. Zdecydowanie naprawiać, natomiast niestety produkty mają zaprogramowaną śmierć. One po jakimś czasie mają jakieś drobne części do wymiany, kilka napraw po kilkaset złotych. Wydajemy na to prawie połowę tego produktu, za który zapłaciliśmy zwrotnie. Natomiast po jakimś czasie psuje się coś tak znacznego, że jest to w cenie produktu nowego.
1: Czy wobec tego cieszy panią ta zmiana, która się szykuje?
3: Proszę pani, tak, ale tylko jeżeli finalnie nie zepsuje się coś, co przekracza koszt zakupu nowego sprzętu. Bo jeżeli będzie się psuło coś bardzo drogiego, byśmy mieli taki przykład z pralką, której można było wymienić łożyska, poszło 3 czy 4 razy po 300 zł, to było praktycznie w cenie nowej pralki.
1: Ale no i właśnie o tym jest mowa, że producent ma
3: bęben, który kosztował 1500 zł i trzeba kupić tę nową, bo nie opłacała się ta wymiana. Nie
1: otóż właśnie to się ma zmienić. Sytuacja, w której naprawa nie będzie się opłacała, ma się już po prostu nie wydarzyć i to będzie zobowiązanie producenta obarczone sankcjami i karami. Rozsądna cena i rozsądny termin. To producenci sprzętów rozmaitych będą musieli zagwarantować, ale jest, tak jak pani mówi, oczywiście ja też wielokrotnie kupowałam coś nowego, bo po przeliczeniu kompletnie nie kalkulowała się ta naprawa, nie tylko finansowo, ale też czasowo, no i jakoś bez lodówki ciężko się żyje.
3: Niezniszczalne. W nich się psuł ewentualnie plastik, jakieś właśnie części elektroniczne, ale w nich się nic wewnątrzmechanicznie nie działo.
1: No pytanie, czy my chcemy sprzętów niezniszczalnych? To pytanie do państwa. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Już dosłownie zagrzały się od państwa głosów, ale czekamy na kolejne i słuchamy pana Arkadiusza z Wielkopolski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tak przysłuchuję się tej audycji. Ludzie się po prostu zagalopowali. Mówią o takich różnych rzeczach pod kątem, podejrzewam, własnej firmy. Tutaj pani przede mną mówiła o zwykłych rzeczach. Naprawiać, nie naprawiać łożysko. I ta dyrektywa w to uderza. A z doświadczenia wiem, nie mam żadnej, nie prowadzę działalności, ale potrafię wiele rzeczy zrobić i kwestia, dzisiaj jest świat tak zbudowany, wystarczy tylko zajrzeć AI, pan Google, wszystko nam powie, nie dać się po prostu naciągać. Jak pani mówi, że 3 razy łożysko wymieniała, no to miała do czynienia z amatorami, zapłaciłam tą najwyższą cenę. Ja sobie na to

0: nie pozwalam. Jak mogę pomóc ludziom, sąsiadom, to robię z przyjemnością, z uśmiechem na twarzy. Tylko po prostu wystarczy zajrzeć i tyle. Mówię, naprawiać co się da. Świat jest tak zbudowany, że idzie do przodu, a ten, kto nie podąża, no niestety płaci za to wysoką cenę. No i tyle chciałem.
1: Dziękujemy panie Arkadiuszu. Wygląda na to, że będzie pan miał chyba jeszcze więcej pracy i witamy panią Ewę z Podkarpacia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja naprawiam wszystko, co się da. Sama własnymi rękami też naprawiam, jeśli tylko wiem jak. Na przykład naprawiam ubrania albo buty, podklejam podeszwy. Przecież nie wyrzucę ulubionych spodni tylko dlatego, że coś się rozpruło albo pojawiła się dziurka. Zdarzyło mi się też na przykład naprawić mikser, bo akurat wiedziałam jak. A jeśli nie wiem jak, to wzywam fachowca. Dzięki.
1: Dziękujemy. Ubraniami i naprawą odzieży, która zresztą też jest jednym z najbardziej zaśmiecających naszą planetę produktów cywilizacji. Unijna dyrektywa, o której dzisiaj rozmawiamy, się nie zajmuje, ale już mikserami niedziałającymi. Owszem, pan Czarek z Opoczna naprawia sam, czy zleca fachowcom, czy kupuje nowe?
3: Dzień dobry państwu, ja naprawiam sam, ale począwszy od szycia na elektryce, czy tam elektronikę skończywszy. I cały czas to obserwuję, przynajmniej od końca lat 80. Jak się wszystko zmienia, jak wszystko nas zmusza do tego, żebyśmy kupowali jak najwięcej wyrzucali i bogacili producentów, na przykład drukarek, na przykład motorów, samochodów, no wszystkiego. Wszystko jest tak zaprogramowane, żeby się szybko zużywało. Jednocześnie, żeby droga była wymiana, żeby kupić nowe.
1: Oby się to zmieniło? Pan Krzysztof z Bytomia wierzy, że się to zmieni?
4: Ja myślę, że nie. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
4: Panie redaktor. Myślę, że się nie zmieni, bo jeśli chcemy sprzętu takiego legendarnego AGD jak kiedyś, który działał kilkadziesiąt lat, to niestety musimy za niego zapłacić tak jak kiedyś. Kiedyś pralka kosztowała kilka najniższych krajowych. Obecnie to jest połowa. Jest relatywnie bardzo tani i nikt tego powrotu na pewno nie będzie chciał.
1: Pan Jerzy, proszę,
4: sam naprawiam, bo części są tanie, serwisów jest z częściami mnóstwo, natomiast koszt pracy jest bardzo wysoki, to się nie zmieni.
1: Zobaczymy, liczymy, że może jednak tak. Czy pan Jerzy z Krakowa, który ma ostatnie słowo w naszej dzisiejszej audycji, wierzy, że coś się zmieni, czy zostanie?
5: Proszę pani, można naprawiać, tylko jak przyjeżdża fachowiec z firmy serwisowej i mówi tak, za przegląd 250, i niestety nie naprawię teraz, bo koszt części jest 1200. Wyjeżdża, ja mówię, zastanowię się. Przyjeżdża drugi, bo myślałem, że no, będzie lepszy. Skasował znowu 250 i powiedział, że też 1300, ale całkiem co innego. Zawiozłem do domowego takiego mechanika, który naprawił praleczkę za 100 zł. Nie trzeba było nic wymieniać. Jeżeli będą tacy fachowcy, no nikt nie będzie naprawdę naprawiał. Chodzi kwestia podstawowa, trzeba po prostu fachowców i tyle, i można naprawiać.
1: Trzeba fachowców i można naprawiać. Fachowców, którzy będą mieli dla nas czas, będą mieli części i będą proponować uczciwe, opłacalne ceny. To nam obiecuje unijna dyrektywa o prawie do naprawy, która w Unii Europejskiej powinna już obowiązywać od 31 lipca tego roku. W Polsce jeszcze wciąż czekamy na przepisy, które ją zaimplementują i obiecano nam, rząd obiecuje, że to się stanie do końca 3 kwartału, czyli lada dzień. Ja też przypominam, że państwo jednak wciąż mają prawo żądać naprawy. Działają przecież przepisy o niezgodności towaru z umową, dla niektórych urządzeń też unijne przepisy dotyczące ekoprojektu, dostępności części albo naprawialności. Dziękuję państwu za te wszystkie głosy, zwłaszcza za tego Facebooka, który dzisiaj oszalał dosłownie. My z Hanią Dołęgowską, Piotrem Łodejem i Maciejem Załęckim mówimy państwu do usłyszenia, a jutro będzie do państwa z tego miejsca mówił Krzysztof Łoniewski i dyskutował o nowych zasadach przyznawania prawa jazdy i o tym, że możliwość prowadzenia samochodów odzyskają po latach przerwy osoby niepełnoletnie.

0: Autopromocja.
1: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
2: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
1: Teraz między 9 a 12 życzymy dobrego dnia.
2: Zachęcamy do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
1: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
2: Bez słuchaczy i słuchaczek nie ma tej audycji.
1: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
3: Justyna Grabasz,
4: Mateusz Tomaszuk
2: i Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego

0: teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydium PKOL-u rozpoczyna dziś procedurę, która może zakończyć się odwołaniem Radosława Piesiewicza. Rząd nie poprze prezydenckiego projektu ustawy o kryptowalucie. Polscy uczniowie w czołówce w badaniu umiejętności PISA 2025. Jak zażegnać kryzys wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć przedstawiciele Prezydium PKOL-u na posiedzeniu, które właśnie się rozpoczyna. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, co trzeba zrobić, żeby odwołać prezesa PKOL-u?
4: Dzisiaj nie zapadną w tej sprawie kluczowe decyzje. Prezydium PKOL-u ustali za to termin zwołania około 60-osobowego zarządu. Dopiero zarząd większością 2/3 głosów może odwołać dowolnego członka. Jednak statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest tak dziurawy, że niektórzy twierdzą, iż prezesa nie da się odwołać przed zakończeniem kadencji.
5: Statut jest, nie ukrywam, dość archaiczny, na pewno wymaga też takiego odświeżenia, żeby sprostał też wymogom dzisiejszych organizacji, nie tylko sportowych.
4: Powiedział wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera. Dyskusja na prezydium zarządu PKOL-u będzie dotyczyć także umów sponsorskich z Zonda Krypto oraz finansów instytucji.
3: O czym mówił Michał Makowski. Prezydent składa drugi projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef jego kancelarii przedstawia go jako kompromisowe rozwiązanie i próbę zakończenia jałowego sporu. Premier mówi jednak tej inicjatywie nie.
6: Donald Tusk prezydencki projekt nazwał pseudo-inicjatywą i zapowiedział, że rząd nie pozwoli na żadne kompromisy w tej sprawie. Premier zarzucił Karolowi Nawrockiemu hipokryzję, gdy krytykował obszerność regulacji Ministerstwa Finansów.
7: Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Prezydenta Nawrockiego 108 stron.
6: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi, że prezydencki projekt opiera się na regulacji rządowej. To, co go różni, to zwiększenie ochrony nad prawami obywateli.
8: Mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, którzy chcieliby zainwestować na rynku.
6: Rząd ma przygotować własny projekt ustawy. Jego szczegóły przedstawi minister finansów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Polscy uczniowie są w europejskiej czołówce w badaniu umiejętności PISA 2025. Z nauk przyrodniczych, matematyki oraz rozumienia tekstu czytanego uzyskali wyższe wyniki niż średnia dla krajów unijnych. Z wyniku badania zadowolony jest premier Donald Tusk.
9: Z matematyki jesteśmy drudzy w Unii Europejskiej. W naukach przyrodniczych jesteśmy na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. Rozumienie tekstu na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. To są tylko przykłady, wiecie, na 27 państw. Jesteśmy na tym podium razem z Estonią, z Finlandią, z Irlandią, a więc tradycyjnie z tymi, którzy byli zawsze na czele.
3: To największa tego typu analiza na świecie. Za organizację badania w Polsce odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych, Państwowy Instytut Badawczy. 200 beczek z niebezpiecznymi chemikaliami odkryto w Parku Narodowym Szumawa na południu Czech. Skażonych zostało około 1000 ton globy.
10: Rtęć, arsen, dioksyny i rozpuszczalniki. Te substancje znaleziono na terenie byłego poligonu wojskowego na Szumawie. Jak przekazał minister środowiska Igor Czerweni, część zalegających przez lata beczek uległa rozszczelnieniu, a toksyczne substancje mogły się przedostać do wód gruntowych. Szef resortu środowiska dodał, że teren został zabezpieczony przez policję i jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się jego rekultywacja. Z kolei administracja Parku Narodowego Szumawa poinformowała, że znalezisko nie wpłynie na funkcjonowanie szlaków turystycznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Waży nawet 700 kg, buszuje w uprawach porzeczek i w sadach i budzi nie lada sensacje. W powiecie łosickim na Mazowszu pojawia.

0: Pojawił się żubr. Zwierzę spacerowało m.in. w Rzewuszkach i, jak mówią mieszkańcy tej miejscowości, zrobiło ogromne wrażenie.
1: Też był też żubr tutaj, tak, do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, ja bym się nadjął, sama mi mu wniosła jabłka.
2: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
1: No niech sobie je, na zdrowie mu.
3: Kawał zwierzęcia.
4: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu. No nie czułem się zbyt pewnie. Oceniłem go na jakieś 700 kg. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
0: Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, w zachodniej i południowej Polsce umiarkowana. 64% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, ale chwilami pojawią się chmury, które na północy i zachodzie przyniosą przelotne opady deszczu. Na razie od 23 do 30 stopni, nad ranem od 13 na Podlasiu do 16 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Włączamy niskie ceny.
9: Żegnamy reklamy.
24: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
25: W tonacji Trójki.
26: W
1: żółtych płomieni.

To była niezwykła i piękna, choć smutna sesja w Studiu Osieckiej w roku 2024. Żegnaliśmy wtedy Jacka Zielińskiego, a Gaba Kulka i Łukasz Lach wyśpiewali piosenkę, która prawdopodobnie była z całego repertuaru Skaldów w jego karierze najważniejsza. Potem Gaba i Łukasz powtórzyli to jeszcze i w Kościele na Skałce, i na festiwalu w Opolu. W ubiegłą niedzielę Jacek Zieliński skończyłby 80 lat. To on będzie dzisiaj bohaterem Tonacji Trójki. Dzień dobry Państwu. Witamy, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A zaraz potem w Studiu Osieckiej Łukasz Lach zaśpiewał jeszcze swój skaldowy, ukochany, zapomniany młyn.

Oczywiście Jacek Zieliński jest niezwykle ważną częścią każdej prawie piosenki z repertuaru Skaldów i przyznam szczerze, że wybranie utworów do dzisiejszej tonacji trójki było dla mnie nie lada wyzwaniem. Rzecz jasna, te

w których Jacek śpiewał wiodący wokal, są w dzisiejszej audycji ważniejsze. Takie jak Katastrofa. Wspaniała piosenka ze wspaniałym tekstem Wojciecha Młynarskiego.

każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym...

W głównej roli organy Hammonda, tak jak na całym albumie Od wschodu do zachodu słońca. Skaldowie chętnie i często opowiadali historię, jak wymarzone organy kupione w Stanach Zjednoczonych przyjechały na statek Batory, który już czekał i chciał odpłynąć w ostatniej chwili. No ale wszystko się udało, choć z wrażenia zdaje się spalili bezpieczniki, bo przecież to był zupełnie inny prąd. Ale potem zdominowały zupełnie płyty Od wschodu do zachodu słońca. Bardzo szczególny album, na którego, jak twierdzi Andrzej Zieliński, wpływ miała też płyta Abbey Road Beatlesów, która właśnie się wtedy ukazała i przez cały rejs z Nowego Jorku do Warszawy na okrągło chodziła w głośnikach na Batorym. Komplement, jaki zrobił

Była skaldą wytwórnia Suprafon, jest też charakterystyczna w swoim klubie płytowym, ekskluzywnym tylko dla członków. Wydali ten album prawie natychmiast po polskiej premierze.

0: Muzyka z reguły Andrzeja Zielińskiego to jedno, ale teksty dla skaldów bardzo chętnie pisali najważniejsi poeci polskiej piosenki. Leszek Aleksander Moczulski, Wojciech Młynarski, Agnieszka Łasiecka. A tekst Jaskółki to dzieło naszej pani noblistki.
1: Kochali się w Leszczynie pod słońcami rok.

Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko spraw, by nigdy nie zapominali.

płyty Skaldów od Cała jesteś w skowronkach przez Od wschodu do zachodu słońca aż po album Ty. To dla mnie korona w ich dyskografii. Wspaniała muzyka Andrzeja Zielińskiego, wspaniałe aranże. Potem był jeszcze Krywań, którego bardzo chciałem dzisiaj Państwu zagrać, ale ma prawie 18 minut w swojej najkrótszej wersji, bo są jeszcze dłuższe. Ta ocenzurowana dla wytwórni melodia za naszą wschodnią granicą i ta dla niemieckiej Amigi. Ale teraz Wojciech Młynarski raz jeszcze napisał tekst do tytułowej piosenki z albumu Ty.

0: Zrobiłaś, jesteś.
1: W całej przebogatej dyskografii Skaldów moim ulubionym formatem jest coś, co teraz wraca, choć często w formie cyfrowej, czyli tak zwana epka. 3- albo 4-utworowa mała płyta, na której zwykle umieszczano piosenki, które z jakiegoś powodu nie trafiły na album, albo po prostu były taką ścieżką dźwiękową danej chwili. Jest tam w przypadku Skaldów mnóstwo wspaniałych perełek. Oto jedna z nich. Tekst Agnieszka Osiecka.

0: Bracia Andrzej i Jacek Zielińscy byli oczywiście multi i są w przypadku Andrzeja multiinstrumentalistami. Jacek szczególnie ukochał trąbkę i skrzypce. Utwór, którego za chwilę posłuchamy, pamiętam wówczas, tak wystawał ponad to, co działo się w polskiej muzyce popularnej, że wydawał się być zawieszony w przestrzeni. I myślę, że do dziś trochę tak to wygląda. No i partia skrzypek Jacka i tekst Agnieszki Osieckiej to też perełki.
1: Yes, sir. That's a good place, isn't it? That's a really nice place.

A teraz pocztówka dźwiękowa, tak? Pozwolę sobie nazwać piosenkę, którą przysłał nam syn Jacka Zielińskiego, Bogusław, z opowieścią. Historia tej piosenki jest taka, że po koncercie w maju 2022 roku, w którym brali udział m.in. Tato, Grzegorz Grunwald, autor tekstu, Michał Wódz, autor aranżu i ja, Tato usiadł na scenie przy fortepianie i zaczął prezentować nam kilka swoich piosenek.

piosenek, które właśnie skomponował. Między innymi tę, którą za chwilę usłyszymy. Sambę. Michał Wódz, wiedziony jakby przeczuciem, ale także wielką atencją dla taty, wyciągnął telefon i zaczął nagrywać tę piosenkę, która wtedy nie była jeszcze w pełni skończona. Tato w trakcie grania i śpiewania mówił, jak od strony muzycznej widziałby jej fragmenty, robił krótkie pauzy, bo utwór

na rocznicę jego 80. urodzin, czyli 6 dzień września roku 2026. Inspiracją była niewątpliwie ostatnia piosenka The Beatles, nagrana wokół głosu Lennona z taśmy. Piosenkę nagraliśmy w sierpniu tego roku, częściowo w Warszawie, a częściowo w Krakowie, zapraszając rodzinę, córkę, wnuczkę oraz brata, czyli Andrzeja Zielińskiego, oraz przyjaciół, którzy byli, gdy tato prezentował piosenkę przy fortepianie. Do nagrania został więc użyty głos taty z nagrania zrobionego telefonem w roku 2022. To chyba radiowa premiera, już na pewno trójkowa premiera tego nagrania. Samba niepojęta.

Jacek Zieliński, śpiew, Łukasz Biliński, perkusja, instrumenty perkusyjne, Bogumił Zieliński, syn Jacka, gitara elektryczna, Marcin Szczypiorski, gitara basowa, Grzegorz Grunwald, gitara akustyczna, Michał Wódz, klawisze, Andrzej Zieliński, brat Jacka, organy Hammonda, Janusz Cholewka, trąbka, Gabriela Zielińska, Tarcholik, córka Jacka, wokal i chórki, Weronika Tarcholik, wnuczka Jacka Zielińskiego, śpiew, muzyka Jacek Zieliński, tekst Grzegorz Grunwald, aranż i współkompozycja Michał Wódz. To była Samba Niepojęta, a dzisiejszą tonację trójki skończy oryginalna wersja utworu W żółtych płomieniach liści, utworu, który Agnieszka Osiecka ukryła przed cenzurą przez kilkadziesiąt lat, a który opowiada o emigracji roku 1968. Ze Skaldami i Jackiem Zielińskim zaśpiewa Łucja Prus. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę

0: samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Żegnamy reklamy.
2: To już godzina 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
3: Będzie czwarta rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Andrzej Poczobut wyjechał dziś na Białoruś, ma tam być przez tydzień. 12 państw, w tym Polska, za zakazem importu towarów z okupowanych terenów zachodniego brzegu. Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad złożeniem kolejnej ustawy regulującej ten rynek w Polsce.
4: Ten rynek tak czy siak musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad złożeniem ponownym ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie podobne rozwiązanie do tego, które zostało złożone wcześniej przez rząd.
3: Własną propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut złożył do marszałka Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Do szkolnych jadłospisów wprowadzono więcej warzyw i owoców, a co najmniej jeden posiłek w tygodniu ma być przyrządzony na bazie roślin strączkowych. Jest za to mniej mięsa, tłuszczu i cukru. Te zmiany popiera ministra edukacji Barbara Nowacka.
5: Jedzenie jest różnorodne. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało takie rozwiązanie. W domach ta dieta różnorodna też być powinna. Dzieci dobrze, żeby widziały, że można zjeść wspaniałe naleśniki z serem, można zjeść mięso, można zjeść co innego i wszystko może być super smacznie przyrządzone. To tak naprawdę wszystko w rękach kucharek, a one naprawdę w szkołach potrafią być genialne.
3: Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dań. Rafał Trzaskowski mówi o odważnej decyzji Andrzeja Poczobuta. Polski dziennikarz i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu dziś wrócił na Białoruś. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie bezpieczny.
6: Bardzo odważna decyzja. Pan Andrzej Poczobut wielokrotnie o tym mówił, również na kampusie Polska Przyszłości, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ja mam nadzieję, że jego pozycja w całym świecie jako bojownika o demokrację jest tak silna, że Łukaszenko dwa razy pomyśli, jeżeli będzie chciał znowu wprowadzać jakiekolwiek restrykcje. To jest absolutnie symbol dla nas wszystkich odwagi i nieustępliwości.
3: Wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi ma potrwać tydzień, później planuje polecieć do Stanów Zjednoczonych. 12 państw, w tym Polska, Wielka Brytania i Francja, ogłosiły we wspólnym oświadczeniu, że wprowadzą krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na zachodnim brzegu Jordanu i poprze takie restrykcje na poziomie europejskim. W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania dwupaństwowego. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 16.03. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry i dużo piłki kopanej w tym serwisie. Dziś początek sezonu w Lidze Mistrzów, oczywiście bez udziału naszego zespołu, za to z udziałem naszych piłkarzy. Mamy taką nadzieję. Na przykład w hitowym starciu Realu Madryt z Interem Mediolan liczymy na występ w ekipie gości Piotra Zielińskiego, choć nie jest on przesądzony. Z kolei w trykocie FC Porto zobaczymy raczej w akcji Jakuba Kiwiora. Jan Bednarek pauzuje za zresztą kompletnie bezmyślną czerwoną kartkę z poprzednich rozgrywek, a Oskar Pietuszewski leczy kontuzję. Porto gra dziś z City i nie będzie faworytem tego spotkania. Z kolei w meczu naszych młodych piłkarek z Meksykankami w Mistrzostwach Świata do lat 20 trudno wskazać faworytki. To spotkanie w Katowicach od 18, wspomniane mecze w Champions League o 21. I znów a propos Ligi Mistrzów, to w ubiegłym sezonie małą furorę zrobił w niej nasz bramkarz Mateusz Kochalski, występujący wówczas w barwach azerskiego Karabachu. Po tych udanych meczach nasze sportowe media zapowiadały głośny transfer Kochalskiego za kilka milionów euro do jednego ze znanych klubów. Mówiło się na przykład o Borussii Dortmund. Zamiast BVB i milionów euro będzie wieczysta Kraków. Suma odstępnego miała nie przekroczyć 500 tysięcy. Co tam piłka, powiedzą kibice tenisa. Tej nocy zjawiskowo zapowiadający się ćwierćfinał w US Open. Myślimy o turnieju panów i meczu broniącego tytułu Carlosa Alcaraza z Benem Sheltonem. Hiszpan w Nowym Jorku gra po blisko 5-miesięcznej przerwie i rozkręca się z meczu na mecz. Amerykanin z kolei wskoczył na niesamowity poziom sportowy. Ciekawe tylko, czy dźwignie mentalnie mecz z Carlitosem. To spotkanie na Flushing Meadows od pierwszej nocy. Kolejny sport na naszej antenie za godzinę.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ostatnie chwile lat.

0: Tak, proszę Państwa, od 23 stopni w okolicach Gdańska, na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 27 w centrum, do 30 stopni na południu i południowym zachodzie. Tak wygląda wtorek. Do tego słońce i niemal bezchmurna większość Polski. W nocy prawie tropiki, bo od 16 do 18 w środkowej i zachodniej części kraju. A jutro biegun ciepła przesunie się na południowy wschód. Tam będzie 30, ale wszędzie indziej może być pochmurno, miejscami nawet deszczowo.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Francel, Michał Gardias. Kłaniamy się ponownie, to już 6 po 16.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś dwa alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powód to rosyjskie naloty na Ukrainę. Polskie myśliwce znów musiały prewencyjnie operować przy granicy. RCB zapowiada kolejne SMS-y w różnych częściach kraju, bo w planach są wielkie testy Wojska Polskiego. Może być głośno. I od tego zaczniemy naszą popołudniówkę. A jeszcze wcześniej 3 minuty i 25 sekund naprawdę dobrej muzyki. Panowie z Brighton, The Cooks na antenie Trójki.

0: The Cooks o 16:10 na antenie Trójki. Ci, którzy nie mieli w nocy wyciszonego telefonu, a mieszkają na wschodzie kraju, mogli usłyszeć taki dźwięk albo podobny, no i zobaczyć SMS-a o treści: uwaga, uwaga, uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Pytanie, jak ją zachować? Niespełna pół godziny później było odwołanie tego alertu, a w 6:30 kolejny taki sam SMS od RCB. Wiem, o czym mówię, bo przejeżdżam na Myśliwiecką z Lublina. A takie alerty dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polskie myśliwce znów patrolowały niebo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada, że w najbliższych dniach w różnych częściach kraju będą rozlegały się kolejne alerty, a to dlatego, że wojsko planuje testy różnego rodzaju uzbrojenia. Kuba Witkowski.
1: Chciałbym państwa uprzedzić.
2: To Cezary Tomczyk, wiceszef MON i wczorajsza zapowiedź testów.
1: Będą odbywały się specjalne testy wojskowe, jeżeli chodzi o rażenie dalekiego zasięgu na odległości 1000 kilometrów.
2: Te 1000 kilometrów działa na wyobraźnię. O co może chodzić?
3: Znaczy, na pewno wszyscy są bardzo enigmatyczni w tym i nie wdają się w szczegóły.
2: Jakub Link-Lęczowski z magazynu Milmak.
3: Może chodzić o platformy bezzałogowe dalekiego zasięgu.
2: Takie systemy opracowuje nasz przemysł zbrojeniowy, ale może też chodzić o testy pocisków Barracuda wystrzeliwanych z platformy HIMARS.
4: Ćwiczy się to po to, by operatorzy, by żołnierze zyskali coś w rodzaju pamięci mięśniowej.
2: Tłumaczy komandor porucznik rezerwy Krzysztof Kubiak.
4: Aby w sytuacji poważnego stresu pola walki byli w stanie wykonać te czynności bezbłędnie.
2: Generalnie chodzi o to, by nasze wojsko było zdolne do skutecznej walki w powietrzu, a do tego potrzeba też informacji. W tym celu testowana jest właśnie rakieta Perun, zdolna wynosić mikrosatelity. Przewaga w powietrzu jest bowiem kluczowa. Mówił nam o tym niedawno na spotkaniu szef sztabu generał Wiesław Kukuła.
5: O wyniku wojny z Federacją Rosyjską, jeśli do niej dojdzie, powiem to państwu, najbardziej możliwy, czytelny sposób zdecydują siły powietrzne, a nie wojska lądowe.
2: Stąd tak ważne, byśmy byli zdolni nie tylko bronić się, ale i razić cele na tyłach wroga, tak jak to robi teraz Ukraina.
0: Tematem zajął się Kuba Witkowski. No, na usta ciśnie się pytanie, czy z czasem nie staniemy się obojętni na tego typu alerty, jakiekolwiek. No, szczególnie mieszkańcy wschodu Polski, którzy co jakiś czas dostają przeróżne ostrzeżenia. 227 trójek to jest numer do nas, jeszcze dzisiaj go nie przypominałem. A teraz piosenka dnia. W programie trzecim LP, którą znamy już z takich przebojów jak Lost on You, tym razem z nowinką Don't Stop.

0: O, przepraszam, nuciłem sobie. Don't Stop ELP, czyli piosenka dnia programu trzeciego, wpada to w ucho. 16.15 w Warszawie rozpoczęło się i zdaje się, że trwa posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze obrady od czasu zatrzymania szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza, a to w sprawie oczywiście afery Zonda Krypto. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Józef Niewiarowski. Józku, słyszymy
1: dzień
0: się. Dzień dobry. No to dzisiaj, Józek, zmiana na stanowisku prezesa PKOL-u, czy raczej za wcześnie o tym mówić?
1: Dziś na pewno nie dojdzie do zmiany na stanowisku prezesa. Prezydium, które zebrało się o godzinie 15, może dziś jedynie wyznaczyć datę posiedzenia zarządu, które ma się odbyć nie później niż za 7 dni. I to wtedy zostaną podjęte kluczowe decyzje. Ale czy odwołanie prezesa? Niekoniecznie. Według członków prezydium, niektórych z nich, statut PKOL-u jest dziurawy, archaiczny i jedni, choć wydaje się, że to mniejszość, twierdzą, że prezes Piesiewicz może pozostać na stanowisku do końca kadencji. Wśród nich jest na przykład członkini zarządu Teresa Sukniewicz-Klejber, która twierdzi, że prezes Piesiewicz jest niewinny, więc nie powinien być on odwołany. Natomiast inni, jak wiceprezes Tomasz Hamera, stoją na zupełnie innym stanowisku.
2: Czy można go odwołać? No cóż, te dywagacje toczą się od dobrego roku. No dziś sytuacja jest nieco inna. Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
1: I możliwe, że rozmowy o interpretacji statutu również będą częścią dzisiejszego spotkania w ograniczonym 16-osobowym gronie, którym jest prezydium zarządu PKOL-u. Ale to spotkanie to również okazja do zadawania pytań skarbnikowi PKOL-u dotyczących umowy sponsorskiej, którą prezes Piesiewicz podpisał z Zonda Krypto. Przypomnijmy, że umowa dotyczyła m.in. prawa do wykorzystywania wizerunku polskich byłych i obecnych olimpijczyków w reklamie giełdy kryptowalut.
3: Ja będę przynajmniej chciał wiedzieć, czy ta umowa rzeczywiście została skutecznie wypowiedziana, czy grożą nam jakieś konsekwencje.
1: Mówił były olimpijczyk, wiceprezes PKOL-u Adam Korol. Na razie nikt nie ujawnił więcej informacji dotyczących tego, co dzieje się właśnie za zamkniętymi drzwiami w siedzibie PKOL-u i czy w ogóle temat powołania nowego prezesa przyspieszonych wyborów, czy jego zastępcy zostanie dziś poruszony. Za to przed siedzibą pojawił się dziś były chodziarz Robert Korzeniowski, który już zapowiedział, że wystartuje w wyścigu na stanowisko prezesa. Według niego należy użyć terapii szokowej, odwołać prezesa, bo przed PKOL-em stoją już kolejne zadania.
4: Pod koniec października, na początku listopada już młodzieżowcy wyjadą do, juniorzy wyjadą do Dakaru. To jest ważna impreza, którą musi PKOL przygotować.
1: Przypomnijmy, że obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz przebywa w 3-miesięcznym areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy zarzucają mu płatną protekcję i działanie na szkodę wierzycieli upadłej dziś giełdy Zonda Krypto.
0: I to był Józef Niewiarowski. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje, za te głosy. Do usłyszenia. Dodam, że no właśnie, tak jak mówił Józef, Radosław Piesiewicz jest zatrzymany w sprawie Zonda Krypto. Tutaj kolejne dni piszą kolejne rozdziały w tej aferze. Nowe zatrzymania, powiązania polityczne, a w sprawie kryptowalut pojawił się ruch prezydenta. Karol Nawrocki złożył nowy projekt ustawy. Jest, jak jest komentowany, jaki jest odbiór w rządzie, choć tutaj można się domyślać, o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Chwilę po 17. A teraz 16.20. Republika, Sam na linie. Gramy.

227 trójek. Ten numer Państwo znają doskonale. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy może do nas jeszcze nie telefonowali. W sprawie każdej się polecamy. To jest miejsce na Państwa opinię. Taki baner moglibyśmy postawić.

0: Autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Zapraszam od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl. PL/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
11: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
10: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
13: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Żegnamy reklamy.
14: To już prawie 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
15: Prokuratura wszczęła nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa.

0: Dzień dobry, poinformował Adam Szłapka. Rzecznik rządu podkreślił we wpisie na platformie X, że śledczy sprawdzają, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości uniknąć odpowiedzialności karnej. Zatrzymano domniemanego sprawcę podpaleń urządzeń energetycznych w Niemczech, Daniel V. Był poszukiwany od ubiegłego tygodnia. Policja i prokuratura poinformowały, że ujęły 48-latka niedaleko elektrowni w Akwizgranie. Wcześniej znaleziono tam materiały łatwopalne na kolejnej stacji transformatorowej. Mężczyzna miał również ładunki wybuchowe przy sobie. Kolejne zabezpieczono w pobliskim namiocie, gdzie się prawdopodobnie ukrywał. W miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim uruchomiono pierwszy w Ukrainie podziemny żłobek. Nowa przestrzeń edukacyjna jest przeznaczona dla 260 wychowanków i umożliwia organizowanie pełnego procesu edukacyjnego w trybie stacjonarnym, nawet podczas alarmów lotniczych, podało Ministerstwo Edukacji. Podziemna część placówki ma 8 pomieszczeń edukacyjnych, punkt medyczny, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty i prysznice. Obiekt jest wyposażony w 2 niezależne źródła zasilania oraz generatory rezerwowe.
1: Teraz już ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Prawie 1 200 000 obcokrajowców pracowało w Polsce na koniec marca, o 8% więcej niż rok wcześniej. I chociaż w Polsce pracują obywatele ponad 150 państw, to zdecydowaną większość zagranicznych pracowników stanowią Ukraińcy. Na kolejnych miejscach są obywatele Białorusi, Indii, Gruzji oraz Kolumbii. Słabość instytucji, niekorzystna demografia i niska skłonność do innowacji obniżają szanse na utrzymanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej, który został zaprezentowany dziś na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Tymczasem Polska coraz częściej jest uznawana przez duże międzynarodowe instytucje finansowe za rynek rozwinięty. Nie oznacza to, że nasz kraj z dnia na dzień stanie się bogatszy, ale jesteśmy już 6. gospodarką Unii Europejskiej, a wartość naszego PKB przekroczyła $1 bln. Co ciekawe, nie wszystkie organizacje oceniają Polskę w ten sam sposób, mówi Grzegorz Sielewicz, główny analityk Colliers.
3: MSCI, jeden z najważniejszych dostawców indeksów giełdowych na świecie, nadal zalicza Polskę do rynków wschodzących. Powodem nie jest wielkość gospodarki, ale bardziej techniczne kwestie związane z funkcjonowaniem rynku akcji z punktu widzenia zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów najważniejsze jest jednak to, że Polska coraz częściej znajduje się w tej samej grupie porównawczej, co większe gospodarki Europy Zachodniej.
2: Jednocześnie nadal rozwijamy się szybciej niż większość dużych państw Unii Europejskiej. Regał na ubrania, różowe ukulele, mrożona pizza w torbie termicznej i świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które pasażerowie zostawili w pociągach Polregio w czasie ostatnich wakacji. W pociągach najczęściej gubiono plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty, a najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie w województwach zachodniopomorskim, małopolskim, łódzkim i pomorskim. Na stronie przewoźnika są telefony i adresy wszystkich jego biur rzeczy znalezionych. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 71 groszy, a euro 4,31.
1: O 19.03 w Lublinie, o 19.10 w Warszawie, 2 minuty później w Krakowie, a o 19.38 w Szczecinie. Właśnie wtedy w tych miejscach słońce schowa się za horyzontem dzisiaj. No coraz krótsze dni, jesień na horyzoncie właśnie, ale jeszcze mamy lato przez 2 tygodnie dokładnie. No i dziś to czuć 31 stopni w Legnicy i na południu, 27 w centrum kraju, na wschodzie i północy 25, a jeszcze jutro będzie ciepło. Świetnie radzą sobie na przykład na przyrodzie czy biologii, a patrząc na całą Unię Europejską są w czołówce. Raport o polskich uczniach się pojawił i za chwilę odsłonimy jego wyniki.

0: James Blunt i Tastes Like Summer na ostatniej prostej lata. Nowy rok z kolei się powoli rozkręca, rok szkolny oczywiście. Można by zaryzykować, że pierwszy tydzień nauki już za uczniami. A my w ostatnich tygodniach no, mówimy sporo o stanie polskiej szkoły i wyzwaniach, które stoją przed nauczycielami i uczniami. No i przyznać trzeba, że nie zawsze mamy się z czego cieszyć, ale dzisiaj ta informacja daje wiele nadziei i buduje. Polscy 15-latkowie ponownie znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. To wynika z najnowszych danych międzynarodowego badania PISA 2025. Jest z nami dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, profesor Maciej Jakubowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No gdy ja przyniosłem ze szkoły piątkę, to były oczywiście pochwały, ale często padało takie zdanie, żebyś tylko nie obrósł w piórka albo nie osiadł na laurach. Czy dzisiaj możemy pogratulować polskim 15-latkom?
1: Tak, myślę, że tak. Utrzymali, można powiedzieć, wyniki z 2022 roku i to, można powiedzieć, nie byłby sukces, gdybyśmy nie widzieli tego, co się dzieje dookoła nas. To znaczy olbrzymich spadków w krajach Unii Europejskiej, w krajach OECD. W większości tych krajów wyniki spadły bardzo mocno. One już spadły w tym poprzednim badaniu, które było realizowane po pandemii. Natomiast widzimy w Polsce widzimy zatrzymanie tych spadków, natomiast w większości krajów europejskich jeszcze silniejsze spadki do poziomu, który w Europie nie był wcześniej spotykany, tak niskiego poziomu umiejętności uczniów.
0: Czyli paradoksalnie jest to, jak to się mówi często w ekonomii, efekt bazy, czyli jak porównujemy do troszkę niższego poziomu, to potem mówimy, że jest to wiele lepiej.
1: No, Polska była na bardzo wysokim poziomie, więc to nie jest, to jest utrzymanie pozycji, która nas już, że tak powiem, plasowała powyżej średniej europejskiej i 15-latkowie no, w latach 2012-2015, no to była ścisła czołówka europejska. Jeszcze 2018 rok, kiedy były gimnazja. Potem te spadki były dosyć duże ze względu na pandemię i także likwidację gimnazjów. No ale teraz widzimy, że ta sytuacja...

0: sytuacja się ustabilizowała, więc no, cieszę, że mamy podobne wyniki jak 3 lata temu i że nie mamy takich spadków jak w innych krajach.
1: W badaniu, dodajmy, brało udział 91 krajów i regionów. W sumie przebadano 760 tysięcy młodych osób, a z Polski ponad 7100 piętnastolatków. No pytanie, czy to jest wystarczająca próba?
0: No zdecydowanie tak. To jest próba z 217 szkół w Polsce. To jest próba losowa, reprezentatywna. Tutaj bardzo dużo siły włożono, żeby te badania były reprezentatywne dla każdego kraju i żeby były porównywalne między krajami. Więc kraje, które nie spełniają bardzo rygorystycznych standardów, są po prostu wykluczane z tych wyników. I to niezależnie, czy są duże, czy małe, to spotkało kiedyś Stany Zjednoczone. Teraz też mamy niektóre kraje, których wyniki oznaczone są gwiazdką, jak na przykład Holandia, no ale w większości krajów rzeczywiście te wyniki są bardzo wiarygodne. To są bardzo duże próby, które spokojnie mówią nam o tym, co dzieje się z piętnastolatkami w tych krajach.
1: Mm-hmm. W każdej edycji tego badania nacisk jest kładziony na inny obszar wiedzy. W tym przypadku, tym razem były to nauki przyrodnicze. No i znakomicie wypadli też nasi uczniowie w działaniach matematycznych, jak się okazuje.
0: Tak, no my w tej matematyce już od wielu lat tak naprawdę jesteśmy w czołówce europejskiej. Teraz w naukach przyrodniczych tylko 3 kraje w Europie miały wyższe wyniki. No Estonia zdecydowanie wyżej, Wielka Brytania i nieco wyżej Finlandia. Natomiast jeżeli spojrzymy już na matematykę, to tak naprawdę tylko Estonia i Wielka Brytania, no i Szwajcaria spoza Unii są wyżej. A jeżeli mówimy o czytaniu ze zrozumieniem, to tylko Estonia, Wielka Brytania i Irlandia. Także tu naprawdę jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej.
1: Panie dyrektorze, no takie przewrotne pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? No bo mamy takie przekonanie też chyba często, że polskiej edukacji jeszcze trochę brakuje do poziomu nauki, nie wiem, w innych krajach unijnych, na przykład na Skandynawii,
0: No ale tu trzeba sobie zadać pytanie, skąd to przekonanie się bierze? Właśnie. Bo jeżeli patrzymy na wyniki obiektywnych badań, gdzie mierzymy umiejętności uczniów, co oni tak naprawdę potrafią? Czy dobrze czytają tekst, czy rozumieją te teksty? To są zadania w przypadku PISY, nie szkolne zadania, tylko takie zadania, w którym oni muszą aplikować tą wiedzę, którą zdobywają w szkole, te umiejętności, do takich sytuacji wziętych z życia, można powiedzieć. No i tutaj nasi uczniowie znacznie sobie lepiej radzą niż w większości krajów europejskich. Te różnice są bardzo duże, łącznie z krajami skandynawskimi. Ta rzeczona Finlandia, która była zawsze, jest wskazywana jako ten raj edukacyjny, no od tych pierwszych badań PISA, gdzie rzeczywiście była taką gwiazdą na pierwszym miejscu, właściwie od tych 25 lat cały czas te wyniki spadają i one już w takich dziedzinach jak czytanie, matematyka są niższe niż wyniki polskich uczniów. Podobnie jest w całej Skandynawii, podobnie Dania, która też była wskazywana jako taki przykład bardzo dobrego systemu. Więc to rzeczywiście jest tak, że w dzisiejszych czasach trudno jest utrzymać wysoką jakość edukacji. To jest olbrzymie wyzwanie. Natomiast w Polsce to się udaje.
1: Zobaczymy, co będzie za rok, za dwa. Trzymamy kciuki za naszych uczniów. Profesor Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. A my od państwa dostajemy sygnały, że coś tutaj nie gra w sprawie alertów RCB. Halo, halo?
2: Ja w sprawie tych alertów RCB, bo cały czas mówicie, że tylko były 2. Ja dostałem 4. Jestem kierowcą, spałem w Lublinie. Pierwszy był 4:19, następny 4:48, później 6:23 i 6:51.
1: No tak, 4, licząc te alerty, które odwoływały zagrożenie. Ale teraz chyba wszystko już jest jasne. 16:43, metro i niepamięć w Radiowej Trójce.

0: Niepamięć, czyli propozycja od grupy Metro o pokoleniu dorastającym w niepewnych czasach. Alternatywa dla Niemiec jest o włos od przejęcia władzy w Saksonii-Anhalt. To już jest kolejny temat w Trójce. W niedzielnych wyborach lokalnych, jak zapewne państwo wiedzą, ugrupowanie zdobyło w tym landzie prawie 44% głosów, deklasując partię głównego nurtu. Do rządzenia AfD brakuje zaledwie 3 głosów. Partia rośnie w siłę od dłuższego czasu, także na szczeblu krajowym. Obecnie według sondaży jest najpopularniejszą niemiecką partią. Co stoi za jej sukcesami i jaki udział ma w tym sytuacja gospodarcza za naszą zachodnią granicą? O tym dzisiaj Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: 48-letni Michael Iken przez ostatnie 18 lat pracował w fabryce Volkswagena w Emden w północno-zachodnich Niemczech. W ubiegłym tygodniu władze firmy zapowiedziały restrukturyzację koncernu. Zgodnie z nią w ciągu najbliższych 8 lat 4 niemieckie fabryki największego europejskiego producenta samochodów miałyby zostać zlikwidowane. W sumie pracę straciłoby nawet 100 tysięcy osób. Boję się, co będzie dalej. Mam 3 dzieci, żona jest w ciąży, nie pracuje. Teraz kolejna taka wiadomość. To była firma, w której jak już się pracowało, to się pracowało do emerytury. Teraz to się kończy. To po prostu szok. Władze koncernu przekonują, że niemieckie fabryki są nierentowne w porównaniu z tymi działającymi w Europie Wschodniej czy w Azji. Ale rachunek ekonomiczny to nie wszystko, przekonuje premier Dolnej Saksonii Olaf Lies, w której Volkswagen chce zamknąć swój zakład. Jeśli Niemcy stracą pozycję przemysłowego i motoryzacyjnego centrum Europy, skończy się także nasz dobrobyt. Musimy zrobić wszystko, by ocalić produkcję w niemieckich fabrykach i poprawić ich konkurencyjność. Według szacunków w niemieckim przemyśle miesięcznie znika 10 tysięcy miejsc pracy. W drugim kwartale roku liczba niewypłacalności firm była najwyższa od 21 lat. Tylko w sierpniu z rynku zniknęło ponad 1500 firm i to o 9% więcej niż przed rokiem. Czemu niemiecka gospodarcza maszyna się zacięła i jak korzysta na tym AfD? A z nami dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: W jakim stopniu w pana ocenie za sukcesami Alternatywy dla Niemiec stoją sprawy gospodarcze i to, że do pewnego stopnia pewien model rozwojowy Niemiec się skończył, się wypalił? No i za bardzo partie głównego nurtu nie mają pomysłu, na czym oprzeć nowy model rozwojowy.
3: Problemy gospodarcze i fakt, że Niemcy od 2019 roku są w stagnacji przeplatanej

0: recesją stanowi bardzo dobre podglebie do wzrostu niezadowolenia. Ale niemniej jednak trzeba powiedzieć, że w takich badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród wyborców AfD wychodzi, że 75% z nich uważa migrację i bezpieczeństwo jako najważniejszy temat. Nie tylko same sprawy gospodarcze, ale oczywiście one się dokładają, prawda? Ta utrata miejsc w przemyśle, ciągle powtarzana ostatnio kwestia likwidacji aż 100 tysięcy miejsc pracy przez Volkswagena i wielu innych branżach.
1: No właśnie, bo słyszymy o tym, że AfD wygrywa we wschodnich landach, czy też teraz ta partia wygrała wybory w Saksonii, Anhalcie, ale popularność zdobywa także na zachodzie i także chociażby wśród związków zawodowych. To pokłosie tego, o czym pan powiedział, czyli chociażby zwolnień w Volkswagenie czy w innych firmach motoryzacyjnych, czyli w bastionie socjalistów, socjaldemokratów z SPD.
0: Trzeba powiedzieć, no w Saksonii-Anhalt 61% robotników zagłosowało na AfD. To jest ogromna liczba, prawda? Chyba największa grupa z najwyższym poparciem dla tej partii politycznej.
1: Powiedział pan, że w niemieckim przemyśle miesięcznie znika 10 tysięcy miejsc pracy. W takim razie co jest nie tak z niemiecką gospodarką?
0: Niemcy są pod... jako gospodarka eksportowa są pod dużą presją konkurencji ze strony Chin, ze strony innych państw azjatyckich. Mamy też taką, jakby się oddalić, spojrzeć z troszeczkę szerszej perspektywy, zaczyna dochodzić do takiej regionalizacji, globalizacji, powstawania coraz bardziej jakichś zamkniętych, protekcjonistycznych bloków, Stany Zjednoczone nakładają cła. I Niemcy akurat są tą gospodarką, która ma najwyższy poziom ekspozycji na takie geopolityczne zawirowania na świecie i to wszystko negatywnie odczuwa.
1: Jaki udział w problemach Niemiec ma tak zwany chiński szok 2.0, więc zalewanie przez Chiny światowych rynków produktami wysokiej jakości, chociażby samochodami?
0: Bardzo duży. Tutaj są dwa sektory szczególnie mocno dotknięte tym chińskim szokiem 2.0 w Niemczech. To jest wspomniana motoryzacja oczywiście oraz przemysł maszynowy, który on nie jest taki głośny i taki medialny może, bo niemiecka motoryzacja ma pewną markę, prawda, wyrobioną. Natomiast przemysł maszynowy zatrudnia więcej ludzi w Niemczech niż przemysł samochodowy. I tam te spadki też są bardzo, bardzo dotkliwe. No a ten przemysł samochodowy jest wyeksponowany właśnie z powodów prestiżowych. Także to jest po prostu uderzenie też w samą markę Made in Germany, prawda? To też boli podwójnie, tak? Bo boli jeszcze symbolicznie.
1: Panie doktorze, to jeszcze na koniec zapytam, też patrząc szerzej, co musiałoby się wydarzyć w Niemczech, żeby partie politycznego głównego nurtu powstrzymały rosnącą w siłę AfD?
0: Musiałoby dojść do naprawdę poważnych zmian w tych partiach i ja takiej możliwości obecnie nie widzę. Przy tym, jak wyglądają te struktury i jacy politycy są w tych partiach, tak w CDU, w SPD i innych. I autentycznie jestem tutaj, no mam negatywny obraz przyszłości, bo moim zdaniem nie są w stanie się zmienić i nie są w stanie powstrzymać tej fali wznoszącej, na której jest obecnie AfD. I pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to czy ta fala się przeleje ze wschodu na zachód Niemiec. W przyszłym roku 4 czy 5 wyborów w krajach związkowych będzie właśnie na zachodzie Niemiec. I to będzie prawdziwy sprawdzian tego, czy AfD będzie taką już, czy to będzie sukces ogólnoniemiecki.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: A tutaj kolejne telefony od naszych słuchaczy ze wschodu Polski.
4: Pan redaktor prowadzący ma rację. Ja jestem ze Świdnika. Pierwszy alert dostałem o 4.35. Odczytałem. Za 20 minut dostałem odwołanie. Było przed 5:00, a to nie warto spać. Zrobiłem sobie kawę. Audycja pana Piotra Łodeja o 5:00. A drugi alert w 5:30 i szybciutko się podzieliłem tą wiadomością z załogą porannej ZD3. Bo może w Warszawie nie wiedzą, co się dzieje. Niestety wiedzieli. Dobrze, bardzo dobrze. 6:00 dostałem odwołanie. Czyli 4 SMS-y i taka to prawda.
3: Panie Robercie, bardzo panu dziękuję. A numer 227 trójek polecam każdemu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Michał Gardias, witam ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
5: Trwa spotkanie prezydium PKO. Luto może być pierwszy krok do odwołania prezesa Piesiewicza.

0: Niespełna 3 lata więzienia dla myśliwego za zastrzelenie żołnierza na poligonie pod Szczecinem. Za niecałe 2 tygodnie zaczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Prezydium PKOL-u może dziś wykonać pierwszy krok w kierunku odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Właśnie trwa spotkanie. Prezes PKOL-u przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz zonda krypto.
1: Prezydium PKOL-u ustali termin zwołania około 60-osobowego zarządu. Dopiero zarząd może odwołać dowolnego członka. Jednak statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest tak dziurawy, że według niektórych prezesa nie da się odwołać przed zakończeniem kadencji.
2: Statut jest, nie ukrywam, dość archaiczny. Naszym zadaniem jest odbudowanie wizerunku polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Powiedział wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera. Dyskusja na prezydium zarządu będzie dotyczyć także umów sponsorskich z zonda krypto oraz finansów PKOL-u. Gotowość do startu w wyborach na prezesa zadeklarował mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał szczeciński sąd Stanisława H., myśliwego, który zastrzelił żołnierza. Jego pomocnik Tomasz F. ma trafić za kraty na rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w połowie listopada 2023 roku. Późnym wieczorem myśliwi zostali wezwani na wojskowy pas taktyczny w podszczecińskim Krzakowie, żeby odstrzelić grasujące tam dziki. W tym samym czasie ochrona obiektów puściła żołnierzy na nocne ćwiczenia. Jak uzasadniała sędzia Monika Orzechowska, zawiniła rutyna myśliwych i zignorowanie podstawowej dla polowań zasady.
3: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. To chyba jakiś zwierzak, to chyba szop pracz. Więc Rafał Gawryś został wzięty za szopa pracza.
0: Wyrok jest nieprawomocny, zastrzelony przez myśliwego żołnierz miał 21 lat. Rosyjskie drony atakują ukraińskie pociągi pasażerskie. W ostatnich godzinach doszło do 3 takich przypadków. Ukraińscy kolejarze stosują specjalne procedury bezpieczeństwa. Mimo to są doniesienia o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Do ataku dochodzi coraz częściej. Ukraińskie media piszą o rosyjskim polowaniu na pociągi. Zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Największy przegląd polskiego kina rozpocznie się 21 i potrwa do 26 września. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursów podejmują bardzo różne tematy i opowiadają o nich w zróżnicowany sposób, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapiński.
4: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem.
0: Filmem otwarcia tegorocznego festiwalu będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holubka. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 17.03, najwyższa pora na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
7: Uwaga kibice, przypadkiem proszę się nie zdrzemnąć, myślę o kibicach piłki nożnej. Dziś rozgrywki zaczyna Liga Mistrzów i zdecydowanie najciekawiej zapowiada się mecz na Bernabeu w Madrycie. Real zagra tu z Interem Mediolan i śledząc włoskie media, występ od pierwszej minuty Piotra Zielińskiego w ekipie gości należy ocenić na jakieś 50%. Niemal na pewno od początku meczu w trykocie FC Porto będzie biegał po boisku Jakub Kiwior i należy zakładać, że będzie uwijał się jak w ukropie, bo rywalem Porto naszpikowany gwiazdami Manchester City. W ubiegłym sezonie w Champions League świetnie radził sobie w bramce Karabachu Mateusz Kochalski. Przepowiadano mu głośny transfer do topowego europejskiego klubu. Ostatecznie wylądował w wieczystej Kraków. Apologeci rodzimych rozgrywek uznają to jednogłośnie za przejaw rosnącej siły PKO Ekstraklasy, a nie braku zainteresowania silnych klubów polskimi piłkarzami. W tenisie oczywiście liczy się na tę chwilę przede wszystkim decydująca faza wielkoszlemowego US Open. Polecamy przy okazji nocny ćwierćfinał Carlos Alcaraza z Benem Sheltonem, a z naszej perspektywy ważne jest to, że poznaliśmy skład męskiej reprezentacji Polski na wyjazdowe spotkanie w Pucharze Davisa przeciwko Australii w Brisbane. Na antypody wylecą Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. To spotkanie zaplanowano na 19 i 20 września. Kolejny sport na naszej antenie na kilka minut po 18.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Ciepło. Teraz słonecznie i przyjemnie, szczególnie na Dolnym Śląsku, nawet 30-31 stopni w Legnicy na przykład. Promieni słońca nie brakuje. 30 w pasie od Zielonej Góry przez Opole po Kraków. A jutro do wieczora aktualne będą alerty IMGW na południu i wschodzie Polski. To alerty o upale, nawet 31 stopni.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Agnieszka Laskowska program wydaje, Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Jacek Frencel odbiera telefony od państwa, nic tu się nie zmieniło. A ja, Michał Gardias, kłaniam się przy mikrofonie.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: No to tak, weta do rządowych ustaw o kryptoaktywach. Jak wiemy, nie odrzucone przez Sejm, ale jest nowa propozycja prezydenta. No i już odpowiedź, że będzie kolejne podejście rządu do regulacji. No i tak sobie płynie temat kryptoaktywów w Polsce, rynek dalej nieuregulowany, strony się przepychają, a w tle afera Zonda Krypto. Zaraz to omówimy z naszym reporterem. Będą głosy z różnych politycznych stron. A teraz muzyka. Katrina i The Waves, Walking on Sunshine, 17:06 na zegarach.

Walking on Sunshine. Nie wiem, czy w takim nastroju dzisiaj byli politycy. Jest 17:09, bo będziemy mówić o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Prezydent zgłosił drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Premier mówi, że to jest objaw paniki. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm trzeci raz nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do poprzedniego projektu ustawy, a same kryptowaluty i giełda Zonda Krypto, właściwie chyba kryptowaluty przez aferę z Zondą Krypto, nie mają ostatnio dobrej prasy.

0: Było kilka aresztowań, padły oskarżenia pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości o nielegalne interesy robione właśnie z tą giełdą, a w studiu jest nasz dziennikarz, nasz reporter Jacek Frenzel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Otóż powiązania polityków z rynkiem kryptowalut wyglądają jak układy mafijne, mówił dziś rano w trójkowej rozmowie politycznej bez uników minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: To, co już widzimy, to, co zobaczyła opinia publiczna, świadczy o tym, że były dokładnie takie powiązania, które można nazwać mafijnymi. W momencie, kiedy przestępcy, świat przestępczy dociera do polityków, dociera tak skutecznie, że przyjmują pieniądze, to możemy mówić o mafii.
1: Minister podkreślił, że dziś nikt nie przekazuje pieniędzy w walizkach. Do tego jest wykorzystywany rynek kryptowalut. Tymczasem po trzech prezydenckich wetach minister Zbigniew Bogucki zapowiedział dziś drugą ustawę prezydencką.
3: Dzisiaj pan prezydent Nawrocki mówi do wszystkich środowisk politycznych, że przedkłada projekt, który jest kompromisem, konsensusem, próbą porozumienia i to jest projekt środka.
1: Minister Bogucki podkreśla.
3: Fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
1: A co do tej woli, to właśnie do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
4: Dzisiaj usłyszeliśmy, że z Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę, wychodzi kolejna propozycja, która według słów ministra Boguckiego jest bliźniaczo podobna do tej poprzedniej propozycji. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis z czystym złem.
1: Premier podkreślił również.
4: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Jak słychać, o kompromisie raczej trudno mówić.
5: Dotychczasowe postępowanie prezydenta, kancelarii prezydenta pokazuje, że im nie zależy na uregulowaniu tego rynku i realnej ochronie Polaków przed tego rodzaju działaniami, jak oszukańcza działalność zonda krypto, tylko na jakimś manipulowaniu i kuglowaniu tym wszystkim. Bo jeżeli pan minister Bogucki mówił o jakiejś realnej ochronie ze strony sądu dla obywateli, to to jest nierealna ochrona. Realną ochronę zapewnia ustawa, którą zawetował prezydent Nawrocki, bo ona dawała możliwość zablokowania rachunków oszukańczych firm.
1: Podkreślił senator Jacek Trela z klubu Centrum.
0: Czyli, jak dobrze rozumiem, wychodzi na to, że projekt dopiero się pojawił, a już się nie podoba. Czyli mimo, że nawet nie wszyscy wiedzą w ogóle, co w nim jest.
1: Na pewno tak jest. Wiele osób zadaje sobie to pytanie, ale zatem posłuchajmy posłów.
6: Ja tego projektu jeszcze nie widziałam, ale przyznam, że jak słyszę słowo koncyliacyjność, ugoda, kompromis w ustach prezydenta, to brzmi jednak jak hipokryzja.
1: Mówiła Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która dodaje.
6: Prezydent próbuje wybić zęby naszym ustawom, czyli je zliberalizować, złagodzić, przedstawić swój projekt, tak naprawdę tylko pokazać, że ma coś do zaproponowania. Proponowałabym panu prezydentowi, żeby ugiął się, jeśli już jest tak zacięty w swoim działaniu, ale ugiął się widząc każdy kolejny dzień, który przynosi odkrywanie tych afer zonda krypto. Są kolejne aresztowania i żeby naprawdę poważnie zastanowił się nad tym, co robi i podpisał projekt, który będziemy za chwilę procedować.
1: Propozycją nowej ustawy prezydent szuka wyjścia z bardzo niezręcznej dla siebie sytuacji, uważa Łukasz Michnik z Lewicy.
7: Bo jednak mamy do czynienia z aferą na tle korupcyjnym, która otoczyła całe jego środowisko polityczne. Otoczyło Telewizję Republikę, która go przecież tak ubóstwia. Są powiązania z Konfederacją, Fundacja Dobry Rząd, pan Wipler. Są powiązania z PiS-em. Piesiewicz, Moskal. Naprawdę wszyscy są jakoś umoczeni i sam prezydent przecież był beneficjentem głównym konferencji SIPAC w Jesionce podczas kampanii prezydenckiej. Więc naprawdę te wszystkie macki, te wszystkie naczynia łączą się na całej polskiej prawicy, w telewizjach, w partiach, w Pałacu Prezydenckim.
1: A wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreśla, że nie ma alergii na propozycję prezydenta. Czekamy zatem na projekt, żeby się z nim zapoznać. I co będzie dalej? Zobaczymy, mówią posłowie.
0: A to mówił wszystko Jacek Frenzel, bardzo ci dziękuję. No, może niektórzy już projekt widzieli tak przedpremierowo i oni już wszystko wiedzą, przeczytali, może powinni nas nauczyć z takiego szybkiego czytania.
1: Z mojej

0: Słuchacze pytają słuchaczy, wybierając trójkowy numer telefonu. Halo, halo?
1: Tak, słucham tych informacji o alertach. Mam pytanie do słuchaczy. Co poprawiło się w ich życiu, kiedy dostają już teraz 4 SMS-y i czy wiedzą, ile to kosztuje?
0: A w sprawie alertów RCB są i takie głosy, doniesienia.
2: Odnośnie tych alertów. Mnie po 4 zbudził alert o rozrzucanie szczepionki przeciw wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego. Ja mieszkam 20 km od tego województwa. Chyba nie musiałoby mnie to budzić. Pozdrawiam.
0: No w sumie tak. 2-2 i 7 trójek. Teraz inny ważny temat. Pytanie, czy na pewno zawsze potrafimy rozpoznać słowa, które dyskryminują. Łódzka Fundacja W Człowieku Widzieć Brata rusza z kampanią przeciwko różnym przejawom dyskryminacji. Twarzami kampanii zostały osoby, które z różnych powodów właśnie doświadczyły tej dyskryminacji. A o szczegółach Monika Gosławska.
3: Widzisz to?
4: Serio chcesz to założyć?
5: Wracaj na Ukrainę.
6: Hanna Talczewska reprezentuje osoby transpłciowe. Bierze udział w kampanii nie tylko dla siebie, ale też dla innych.
7: Jest bardzo dużo osób, które nie mają siły w danym momencie swojego życia, żeby toczyć te

0: walkę i dla nich jest potrzebne, żeby był ktoś inny, kto będzie pokazywać, że hej, jesteśmy normalnymi ludźmi.
1: Twarzą kampanii jest też Natalia Nazarowa. Jest Ukrainką. Dyskryminacja nie jest jej obca.
2: Sąsiad, który mieszkał obok nas, codziennie słysząc, że rozmawiamy w języku ukraińskim, krzyczał do nas, że musimy tak... Mówię miękko, wyjechać do domu.
1: Alicja Podwysocka jest osobą z niepełnosprawnością. Mówi, że w jej życiu dyskryminacji nie brakuje. Między innymi wspomina niezdany egzamin na prawo jazdy, który przez zachowanie egzaminatora był jednym z boleśniejszych doświadczeń.
3: Popatrzył na mnie i powiedział, no rozumiem, że nie dość, że pani jest kobietą, to jeszcze niepełnosprawną.
1: Oksana Hałatyn-Burda z Fundacji W Człowieku Widzieć Brata tłumaczy, że kampania jest odpowiedzią na to, co nas otacza, na słowa, które ranią, na mikroagresje, które często są bagatelizowane. Jej celem jest zachęcenie do reagowania.
4: Czasami to są naprawdę reakcje, które czasem są gestem, czasem są jednym słowem wsparcia, byciem obok. To naprawdę nie chodzi o transparenty i manifestacje, że to jest po prostu takie zauważenie drugiego człowieka.
1: Oksana Hałatyn-Burda mówi, że różnorodność to wartość.
4: Czasami sobie myślę, gdy spędzam czas gdzieś w przestrzeni miasta, że ludzie stoją w długich kolejkach, żeby zjeść ramen na przykład, nie? A przecież to nie jest schabowy z ziemniakami. No, rozumiecie, że to jest przecież ta różnorodność, nie?
0: Dlaczego różnorodność to siła, to identyczność jest słabością.
1: Hanna Talczewska.
0: Jeżeli wytniemy ze społeczeństwa, z organizmu wszystkie kawałki, które nie są identyczne, to co pozostanie będzie dużo słabsze. Będzie brakowało innych punktów widzenia, będzie brakowało innych umiejętności, odporności na zagrożenia, które mogą się nie wydawać oczywiste.
5: Warto pamiętać, że słowa często bolą bardziej niż cios taki fizyczny. To wiemy chyba doskonale. Myślę, że niemal wszyscy to wiedzą, ale niektórzy umyślnie to po prostu lekceważą. 17.22, tu Radiowa Trójka i Mrozu.

Już za chwil kilka o tym, co nie udało się Konfederacji w Krakowie. No, miała być walka o fotel prezydenta, ale zabrakło ważnych podpisów, przekazał Bartosz Bocheńczak. Są też konsekwencje, bolesne, partyjne. I o tym w Pulsie Trójki u Moniki Suszek za 4,5 minuty.

czy dzisiaj jest jakiś wyjątkowy dzień, bo słyszę tutaj od rana, że alerty, następnie włączam internet i że zorza polarna była w Polsce, a ja o 3:14 wyszedłem z domu i przed moimi oczami był tak zwany Super Bowl, czy jakoś to się tam tak nazywa, czyli taki potężny meteor mi przeleciał. Wygląda to na 100 metrów, nie? I teraz chodzi o to, czy to były dwa takie, bo czytam, że nad morzem też taki leciał.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi. Żegnamy reklamy.

0: Wtorek, 8 września, 17:30 na zegarach. Monika Suszek i jej goście, zatem zaczynamy.
1: Puls Trójki.
2: Dzień dobry, a w studiu komentatorzy Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rafał Kalukin z Tygodnika Polityka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No i zacznijmy od gorącego tematu z Krakowa. Kraków i potknięcia Konfederacji. Zabrakło zaledwie 50 podpisów i kandydat Bartosz Boheńczak no, pożegnał się z wyścigiem o fotel prezydencki. Sam napisał, że zawaliłem. Sławomir Mentzen odwołał go ze stanowiska. Co to wszystko oznacza? Jaki obraz nam się z tego wszystkiego wyłania, z tego całego bałaganu, Rafał Kalukin?
4: No, wyłania się obraz bałaganu w Konfederacji już nie pierwszy raz, a właściwie nie w całej Konfederacji, tylko w jej lance pod nazwą Nowa Nadzieja, czyli krótko mówiąc środowiska Sławomira Mentzena, przepraszam. No Boheńczak był jego bardzo bliskim współpracownikiem. No tam Mentzen od dłuższego czasu tą partię trzęsie, wymienia, ustawia szeregi, no ma tą rękę bardzo twardą. No i rozumiem, że inwestycja w Boheńczaka no, była z punktu widzenia pozycji Mentzena, jego prestiżu, no, bardzo ważna. No i taki głupi błąd, no bo nie zebrać 3000 podpisów to jest naprawdę bardzo głupi błąd.
2: Oni zebrali, tylko nie sprawdzili tego wszystkiego.
4: Ale to wiadomo, że jak się zbiera podpisy, to trzeba jednak dostarczyć odpowiednią nawiązkę. I to tak powinno być tej górki ze 30%, żeby mieć pewność, że to się pozbiera.
3: Tak, to zrobił Łukasz Gibała akurat. On to zrobił popisowo.
4: No więc jest to oczywiście dla Mentzena bardzo krytyczna sytuacja, gdyż widać, że te jego rządy twardej ręki no, kończą się różnie, niedobrze. No skądinąd Boheńczak miał wcześniej kiepskie notowania bardzo, więc on i tak pewnie by w tych wyborach specjalnie dużo nie ugrał. No ale polec można z honorem, albo można polec kompromitująco i tutaj właśnie tak to się zakończyło.
2: Też się do tego przyznał. Agaton Koziński, jak kto przejmie jego głosy?
3: Nie wiem, kto przejmie jego głosy. Słabo się znam na dynamice polityki krakowskiej, bo to jednak jest trochę inny świat, mikrokosmos polityczny. Mówię tutaj przede wszystkim o Łukaszu Gibale, który jest kandydatem niezależnym, ale czy na niego głosuje prawica, bo kiedyś należał do partii prawicowej, czy na niego głosuje wyborcy liberalni, bo kiedyś należał do partii liberalnej, bo on generalnie należał do wielu partii, czy jeszcze to się inaczej przecina. Odwołanie prezydenta Mieszalskiego najlepiej pokazało, że Kraków jest innym miastem niż jakiekolwiek duże inne miasto w Polsce, w związku z tym nie próbuj nawet przewidywać, w jaki sposób to pójdzie. Mnie to uderza w tej historii zupełnie coś innego, bo pani powiedziała, zaledwie tam 50 głosów mu zabrakło. No jednak ja się zgadzam, że jego było dużo czasu na to, on powinien zebrać 15000 podpisów, nie miałby takich problemów, a tego nie zrobił. Ale nie tylko on miał problemy, no gdzieś tak po cichu, poniżej naszych radarów. Przeszła kandydatura, już nie pamiętam nawet nazwiska, pana, który reprezentuje koronę Konfederacji Polskiej, czyli partię Grzegorza Brauna. On też nie zebrał podpisów.
2: Michał Klimek.
3: Tak. Pani...
4: Zebrał podpisy.
3: W końcu?
2: Zebrał Marian Banaś odpadł.
3: No tak, bo mówię o tych singlach. I ledwo zebrała podpisy kandydatka SLD. Cudem, rzutem na taśmę przekroczyła i tam specjalnie z jej powodu lista kandydatów miała ogłoszona być wczoraj. Została ogłoszona dopiero dzisiaj, bo u niej sprawdzano każdy głos, bo właśnie też to było na szali. Natomiast nie miało żadnego problemu z zebraniem tych głosów, czy kandydatka Koalicji Obywatelskiej, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny się widać wyraźnie, dlaczego ten duopol rządzący Polską, to niby to jest drobna rzecz, ale moim zdaniem jednak kluczowa, bo wiele się mówi, polska scena polityczna staje się wielopunktowa, rozprasza się, to już nie te czasy, że Tusk i Kaczyński trzęśli wszystkim, a na końcu oni rzecz dalej trzęsą wszystkim, bo oni przynajmniej są w stanie dostarczyć co jak co tutaj nie było żadnych dyskusji, głosy zebrane były od razu, pan Dwernicki od dawna prowadzi kampanię wyborczą, precyzyjnie punktując polityczną konkurencję, pani Piątkowska na swój sposób też próbuje tutaj działać. Widać poukładane, sprawnie działające maszyny toczące się do celu, realizujące kolejne punkty, a to, co wszystko wokół nich się dzieje, to jest taka większa lub mniejsza, ale jednak polityczna amatorka. Partie, które chcą rozbijać polityczny duopol, takie są przerażone, PiS, PO, jedno zło, odsunąć wszystkich od koryta, tylko oni rządzą. No tą retorykę wszyscy świetnie znamy, no ale jak można powierzyć władzę ludziom, którzy nawet tak elementarnej kwestii, jak dostarczy zebranie 3000 głosów, w dużym, niemalże milionowym mieście nie są w stanie uzyskać.
2: Kandydat się przyznał, napisał, że zawalił. No,
3: ale dokładnie to samo stało się z SLD, proszę zwrócić uwagę. A tam się udało kilkanaście głosów, ale się udało.
2: Jeszcze jeden temat. Dymisja Mikołaja Dorożały i zielona wojna z PSL-em.

0: Co ten spór pokazuje? Czy bardzo trudno wygrać z takim twardym lobbingiem gospodarczym, z bardzo twardym lobbingiem myśliwych, Rafał Kalukin?
1: No zapewne, aczkolwiek to jest też kwestia na swój sposób etosowo-ideologiczna, tak? No, te wszystkie napięcia wokół kwestii ochrony środowiska, łowiectwa, to jest sprawa dosyć mocno zideologizowana, spolityzowana i tutaj w oczywisty sposób zderzały się dwie wrażliwości. No ta progresywna, którą reprezentował minister Dorożała, no z PSL-em, które jest w tym sektorze leśno-łowieckim od zawsze bardzo silnie umocowane. No i to była z perspektywy PSL-u, który jest w ogóle partią specyficzną, tak? Znaczy PSL nie ma takiego klasycznego elektoratu, tak? Znaczy całe umocowanie społeczno-polityczne PSL-u opiera się na grupach interesu i jedną z tych grup interesu są właśnie koła łowieckie tutaj. No dla PSL-u to jest bardzo ważne, żeby reprezentować interesy tego rodzaju grup. No i PSL dopiął swego. No, mnie osobiście jest dosyć przykro, gdyż wydaje mi się, że to była dosyć ważna kwestia dla takiego szerokiego elektoratu tej już nie PSL-u, tak, ale całej strony liberalno-demokratycznej. Tutaj na pewno będzie takie no, poczucie niedosytu, że, no, że pewne ważne wrażliwości, oczywiście nie kluczowe, ale to jest myślę, że dla budowania takiego ogólnego nastroju i satysfakcji ważne, no, że to nie zostało zrealizowane i że się w taki sposób zakończyło.
0: No, ciekawe, co z obietnicami Agaty Gozińskiej, bo koalicja miała też obietnice.
2: Chce pani rozmawiać o obietnicach Platformy Obywatelskiej? No zacznijmy od służby zdrowia w takim wypadku. Jakim
0: no tutaj
2: tam idzie
0: w kontekście
2: z realizacją?
0: Tego nie, ja rozumiem, i 20%
2: to jest tam, nie ma, raczej nie odwoływałbym się do obietnic Platformy Obywatelskiej, bo wiadomo, że to jest w ogóle opowieści z mchu i paproci z poprzedniej epoki politycznej i tak próbuje Donald Tusk to ustawiać, że to co było kiedyś, to było kiedyś, to co jest teraz, to jest teraz. On jest zawsze politykiem zarządzającym tu i teraz, a tu i teraz to się składa, to oczywiście te wątki takiej rozgrywki czysto partyjnej w kategoriach własnych grup poparcia, to jest bardzo ważny element polityki zawsze i tutaj pewnie 90% tej kwestii to właśnie było to, ale kolega omówił to bardzo precyzyjnie, teraz skupię się na tych pozostałych 10%. Bardzo próba renegocjowania właśnie tej progresywnej całej agendy. Proszę zwrócić uwagę, pani Urszula Zielińska z Partii Zielonych też została przesunięta w Ministerstwie Klimatów, odpowiadała za zmiany klimatyczne, już przestaje za nią odpowiadać. Polska bardzo silnie, coraz mocniej na różnych płaszczyznach, mówię o obecnym rządzie, oczekuje renegocjacji ETS-u, czyli tego systemu handlu emisjami do emisji dwutlenku węgla, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, to raz, a dwa, nie były takim obciążeniem przemysłowym. Zmiana tutaj jest bardzo wyraźnie widoczna i w Polsce, w myśleniu rządu, który szedł do władzy jako właśnie ta bardzo progresywna siła, również w kategoriach środowiskowo-klimatycznych, a dzisiaj dostosowuje się do rzeczywistości, bo Polacy nie są tacy w swojej masie, co pokazują kolejne sondaże, kolejne badania. To raz, dwa, bo się finanse nie spinają, to dwa, a trzy, to zabija całą Europę i ta polityka klimatyczna jest kamieniem węgielnym u całej Europy. Zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt to jest pierwszy przebłysk bardzo wyraźny, że stare paradygmaty europejskie, czyli polskie również przestają być aktualne. Donald Tusk, który jest bardzo politykiem tu i teraz, na pewno to zauważy i tych takich zmian będzie więcej.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec ostatnia sprawa. 3 minuty nam zostały. Sprawa pani minister Pełczyńskiej, Nałęcz, Polska 2050, koalicja rządząca, minister napisała, poinformowała dzisiaj o 3,5-godzinnym przesłuchaniu w prokuraturze w sprawie ponad 700 zł VAT-u sprzed dekady i tak napisała, co tu się odstawia, tak zaczyna swój wpis. Czy to jest przypadek, polityka, bo taka była sugestia, Rafał Kalukin?
1: Ja sobie mogę tylko pospekulować. No, wygląda
0: wszyscy
1: to,
0: spekulujemy, tak.
1: Wygląda to bardzo dziwacznie, bo jeszcze dodajmy, że chodzi o epizod sprzed lat chyba 11 albo 12, kiedy pani Pełczyńska-Nałęcz była ambasadorką w Moskwie. No nie, a czy jeżeli mogę sobie pozwolić na spekulację, to wydaje mi się, że to nawet coś więcej niż spekulacja, bo na ten trop to mnie naprowadził później rzecznik rządu, pan Szłapka, który coś takiego powiedział, że musi być sprawiedliwo, jakby równość, że prokuratura zajmuje się sprawami, które dotyczą rozmaitych.

0: i tych aktorów politycznych. Coś mam takie poczucie w tylu głowy, że po dosyć bezprecedensowym wydarzeniu, jakim było piątkowe wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, a to było naprawdę, to znaczy nie było jeszcze w dziejach Rzeczpospolitej Trzeciej takiej sytuacji, żeby urzędujący premier cytował fragmenty z zeznań z postępowania prokuratorskiego i budował na tym polityczną interpretację. Wydaje mi się, że to jest taka trochę demonstracja, że no, mamy właśnie do czynienia z czymś zrównoważonym, że właśnie prokuratura zajmuje się właśnie wszystkimi. No i że w tym celu wezwano jakby ministerkę z tego rządu z jakąś kompletnie niepoważną sprawą i całość też mi się wydaje dosyć niepoważna.
1: I jeszcze minuta Agaty.
2: A czy tutaj w tą tezę nie wierzę, że to miało być forma równouprawnienia, wyważenia, bo inaczej prokuratura by zrobiła to dużo bardziej efektownie, byśmy znali historię nie tylko z wpisów w mediach społecznościowych pani minister, ale również z relacji prokuratury albo nawet z transmisji telewizyjnej. W to nie wierzę. Bardzo dziwna sytuacja, bliżej niezidentyfikowana. Nie znamy drugiej strony, znamy tylko wersję pani Pełczyńskiej na Łęcz, to naturalny sposób komplikuje wyjaśnienia, ale jeżeli tym tropem jej sugestii, że to jest zwyczajny polityczny wyrok, czy polityczna próba zastraszenia z użyciem prokuratury, to sugeruje, że Donald Tusk uznał, że musi być jedna lista, przynajmniej co jak co, ale Polska 2050 nie może samodzielnie, musi być zostać wchłonięta jak najszybciej się da i metoda kija i marchewki, dobrego i złego policjanta, to jak rozumiem poszło o złego policjanta, pani Pełczyńska nawet była w tej fazie złego policjanta, właśnie jest to realizowane. Oczywiście tak jak spekulacje, opieramy się tylko na jednym źródle, to nie jest weryfikowane.
1: Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dziękuję. Agaton Koziński, Polska The Times.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: I Rafał Kaluki, Tygodnik Polityka, również dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.
4: Puls Trójki, Monika Suszek i komentatorzy, których jeszcze słychać w tle. Bardzo dziękujemy. Być może państwo mają jakieś przemyślenia do walki o fotel po Aleksandrze Miszalskim albo do politycznych obietnic, które, jak słyszymy, to często bajki z mchu i paproci. 227 Trójek, przerwa od polityki teraz, a za chwilę wrócimy do obrad w PKO-lu, bo są już pierwsze komunikaty.

0: 17.46 i coś już wiemy, czegoś się dowiedzieliśmy. Po 15 zebrało się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i to wydaje się być naturalnym następstwem po ostatnim zatrzymaniu szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Skończyło się to obradowanie. Na efekty rozmów czekali dziennikarze. Również Józef Niewiarowski, który jest z nami. Witam cię, Józku, ponownie.
1: Co? Witam, witam.
0: Co udało się ustalić członkom prezydium? Wiemy już, co dalej z panem Piesiewiczem?
1: No, posiedzenie prawdopodobnie jeszcze trwa, zerkam za swój bark, ale nie widzę, żeby wychodził ktokolwiek. Opieramy się na razie na komunikacie PKOL-u. Przede wszystkim postanowiono o tym, że 14 września zbierze się zarząd i dopiero on będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą dalszych losów aresztowanego prezesa Piesiewicza. Członkowie prezydium, czyli 16 najważniejszych osób w zarządzie, składającym się z niemal 60 członków, wydało właśnie ważną rekomendację dotyczącą interpretacji statutu PKOL-u. Zarekomendowali zarządowi, aby sytuację prezesa Piesiewicza potraktował on zgodnie z artykułem 21 statutu, a nie 50. Artykuł 50 dotyczy nieobecności prezesa, na przykład z powodu zwolnienia chorobowego, za to 21 mówi o jego niezdolności do pełnienia funkcji. Wtedy zarząd ma prawo powołać zastępcę, co nie oznacza wprost, ale może być furtką do rozpisania przyspieszonych wyborów. I to właśnie interpretacja tych artykułów była sporną kwestią w statucie PKOL-u. I można powiedzieć, że dziś temperatura tu, gdzie siedzę, czyli przed siedzibą PKOL-u, wynosiła niemal 30 stopni, ale pewnie mimo klimatyzacji dużo goręcej było właśnie w środku, bo dyskusja już trwa półtorej godziny i ma, z tego co wiem, jeszcze trochę potrwać.
0: Przypomnijmy, że PKOL próbuje właśnie wyjść z kryzysu, który powstał po aresztowaniu na 3 miesiące szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Józef Niewiarowski, bardzo ci dziękuję. Prosto z siedziby komitetu.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Bardzo.
0: A właśnie, a to zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Śledczy mówią o płatnej protekcji i działaniu na szkodę wierzycieli upadłej giełdy. W takim razie czekamy na kolejne komunikaty, na kolejne posunięcia PKOL-u. A teraz gramy Pumped Up Kicks, Foster the People. O 17:50 w Radiowej Trójce.

17.55. Mam nadzieję, że nie słuchają nas Państwo na lotnisku Heathrow, Gatwick, Luton czy Stansted, na przykład stojąc w kolejce do samolotu, bo czytam, że w Wielkiej Brytanii duża awaria systemu kontroli ruchu lotniczego. Szykują się więc wielogodzinne opóźnienia i odwołania lotów. Co ważne dla Polski, loty polskiego

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Żegnamy reklamy.
8: 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa.
9: Były opozycjonista Piotr Niemczyk trafił do więzienia za udział w proteście ostatniego pokolenia. Polscy uczniowie znaleźli się w czołówce w badaniu umiejętności PISA 2025. Komary i klaszcze mogą przenosić groźne choroby, przypomina sanepid. Piotr Niemczyk, działacz opozycji w czasach PRL-u, trafił na 15 dni do więzienia. W sprawie jego zatrzymania odbywa się pikieta przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Były szef Partii Zieloni i były opozycjonista Marek Kosakowski potwierdził Polskiemu Radiu, że Niemczyk został zatrzymany za udział w proteście ostatniego pokolenia.
10: Przed 9 rano przyszła do niego policja i postanowiła go zabrać, mimo jego bardzo złego stanu zdrowia, do aresztu. Powiedziano mu, że zostanie przewieziony do aresztu Warszawa Białego.

0: Ołęka. I rzeczywiście o godzinie 9:10 dostałem sygnał, że Piotrek został sprowadzony do radiowozu.
1: Byli więźniowie polityczni wystosowali apel do Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. Domagają się wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie Piotra Niemczyka i innych skazanych osób po proteście ostatniego pokolenia. MSWiA chce przedłużenia do 30 marca 2027 roku kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Projekt rozporządzenia trafił dziś do konsultacji publicznych. Kolejne przedłużenie tymczasowej kontroli granicznej resort uzasadnia stale utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją. Polscy 15-latkowie ponownie znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych międzynarodowego badania PISA 2025. Ważne jest to, że udało się zatrzymać spadki poziomu nauczania spowodowane pandemią koronawirusa. Mówił w Zapraszamy do Trójki dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych profesor Maciej Jakubowski.
2: To można powiedzieć, nie byłby sukces, gdybyśmy nie widzieli tego, co się dzieje dookoła nas. To znaczy olbrzymich spadków w krajach Unii Europejskiej, w krajach OECD. One już spadły w tym poprzednim badaniu, które było realizowane po pandemii. W Polsce widzimy zatrzymanie tych spadków, natomiast w większości krajów europejskich jeszcze się niższe spadki do poziomu, który w Europie nie był wcześniej spotykany.
1: Przebadano ponad 760 tysięcy uczniów. Polskę reprezentowało ponad 7 tysięcy uczniów. Ocieplenie klimatu sprzyja pojawianiu się w Polsce komarów i kleszczy przenoszących groźne choroby, ostrzega główny inspektor sanitarny. Chodzi m.in. o gorączkę zachodniego Nilu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował w tym roku jedno zachorowanie, podobnie było w ubiegłym. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań będących skutkiem wyjazdów do egzotycznych miejsc, mówi rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj.
3: W 2025 roku potwierdzono jeden przypadek malarii i jeden przypadek chikungunii, a w 2026 odnotowano już 3 przypadki malarii, 3 przypadki chikungunii i 2 przypadki dengi.
1: Do zakażeń doszło najprawdopodobniej w krajach, gdzie te choroby występują naturalnie i są przenoszone przez komary. Dlatego przedstawiciele sanepidu apelują, by przygotować się do egzotycznych wyjazdów i zadbać o profilaktykę.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo umiarkowana. Ponad 41% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce i ponownie Krzysztof Łoniewski.
7: I w pierwszej kolejności sprawdzamy sytuację w Katowicach. Nasze młode piłkarki grają tu w Mistrzostwach Świata do lat 20 z Meksykankami. Na tablicy wyników po 3 minutach remis 0-0. To drugi mecz naszych dziewczyn w turnieju. W pierwszym 3-0 pokonało Argentynę, która dziś rozbiła reprezentację Beninu 8-0. Zostajemy przy futbolu. Przed nami pierwsze mecze fazy ligowej w Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Realu Madryt z Interem Mediolan i FC Porto z Manchesterem City. Dla nas także ze względu na potencjalne występy Piotra Zielińskiego w Interze i Jakuba Kiwiora w Porto. Te spotkania od 21:00. Zostajemy w Portugalii. Bernie Eccleston lądował wczoraj prywatnym odrzutowcem pod Lizboną i w trakcie rutynowej kontroli na lotnisku znaleziono u niego w torbie strzelbę. Tłumaczył, że na potrzeby strzelania do rzutków w wolnym czasie. Eccleston jest miliarderem. Przez prawie 50 lat zawiadywał Formułą 1. Dziś ma 95 lat i cudem uniknął aresztowania. Wracamy do piłki. Pomocnik włoskiego Udinese i naszej kadry Jakub Piotrowski nie będzie dobrze wspominał wczorajszego meczu w Serie A przeciwko Lazio. Po kwadransie zgłosił zmianę, trzymając się za klatkę piersiową. Po dzisiejszej pogłębionej diagnostyce kardiologicznej stwierdzono u niego łagodną arytmię serca. Rokowania są na szczęście optymistyczne. Po zabiegu tzw. ablacji i rehabilitacji będzie mógł najpewniej wrócić do wyczynowego sportu. Ten informacyjny dla kibiców wróci na naszą antenę po 21:00.
6: Legnica dzisiaj wabank, bierze wszystko, 30 stopni, cały czas, od kilku godzin, najcieplej. 27 jest w centrum, 25 na wschodzie, najchłodniejsza jest Ustka. 21,5 stopnia. Krzysztof, jak ty byś to przeżył, te temperatury?
7: Te? W Ustce najlepiej, przecież najlepiej, to jest optymal tak zwany.
6: To była prowokacja, proszę pana.
7: Ewidentna.
6: W nocy będzie dosyć ciepło, nawet 16-18.
7: W porządku.
6: W koszulce można na trampolinie na przykład spać, gdzieś tam na podwórku.
7: No tak, i przykryć się gazetami, nie?
6: Tak jest. Tak będzie w środkowej i zachodniej Polsce. A jutro nawet 31 na południowym wschodzie, na północnym zachodzie też ciepło, ale tam może być deszczowo.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 18:05, ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Laskowska i Jacek Frencel, Michał Gardias.

0: A w niej się kłaniam.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: U nas za nieco ponad pół godziny. O 18.40 mniej więcej reportaż Jerzego Sobotty i Aleksandra Palikota. W donbaskim stylu. To jego tytuł.
2: Od swoich podległych Serhii dowiaduje się, że w stronę miasta lecą dwie rosyjskie bomby szybujące. Za 5 minut mają uderzyć gdzieś w mieście.
0: Będzie o realiach w tym regionie Ukrainy. A wcześniej, dokładnie teraz, serwujemy muzykę. Jest 18.06 i organek o tej porze.

0: Mississippi w ogniu i organek. Numer ma już, albo dopiero, 10 lat. A już za chwilę nasz nowy cykl Mapa Myśli, który przygotowuje i prowadzi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Dziś gościem jest jeden z najwybitniejszych, jeśli po prostu nie najwybitniejszy współczesny pisarz ukraiński, Serhii Żadan. Muzyk, poeta, charkowski patriota. Od 2014 roku jest zaangażowany wtedy jeszcze jako cywil w obronę tego położonego we wschodniej Ukrainie, 20-30 km od granicy z Rosją.

0: miasta. Od 2 lat jest już w wojsku. Jak mówiła wiosną tego roku, gdy Uniwersytet Wrocławski przyznawał mu tytuł doktora honoris causa, profesor Justyna Ziarkowska, twórczość Żadana, zwłaszcza ta po 14 roku, stanowi bezkompromisowe, przenikliwe, głęboko zapadające w pamięć świadectwo wojny. Dziś większość walczących na froncie żołnierzy to jeszcze niedawno cywile, ludzie tacy jak większość z nas. Jednak jak mówił we Wrocławiu Żadan, nikt nie jest gotowy, by pewnego ranka obudzić się i zobaczyć za oknem śmierć. I właśnie o tym cywilu w wojsku, ale też o szczęściu na wojnie, patologicznej fascynacji rosyjską kulturą, wdzięczności i niewdzięczności rozmawiałam z Serhijem Żadanem.
1: A ta rozmowa już za moment, już za momencik, zatem czekamy. Wracamy po niespełna 4 minutach, bo teraz czas na Alabama Shakes i I Don't Wanna Fight. A gdyby ktoś pytał o godzinę, to podaję, uwaga, 18:12.

0: Szybka aktualizacja, 18.15. I zapowiadana rozmowa Agnieszki Lichnerowicz z ukraińskim pisarzem Sirhijem Żadanem.
1: Mapa myśli.
2: Jest pan artystą, muzykiem, pisarzem, poza tym społecznikiem, ale jest pan też dziś żołnierzem.

0: w ramach swojej jednostki, między innymi prowadzi pan audycje radiowe. Jak pan rozumie swoją rolę w wojennej Ukrainie?
1: Jestem przede wszystkim żołnierzem. Powiedzieć jednak tylko, że w armii zajmuję się radiem, to nie wystarczy. W rzeczywistości zajmuję się znacznie większą liczbą spraw. Jestem specjalistą do spraw komunikacji. To nie jest stanowisko bojowe. Czasami może się wydawać, że nie do końca wojskowe, ale jak najbardziej jest wojskowe. Z moim zespołem zapewniamy wsparcie dla naszego korpusu. Nawiązujemy kontakty z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych oraz biznesu. To jest teraz najważniejsze. Pamiętam o tym, że jestem pisarzem i muzykiem. Czasami mam okazję to robić, ale tak naprawdę nie mam teraz zbyt wiele czasu, by zajmować się tym, czym zajmowałem się przed mobilizacją.
0: A nie odczuwa pan jako artysta, a z drugiej strony żołnierz napięcia? W czasie wojny nie można otwarcie mówić o wszystkim, o wszystkich dylematach, a pan jako artysta zawsze szukał prawdy i istoty rzeczy.
1: Reprezentuję Gwardię Narodową Ukrainy i bez wątpienia wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Nie o wszystkim mogę dzisiaj mówić. Muszę pamiętać, że za mną stoją moi przyjaciele, z którymi razem służę. To pewna autocenzura. Nie chodzi o to, że ktoś mi zabrania czegoś mówić, ale te same ograniczenia mają swoje powody. To kwestia bezpieczeństwa. Tak, czasami to przeszkadza, czasami jest to bardzo stresujące, ale to naprawdę nie jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Oczywiste jest, że w warunkach wojny wolność słowa i wolność myśli funkcjonują nieco inaczej. Przez całe życie przyzwyczaiłem się do bycia wolnym człowiekiem, do brania odpowiedzialności za siebie, do mówienia tego, co myślę i robienia tego, co chcę. Teraz jestem częścią systemu, jestem częścią armii. Nie narzekam, nie skarżę się. Rozumiem, że kraj potrzebuje teraz naszego zaangażowania. Kiedy ta wojna się skończy, znów staniemy się cywilami i znów będziemy robić to, co zechcemy.
0: Piąty rok wojny, a na Zachodzie od czasu do czasu wciąż wybuchają spory o czytanie Dostojewskiego. Na festiwalu filmowym w Cannes nagrodzony został rosyjski reżyser za kolejny film o mrocznej, tak zwanej rosyjskiej duszy. Dlaczego pana zdaniem Europejczycy tak bardzo fascynują się tą rosyjską duszą? Dlaczego potrzeba jej zrozumienia bywa większa niż zaciekawienie ukraińską kulturą i źródłami ukraińskiego oporu?
1: To wynik inercji. Istnieją tradycyjne opinie o kulturze rosyjskiej i rosyjskości, która urzeka swoją odmiennością. To tak, jakbyś zaglądał w przepaść. Ogólnie zło przyciąga. Zagłębiasz się w nim, próbujesz je rozgryźć, a przy tym ono cię bezpośrednio nie dotyczy, bo znajduje się daleko. Wydaje mi się, że jest w tym pewna oznaka słabości, jeśli nie możesz oderwać wzroku i pozostajesz w patrzony w to zło. Dla mnie każdy kontakt z Rosją w czasie wojny jest oznaką kompromisu i braku empatii. Rozumiem, że Rosjanie mogą być różni, że nie wszyscy popierają wojnę. Są Rosjanie, którzy walczą w armii ukraińskiej, ale ogólnie wydaje mi się, że każdy kontakt i wsparcie dla rosyjskiej kultury to dziś próba legitymizacji rosyjskich zbrodni. Kultura to miękka siła, która w gruncie rzeczy broni Rosji.
0: W maju otrzymał pan tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wygłosił pan wtedy przemówienie o prawie do szczęścia na wojnie. Czy da się o szczęście walczyć w czasie wojny?
1: Wydaje mi się, że jedyna możliwa strategia to właśnie strategia normalnego życia. Nie możemy skupiać się wyłącznie na strachu i niepewności. Oczywiste jest, że człowiek musi i powinien pamiętać o tym, że jest człowiekiem. A człowiek nie urodził się po to, by być nieszczęśliwym. Wszyscy mamy prawo do własnego szczęścia i do bycia sobą. Oczywiste jest, że wojna to wszystko narusza, ale o szczęściu należy mówić nawet dzisiaj, kiedy w Ukrainie jest bardzo ciężko.
0: Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Oleksandra Matwijczuk w rozmowie z panem oceniła ironicznie, że Ukraińcy nie są idealnymi ofiarami. Bywa, że irytują sojuszników, a ci uważają ich za niewdzięcznych.
1: Wydaje mi się, że to brak zrozumienia natury niesprawiedliwości. Dla mnie ucieleśnieniem tego niezrozumienia, ucieleśnieniem absolutnej nieadekwatności jest prezydent Trump, który nieustannie domaga się wdzięczności. To osoba, która pomaga po to, by otrzymać podziękowania. Wydaje mi się, że nie chodzi w tym o szczerość, serdeczność czy empatię, ale o egocentryzm, o narcyzm. Zgadzam się jednak, że Ukraińcy nie są ofiarami.

0: rodzicami idealnymi. Wydaje mi się, że wojna bardzo zmieniła nas jako społeczeństwo. 4 lata temu był to inny kraj i inny naród. Dzisiaj aż tak bardzo nie potrzebujemy już zrozumienia. Potrzebujemy po prostu być sobą. Wydaje mi się, że Ukraińcy właśnie to teraz robią. Bez wątpienia wsparcie i pomoc są dla nas ważne i naprawdę jesteśmy szczerze, z całego serca wdzięczni wszystkim, którzy nam pomagają. Ale jednocześnie wydaje mi się, że bardzo ważne jest, by inni zrozumieli, że nasza potrzeba obrony jest słuszna. Mamy prawo być sobą i mamy prawo pozostać przy życiu. W związku z tym wymaganie, byśmy przy tym dziękowali za to, że ktoś pozwala nam żyć, cóż, to naprawdę trochę nieuczciwe.
1: Myśli pan o swoim życiu po wojnie, czy to zbyt niebezpieczne myślenie?
0: Oczywiście, bardzo chcę wrócić do normalnego życia cywilnego. Chcę zajmować się tym, czym zajmowałem się przed mobilizacją, czyli kulturą i edukacją. Bardzo chcę pracować z uniwersytetami, szkołami i różnymi organizacjami dla dzieci. To jest moje życie, to jest to, co kocham i to, co będzie bardzo ważne. Edukacja dzieci i młodzieży, pokolenia, które dorasta teraz, w czasie wojny.
1: To była rozmowa z Serhijem Żadanem, autorem między innymi Internatu i wojennego zbioru Arabeski.
2: Mapa myśli.

0: Dracula i Tame Impala w Trójce. A dziś dyskusja w Polskim Komitecie Olimpijskim, szukanie wyjścia z sytuacji z aferą zonda krypto w tle. Słuchacze dzwonią, tak jak pan Edward. Halo, halo.
1: Chciałem się wypowiedzieć na temat PKOL-u.

0: jako organizacja bardzo ważna w życiu społecznym w Polsce skompromitowała się totalnie, a przede wszystkim chcę podkreślić, że 60-osobowy zarząd jakiejś takiej instytucji to jest jakieś kuriozum. Jak można zarządzać instytucją przez zarząd 60-osobowy? Przecież tam są wieczne dyskusje, impas decyzyjny, niezwykle kuriozalna sytuacja.
1: No jeszcze przed 19 podsumujemy, co wiemy po dzisiejszych obradach prezydium PKOL-u. A za nieco ponad 4 minuty, nie, za niespełna 4 minuty. Skrót serwisu Trójki.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Żegnamy reklamy.
1: To już prawie 18.30. Skrót serwisu Trójki ma dla nas Michał Przerwa.
17: Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na 14 września. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może formalnie zostać odwołany dotychczasowy szef komitetu. Do 9 grudnia sąd w Rzeszowie przedłużył tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., byłej właścicieli działki, na której znaleziono ludzkie płody i odpady medyczne. Podejrzanej zarzucono m.in. zbezczeszczenie zwłok oraz porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Trwa intensywne śledztwo, mówi rzecznik prokuratury w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
18: Aktualnie w tym śledztwie przesłuchiwane są kolejne osoby w charakterze świadków. Również wykonywane są na bieżąco sekcje zwłok zabezpieczonych płodów ludzkich przez jeden z zakładów medycyny sądowej na terenie Polski. Z informacji uzyskanych od biegłych wynika, iż w przypadku, gdy nie ujawnią się żadne nowe inne okoliczności, nowe fakty w sprawie, termin ukończenia tych badań i wydania pisemnej opinii to jest koniec bieżącego roku.
17: Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Uziemione samoloty, pasażerowie czekający na lotniskach, opóźnienia wydłużające się z każdą minutą. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego sparaliżowała największe porty w Zjednoczonym Królestwie. Utrudnienia dotyczą m.in. portów Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Edinburgh i Belfast. Operator kontroli lotów potwierdził usterkę systemu przetwarzającego dane o rejsach. Inżynierowie pracują nad jej usunięciem, ale przyczyna problemu pozostaje nieznana.

Trwa bardzo przyjemny wieczór, przynajmniej pod względem pogody. Mam nadzieję, że w każdym innym wymiarze też jest u Państwa pięknie. 25 stopni teraz w Warszawie, podobnie w Lublinie, ale już w Białymstoku 20 i tam największy chłodek teraz w kraju. No taki dosyć przyjemny ten chłodek. Dolny Śląsk z 30, a jutro upał na południowym wschodzie. Tam będzie i 31. A teraz Hot. Red Hot, czyli Peppers i Californication o 18:31 w Radiowej Trójce. Oczywiście dla Państwa.

0: 27 lat, tyle ma już ten numer. Kultowi Red Hot i ich Californication. Nawet nie trzeba chyba podawać tytułu. Każdy zna. A to już 18:37.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Obawiam się, że dla słuchaczy to będzie trudne zderzenie z rzeczywistością. Ostrzegam, by opowiedzieć, że opowieść o wojnie, która relacjonowana jest z samego jej środka, jest trudna, to właściwie nic nie powiedzieć. To rzeczywistość, z którą część mieszkańców Ukrainy zmaga się od 1657 dni, czyli rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji, ale część, jak nasi bohaterowie, zdecydowanie dłużej. W przyfrontowym Słowiańsku, do którego już za chwilę się przeniesiemy, zainstalowano system głośników. Raz ostrzegają przed nadlatującymi dronami, ale za chwilę informują, że w tej wojennej rzeczywistości urodziło się wiosną 10 dzieci. Dokładniej to 3 chłopców i 7 dziewczynek. I to właśnie jest symbol dzisiejszej Ukrainy. Życie i wojna. To będzie przejmująca opowieść o tym, co znaczy donbaska wrażliwość i o tym, jak żyją ludzie niespełna 15 kilometrów od linii frontu. W donbaskim stylu. Jerzy Sobotta i Aleksander Palikot przygotowali ten reportaż. Posłuchajmy.
3: Шановні мешканці Слов'янської громади, користувачі програми «Зі відновлення», звертаємо вашу увагу на вашу...
4: Сергій стоїть на дуже вибетонованому плацу. З околічних głośników вибрзмівають комунікати. За ним взноситься совєтський гмах з лат 60-х з українським тризубом на фасаді.
5: No, my zaraz znajdujemy się biblia Myrii Słowiańska.
6: Stoimy przed siedzibą władz miejskich w Słowiańsku. W 2014 roku budynek ten zajęli prorosyjscy separatyści. Można więc powiedzieć, że to właśnie w Słowiańsku zaczęła się wojna w Donbasie. Wielu mieszkańców wierzy, że skończy się tam, gdzie się zaczęła.
5: Tam, gdzie wojna zaczęła się, tam ona jest zakończona.
4: Przerywa mu alarm przeciwlotniczy. Serhii chciał opowiedzieć o tym, jak 12 lat temu Słowiańsk został wyzwolony i stał się symbolem ukraińskiego zwycięstwa.
5: Da, Boże zdrowie. A no, skazi się u nas, panie, bo zaraz.
4: Zamiast tego mężczyzna sięga po telefon.
5: Przeczekać 5 chwilin, jak zaraz nam spowieściać, kiedy zniknie zagroza z nieba.
4: Próbuje ustalić, co leci w stronę miasta.
7: Ви не розумієте, що маєте справу з командиром ППО.
8: Musicie zrozumieć. Rozmawiacie z dowódcą obrony powietrznej. Ma wszystkie informacje operacyjne. Wie mniej więcej, dokąd może lecieć bomba szybująca. Zna cele Rosjan i ich współrzędne.
4: Tłumaczy jego towarzysz. Od swoich podległych Serhii dowiaduje się, że w stronę miasta lecą dwie rosyjskie bomby szybujące. Za 5 minut mają uderzyć gdzieś w mieście. Obaj służą w 54. Brygadzie Zmechanizowanej imienia Hetmana Iwana Mazepy. 33-letni Serhii dowodzi obroną powietrzną. Jego dywizjon nazywają tarczą neba.
7: I słucha, tak? Ja będę czuł.
5: Tylko się słucha.
7: Ale jest 4-5 sekund. Jak się czuje, to...
8: Trzeba dobrze się wsłuchać. Kiedy usłyszycie świst, macie 4-5 sekund, żeby paść na ziemię, twarzą w dół.
4: Kaby to ciężkie bomby lotnicze, które...

0: Po zrzuceniu z samolotu szybują w kierunku celu. Rozkładane skrzydła pozwalają im wykorzystać wysokość i prędkość samolotu, by pokonać kilkadziesiąt kilometrów. Ich tor lotu koryguje system nawigacji satelitarnej. Nie zawsze trafiają precyzyjnie, ale powodują ogromne zniszczenia.
1: Це їх тактика. Тероризм, терор, бо вони не можуть просунутися на полі бою, прорвати нас.
2: Ich taktyka to terror. Rosjanie nie mogą przełamać frontu, więc terroryzują cywilów.
0: Mówi Serhii. Od obrzeży Słowiańska do frontu jest niespełna 15 kilometrów. Z każdym tygodniem odległość ta zmniejsza się. Serhii pochodzi z pobliskiej Konstantynówki, miasta, które w tym roku stało się polem regularnych walk.
1: No, a rzecz mnie boić za swoje rodne miasto, bo ja tam wyrósł, narodził się, wyrósł, prożył, батьки також odrożył się.
2: To boli. To moje rodzinne miasto. Tam się urodziłem i wychowałem. Tam mieszkałem, tam się ożeniłem. Mieszkali tam także moi rodzice. Mieliśmy wszystko. Pracę, dom, dacze, mieszkanie, plany na przyszłość. Ale wróg postanowił po prostu wszystko zniszczyć.
0: Alarm się kończy. Bomby spadły za miastem. Obrona powietrzna zakłóciła sygnał GPS, którym były naprowadzane. Znów odzywa się głośnik na placu. Informuje mieszkańców, gdzie mogą ubiegać się o odszkodowanie za zniszczony dom. Ten system nagłośnienia to spadek po czasach sowieckich. Z głośników na centralnych placach nadawano wówczas ostrzeżenia dla ludności i partyjną propagandę. Od lat 90. rozbrzmiewały z nich głównie reklamy. Wojskowi i eksperci nie są zgodni, czy Ukraina zdoła utrzymać donbaski pas twierdz i jak długo.
3: Trudno powiedzieć, co będzie, ale na razie życie jest tu w miarę normalne. Ludzie pracują, jest prąd i bieżąca woda. Dla ludzi to powód do zadowolenia.
0: Ale czy prąd i bieżąca woda wystarczają, by ludzie zostawali w mieście, w którym codzienność miesza się z ciągłym zagrożeniem? Nad głównymi ulicami Słowiańska rozciągają się sieci rybackie o dużych oczkach. Wiszą nad drogami niczym baldachim, tworząc wielokilometrowe tunele. Mają zatrzymywać małe, zwrotne drony FPV. Rosyjskie drony kamikadze docierają już do niektórych dzielnic. Polują na samochody i ludzi. Dwa dni temu zginęła młoda kobieta prowadząca samochód. Idziemy przez tunel z siatki. Mijamy kontener o grubych, betonowych ścianach. To mobilny schron przeciwlotniczy, ustawione na skrzyżowaniu pod uliczną latarnią. Ulicę dalej wchodzimy do salonu fryzjerskiego Milana.
4: Barada, очень rozprzestrzenionная barada. U każdego klienta jest barada.
0: Młoda kobieta przycina klientowi brodę.
4: Klientów mnogo. To jest, kiedy ty na robocie, ty ni o czym nie думаєш. Конечно, kiedy типа бахає, то тут вилітали окна на салоні.
5: Mam wielu klientów. Kiedy pracuję, nie myślę o niczym innym. No chyba, że coś wybucha. Niedawno wyleciały nam szyby. Wstawiłam nowe i pracujemy dalej. Tak, latają tu drony FPV. W niektórych dzielnicach częściej, tutaj rzadziej. Atakują cywilne samochody, wlatują w domy, zabijają ludzi. Jeśli w centrum też zrobi się niebezpiecznie, będziemy musieli wyjechać. Na razie zostajemy. Wszystko zależy od sytuacji.
4: No, придется jechać. No, пока здесь. No, po sytuacji.
0: Milana ma 25 lat i pochodzi ze Słowiańska. Salon otworzyła 4 lata temu. Podczas strzyżenia poznała przyszłego męża.
5: Poznaliśmy się tutaj, w salonie. Jesteśmy razem od 4 lat. On jest z Bachmutu. Jest żołnierzem i służy w Słowiańsku. Przyszedł raz, dwa, spotykaliśmy się miesiąc i mi się oświadczył. Wzięliśmy ślub, zrobiliśmy wesele w restauracji i mieszkamy razem.

0: Słowiańsk jest dla Milany domem i miejscem najważniejszych wspomnień. Tu się urodziła, tu spędziła dzieciństwo i młodość. Jednak codziennie widzi, jak znikają miejsca z jej wspomnień.
1: Sadzik mój rozbili, szkołę moją rozbili.

0: Wracamy na ulicę, z głośnika. Życie toczy się dalej. W ostatnim miesiącu wiosny w Słowiańsku przyszło na świat 10 dzieci, 3 chłopców i 7 dziewczynek. Niech maluchy rosną zdrowe i szczęśliwe pod pokojowym niebem rodzimego miasta. Uważajcie na siebie, trzymajmy się razem. Dzieci rodziły się w mieście pod ostrzałem. Jednak pod koniec czerwca, po rosyjskim ataku, zamknięto oddział położniczy. W pobliskiej kawiarni spotykamy Walerię. Ma 28 lat. Także urodziła się i wychowała w Słowiańsku.
1: Ja mieszkam na razie w Kramatorsku, sama ze Słowiańska rodem, w Donieckiej oblasti.
0: Dziś mieszka w sąsiednim Kramatorsku, 10 km stąd. Zostało tam około 50 tysięcy mieszkańców. 4 razy mniej niż przed wojną. Sytuacja jest jeszcze gorsza niż w Słowiańsku.
1: U mnie pasino kaby padają, u mnie pasino drony.
2: W mojej okolicy bez przerwy spadają bomby i przylatują drony. Szachet uderzył w mój blok. Mieszkam na 9 piętrze, trafił w 6. Mam już trochę osłabioną reakcję, taką donbaską. Zobojętniałam. Myślę sobie, gdyby wleciał w moje okno, i tak niczego bym już nie poczuła. Człowiek się do tego przyzwyczaja i właśnie to jest najgorsze. Wszystkie odczucia tępieją. No leci, znaczy leci. Słyszymy wybuchy, kiedy kładziemy się spać. Słyszymy je, kiedy się budzimy. To część naszego życia. Taki jest na pewno donbaski styl życia.
1: Styl życia po donbaski na pewno.
0: Waleria jest drobna i nosi okrągłe okulary. Na koszulce ma oliwkowo-zielone kotki ułożone we wzór moro. Jest żołnierką. Ma stopień majora i jest rzeczniczką 30. Brygady. Jednostka ta odpiera rosyjskie ataki na południe od Kramatorska.
2: Ryzyko jest uzasadnione. Każdy, kto tu zostaje, sprawia, że to miasto wciąż żyje. Gdybyśmy wszyscy wyjechali, życie by się skończyło. Dopóki są ludzie, miasto żyje.
0: Kilka tygodni temu władze zarządziły jednak przymusową ewakuację rodzin z dziećmi z kilku dzielnic Słowiańska. Pociągi nie jeżdżą od końca ubiegłego roku.
2: Kiedy dochodzi do przymusowej ewakuacji, jest to już znak, że miejscowość wchodzi w taki etap, jakby założono na nią opaskę uciskową, wysoko. Nie mogę więc powiedzieć, że życie tutaj się poprawia. Powiem szczerze, jest coraz gorzej. Nie oznacza to jednak, że można załamać ręce, że czas umierać. Trzeba jakoś żyć dalej, walczyć, mieć nadzieję. Trzeba iść przed siebie.
0: Waleria jest pewna, że gdyby nie wojna, nigdy nie poszłaby do wojska. Ale Rosja zaatakowała już 12 lat temu. Waleria była wtedy nastolatką. Mieszkała w rodzinnym Słowiańsku.
1: Zaraz będzie grubo zwuczać i na pewno dla was troszkę niezrozumiało, ale...
2: To może dla was zabrzmi dziwnie, ale wolę umrzeć tutaj, niż zobaczyć rosyjską flagę powiewającą nad Słowiańskiem. Nie chcę tego zobaczyć.
3: Піца на дровах. Новинка. Перша у Слов'янську. Піца на дровах від шашличного двору.
0: Wracamy na centralny plac. Głośnik reklamuje pizzę z pieca opalanego drewnem. Życie toczy się dalej. W donbaskim stylu.
3: Кожен шматочок просочений ароматом живого вогню.
4: To był reportaż w donbaskim stylu Jerzego Sobotty i Aleksandra Palikota ze studia reportażu Polskiego Radia.

0: Tytuł bardzo wymowny, Pulp i Something Changed, czyli coś się zmieniło. No i zobaczymy, czy coś się zmieniło. A teraz się skończyło. To już wiemy na pewno, dobiegły końca obrady Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W siedzibie PKOL-u jest nieustannie Józef Niewiarowski. Witam cię, Józku, ponownie po raz trzeci.
1: Dzień dobry.
0: No i jakie są wnioski? Co ustalono?
1: Wszyscy odsuwają problem Piesiewicza na bok, bo jego powrotu do PKOL-u już nie ma. I tak podsumował dzisiejsze spotkanie prezydium wiceprezes Marian Kmita. Dowiedzieliśmy się dziś, że prezydium rekomenduje, aby zarząd, który spotka się 14 września, sprawę Piesiewicza potraktował zgodnie z 21 artykułem statutu, czyli jako niezdolność do pełnienia funkcji prezesa. Wtedy, już za tydzień, zarząd będzie mógł wybrać spośród 8 wiceprezesów zastępcę Piesiewicza. Wiceprezes Adam Korol poinformował też, że komitet jest w jeszcze gorszej sytuacji finansowej niż się tego spodziewał, jednak nie zagraża ona na szczęście olimpijczykom. Dalszy ciąg tej sprawy poznamy najpewniej w dniu posiedzenia zarządu, w przyszły poniedziałek, 14 września.
0: I wtedy też będziemy Państwa informować na bieżąco, obiecujemy. To był Józef Niewiarowski, wielkie dzięki, Józku.
1: Dzięki.
0: A to było Zapraszamy do Trójki, które przygotowała Agnieszka Laskowska, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Telefony odbierał Jacek Frenzel. Michał Gardia, skłaniam się nisko. Na koniec od nas End of Beginning.

0: Autopromocja.
1: Nie chodzi o to, żeby przekonać drugą stronę.
2: Chodzi o to, żeby jej wysłuchać. Porozmawiajmy.
1: A mamy o czym?
2: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi. Chcemy usłyszeć różne.
1: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
2: Bez cenzury, zawsze z szacunkiem.
1: Od poniedziałku do czwartku.
2: Uwaga, nowa godzina.
1: Od 14 do 15.
2: Porozmawiajmy.
1: 22 i 7 trójek.
2: Zapraszamy.
1: Anna Kowalczyk.
2: I Krzysztof Łoniewski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romance z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamine Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd PKOL-u zbierze się 14 września, wtedy będzie możliwe odwołanie prezesa Piesiewicza. Jest śledztwo w sprawie udzielenia pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. W Warszawie pożegnano Joannę Rawik, artystka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. 14 września zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką decyzję podjęli działacze podczas dzisiejszego posiedzenia prezydium PKOL-u. W związku z aresztowaniem prezesa Radosława Piesiewicza członkowie prezydium rekomendują zastosowanie artykułu, który pozwala tymczasowo powierzyć funkcję prezesa, jeżeli ten nie może wykonywać swoich obowiązków, jednemu z wiceprezesów. Wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie dalszego funkcjonowania komitetu.
5: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
4: Dotychczasowy prezes usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonta Krypto. Grozi mu do 8 lat więzienia. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana

0: Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze funduszu sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Domagają się kasacji wyroku Piotra Niemczyka. Antykomunistyczny opozycjonista trafił dziś rano na 15 dni do aresztu za udział w zeszłym roku w proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie. Znajomi i aktywiści praw obywatela pikietują przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślają, że Piotr Niemczyk jest w złym stanie zdrowia i został niesłusznie skazany.
2: Uwolnić Piotra Niemczyka! Uwolnić Piotra Niemczyka!
3: Dostał dwa zarzuty, za które siedzi aktualnie. Pierwszy dotyczył blokowania ruchu ulicznego. Nieprawda, fałsz, ewidentny do potwierdzenia w dowolny sposób. A drugi taki, że nie usłuchał wezwania policji do zejścia z tej jezdni. Tego wezwania w ogóle nie było.
4: Piotrek został skazany w trybie nakazowym, co jest jakimś w ogóle kuriozum w demokratycznym państwie prawa, żeby ludzi skazywać zaocznie, nie dając im konstytucyjnego prawa do obrony.
5: Jako jeden z wielu opozycjonistów z czasów PRL-u wsparł nas w tej walce, w tym byciu nieposłusznym. I to dlatego siedzi, ponieważ jest nieposłuszny.
2: Uwolnić Piotra Niemczyka! Uwolnić Piotra Niemczyka!
1: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w sprawy dotyczące klimatu. Rosyjskie drony atakują ukraińskie pociągi pasażerskie. W ciągu ostatnich godzin doszło do 3 takich przypadków. Choć ukraińscy kolejarze stosują specjalne procedury bezpieczeństwa, co najmniej jedna osoba zginęła.
6: W obwodzie sumskim obiektem ataku rosyjskich dronów były 2 pociągi pasażerskie. Udało się uniknąć ofiar w ludziach, bo podczas alarmu bombowego składy zatrzymano, a pasażerowie ewakuowali się. Rosyjski dron uderzył też w pociąg relacji Dniepr-Zaporoże. Tam zginęła konduktorka. Ukraińskie media piszą o rosyjskim polowaniu na pociągi. Tymczasem do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. 19 osób jest rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Z honorami i muzyką żegnano w Warszawie Joannę Rawik. Piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. W ostatniej drodze towarzyszyli jej rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz Warszawy, także ludzie kultury, radiowcy i wielbiciele jej talentu. Za dokonania dla polskiej kultury podziękowała w liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Odczytał go jej zastępca Sławomir Rogowski.
7: Jej aktywność wykraczała daleko poza estrady, prowadziła audycje radiowe, pisała książki i dzieliła się swoją wiedzą o kulturze oraz historii piosenki. Do ostatnich miesięcy pozostawała twórczo aktywną, pracując nad książką Przypadek nie istnieje. Dorobek artystki trwale wpisał się w historię polskiej piosenki, a pamięć o niej pozostanie żywa wśród wszystkich, których poruszała swoją sztuką.
1: Urna z prochami artystki spoczęła w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy, a później także na zachodzie przelotne opady deszczu i lokalne burze. W ciągu dnia od 18 stopni nad morzem do 30 w centrum i 31 w Małopolsce.
9: Autopromocja. Artysta w kryzysie, opisujący świat w kryzysie. Na płycie, która miała być ostateczną katastrofą, a brzmi jak ostateczne lekarstwo. Tak długo, jak cokolwiek będzie nie w porządku, ludzkość będzie pytać za Marvinem Gayem, co jest grane. What's going on? Zapraszam na audycję półperfekcyjnej płyty. Jutro, tuż po 19:00. Justyna Grabasz. Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Każdego roku.

0: roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach, twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romans z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamin Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 8 minut po 19.
7: Zwrotki i refreny.
6: Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Kuba Mrożewski. Dobry wieczór.

11 minut po 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. Can't Hardly Wait. To o mnie co tydzień, gdy zbliża się wtorkowy wieczór i gdy zbliżają się kolejne zwrotki i refreny. Witam serdecznie raz jeszcze. Grupa The Replacements otworzyła nasze spotkanie. Autorzy wielu doskonałych piosenek, a takich tu szukamy w tej audycji, która co wtorek między 19 a 21 na antenie Trójki. Zespół, który jednak zawsze w kluczowym momencie sam

sabotował na różne sposoby swoją karierę, nigdy nie stając się wykonawcą masowym, ale to nam zupełnie w zwrotkach i refrenach nie przeszkadza, bo tu koncentrujemy się właśnie na perfekcyjnych zwrotkach i równie znakomitych refrenach. A zatem jeszcze raz, z pozorną szorstkością, niedbałością, byle jakością, ale pod tym dźwięki niemalże perfekcyjne. Rok 1985, The Replacements, Left of the Dial.

Left of the Dial to grupa The Replacements, jeden z hymnów amerykańskiego rocka niezależnego lat 80. Utwór, który lider grupy The Replacements, Paul Westerberg, napisał z tęsknoty za swoją sympatią, również grającą w zespole. Oboje przemierzali Stany Zjednoczone podczas tras koncertowych. Prawie się nie widywali, z rzadka mogli do siebie zadzwonić, gdyż telefonów komórkowych nie było chyba jeszcze w planach. I cóż pozostało innego, jak szukać jej głosu na falach stacji radiowych, w piosenkach. Jakie to romantyczne. A że te alternatywne czy uniwersyteckie rozgłośnie były na skali po tej lewej stronie, stąd tytuł Left of the Dial. Znajdę cię kręcąc gałką w lewo. Grupa The Replacements z albumu Tim, tutaj w takiej specjalnej

edycji na nowo zmiksowanej, bo ten album zawsze cierpiał na tym, że został nieco źle doprodukowany w tym oryginalnym wydaniu. I to wydanie sprzed kilku lat, Let It Bleed Edition, rzeczywiście jest tym właściwym, chyba tak bym powiedział, chociaż rzadko tak bywa, ale tu faktycznie tak jest. 17 minut po 19, tu wciąż zwrotki i refreny w programie trzecim Polskiego Radia.

Stay Young i grupa Oasis. W zwrotkach i refrenach dużo się dzieje w obozie zespołu Oasis, bo już w piątek ten najbliższy premierę również w polskich kinach, i to z tego co widziałem całkiem wielu, będzie miał film Don't Look Back in Anger, film dokumentalny opowiadający historię spektakularnego powrotu na scenę braci Gallagherów. No a w roku 2027 Trasa, to już pewne. No i ciekawe, komu tym razem się poszczęści, kto dotrze na jeden z koncertów zespołu Oasis. Te mają być i na wyspach, i na kontynencie. Także zobaczymy. Będzie trzeba pewnie spróbować. Stay Young za nami. Jedna z tych piosenek, których chyba zabrakło na albumie Be Here Now, trzecim w dyskografii Oasis. Tylko strona B, a przecież to lepszy utwór od kilku innych, które pojawiły się na tej płycie. Takiego przynajmniej jestem zdania. Można się pokłócić. Zwrotki @polskieradio.pl. Jestem już zalogowany, odbieram, odpisuję i zapraszam do korespondencji. Będziemy za kilka minut mieli prapremierę z polskiego podwórka. Tymczasem inna nowa piosenka, którą już chyba znamy całkiem nieźle. Marcy.

w jej nowy album Mask Lady and the Late Night Girl, ale na razie przyczepiła się do mnie, przyznaję, ta piosenka Edge of the Knife. Piosenka nawiązująca w moim odczuciu do lat 70., na przykład do twórczości grupy Fleetwood Mac, a na tej płycie jest zdecydowanie więcej jednak brzmieni lat 80., jednak muzyki opartej na brzmieniu klawiszy, syntezatorów, również gitar, chociaż jednak nominalnym instrumentem Marcy, jak sądzę, przynajmniej w grupie Tops, w której na co dzień gra, są właśnie klawisze. Ale jest to niezwykle udany album, więc myślę, że będzie trzeba spróbować czegoś więcej niż ten właśnie utwór Edge of the Knife. Tymczasem przed nami piosenka, która oficjalnie ukaże się dopiero za kilka dni. To nowy singiel muzyki końca lata. Na razie tylko w trójce, tylko w zwrotkach i refrenach. Jak mówi sam zespół, jest to piosenka optymistyczna, a ja dodam i nosi tytuł Mówisz o mnie rzeczy.

Tak brzmi mazowiecki indie pop już od ponad 20 lat, bo tyle na polskim rynku istnieje grupa muzyka końca lata. Małe Dionizje to będzie ich kolejny, siódmy już album. On się ukaże 16 października, a wcześniej, bo już w ten piątek, ten właśnie singiel Mówisz o mnie rzeczy i on zapowiada chyba, że na tej płycie będzie dużo...

takich właśnie bezpretensjonalnych, ale absolutnie niebanalnych piosenek stworzonych przez zespół Muzyka Końca Lata. To wciąż zwrotki i refreny w programie Trzecim Polskiego Radia. Wracamy do klasyki. Dzisiaj będzie trochę rocznic, bo po 20 wrócimy do roku 1996 i to do kilku albumów, które świętują swoje okrągłe urodziny, a teraz przed 20 to będzie wycieczka jeszcze głębsza, bo do lat 80.

W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy audycję od September Girls i grupy Big Stara. W tym przypomniałem sobie o September Lady, a potem porachowałem na moim liczydle, że ta płyta właśnie teraz kończy 40 lat i może to właśnie jest ten moment, aby do niej na chwilę wrócić na antenie trójki i zwrotek i refrenów. Grupa Felt i album Forever Breathes the Lonely World, wydany we wrześniu roku 86. Zespół Felt przez całe lata 80. niósł pochodnie ekscentrycznych piosenek, tekstów, pomysłów. Sam w sobie był niebywale ekscentryczny, a to za sprawą głównie Lawrence'a Haywarda, jego lidera, wokalisty, tekściarza, człowieka, który wymyślił cały ten koncept i wymyślił między

innymi, że grupa będzie istnieć 10 lat, wyda 10 albumów i 10 singli. I co ciekawe, w tym wszystkim się nie pogubił, słowa dotrzymał. Zespół rozpadł się dokładnie wtedy, kiedy skończyły się lata 80. Ale tu jeszcze był w ciekawej dosyć fazie, bo z grupy niedawno wcześniej odszedł jej dosyć wirtuozerski gitarzysta Maurice Deebank i na tej płycie wiodącą rolę zaczęły odgrywać klawisze. Klawisze, na których gra Martin Duffy. Myślę, że było je słychać w September Lady i w tym kolejnym utworze również będzie je słychać, chociaż tekst będzie jak najbardziej kluczowy. All the people I... O, jeszcze raz. All the people I like are those that are dead. Felt.

Wszyscy ludzie, których lubię, to ci, którzy już nie żyją. To grupa Felt, dokładnie 40 lat temu, z płyty Forever Breathes The Lonely World. A kiedy zespół Felt rozwiązał się z końcem lat 80., o czym już wspominałem, to Lawrence miał już nowy pomysł na nowe dziesięciolecie. I była to grupa Denim, która nie stała się tak kultowa jak Felt, ale była swoistym przedwiośniem Britpopu, zwłaszcza tych jego przedstawicieli, którzy chętnie bawili się postmodernizmem i wykorzystywali ironię jako środek wyrazu. Rok 1992, pierwsza płyta Denim. Lawrence najpierw wyliczy wszystkich pionierów bluesa i rock'n'rolla, których nie poważa, a potem zadeklaruje, że najlepiej czuje się w głównym nurcie. To wszystko oczywiście nie do końca na poważnie, choć kto wie.

Przewrotny Lorenz i jego projekt Denim, Middle of the Road, w zwrotkach i refrenach, a przed nami kącik z muzyką z Antypodów. Dziś jeden utwór, ale długi. I to nie jest nieznane nagranie grupy Kings of Leon. To zespół The Dudes z roku 1979. Be Mine Tonight.

Podobno to jedna z najważniejszych rockowych piosenek w historii Nowej Zelandii. Nagrana pod koniec lat 70. przez zespół The Dudes, który pojawił się na chwilę, wydał dwa albumy i zniknął, wywierając jednak przemożny wpływ na tamtejszą scenę. Be Mine Tonight to za nami, a przed nami jeszcze The Tubs, którzy już w piątek wydadzą swój nowy album Stoop to Me, a my słyszymy się po 20.00.

0: Stoop to Me i grupa The Taps. Hard Life, ich nowa płyta już w ten piątek. I to już naprawdę wszystko w tej godzinie zwrotek i refrenów. Za moment w Trójce Serwis, a my usłyszymy się po 20.
1: Autopromocja.
2: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
3: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
2: Teraz między 9 a 12 życzymy
3: dobrego dnia. Zachęcamy do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
2: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
3: Bez słuchaczy i słuchaczek nie ma tej audycji.
2: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
1: Justyna Grabasz,
4: Mateusz Tomaszuk
3: i Agnieszka Obszańska.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
5: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 września, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Kraków i 8 kandydatów na prezydenta tego miasta, wybory 27 września. Dziennikarz i były więzień polityczny Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś. W serwisie też kolejna odsłona wojny celnej między USA a Kanadą i groźby Donalda Trumpa. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia. Odrzuciła kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu nie udało się zebrać odpowiedniej liczby ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
11: Pozytywnych było 2878, czyli 122 zabrakło. To nieprawidłowy numer PESEL, błędna ilość cyfr albo nieprawidłowe cyfry. Nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
1: Oprócz Bartosza Bochańczaka weryfikacji list nie przeszedł m.in. były prezes NIK Marian Banaś, który odwołał się od decyzji. Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Zgodnie z tym, co zapowiadał Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który przez 5 lat przebywał w tamtejszym więzieniu, powrócił na Białoruś. W mediach społecznościowych opublikował już zdjęcie z Grodna. Jeszcze we wrześniu ma zaplanowaną podróż do USA, przekazał Robert Tyszkiewicz z Kancelarii Senatu.
12: Andrzej Poczobut będzie 24 września w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, na inauguracji wystawy Kład Polonii w 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska oczekuje go. Myślę, że strona białoruska uwzględni ten fakt.
1: Na razie Andrzej Poczobut planuje zostać w Grodnie przez tydzień. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji w czasach PRL-u i kapelan Solidarności. Odszedł w wieku 82 lat. Był bliskim współpracownikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Informacje o śmierci kapelana przekazała archidiecezja warszawska. Wojna handlowa

0: Stanów Zjednoczonych z Kanadą wkracza w nową fazę. Weszło już w życie kanadyjskie cła odwetowe. W odpowiedzi Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier.
1: Swoją groźbę prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał wielkimi literami, że koniec ze sprzedażą Bombardiera w Stanach Zjednoczonych, bo jego produkty są niewystarczająco dobre. Dodał, że jeśli Kanadyjczycy chcą amerykańskiego rynku, muszą tu produkować i przestać traktować Amerykę jak skarbonkę. Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i posiada zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstają w Teksasie, a elementy sterowania pod Los Angeles. Za firmą wstawił się republikański senator z Kansas Jerry Moran, gdzie mieści się jej amerykańska centrala. Wojnę celną z Kanadą rozpoczął Donald Trump, podnosząc stawki na produkty warte blisko 20 miliardów dolarów. Kanadyjskie cła odwetowe objęły ponad 700 amerykańskich produktów na podobną kwotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy, a później także na zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Minimalnie na termometrach w nocy od 13 do 19 stopni, a jutro wciąż bardzo ciepło.
3: Sprawdzam to.
4: Czy rząd Donalda Tuska chce zamknąć telewizję Republika? Taką narrację przedstawia stacja i jej prezes Tomasz Sakiewicz, który przekonuje, że władza robi wszystko, żeby doprowadzić do zamknięcia stacji. O co chodzi? O pieniądze, a dokładnie o opłatę koncesyjną. Każdy nadawca, który otrzymał koncesję, ma obowiązek ją wnosić. Republika nie zapłaciła tegorocznej należności do 1 września i tego samego dnia wieczorem uruchomiła zbiórkę wśród widzów. Jeden z prowadzących apelował, że właśnie od wpłat widzów będzie zależeć, czy stacja uniknie wyłączenia sygnału i utraty koncesji. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Tadeusz Kowalski ocenia tę narrację jako nieprawdziwą. Podkreśla, że opłata koncesyjna nie jest nadzwyczajnym obciążeniem ani narzędziem wymierzonym w konkretną stację, lecz standardowym obowiązkiem wszystkich nadawców.
5: Wszyscy traktowani są tak samo. To wynika z przepisów prawa. To wszystko jest napisane w ustawie. Nadawca, który ma elementarną kulturę prawną, oczywiście powinien o tym wiedzieć, no ale jak ktoś chce zrobić z tego, że tak powiem, polityczny spektakl, no to robi.
4: Profesor Kowalski podkreśla, że Republika od dawna wiedziała, kiedy upływa termin płatności. Jego zdaniem zbiórka wśród widzów może więc służyć podtrzymaniu zainteresowania działalnością stacji.
5: Pół roku temu było wiadomo, to nie jest w ostatniej chwili, teraz, 3 dni temu. To nie jest jak grom z jasnego nieba. Z góry było wiadomo, że ta opłata musi być wniesiona.
4: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że Telewizja Republika uiściła opłatę koncesyjną, ale wciąż nie uregulowała odsetek, które obecnie wynoszą 455 tysięcy złotych. Więcej sprawdzonych informacji na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest 6 minut po 20.
2: Zwrotki i refreny.
8: To ponownie my, Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

Na 9 minut po 20. Witam w drugiej godzinie audycji Zwrotki i Refreny. Jeszcze przez nieco ponad 3 kwadranse będziemy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a nasza podróż w tej godzinie rozpoczyna się w Liverpoolu w roku 1980, choć jednocześnie na Kilimandżaro, bo taki tytuł nosiła debiutancka płyta grupy The Teardrop Explodes, z której utwór za nami, Treason. Teardrop Explodes to zespół, który przyjaźnie rywalizował w tamtym czasie z grupą Echo and the Bunnymen, ale nie był tak trwały, a jego lider niedługo później rozpoczął karierę solową. Jego lider, czyli Julian Cope.

Sunspots to Julian Cope, wcześniej w grupie Teardrop Explode, tu solo, postać niezwykle barwna i nietuzinkowa, bo to nie tylko wokalista i muzyk, ale także autor cenionych książek poświęconych takim zjawiskom jak m.in. niemiecki krautrock, prehistoria Wielkiej Brytanii i całej Europy, czy przewodnik po japońskim roku psychodelicznym, ale Sunspots to również wstęp do głównej części tej godziny, którą spędzimy we wrześniu, ale roku 1996, bo ta poprzednia i kolejna piosenka mają ze sobą trochę wspólnego.

Kiedy jakieś 20 lat temu słyszałem piosenkę Sunspots Juliana Cope'a, to pomyślałem, aha, to ja już wiem, czego słuchał Brett Anderson, jak był młody. Podobna melodia, ale oczywiście utwór zupełnie osobny, Film Star i grupa Suede, a to w nawiązaniu do 30. rocznicy wydania tego albumu, trzeciej płyty grupy Suede, czyli albumu Coming Up. Ta rocznica minęła 2 września, ale dziś znajdujemy miejsce na antenie zwrotek i refrenów, by o niej wspomnieć, bo to album niezwykle zacny i chyba najbardziej taki wprost przebojowy, najbardziej przystępny w całej twórczości grupy Suede, co warto docenić, bo nie był to łatwy moment w historii tego zespołu. Z grupy 2 lata wcześniej odszedł jej muzyczny mózg, czyli Bernard Butler, gitarzysta, kompozytor, a pojawił się w składzie 17-letni Richard Oakes w jego miejsce. No i oni razem z Brettem właśnie wysmażyli te wszystkie przebojowe utwory jak Trash, jak Beautiful Ones, jak Film Star chociażby, no ale też piękne ballady. Ta właśnie przed nami, Saturday Night.

Saturday Night. Tak kończy się ta płyta, która od kilku dni ma 30 lat. Coming Up grupy Suede. Wrzesień roku 1996. Trzy takie płyty wydane właśnie wtedy, na początku tego miesiąca, dziś przyniosłem do studia. Pierwsza już za nami, a druga już teraz.

So Fast, So Numb to druga z płyt, które właśnie kończą 30 lat. Jutro dokładnie to się wydarzy. New Adventures in Hi-Fi to grupa R.E.M. 9 września roku 96. Płyta będąca swego rodzaju kontynuacją jednocześnie dwóch poprzednich płyt, czyli Automatic for the People i tego elektrycznego rockowego Monstera, a zarazem myślę, że zupełnie osobna. To takie R.E.M. w wydaniu pustynnym w pewnym sensie. Pojawia się też Patti Smith, czyli wielka bohaterka Michaela Stipe'a w utworze About the Letter, takim nietypowym, antykomercyjnym właściwie singlu i przynajmniej jak na jeden z największych zespołów tamtych lat na świecie. No i to też album ważny w tym sensie, że to ostatnia płyta, jaką zespół nagrał w oryginalnym czteroosobowym składzie, czyli jeszcze z udziałem perkusisty Billa Berego. Jest kilka momentów na tym albumie potężnych, a co do tego jednego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Leave.

7 minut, ale warte każdej sekundy. Leave to grupa R.E.M. na wydanym 30 lat temu, bez tego jednego dnia, możemy to powiedzieć, albumie New Adventures in Hi-Fi. Nagranie Leave, jedno z 14 na tej płycie,

która obchodzi jutro swoje urodziny. W sprawie trzeciego albumu, który również jutro tę trzydziestkę będzie świętował, wracamy do Anglii i przyznam, że gdybym z tej trójki dziś wybranej miał wskazać ulubiony, to wydaje mi się, że to właśnie byłby ten.

Everything is Sorrow. Ten utwór, zawsze przyznam, kojarzył mi się z twórczością Davida Bowiego. A potem miałem okazję zapytać o to jego kompozytora, Marty

Inakara i on powiedział, że wcale nie, że chodziło mu o grupę The Verve i o płytę A Northern Soul i o Richarda Ashcrofta, po czym dodał, że chyba mu się to wszystko nie udało. No przyznam, że jestem innego zdania. To fragment płyty Come On Kids, płyty grupy The Boo Radleys, wydanej również we wrześniu roku 96. Grupy niedocenionej, którą świat poznał z popowego hitu Wake Up Boo z płyty poprzedniej, ale która tak naprawdę zawsze kochała eksperymentować z piosenkami, psuć je, wywracać na drugą stronę i robić rzeczy, których słuchacz się nie spodziewa. I taka właśnie jest płyta Come On Kids. Taki jest też ten utwór, który przed nami. Bullfrog Green.

Bullfrog Green, fragment płyty Come On Kids, która ukazała się 30 lat temu i trochę zabiła karierę tego zespołu, ale jednocześnie po 3 dekadach wciąż brzmi jak coś zagadkowego i fascynującego. 3 pocztówki z września 1996 roku za nami i za nami także zwrotki i refreny.

0: To już powakacyjna lektura w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
0: Czyta
1: Jowita Budnik.
0: Tomasz Wachnowski, muzyka.
1: Fragment 10. Czy można winić człowieka, który wykorzystał wszystkie swoje

atuty, by przeżyć? Pyta Lina. I kto ma do tego prawo? Ci, którym także się udało? Sąd w Warszawie umorzył sprawę 2 września 1947 roku ze względu na brak dowodów obciążających. Henryka, niegdyś Hermana, uwolniono po roku nieobecności w domu. Zdążył akurat na 2 urodziny syna. Spotkanie, które zmieniło bieg jej biografii. Odtąd mówiła coraz mniej. Wtedy też nie powiedziała, jak bardzo się zmienił. Tego sobie Żydzi po wojnie nie mówili. Nie ukrywała zdziwienia. Nigdy się z Arturem nie przyjaźniła, choć często bywała u Sandauerów w domu. Imponował jej. Czuła się gorsza, a on wierzył w siebie i w swoje sprawy, więc wszystko w nim utwierdzało ją w tym odczuciu. Wojna sporo zmieniła, ale to pozostało. Od niego właściwie wszyscy przeżyli. Niewiele było takich rodzin. Oficjalnie ukrywał się w karpackich lasach, a mówiąc w zaufaniu, to u ukraińskiego chłopa na strychu, ale nie chciał mu zaszkodzić takimi informacjami. Opowiadał o swoich, wszystkich po kolei, matce i siostrze, jednak będą z niej ludzie. Mówił o pracy, coraz więcej pisał i publikował. Chcieli go drukować, jednak przekonał się do nowej władzy. I pytał o Henryka i jego proces i o jej siostry i matkę i brata. Przykro mi, mówi Artur. A na koniec spytał o Ewę. Lina chciała zmienić temat. To kosztowało zbyt dużo, żeby przy herbacie upuszczać świeżej krwi. Wciąż szukam, odpowiada tylko. Szukasz? Pyta on. Przecież podobno znalazłaś. Powiedziała więc, że jest taka dziewczynka teraz w Otwocku. Nie wiadomo, czy jej, ale jest. Okazało się, że przyjechał po słowo o Ewie. Nawet ją widział w sierocińcu, bo chciał sprawdzić, czy podobna do Liny. Kuszenie trwało długo. Sandauer opowiadał o wielkiej szansie, jaką dostanie ta mała. Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy. Piękną matkę, zdolnego ojca, zamieszka w Warszawie, w samym centrum. Pójdzie do dobrej szkoły, na studia, wykształcą ją. Prawdziwie inteligencki, właściwie polski dom. Lunia, czego więcej możesz dla niej chcieć? Przekonuje Sandauer. Co ty możesz jej dać? Nawet nie wiesz, czy jest twoja, a tam są chętni. Zrezygnuj dla jej dobra. Nie dla swojego, ale dla niej nie można być egoistką. Opierała się. Henryk zacznie zarabiać, wezmą Ewę do siebie, tak czy inaczej ona potrzebuje czasu. Argumentował, że dziecko nie może tyle czekać. Swoje już przeżyła, wszyscy tak twierdzą. Szansa ją ominie, zaadoptują inną dziewczynkę. Niech Lunia nie psuje Ewie życia, skoro już raz je ledwo uratowała. O ile uratowała? Im dłużej rozmawiali, tym Lina gorzej się czuła. Traciła ostatnie argumenty. Zostawało poczucie beznadziei. Nie stać jej na Ewę. To fakt. Wstydziła się przed Sandauerem. Nie można oddać własnego dziecka, ale i krzywdzić nie można. A jeśli ona jest cudza? Czy wypada krzywdzić cudze? Co jeśli nie podoła i prawnie odbiorą jej Ewę? I tak w kółko. A Sandauer czekał. Chciał pomóc im wszystkim, przyjacielowi i dziecku. I Linie w gruncie rzeczy też widział, że miota się jak zwierzę. Nie widział lub nie chciał widzieć, jak dokłada jej ciężaru na barki. Chciał pomóc żydowskiej sierocie. Działał, bo nic go nie powstrzymywało. Zapewne nie wierzył, by Krzysia z Otwocka była Ewą z Sambora. Lina miała odstąpić od starań o dziecko. Obiecać na piśmie, że nie będzie jątrzyć, szukać, ani dążyć do spotkania. Miała wymazać wspólną historię, tę domniemaną i potencjalną, w zamian za dobro dziecka. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie spytała. Sandauer migał się, nie mógł zdradzić przyjaciół, powiedział, że za nich ręczy. Będą najlepszymi rodzicami. Uparła się. Nie chciał wracać z niczym.

0: czytałaś jego wiersze mojej siostrze, mówi w końcu. Podobały ci się, pamiętasz? Teraz on poczyta Ewie. Ewa będzie z domu Tuwim. Dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego. Podpisuje oświadczenie. Trzyma kurczowo kartkę w gotowości, by ją podrzeć. Palce stalowo zaciśnięte, zbielałe paznokcie, sekundy jak godziny. Wyciąga rękę, mięśnie palą. Podaje oświadczenie, cofa, znów podaje. Sandauer zbiera się do wyjścia. Zamyka drzwi. Ona zaczyna płakać. Bez łez, bez dźwięku, jak obiecała. Dośrodkowo. Będzie tak płakać codziennie, do końca życia. Wyciągnęła rękę, podała oświadczenie, pokazała mu drzwi. Jakim imieniem się podpisała i jakim nazwiskiem, tego nie mogła sobie przypomnieć.
1: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
0: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 8 września, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Trudna droga do odwołania przebywającego w areszcie prezesa PKOL-u. Zarząd komitetu zbiera się w przyszły poniedziałek. Chaos na lotniskach w Wielkiej Brytanii powodem awaria systemu kontroli ruchu. To też dyskryminacja. Pod takim hasłem rozpoczęła się kampania społeczna, która staje w obronie wszelkich mniejszości. Krok bliżej do odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapowiedziało posiedzenie zarządu 14 września. Prezes przebywa w areszcie po zarzutach związanych m.in. z aferą Zonda Krypto. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa w kwietniu, przejął jeden z wiceprezesów komitetu.
2: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Prezydium obejrzało dzisiaj dokumenty dotyczące umowy sponsorskiej między PKOL-em a Zonda Krypto. Finanse instytucji są w złym stanie, ale do końca roku wystarczy środków na bieżącą działalność, dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol.
3: Dobra informacja z tych wszystkich takich nieciekawych, które dostaliśmy, że wyjazd naszej reprezentacji na te igrzyska młodzieżowe do Dakaru nie jest zagrożony.
1: Do głosowania w sprawie przejęcia obowiązków prezesa stanie 8 wiceprezesów PKOL-u. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stale pracuje nad skutecznością alertów. Tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego dwukrotnie tej nocy nad ranem otrzymali wiadomości o zagrożeniu. Ostatni alert miał miejsce po 6 rano, a kilkadziesiąt minut później został odwołany. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że SMS-y wysyłane są do mieszkańców po poderwaniu polskich myśliwców.
4: Przed godziną trzecią zostały poderwane polskie myśliwce, wtedy wyszły pierwsze SMS-y, później zostały odwołane. Była ponowna sytuacja i stąd może być, że ta sytuacja miała miejsce w tej nocy dwukrotnie, bo pierwszy atak to były rakiety manewrujące, szczególnie zmierzały, pomimo tego, że paliły się na czerwono inne regiony na Ukrainie, jednak w stronę Kijowa, a później było zagrożenie ze strony dronów i obejmowały również część regionu łódzkiego.
0: Kijów był tej nocy celem zmasowanych ataków rosyjskich rakiet i dronów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uziemione samoloty, pasażerowie czekający na lotniskach i opóźnienia. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego sparaliżowała największe porty w Zjednoczonym Królestwie.
5: Rejsy z lotnisk w Anglii, Irlandii.

0: Północy i Szkocji są opóźnione o ponad 2 godziny. Niektóre loty zostały odwołane. Skutki awarii odczuwają też pasażerowie poza Wielką Brytanią. Część samolotów lecących na wyspy jest zatrzymywana przed startem na europejskich lotniskach. W ten sposób kontrolerzy ograniczają ruch nad Londynem i resztą kraju. Operator kontroli lotów potwierdził usterkę systemu przetwarzającego dane o rejsach. Inżynierowie pracują nad jej usunięciem, ale przyczyna problemu pozostaje nieznana. Firma ostrzega, że przywracanie normalnego ruchu potrwa co najmniej kilka godzin. Pasażerowie powinni przed wyjazdem na lotniska sprawdzić status swojego połączenia bezpośrednio u przewoźnika. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kampania społeczna to też dyskryminacja. Ma zachęcić do przeciwstawiania się uprzedzeniom i stereotypom. Jej bohaterami są osoba transpłciowa w spektrum autyzmu, obywatelka Ukrainy, osoba 60+, osoba z niepełnosprawnościami i osoba dyskryminowana ze względu na wygląd. Oksana Hałatyn-Burda z Fundacji W Człowieku Widzieć Brata, inicjatora kampanii, mówi, że akcja ma zachęcać do reagowania na przypadki dyskryminacji.
2: Czasami to są naprawdę takie reakcje, które czasem są gestem, czasem są jednym słowem wsparcia, czasem są byciem obok. To naprawdę nie chodzi o transparenty i manifestacje. To jest po prostu takie zauważenie drugiego człowieka i bycie w otwartości.
1: Osoby transpłciowe reprezentuje w kampanii Hanna Talczewska.
3: Dlaczego różnorodność to siła? To identyczność jest słabością. Jeżeli wytniemy ze społeczeństwa, z organizmu wszystkie kawałki, które nie są identyczne, to co pozostanie będzie dużo słabsze. Będzie brakowało innych punktów widzenia, będzie brakowało innych umiejętności, odporności na zagrożenia, które mogą się nie wydawać oczywiste.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie robimyrówność.org.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana, a pod Kielcami w Małogoszcz zła. Prawie 1/5 energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
6: Od kilku minut, dokładnie od 3, kopią w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem jest to w Madrycie. Real gra z Interem Mediolan, Piotr Zieliński na ławce rezerwowych gości. W pierwszym składzie FC Porto zgodnie z przypuszczeniami wybiegł na mecz z Manchesterem City Jakub Kiwior. W obydwu spotkaniach na razie bezbramkowe remisy. Za nami już 2 mecze. AEK ten 1-0 pokonał LASK Lincy, a Brugia 2-3 uległa Aston Villa. Tymczasem nasze młode piłkarki zapewniły sobie awans do fazy pucharowej w rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostwach Świata do lat 20. Stało się tak po wygranej 2-1 w Katowicach z Meksykiem. W pierwszym meczu grupowym Polki 3-0 pokonały Argentynę. Teraz tenis i świetny mecz w kobiecym US Open. Naprzeciw siebie stanęły liderka rankingu WTA i broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka i wschodząca gwiazda czeska Linda Noskowa, triumfatorka ostatniego Wimbledonu. Po 3-setowym boju zakończonym super tiebreakiem triumfowała Sabalenka i została pierwszą półfinalistką imprezy na Flushing Meadows. Trwa w turnieju panów mecz ćwierćfinałowy. To pojedynek 2 Amerykanów, Francesa Tiafoe i Alexa Mikkelsena. W pierwszym secie 5-4 prowadzi w gemach Mikkelsen. Kończymy siatkówką. Czwartkowym spotkaniem z Portugalią nasza męska kadra rozpoczyna Mistrzostwa Europy. W fazie grupowej będziemy grać w Sofii. Pierwsze chwile pobytu na miejscu opisuje rozgrywający Marcin Komenda.
7: Przylecieliśmy cali i zdrowi, mieliśmy stretching, mieliśmy zdjęcia, sesję zdjęciową, mieliśmy kolację, w dniu dzisiejszym siłownia, potem trening na hali, więc myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem, wszystko idzie tak, jak powinno iść.
6: Przypominamy pierwszy mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy w czwartek, rywalem Portugalia. Sport dziś wróci na naszą antenę jeszcze po 23:00.
1: W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Minimalnie na termometrach w nocy od 13 do 19 stopni, a jutro wciąż bardzo ciepło.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje.

0: kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Klub Trójki.
4: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, dystopijna przyszłość już tu jest. Tak bym zaczęła dzisiejszy klub, w którym dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie są skutki rewolucji AI, czyli rewolucji sztucznej inteligencji na frontach wojen i na polach walk. Jakie są skutki i wyzwania związane z pojawieniem się tam coraz szerzej tak zwanych systemów sztucznej inteligencji. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Czerwony Krzyż podniosły alarm. Twierdzą, że to ostatni moment, by tę nową technologię próbować objąć jakimiś międzynarodowymi regułami, prawami czy konwencjami. Świat powoli zbliża się do przekroczenia moralnej czerwonej linii, jaką jest autonomiczne namierzanie ludzi przez maszyny, ogłosił sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. I właśnie dziś o tym, jak sztuczna inteligencja już jest wykorzystywana na wojnach, na różnych frontach wojen oraz o tym, na czym polega to wyzwanie uregulowania tego, czy w ogóle da się jakoś uregulować korzystanie ze sztucznej inteligencji. No i czy w przyszłości nie ma się co martwić, roboty będą walczyć z robotami, a ludzie będą bezpieczni, czy tak fajnie nie będzie. Każdy sceptyk technologiczny jak ja już wie, że tak nie będzie, ale może się okaże, że goście patrzą na to inaczej, bo dziś gośćmi klubu, wtorkowego klubu Trójki są tu w studiu przy Myśliwieckiej jest dr Maciej Zając. Dobry wieczór, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dr Zając jest etykiem i filozofem związanym z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i zajmuje się właśnie badaniami etycznymi nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji na frontach walk. Na łączach zaś mamy doktora Michała Piekarskiego z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
4: Chciałabym, żebyśmy zaczęli od, żebyście mogli pokazać słuchaczom i słuchaczkom, jak ta sztuczna inteligencja już jest wykorzystywana na froncie, czy to rosyjskiej wojny w Ukrainie, czy sporo też było o wykorzystywaniu jej przez izraelskie siły zbrojne przeciwko Palestyńczykom, czy na innych frontach walk. Zaczęłabym może od tego, że ukraińskie siły zbrojne potwierdziły niedawno, że po raz pierwszy zginęli cywile w wyniku ataku takich w pełni autonomicznych dronów, czyli takich, które no już uderzały bez komunikacji z pilotem. Ta rewolucja dzieje się dużo szybciej niż większość ludzi ją rozumie, więc nie wiem, może zaczęłabym od doktora Zająca. My już trochę w Trójce o tym rozmawialiśmy, ale bardzo krótko, więc gdybym mogła jeszcze raz pana poprosić o zreferowanie po pierwsze tego pierwszego potwierdzonego przypadku śmierci cywilów ze strony autonomicznych dronów oraz gdzie pan by wskazał używane już są te systemy.
5: Tak, więc przypadek, o którym mówimy, to nie jest może pierwszy przypadek, ani pierwszy przypadek użycia broni autonomicznej w tej wojnie, a jest pierwszym potwierdzonym przypadkiem użycia przeciwko cywilom. Miał miejsce w lipcu, bodajże na Zaporożu.
4: Tak.
5: Nastąpił atak rosyjskich dronów Molnija na ukraińską stację benzynową i ponieważ część z tych dronów spadła i ukraińskim służbom udało się przechwycić jakby całe egzemplarze dronów, byli w stanie zanalizować i same drony, i oprogramowanie, których one używały. I zauważyli, że drony nie były wyposażone w urządzenia do łączności radiowej z operatorem, były jedynie wyposażone w kamerę i software swoją drogą na spiraconych zachodnich komputerach, który pozwalał im w prymitywny sposób rozróżniać obiekty. W tym przypadku chodziło o zbiorniki z gazem, propan-butan.
4: Bo uderzenie było na stację benzynową.
5: Tak. Dron po doleceniu do pewnych zadanych mu wcześniej koordynatów miał samodzielnie znaleźć takie zbiorniki i zaatakować je. Nie trafił, trafił obok i zabił trzech ukraińskich cywilów.

0: I teraz tak. Tutaj mamy pierwszy przypadek czegoś, co nazywamy bronią autonomiczną, bo samo wybiera z zaprogramowanych obrazów, samo po dotarciu już bez kontaktu z człowiekiem na miejsce, wybiera sobie cel. Oczywiście w pewnym sensie nie samo, bo wybiera go z zaprogramowanych mu wcześniej celów. I tutaj mówimy o tym jako o pierwszym przypadku użycia przeciwko cywilom. Przypadki użycia przeciwko celom wojskowym zdarzały się dużo wcześniej. Są udokumentowane przypadki na przykład użycia autonomicznych dronów morskich przez ukraińskie siły przeciwko rosyjskim samolotom i śmigłowcom morskim, które na te ukraińskie drony polowały. Tak? I to już w zeszłym roku zdarzały się duże ukraińskie sukcesy z użyciem takiej broni. Tamtych wątpliwości etycznych generalnie i jako laicy, i jako etycy nie mieliśmy, ponieważ to były ataki na obiekty wojskowe przeciwnika i żołnierzy przeciwnika w środowisku, w którym po prostu nikt inny, ani cywile, ani nawet osoby wyłączone z walki nie mogły przebywać, bo po prostu środowisko morskie, środowisko wojny lotniczej nad morzem tak wygląda. No i oczywiście warto pamiętać o tym, że kiedy mówimy o takiej prymitywnej autonomii, to ona jest używana nie tylko od początku tej wojny, ale i w każdej wojnie XX wieku, bo na przykład kiedy Rosjanie wystrzeliwują praktycznie na oślep albo pociski balistyczne, albo używane w tej roli pocisków, prymitywnych pocisków balistycznych, pociski z systemów przeciwlotniczych S-300 czy S-400 i po prostu spuszczają je na oślep na ukraińskie miasta, to także jest broń w pewnym sensie autonomiczna, ponieważ nie ma nad jej trajektorią i nad tym, co się z nią stanie, żadnej kontroli i nie można jej skierować na żaden konkretny cel. Natomiast nie jest autonomiczna w tym sensie, że właśnie nie można tego portfolio celów w żaden sposób nawet ograniczyć. Więc tu bym powiedział...
1: Ja rozumiem, tu byśmy właśnie spróbowali uchwycić. Rozumiem, że dla specjalisty to jest bardziej, to nie jest prosty podział na autonomiczne, nieautonomiczne, tylko jest jakieś kontinuum, ale ja rozumiem, że to, co odróżnia teraz te autonomiczne drony od takiej klasycznej rakiety balistycznej, to jest to, że ta rakieta balistyczna dostała jakiś cel w sensie geograficznym. Natomiast taki dron dostaje, wgrywa mu się na przykład, twoim celem są stacje benzynowe i on na podstawie tam tysięcy czy więcej zdjęć jest uczony odróżniać stacje benzynowe. On sam decyduje, co jest stacją benzynową.
0: Tak, to byłby jeden przykład. Pamiętajmy, że ten rodzaj broni, on jest nieskończenie szeroki, ponieważ można mu wgrać nieskończenie praktycznie dużo różnych typów programów, zaprogramować nieskończenie dużo celów i na różne sposoby spróbować je wskazywać, tak? To pod tą kategorią broni autonomicznej kryją się tak naprawdę miliony możliwych produktów, miliony możliwych designów i każdy z nich będzie inny w naszej ocenie etycznej i każdy z nich może mieć zupełnie inne cechy.
1: To teraz zwrócę się do doktora Michała Piekarskiego z tym samym pytaniem, trochę jeszcze, żeby słuchaczki i słuchacze lepiej zrozumieli, co mają widzieć, co mają rozumieć, gdy słyszą właśnie w mediach coraz więcej o autonomicznych systemach i sztucznej inteligencji na froncie.
2: Znaczy tutaj zacząłbym od takiej jednej rzeczy, która myślę jest ważna dla kontekstu historycznego. Otóż te przypadki użycia broni autonomicznej w rozumieniu, tak jak pan doktor Zans ją opisał, jest broń, która ma pewien zasób, pewne portfolio celów, które ma wskazane jako te masz zwalczać albo wręcz są sprytylizowane. Jest jakaś hierarchia, ważniejsze, mniej ważne, to nie jest nic nowego. Ja w 9 przypadkach na 10, kiedy słyszę doniesienia z Ukrainy, bo AI, coś tam, drony, to patrzę, wzruszam ramionami i myślę, patrzę, to już było. Jeżeli chodzi o samo rozwiązanie techniczne. Dlaczego było? Ponieważ na przykład takim przypadkiem urządzenia, które może działać w sposób autonomiczny, są na przykład przeciwpokrętowe pociski kierowane. Od dawna pociski tego typu, na przykład pociski używane przez polskie siły zbrojne, można odpowiedzieć tak zwanym typie BOL, czyli Bearing on Launch, czyli pocisk ma zapisaną w swojej pamięci tak zwaną bazę sygnatur. Czy to będą sygnatury radiolokacyjne, czyli to jak pocisk, jak ten obiekt wygląda w oczach radaru, mówiąc metaforycznie, czy też dosłownie, jeżeli, bo na przykład pocisk NSM ma czujnik optoelektroniczny, czyli mówiąc po polsku kamerę i zapisane mają po prostu bibliotekę obrazów,

0: takim Polskowi mówiąc bardzo metaforycznie, mówi się, leć w tamtą stronę, tam prawdopodobnie są okręty przeciwnika, zobaczysz coś, co wygląda jak radziecki krążownik rakietowy, przepraszam, rosyjski, zniszcz. I tak to działa. Pociski przeciwradiokacyjne działają tak samo. One naprowadzają się na znane źródło promieniowania elektromagnetycznego, fale emitowane przez stację radiolokacyjną, które z kolei są zbierane, te sygnatury, i pociski przeciwradiolokacyjne mają zapisane w swojej pamięci te sygnatury. Pocisk można odpalić i nie jest żadnym planem technicznym, żeby stworzyć system, który będzie po prostu wyszukiwał owe sygnatury i na tej podstawie będzie stwierdzał, ok, to jest pracująca stacja radiolokacyjna takiego i takiego zestawu, ma być niszczony. Mało tego, jest, ja o tym mówię, legendę o granitach, bo to jest, nie widziałem dokumentu, który by to w pełni potwierdzał, ale od czasów zimnej wojny krążyła legenda o radzieckich pociskach przeciwokrętowych typu granit, odpalanych z okrętów podwodnych, i według tej opowieści te pociski miały działać w ten sposób, że po odpaleniu salwy pocisków jeden miał w sposób całkowicie autonomiczny wychodzić na dużą wysokość, włączać radar, szukać okrętów, czyli na przykład zgrupowania amerykańskich okrętów z lotniskowcem w centrum, i następnie przekazywać informacje do pozostałych pocisków lecących na małej wysokości.
1: Zatrzymam pana, ale tylko dlatego, że to jest, obawiam się, bardzo techniczne, ale tak. Rozumiem, że z tego, co pan mówi, wynika, że w zasadzie na czym polega w takim razie ten postęp AI-owy? To znaczy, to jest po prostu więcej tego samego, że te systemy są jakby mądrzejsze, lepsze w rozpoznawaniu i łatwiej, bardziej dostępne i szerzej stosowane w związku z tym?
0: Są dwie rzeczy, które się zmieniły. Mianowicie, po pierwsze, elektronika jest tania, dostępna. Po drugie, dużo lepiej w tej chwili możemy przetwarzać sygnały pochodzące z różnych sensorów. Tutaj takim przykładem jest rozpoznawanie obrazów. Kiedyś rozpoznawanie obrazów było albo bardzo trudne, albo zaczęło to tylko to, że mamy możliwość naprowadzania się na wcześniej wskazany obraz, na przykład kontrastowo-optyczny. Natomiast obecnie nie ma żadnego problemu technicznego, żeby taką bazę sygnatur wizualnych w postaci po prostu zdjęć, tak jak pan doktor Zen wspomniał, samochody, czołgi, wozy bojowe, ludzie, ludzkie twarze, po prostu wrzucić do tego systemu i uzyskamy system, który będzie na przykład polował na określony rodzaj pojazdów. Tak, to, co działo się podczas tej kampanii UD. Izolacji pola walki wiosną tego roku, kiedy latały te bezzałogowce ukraińskie wzdłuż tras komunikacyjnych i polowały na ciężarówki do tego stopnia, że w pewnym momencie Rosjanie próbowali przemalować te ciężarówki, żeby dla algorytmów ciężarówka nie wyglądała jak ciężarówka.
1: No dobrze, bo z tego, co mówicie, to nie ma tu rewolucji, jest tylko intensyfikacja, czyli po prostu te systemy są szerzej dostępne ze względu na ten postęp technologiczny i bardziej jakby mogą być wyspecjalizowane. Ale tylko jeszcze dodam i oddam głos doktorowi Zającowi, bo jest jeszcze drugi opisywany w mediach powszechnie sposób, w którym ta sztuczna inteligencja, czyli te systemy rozwijane teraz, jest wykorzystywana, i to jest przykład z kolei izraelskiej armii, do analizy nieprawdopodobnej ilości danych i w ten sposób identyfikowania celów, które właśnie już sam system bez analizy człowieka wskazuje. I że to jednak jest jakaś zmiana, czy też nie, doktor Zając?
2: Tak, to jest drugi trend, bo bardzo często lubimy mówić o tym autonomicznym robocie, który przemierza pole walki, tak? I to... Na tym się skupia wyobraźnia naukowców,
1: logistykę
2: prawników.
1: Wozi albo wywozi rannych na przykład.
2: Nie, nie. Mówię o tych, które atakują, tak jak te rosyjskie drony Molnija. Tak? Jakby to jest robot, który walczy, tak? Ale są też po prostu systemy AI, które są na superkomputerze w bazie wojskowej implementowane. Tak jak znany wszystkim już chyba izraelski Lavender, który po prostu typował domy rzekomych członków Hamasu na podstawie nagranych przez wiele lat rozmów telefonicznych. I on oczywiście, on nie był podpięty do żadnych efektorów, on po prostu typował domy. Izraelscy oficerowie w ciągu kilku minut zatwierdzali te cele, izraelskie lotnictwo następnie bombardowało je bez w tempie, które, jak sami deklarowali, było tak,

0: szybkie, że nie było mowy o żadnej prawnej, etycznej, ani nawet operacyjnej analizie tego celu, która byłaby konieczna, żeby stwierdzić, czy on naprawdę jest rzeczywistym celem wojskowym. I to oczywiście była przyczyna znacznej części, jeśli nie większości ofiar cywilnych w Gazie. Naloty przeprowadzane w ten sposób. Innym przykładem zastosowania takiego systemu identyfikacji czy preidentyfikacji celów na masową skalę, i to też mówimy tutaj o komunikatach samych sił zbrojnych USA teraz w czasie wojny z Iranem. Zdaniem sił zbrojnych USA na dużą skalę stosowano systemy, które pozwalały z masy nagrań wideo z bezzałogowców, samolotów załogowych analizować te terabajty danych wideo i ludzkim analitykom wybrane kawałki już pokazywać i mówić na przykład, tutaj może być irańska wyrzutnia rakiet, sprawdź to, tak? I teraz to byłby fantastyczny system do czesania dużej ilości danych, tak? Gdyby nie fakt, że zdaniem wielu ci analitycy mieli potem bardzo mało czasu na rzeczywistą analizę tego nagrania wideo. Znowu, potencjalnie zbyt mało, żeby móc w poprawny, prawnie i etycznie sposób zanalizować ten cel. I teraz, tutaj nie mamy żadnego AI, który jest ucieleśniony w robocie. Są ludzie na każdym stadium i na stadium analizy celu i jego wyznaczenia i potem ataku na cel. Wszystko to jest podejmowane przez ludzi w tradycyjny sposób, tak? To zupełnie nie łapałoby się na przykład pod kwestię traktatów, o których zaraz będziemy rozmawiać, proponowanych nowych traktatów dotyczących AI na wojnie. Natomiast mamy do czynienia być może z masowymi naruszeniami prawa i etyki wojny i to właśnie przez ludzi, ale korzystających z AI na etapie jakiejś analizy, która okazuje się być może dużo bardziej problematyczna niż na przykład ucieleśnienie, tak jak mówił pan doktor Piekarski, pewnej ograniczonej aparatury AI w pocisku przeciwakrętowym, który z definicji będzie atakował tylko cele na morzu, które mogą się okazać tylko okrętami wroga. Tak?
1: Czyli podsumowując, kiedy Guterres mówi, że jesteśmy blisko przekroczenia moralnej czerwonej linii, jaką jest autonomiczne namierzanie ludzi przez maszyny, albo kiedy rzecznik Komisji Europejskiej mówi, że chcemy, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, chcemy, aby nadzór sprawował człowiek, to o co im chodzi?
0: To on mówi niestety o drugorzędnym problemie, moim zdaniem. Bo po pierwsze, on właśnie nie tego typu dyskusje dotyczące tego nigdy nie odniosłyby się do takich systemów jak Lavender, czy tego, co teraz używają Amerykanie, bo tam decyzje podejmuje człowiek. Tam ludzie są w łańcuchu i dowodzenia, po prostu i atakowania, tylko że ten łańcuch działa zbyt szybko i ta jakość ludzkiego rozumowania potencjalnie została odjęta.
1: A raczej legitymizuje to, co maszyna zdecydowała.
0: Tak, a z drugiej strony mówienie o tym, że moralną granicą jest to, że decyzji nie podejmuje człowiek, no tutaj musimy dyskutować i tutaj różnie wyglądają, i to też pokazują badania socjologiczne na ten temat, zupełnie różnie wyglądają ludzkie intuicje. Jeśli na przykład robot taki ma atakować okręty wroga, tak? Cele, których nie można pomylić z niczym innym w środowisku pozbawionym możliwości ataku na cywilów, cele o wielkiej wartości, cele niewątpliwie wojskowe, które nie mogą zmienić swojego statusu w trakcie walki, tak? A kiedy robot ma atakować na przykład żołnierzy piechoty przeciwnika, tak? I tutaj wkładamy, niestety mówiąc o przekraczaniu czerwonej linii, kiedy człowiek nie ma bezpośredniej kontroli nad bronią, ale ma oczywiście jako programista owej biblioteki celów. Ma także jako osoba, która decyduje, w którym miejscu pola walki i na jak długi czas je wypuścić. Nad tym wszystkim człowiek ma kontrolę, więc mieszamy. Problemem z tą retoryką jest to, że mieszamy ów przysłowiowy pocisk przeciwokrętowy jeszcze z lat 80., tak? Z być może robotem, który rzeczywiście jest wypuszczony z odległości 50 km i jego oprogramowanie pozwala mu po prostu odnaleźć pierwszą osobę, którą zobaczy i ją zabić. Tak? To są zupełnie dwie abstrakcyjne od siebie rzeczy.
1: To do tego bym chciała przejść, czyli w zasadzie jak powinien

0: odpowiedzieć regulacje międzynarodowe, co tu można zrobić, co można zatrzymać, czego się nie da zatrzymać albo co jest bez sensu zatrzymywać, ale podsumowanie, chciałam jeszcze poprosić doktora Piekarskiego o podsumowanie tej pierwszej części albo jeszcze może ewentualnie zwrócenie na jakieś wykorzystanie tych systemów sztucznej inteligencji, o którym nie wspomnieliśmy, no albo wskazanie, no tak, skomentowanie tych wypowiedzi o tej moralnej czerwonej linii, za którą coś się gwałtownie zmieni.
1: Znaczy tutaj dodałbym jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o właśnie o analizę danych, która jest wspomagana przez algorytm, przez sztuczną inteligencję. Otóż, znowu, to jest proces, który trwał, bo od już kilkudziesięciu lat wykorzystuje się na przykład programy do analizy danych, które wcześniej były dość prymitywne, czyli na przykład potrafiły łączyć ze sobą te dane, które były już wprowadzone w postaci cyfrowej. I na przykład używały je różne policje do powiązań.
0: Tak.
1: Do wyszukiwania powiązań, gdzie wprowadzam na przykład dane o połączeniach telekomunikacyjnych, kontach bankowych, to co dało się po prostu do komputera wrzucić.
0: Albo obecnie, ICE teraz w Stanach Zjednoczonych, czyli ta
1: tak,
0: policja antyimigracyjna.
1: Dokładnie, tylko obecnie najbardziej przerażające jest to, znowu co nam dają te algorytmy, bo jeżeli na przykład mieliśmy kiedyś możliwość obróbki danych tylko tych, które były już w postaci cyfrowej, a teraz mamy możliwość po prostu i to nie... i powiem tak, mi to swego czasu pokazywano. Jest możliwość na przykład analizy języka naturalnego, łącznie z dokumentami pisanymi, notatkami. Taki system analityczny może być zasilany dowolnym źródłem informacji. To mogą być źródła otwarte, to mogą być połączenia telekomunikacyjne, aktywność sieci, dosłownie wszystko. To, co kiedyś robili ludzie ręcznie, teraz może robić maszyna. I istnieje możliwość, że to będzie wykorzystywane po prostu do profilowania osób, nawet zanim zaczną robić coś złego. I w tym momencie tutaj musimy mieć...
0: Przewidywanie
1: po prostu,
0: zachowań jakby, czy tak
1: to jest jak,
0: złudzenie przewidywania
1: tak, powiem
0: zachowań.
1: Tak, jeżeli mamy profil na przykład pasujący do 90% terrorystów określonego nurtu, czyli na przykład czy profil osoby, która pasuje do tego agenta werbowanego przez Telegram, to można próbować tak ludzi profilować. Problem. I przynajmniej w jednym z wyciekniętych dokumentów, kiedy okazało się Amerykanie próbowali w ten sposób profilować ludzi w Pakistanie. Okazało się, że wyprofilowali sobie jak najbardziej autentycznych terrorystów z Al-Kaidy, ale i dziennikarza, który pisał o Al-Kaidzie. I więc tutaj musimy mieć na to uwagę.
0: Różnica jest taka, że te systemy stają się bardziej dostępne i będą coraz więcej używane, ale nie ma tutaj jakiegoś Rubikonu, które one przekraczają. To jeszcze, żeby te wyobraźnie trochę poćwiczyć, to jeszcze do doktora Piekarskiego zwrócę się z pytaniem, a jak pan wskazał, co teraz, co jeszcze się będzie działo w przyszłości, to znaczy jakie są teraz trendy wykorzystania? I zadam to pytanie, czy to skończy się na tym, że będą wystawiały dwa państwa maszyny naprzeciwko siebie, które się będą zabijały i w sumie to dobrze, bo my jesteśmy wtedy jako ludzie bezpieczni.
1: Z jednej strony można tak spojrzeć, bo widać ten trend, w którym człowiek stara się człowieka usunąć z pola walki, ponieważ to pole walki jest coraz mniej do człowieka przyjazne, a z drugiej strony mamy ten wymiar strat osobowych, mamy...
0: Co to znaczy wymiar strat osobowych?
1: Czyli po prostu ludzie giną. Jeżeli mamy na przykład samolot załogowy, jest powód, dla którego Amerykanie na przykład strasznie naciskają na to, żeby odzyskiwać, ratować zestrzelonych pilotów. Powód pierwszy. Moralny, etyczny. Powód drugi, wyszkolenie pilota, choćby tego okryptej Mediute 44, ta załoga, to są miliony dolarów. I teraz wyobraźmy, jeżeli w tym momencie przenosimy sytuację i to, co z tego kiedyś czasami Amerykanie się podśmiewali, że co to jest za pilot, siedzi sobie w kontenerze w Nevadzie, pije kawę, lata predatorem, amerykański pilot się przestać tak dalej, piękną satyryczną piosenkę o tym, ale okazało się, że to działa. Nie ma sensu wysyłać człowieka w przestrzeń powietrzną, gdzie ta załoga może zostać zestrzelona, schwytana, zaginąć, skoro można umieścić osobę nadzorującą daleko od pola walki, gdzie będzie bezpieczna. I to się dzieje w Ukrainie.
0: Chociaż jednak, no nie wszyscy są piloci dronów w superbezpiecznym miejscu, bo od razu też są namierzani przez przeciwnika, przez Rosję, po to, żeby zostać zabitymi.
1: Oczywiście. Ten personel jest jak najbardziej, tylko że jest jak najbardziej narażony, ale ryzyko w tym momencie związane z samym udziałem w konflikcie zbrojnym w tym momencie się zmienia.
0: I teraz pytanie, co dalej? Jak będzie dalej to wykorzystywane?
1: Będziemy obserwować coraz więcej systemów bezzałogowych, które będą

0: albo zastępować, albo towarzyszyć systemom załogowym. Być może będzie mieli tak całe obszary. I znowu ten przykład bez załogowców morskich jest bardzo fajny, bo proszę zwrócić uwagę, że od dawna mieliśmy na przykład w wojskach specjalnych czy marynarce wojennej te oddziały komandosów morskich. Podtrwonkowie dywersanci, którzy mieli wniknąć na łodzi, kajaku albo pod wodą do bazy morskiej przeciwnika, podłożyć ładunki wybuchowe i uciec albo i nie. I to, co się działo w czasie II wojny światowej, to co się działo już rzadziej później, te formacje mogą zostać zastąpione przez roboty, bo tą samą robotę może wykonać nomen omen właśnie bezzałogowy pojazd podwodny. To samo w przypadku na przykład śmigłowców bojowych, które też zaczną być gatunkiem, powiedzmy, zagrożonym, bo te zadania może wykonywać efektywnie bezzałogowiec. I będziemy obserwować ten trend, ponieważ to w tym momencie przede wszystkim pozwala ograniczyć straty ludzkie. I oprócz tego wymiaru etycznego, moralnego, jest ten wymiar po prostu związany z kosztami.
1: Doktor Zając, będzie tak, że już ludzie nie będą ginąć na wojnie, tylko maszyny będą się niszczyć?
2: O, to byłby utopijny scenariusz. Oczywiście nie jesteśmy ani trochę blisko, żeby go zrealizować, ale rzeczywiście w niektórych środowiskach walki, tak? I tutaj na przykład walka powietrzna jest chyba najłatwiejszym takim środowiskiem do robotyzacji. Już rzeczywiście na przykład US Air Force zakłada, że ich następny myśliwiec szóstej generacji będzie tylko opcjonalnie załogowy, tak? I jest to środowisko jednocześnie szalenie niebezpieczne, jest to środowisko wymagające szybkiego refleksu, a z drugiej strony, jeśli mamy już klasyczną wojnę między mocarstwami, przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla ruchu cywilnego, tak? Do tego mamy systemy swój obcy, więc taki robot nie może się pomylić i trafić w samolot, który należy do naszych. A jeśli przestrzeń jest zamknięta dla ruchu cywilnego i widzimy wszystkich naszych, to znaczy, że wszystko, co w niej lata, jest wrogie i można do tego strzelać. Nie ma żadnych obiekcji związanych z prawem międzynarodowym, bo oczywiście samolot nie może się poddać. Można się z niego katapultować, wtedy się jest niedotykalnym w trakcie opadania na ziemię, ale nie można poddać samolotu w powietrzu. Więc w takim wypadku tutaj robotyzacja, spotykają się dwa trendy. Z jednej strony ta robotyzacja i włożenie tutaj AI byłoby niezwykle korzystne z punktu widzenia wojskowego. Na przykład nie trzeba by szkolić pilotów w bardzo drogi sposób i z odejściem albo śmiercią pilota nie traciłoby się całej ogromnej wiedzy. Wyobraźmy sobie, że ciągle jakieś DNA genialnego Skalskiego jest na polskich myśliwcach, bo on nigdy nie, bo jego umysł pozostał, tak? Tak to by wyglądało. Piloci AI ze stuletnim doświadczeniem w każdej możliwej wojnie powietrznej, korzystający z niego, z idealnym refleksem, niepodlegający przeciążeniom. Z drugiej strony nie byłoby nic moralnie podłego w tym, żeby rzeczywiście tacy piloci AI stanęli przeciwko pilotom ludzkim z wrogiego mocarstwa, bo nie jest niczym złym, że pilot wrogiego mocarstwa ginie na wojnie z nami, tak? Że go zabijamy, on jest żołnierzem przeciwnika, on jest legalnym celem. Jeśli to jest agresor, to dodatkowo etycznie on robi coś złego i my mamy prawo etycznie się bronić i mamy prawo go zabić. Więc to, czy robi to pilot człowiek, czy robi to maszyna, nie podejmująca sama decyzję, chciałbym tu podkreślić, tylko wcielająca w życie, w wyniku procesu elektronicznego, nasze decyzje, nasze
1: No,
2: jako
1: ale to już są
2: programistów.
1: algorytmy, to on się potem samo naucza i
2: No,
1: to już jest problem.
2: samo nauczanie jest problemem tam, gdzie on może się samo nauczyć czegoś negatywnego, tak? A jeśli mówimy o takiej przestrzeni jak wojna powietrzna, to tam literalnie nie może się nauczyć niczego złego, bo tam nie ma złej decyzji do podjęcia. Jest tylko wróg i my. Natomiast oczywiście to się robi zupełnie inny poziom skomplikowania, jeśli myślimy o takim celu, przepraszam, o takim samolocie, który miałby zwalczać cele na lądzie, w środowisku, w którym są cywile, w którym można się poddać, w którym są ranni, tak? I tutaj jego zdolności do rozróżniania tych, żeby mieć zdolności do rozróżniania osób, które może zaatakować i których nie może zaatakować, no to musiałby mieć zdolności bliskiej inteligencji człowieka, a to niosłoby ze sobą inne, dużo poważniejsze zagrożenia. I dlatego szybko

0: Tylko podsumowując to, co chcę powiedzieć, w tych środowiskach, w których to odróżnianie jest bardzo łatwe, tak, powinniśmy dążyć do tej robotyzacji, szczególnie, że robotyzacja po naszej stronie przyniesie ze sobą robotyzację po stronie przeciwnika i jak najbardziej w tym momencie możemy sobie wyobrazić świat, w którym w wojnie powietrznej nie giną żadni piloci myśliwców, są nasze samoloty, są ich samoloty. Jest to w pewien sposób czysta komputerowa gra. Natomiast w środowisku lądowym jesteśmy jak najbardziej daleko od takich sytuacji, chociaż musimy pamiętać, że też w środowisku lądowym będą strefy, na przykład strefa ziemi niczyjej pomiędzy pozycjami na froncie, w której na pewno też nie znajdą się cywile, choć mogą się znaleźć na przykład ranni. I tutaj ta identyfikacja jest ułatwiona i dlatego powinniśmy rozmawiać o problemie moralnym identyfikacji osób, które powinny mieć immunitet na wojnie, a nie powinniśmy rozmawiać o problemie moralnym pod tytułem maszyna decyduje o ludzkim życiu, bo to jest retoryka, która nie odpowiada zwyczajnie prawdzie.
1: Czy dobrze, jeżeli to sparafrazuję i powiem, że prawo w jakimś sensie jest wystarczające, które istnieje, zakazujące zabijania cywilów, no regulujące jakoś wojnę i reguły wojny. Kwestia jest, no właśnie, co jest
0: abstrakcyjnie jest wystarczające, ale zaimplementowanie go do tego nowego świata to jest ogromne, bardzo trudne zadanie.
1: Ale proszę dać przykład, żebyśmy zrozumieli. To znaczy, że jak ta rakieta balistyczna wystrzelona z jakiegoś rosyjskiego przez Rosjan okrętu na Morzu Czarnym trafia w Kijowie w obiekt jakiś, w którym giną cywile, no to w dużym uproszczeniu, to oczywiście można jeszcze przed Trybunałem coś tam dowodzić, ale w uproszczeniu to jest zbrodnia wojenna czy zbrodnia przeciwko ludzkości, cywilów należy, nie można brać cywilów na cele na wojnie. I tak samo jest z systemami sztucznej inteligencji. No więc co tu się zmienia?
0: Tutaj zmienia się po pierwsze potencjał do siania terroru wśród rzeczywistości wśród ludności cywilnej. W tym sensie, że możemy mniejszym kosztem zrobić więcej zła, jeśli chcemy.
1: Zwłaszcza jak to są jacyś pozapaństwowi terroryści.
0: Tak, albo państwowi terroryści, których też nie brakuje niestety na tym świecie. Tak. Tutaj musimy, z jednej strony, musimy postawić tamę tym państwom i tym organizacjom, które będą chciały wykorzystać tą nową broń i na przykład stworzyć małe, kilogramowe, terrorystyczne drony, które będą na przykład rozpoznawać tylko twarze określonej etniczności ludzi i atakować takich ludzi. I tylko ich. Idealny sposób na czystkę etniczną w danym rejonie zaimplementowany. I oczywiście dzisiaj, jak ktoś chce parać się czymś tak ohydnym jak czystka etniczna, to musi przeszkolić, wyprać mózgi tysięcy żołnierzy, żeby byli gotowi to robić. A tutaj wystarczy, że zatrudni kilkunastu programistów.
1: Tylko to nadal prawo zakazuje tego rodzaju działań, bo nie można z powodów tam narodowości i tak dalej zabijać, tylko technologia po prostu umożliwi robienie tego, co jest przerażające na większą skalę, ale w sensie prawnym, regulacyjnym tu niewiele można chyba
0: zrobić. Tak, tylko prawo trzeba jeszcze wyegzekwować.
1: No właśnie.
0: Trzeba je wyegzekwować niestety w takich wypadkach siłą, a jeśli zbrodnia jest łatwiejsza, to i powstrzymanie zbrodni staje się trudniejsze. A z drugiej strony, jeśli chodzi o, że tak nazwijmy, narody i społeczeństwa dobrej woli, które chcą stosować prawo, ale które czują tą presję technologiczną, żeby jednak osiągnąć co najmniej parytet technologiczny z przeciwnikiem, który będzie używał takich metod, to teraz muszą one zdwoić i potroić swoje wysiłki, bo przed nimi leży dużo trudniejsze technologiczne wyzwanie, to znaczy tak zaprogramować swoje roboty bojowe i tak zaprogramować procedury ich użycia, nawet w trudnych środowiskach,
1: żeby one nie popełniały zbrodni wojennych,
0: czyli a to jest bardzo trudne zadanie.
1: Czyli paradoksalnie rozwijać te technologie, a nie ich zakazać.
0: Nie trzeba rozwijać tych technologii od razu, znaczy one i tak się rozwijają jako technologie bezzałogowe, bo każdy dron pilotowany przez człowieka można przestawić i to bardzo szybko.
1: Ale lepiej trenować te systemy, żeby były skuteczniejsze, jeżeli każemy im trafić w coś, żeby w to trafiły, a nie zabiły kogoś innego.
0: Próbować nawet w środowiskach wirtualnych na danych, które już mamy, trenować systemy w rozróżnianiu, bo to oczywiście nie musimy ich potem implementować, tak? To są badania czysto humanitarne. One mogą iść z jednej strony, a z drugiej strony próbować określać procedury, kiedy można tego użyć, kiedy nie można, jak to wypuścić, jak przeszkolić

0: wojskowych i cywilów, którzy będą przy tym pracować, żeby oni rozumieli na przykład ograniczenia kolejnych generacji oprogramowania, co jest bardzo trudną rzeczą. Więc to jest tak naprawdę ogrom pracy i to, że zgadzamy się, jakie abstrakcyjne zasady powinny tym rządzić, to nie znaczy, że mamy konkretne, praktyczne rozwiązania.
1: Doktor Piekarski.
2: Znaczy tutaj jak najbardziej się zgadzam, że przede wszystkim trzeba jak najbardziej te systemy po naszej stronie, ponieważ zakładam, że będziemy ich używać w celach obronnych do odparcia agresji, rozwijać także dlatego, że one pozwolą nam bronić się skutecznie, a po drugie jak najbardziej zmniejszy szanse, że choćby nawet przez ludzki błąd, pomyłkę dojdzie do popełnienia przestępstwa wojennego. Natomiast co jest w tym momencie problematyczne, jeżeli chodzi o kwestię, no właśnie, regulacji, jeżeli o niej mówimy, to jest właśnie kwestia tej proliferacji, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że no, w powszechnie dostępnym telefonie można przeszukać bazę, bibliotekę zdjęć pod kątem jakiegoś słowa i poprosić, żeby wyszukiwała zdjęcia samochodów, lokomotyw czy konkretnych twarzy. I niestety to zagrożenie, które wiąże się z tym, że te zdolności, i tu jest najbardziej niepokojący czynnik, będą w tym momencie znajdowały się w rękach także podmiotów niepaństwowych albo będą na tyle powszechne, że podmiot sponsorowany przez inne państwo, czyli na przykład właśnie dywersanci wspierani przez Rosję, będą mogli się nią posługiwać w sposób, który nie będzie stawiał wrażenia, że otrzymali tę technologię od aktora państwowego, czyli od Rosji. No jest to niebezpieczne, ponieważ to otwiera nam niestety ogrom zagrożeń związanych z działalnością przestępczą. Powiem tylko takim przykładem. To, co obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o rozwój systemów bezzałogowych przez ostatnie lata, obserwowaliśmy na przykład to, że grupy przestępcze z Ameryki Południowej usiłowały po prostu wysyłać ludzi na Ukrainę, żeby pozyskiwali tę wiedzę. I do czego doszło? Doszło na przykład do jednego przypadku strącenia policyjnego śmigłowca w Kolumbii przez grupę przestępczą z użyciem dronów. W co najmniej jednym przypadku oddział specjalny amerykańskiego federalnego biura śledczego zderzył się z tym, że mieli szturmować budynek, zatrzymać przestępcę, okazało się, że nagle są nękani przez drona. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy na przykład przestępców, którzy mają drony, które są w stanie wykrywać na przykład radiowozy policyjne. I mamy na przykład sytuację, w której przestępcy nie tylko bronią się, tak jak to 23 lat temu miało miejsce przed policją, zabarykadują się na posesji, zemną tym posesji, będą mieli karabiny maszynowe, ale że na przykład wyślą drony i te drony będą poszukiwać radiowozów. To jest niestety w najwyższym stopniu niepokojące. Natomiast z drugiej strony jest coś optymistycznego, bo jeżeli potraktujemy w tym momencie tego rodzaju technologię jako coś, co wymaga regulacji nawet szczególnej, no okej, jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ przykładowo regulujemy pewne dostępność do pewnych narzędzi i urządzeń i na przykład bardzo mocno regulowany jest dostęp do broni, do materiałów wybuchowych czy pewnych narzędzi i tutaj prawdopodobnie ten dostęp do być może będzie także dostęp do tych narzędzi autonomicznych, które będą mogły zostać łatwo zweaponizowane, przekształcone w broń, no też będzie w przyszłości regulowany, być może silniej niż teraz.
1: Właśnie pytanie, czy to jest możliwe jeszcze do doktora Zająca, bo tak naprawdę to wszystko brzmi bardzo niepokojąco i przerażająco, a nie jest naszym celem też ani przerażać i dlatego, że generalnie te korporacje, które stoją za rozwijaniem sztucznej inteligencji, lubią stwarzać wrażenie takiej omnipotencji, wszechpotęgi tych systemów, a one często nie są aż tak potężne, jak lubi nam się opowiadać. No ale mimo wszystko te przykłady, które dawał przed chwilą doktor Piekarski, one są przerażające. Czy to się w ogóle da zatrzymać?
0: Ja myślę, że na pewno musimy próbować i doktor Piekarski bardzo, bardzo celnie namalował potencjalne groźne scenariusze i teraz na tym tle ja bym dodał, jak wolno na nie reagujemy. Ani my, ani wedle mojej najlepszej wiedzy żaden kraj europejski nie mamy legislacji, która by traktowała próby programowania robotów czy dronów przez osoby cywilne, nie na potrzeby państwa, wgrywania albo tworzenia takiego software'a.

0: Peru, który zamieniałby je w broń de facto, my nie mamy żadnej legislacji, która by wprost tego zakazywała albo stawiała to jako poważne przestępstwo.
1: Dlaczego?
0: Na równi. Nie było wcześniej takiego problemu, tak? Jakby mamy absolutne zakazy wytwarzania materiałów wybuchowych na własną skalę.

0: go używać, tak? I oczywiście nasze prawo zabrania na przykład przyłączenia do drona materiału wybuchowego, tak? Ale wydaje mi się przynajmniej, chciałbym być poprawiony może przez doktora Piekarskiego, jeśli się tutaj mylę, jestem zbyt pesymistyczny, wydaje mi się, że na razie nie mieliśmy legislacji, która samego tworzenia i wgrywania oprogramowania i rozpowszechniania go ani u siebie, ani w Unii Europejskiej w takich celach by zakazywała, a to jest taki dość oczywisty, dość oczywista jedna z rzeczy, którą trzeba jak najszybciej by było zrobić.
1: To
0: tak?
1: Czek od razu z doktorem Piekarskim, weryfikacja?
2: Znaczy to jest, według mojej najlepszej wiedzy, ani w polskim prawie, ani w żadnym znanym mi państwie Unii Europejskiej takiego jak najbardziej zakazu nie ma. Jedyne co w tym momencie, gdybym teraz na przykład postanowił sobie zbudować takiego autonomicznego drona, żeby dokonać zamachu, no to jedne w tym momencie, co jedne przepisy, które można by wobec niego zastosować, no to jest w tym momencie, jeżeli to byłoby karalne przygotowanie, na przykład do zabójstwa, ale to jest przepis bardziej ogólny i w jakiś sposób organy państwa musiałyby się dowiedzieć, że ja sporządziłem plan i pozyskałem narzędzia i je szykuję, więc no, tak to wygląda w tej chwili.
1: A już, nie wiem, ponad dekadę chyba trwają rozmowy o tym, że potrzebny jest jakiś traktat międzynarodowy, który właśnie te istniejące zasady prawa międzynarodowego, humanitarnego, zasad prowadzenia wojny przetłumaczą na język tych technologii, czy na użycie, jakby szczegóły, konkrety użycia tych technologii. No i ciągle tego traktatu nie ma. Czy to się... Dobrze, to patrzę na doktora Zająca, tak?
0: Tak, tego traktatu nie ma z dwóch powodów. Może właściwie najbardziej z jednego. Bo ten od początku właściwie dysput etycznych i prawnych na temat statusu takiej broni autonomicznej pojawia się dyskusja, czy taki traktat powinien iść w kierunku twardego, globalnego zakazu jakiegokolwiek użycia takiej broni.
1: Pan uważa, że to jest bez sensu?
0: Znaczy, to jest równie bez sensu. Te same organizacje, które firmowały taki zakaz, jednocześnie firmowały zakaz i próby zakazania jakiegokolwiek bojowego użycia dronów na wojnie. I dzisiaj widząc rolę dronów i myślę, że ani ja, ani doktor Piekarski nie popadamy w tak zwaną dronozę i nie uważamy, że dron to jest jedyne narzędzie walki obecnie. Natomiast jest bardzo pożytecznym narzędziem walki i próba zakazania dronów na wojnie jest obecnie jak próba zakazania lotnictwa bojowego albo próba zakazania artylerii, tak? Czy można walczyć bez lotnictwa bojowego? Można. Ale to jest straszliwie kosztowne i...
1: Rozumiem, że to chodzi o to, że to jest spalanie energii na coś, co jest nieosiągalne.
0: Tak, więc... Musimy, jeśli siadamy do stołu takiego traktatu, to musimy twardo powiedzieć, to będzie traktat regulacyjny, a nie zakazujący. I jak każdy przypadek nowego prawa międzynarodowego wojennego, on musi być kompromisem między impulsami humanitarnymi, a impulsami konieczności wojskowej, ponieważ po prostu każde państwo musi, a nawet ma obowiązek bronić swoich obywateli w odpowiedni sposób, tak? I niestety organizacje promujące ideę takiego traktatu, one działają pod taką organizacją parasolem nazywającą się Campaign Against Killer Robots, tak? Kampania przeciwko robotom zabójcom. One to podejście regulacyjne odrzucały na rzecz podejścia zakazowego. I co spotkało się z reakcją państw, całego szeregu państw, które zazwyczaj nie stoją obok siebie. USA, Rosji, Izraela, także w choć bardziej skryty sposób Chin i także na przykład Wielkiej Brytanii, które po prostu ideę samego zakazu odrzuciły, a skoro na stole był tylko zakaz, to nikt nie rozmawiał o regulacjach. Oczywiście nikt nie rozmawiał. Toczą się na przykład w łonie konwencji o różnych broniach konwencjonalnych, bo tak naprawdę się ten dokument nazywa, toczą się rozmowy ekspertów na temat możliwych traktatów regulacyjnych i są w nich proponowane rozsądne idee, na przykład co gdyby zakaz albo nawet moratorium dotyczyło tylko ataków przeciwko osobom ludzkim. Pojedynczych ataków na żołnierzy, nie na przykład ataków na samoloty, czołgi czy okręty. Natomiast tutaj rzeczywistość niestety nas wyprzedza i na przykład to, jak zmorfowała wojna w Ukrainie, gdzie 4 lata temu to była wojna czołgów przeciwko czołgom, a dzisiaj to jednak jest głównie wojna piechoty przeciwko piechocie i znowu próba ograniczenia moratorium.

0: laboratorium funkcji przeciwludzkiej, tak, byłaby de facto próbą ograniczenia, przynajmniej z punktu widzenia takiego państwa jak Ukraina. Dla NATO byłoby to mniej wiążące, ale dla Ukraińców na przykład to by sprawiało, że w ogromnej większości pojedynczych potyczek, które oni toczą, nie mogliby używać takiej broni. Więc warto by sięgnąć po takie najbardziej oczywiste regulacje. I tutaj podaliśmy już chyba dwa przykłady. Jednym przykładem byłoby to, że państwa zobowiązują się, że w swoim prawie karnym każde państwo wprowadzi surowe kary za próbę konstrukcji takiej broni na własną rękę w kontekście cywilnym, że każde państwo zobowiąże się nie używać takiej broni przeciwko na przykład własnym cywilom w funkcji śmiercionośnej, albo że każde państwo zobowiąże się, a tego też jeszcze nie zrobiono, że tego typu programy autonomiczne nigdy nie będą miały żadnej kontroli nad na przykład bronią nuklearną, tak? To wydaje się zupełną oczywistością, podstawą, tak, taką zupełną podstawą, i to chętnie podejrzewam i nawet Chiny i Rosja zgodziłyby się zresztą potęg, że to można zrobić, ale jak należy nie leżało to na stole i nikt nie zaproponował takiego wąskiego, ale bardzo konsensualnego traktatu.
1: I ostatnie zdanie i słowa dr Michał Piekarski. Albo do tego, albo mam jeszcze takie pytanie, które bym chciała zadać. Czy myśli pan, że wojen będzie więcej czy mniej z powodu szerszego wykorzystania tych automatycznych systemów?
2: Znaczy nie sądzę, że było ich więcej. Choćby z uwagi na to, że cały czas mówią o proliferacji tej broni, ale ona jednak cały czas swoje kosztuje. Mało tego, są pewne kanały dostępu do nich, choćby na przykład najbardziej, na przykład jeżeli chodzi o państwa producenci, czy samych systemów, czy podzespołów. To jest, więc w tym momencie to jest po prostu kolejny rodzaj uzbrojenia i to jest trochę tak, jakby spytać, czy z powodu wynalezienia czołgu będzie więcej wojen, czy z powodu wynalezienia pistoletu będzie więcej wojen. No okazuje się, że jednak nie. Natomiast tego się nie obawiam.
1: Niektórzy twierdzą, że po wynalezieniu bomby atomowej było mniej wręcz.
2: Tak, tylko tutaj w tym momencie mówimy o takim ostatecznym strachu, bo kiedy desenci zrozumieli, że wojna atomowa, że bomba atomowa to nie jest zwykła bomba, tylko duża, tylko to jest coś bardziej przerażającego.
1: No, to dlatego, że czytałam tekst Henry'ego Kissingera z 23 roku, przygotowując się do tej rozmowy w Foreign Affairs, gdzie on porównywał, znaczy zaznaczając, że to absolutnie nie jest to samo, ale jednak skala jego zdaniem jakby rewolucji, którą wprowadzają te systemy sztucznej inteligencji, jest taka, że warto śledzić równolegle jakby, jak ta technologia była obłaskawiana.
2: Tak, przy czym tutaj jednak decydujące są skutki samego użycia broni, nie sam mechanizm działania. Natomiast co jest istotne, jeżeli chodzi o regulacje. Tutaj się zgadzam jak najbardziej z zaprowadzającym, że pewne rzeczy są możliwe do wprowadzenia, choćby dlatego, że myśmy już wcześniej mamy pewne doświadczenia z regulacją pewnych to środków walki, aczkolwiek one zachodziły w pewnym kontekście. Tutaj choćby traktat o dotyczącym min przeciwpiechotnych, który też wszedł w życie w pewnych dużo spokojniejszych czasach, a teraz od niego odchodzimy. Natomiast mamy jak najbardziej pewne regulacje, na które się generalnie społeczność międzynarodowa zgodziła, dotyczące pewnych wzorców zachowań podczas konfliktu zbrojnego, które są traktowane w tym momencie przez, znowu, pomijam w tym momencie przypadki zbrodni wojennych, aktorów, którzy świadomie łamiących to prawo, ale jednak na przykład prawo międzynarodowe jest, czy też normy są jednak często traktowane przez obie strony, no jednak mimo wszystko bardzo poważnie. Więc tutaj widzę szansę na to, żeby jak najbardziej ten problem był regulowany prawnie. Przy czym cały czas to będzie pewna moderacja, regulacja, ale na przykład nie widzę absolutnie także sensu w tym momencie takiego wręcz panicznego zakazu. Tutaj przypomnę taką rzecz, że kiedyś znowu, teraz mamy to zjawisko dronozy i porównywania i twierdzenia, że drony zastąpią wszystko. Cofniemy się kilkanaście lat wstecz. Dron oznaczał, był identyfikowany z narzędziem do zabijania konkretnych osób, bo wszyscy, kiedy mówili dron, myśleli amerykański predator odprawiający pocisk w jakiś cel na Bliskim Wschodzie. I na przykład, no i były, i na tym tle były kontrowersje, akurat w Polsce prawie niezauważalne, ale w Niemczech dosyć spore. I tutaj nie da się tego zakazać, spod

0: o których już mówiliśmy, regulować jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten dostęp podmiotów niepaństwowych, to w szczególności.
1: Bardzo dziękuję panom za tę niełatwą rozmowę, ale to jest taki moment, w którym mamy do czynienia z zupełnie nowymi technologiami i wyzwaniami. I w związku z tym, że to jest dla nas nowe i niełatwe, to też bywa manipulowane bardzo przez polityków i inne podmioty, więc wydaje mi się, że bardzo to było ważne. I dziękuję panom za to, że pomogliście nam się w tym na razie rozeznać. Doktor Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego, bardzo dziękuję. I doktor,
0: dziękuję.
1: I doktor Maciej Zając z Polskiej Akademii Nauk. Byli państwa gośćmi w klubie, który wydaje Piotrka Masierak, a program realizowała Elżbieta Malinowska i Sandra Suska, Agnieszka Lichnerowicz. Dobranoc.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 września, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek o szansach na kompromis w sprawie kryptowalut. Prezydencki projekt ustawy jest już w Sejmie. Działacz opozycji w PRL-u Piotr Niemczyk ukarany więzieniem za pikietę ostatniego pokolenia. Będzie też o problemach nastolatków w Holandii z czytaniem ze zrozumieniem. Premier Donald Tusk mówi nie prezydenckiej propozycji ustawy w sprawie kryptowalut. Rząd zamierza przygotować własny, czwarty już projekt, regulujący rynek takich giełd jak Zonda Krypto.
5: Premier Donald Tusk nie wyobraża sobie, by po tym, co w sprawie afery Zonda Krypto wiadomo i po tym, jak przebiegały dotychczasowe prace nad rozwiązaniami, iść na kompromis z Karolem Nawrockim.
6: Kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się bezkarne chronienie interesów brudnych.
5: Innego zdania jest Szymon Hołownia z Polski 2050, który jest za tym, by dogadać się z Pałacem Prezydenckim.
7: Bo oni na pewno umoczeni są i to są oszuści, którzy brali hajs od Zonda Krypto, a my jesteśmy tymi świętymi, którzy ludzi przed oszustami bronią. To ja chcę państwu powiedzieć, że to nie jest moja wojna.
5: Rząd jednak pracuje nad własnym kolejnym już projektem regulującym rynek kryptoaktywów, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, z niewielkimi poprawkami.
8: Ministerstwo wspólnie z koordynatorem służb specjalnych pracuje nad tym, żeby dodatkowe uprawnienia kontrolne służbom takiej ustawie zapisać.
5: Szans na szybkie uregulowanie rynku kryptoaktywów nie ma, bo każda ze stron uważa, że rozwiązania, które ona proponuje, są optymalne. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w siedzibie CIA z jej szefem Johnem Radcliffe'em. W mediach społecznościowych zapewnił, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów, podkreślił. Najistotniejsze informacje ze spotkania przekazał premierowi. Ukaranie więzieniem Piotra Niemczyka za udział w proteście jest skandaliczne, ocenia Ryszard Kalisz. Gość TVP Info odniósł się do aresztowania na 15 dni byłego opozycjonisty za udział w zeszłorocznym proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie.
9: To jest skandaliczne, chociaż chcę powiedzieć, że tutaj zadziałała pewnego rodzaju bezduszność. Bezduszność również sędziów, dlatego że akurat pan Piotr Niemczyk został skazany w tak zwanym trybie nakazowym. To jest bez rozprawy, bez wysłuchania i tak dalej. Tutaj zarówno Piotr Niemczyk, jak i obywatele RP, inne osoby nie chciały tego skarżyć, bo zbyt dumne się czują, żeby skarżyć tego rodzaju wyrok.
4: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w sprawy dotyczące klimatu. W jego obronie zorganizowano dziś w Warszawie pikietę. Śledczy badają sprawę pogryzienia 2-letniego chłopca przez psa. Do zdarzenia doszło w lipcu w Łomży, kiedy dziecko wychodziło z placu zabaw. Śledztwo nadzoruje prokuratura.
10: W sprawie nieumyślnego narażenia małoletniego Tymoteusza K. lat 2 na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia

0: albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że właściciel psa rasy Bull Terrier nie sprawował nad nim należytego nadzoru podczas jego wyprowadzania na spacer i dopuścił do tego, że pies w czasie, kiedy małoletni będący pod opieką dwóch pełnoletnich opiekunów opuszczał plac zabaw, zaatakował chłopca, wskoczył i ugryzł go w twarz oraz szarpał za klatkę piersiową.
1: Mówiła prokurator Małgorzata Kosiorek-Soboń. Pies, kiedy zaatakował chłopca, był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, ale ten zsunął się w trakcie ataku. Holenderscy uczniowie szkół średnich czytają coraz gorzej. Poziom rozumienia tekstu u prawie 40% z nich jest tak niski, że nie nadążają za nauką w szkole. Wynika z programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA. Dla porównania polscy uczniowie zajęli w tym badaniu 14 miejsce, a holenderscy 35.
2: Holenderski rząd zainwestował w ostatnich latach 2 miliardy euro w podniesienie poziomu czytania i innych podstawowych umiejętności. Zmieniono podstawy programowe i tworzono biblioteki w każdej szkole. Jak pokazują najnowsze dane, bezskutecznie. Holenderskie nastolatki zdobyły 441 punktów, czyli 20 mniej niż wynosi średnia światowa. Dla porównania młodzież w Singapurze uzyskała 102 punkty więcej, zajmując pierwsze miejsce. Polscy nastolatkowie byli lepsi od Holendrów o 41 punktów. Eksperci próbują zrozumieć, gdzie leży problem. Jedni uważają, że szkoły mają zbyt dużą wolność w nauczaniu, przez co stosują nieskuteczne metody. Nauczycielka ze szkoły w Zaandam, Ilse van Herk, mówi o zaniku przyjemności czytania. Dzieci nie są zachęcane do otworzenia książki. Ich uwaga jest rozpraszana przez komputery i telefony, w których wszystkie teksty są krótkie. Holenderskie nastolatki okazały się dobre w matematyce. Zdobyły 483 punkty, czyli 23 więcej niż średnia europejska. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy, a później także na zachodzie. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Minimalnie na termometrach w nocy od 13 do 19 stopni.
4: Autopromocja. Artysta w kryzysie, opisujący świat w kryzysie. Na płycie, która miała być ostateczną katastrofą, a brzmi jak ostateczne lekarstwo. Tak długo, jak cokolwiek będzie nie w porządku, ludzkość będzie pytać za Marvinem Gayem, co jest grane. What's going on? Zapraszam na audycję półperfekcyjnej płyty. Jutro, tuż po 19. Justyna Grabasz.
5: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 6 minut po godzinie 22.
7: Ha.
8: Cecha.
7: Cecha. Ha.
8: Cecha.
7: Jacek Habryluk.
8: Bartek Kaczyński.
6: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór Państwu.
6: Jesteśmy.
8: Jesteśmy po raz 367, co więcej.
6: I jesteśmy po raz kolejny jubileuszowy.
8: I jesteśmy przez 2 godziny. W drugiej godzinie jesteśmy nawet w towarzystwie szkockiej formacji Arabstrap, a raczej jej nagrań, tudzież nagrań jej dwóch członków realizowanych w różnych innych składach. I to będzie opowieść o tym, co się działo w latach 90., ale to będzie opowieść też o tym, co się cały czas dzieje, bo grupa Arabstrap nagrywa, ma się świetnie i wydała znakomitą płytę Half Tall Tales.
6: Czyli Szkocja po godzinie 23, tak w dużym skrócie, i zastanowimy się nad tym, czy brzmienie zespołu Arabstrap zmieniało się, a może się w ogóle nie zmieniło, o tym wszystkim później, natomiast rozpoczynamy od tego, co nas zachwyciło, zaintrygowało w ostatnich dniach. Sporo jest dobrych nowych płyt, zatem nie zwlekając, zaczynamy.

0: Jesteśmy w Auvergne. Ernest Berges, kolejna zapowiedź kolejnej płyty tego artysty pod szyldem Surdur. Jeśli państwo zapomnieli, bo to trochę minęło czasu od poprzedniej płyty tego projektu Surdur, to jest wreszcie kolejny pełnoprawny album po L'Herbe de Détourne. I właściwie jak ktoś sobie zamówi ten album na Bandcampie, tak dopowiemy, to dostaje w ogóle cały przedpremierowo. Ta płyta wychodzi 18 września, więc taki mały bonus dla wszystkich tych, którzy bardzo czekali na tę płytę. Ale zaczynamy od singlowego utworu Le Pebre z Lizą Langlois.
1: Bo państwo się domyślają, bardzo lubimy powracać do Auvergne. Zupełnie niedawno poświęciliśmy całą godzinę nowej muzyce auwerniackiej, artystom, którzy wywodzą się z różnych źródeł, ale tworzą tą nową scenę, tradycyjną, psychodeliczną, improwizowaną. To jest takie zagłębie wielu różnych, bardzo interesujących nurtów muzycznych. No ale u nas też się penetruje bardzo różne zakątki i o tym będzie kolejna opowieść, ponieważ ta grupa, mam wrażenie, czy to przedsięwzięcie, to jest trochę taka grupa i powiedziałbym taka opowieść o różnych częściach świata, o różnych tradycjach i o tym, w jaki sposób te tradycje można przetwarzać i pokazywać dzisiaj. Magneto to nazwa, która powraca po dłuższej przerwie, tak mi się wydaje, bo płyta Requiem pour Satana pojawiła się już jakiś czas temu. I to była także płyta inspirowana różnymi tradycjami, między innymi

0: turecką, ale także hawajską. Natomiast teraz mamy zapomniane taśmy, no tu jest klucz pewien, i nawiązanie do dwóch bardzo ważnych tradycji, sufi i rembetiko. Zupełnie inne, ale na swój sposób fascynujące.
1: Dlatego mamy dwie płyty zapewne, bo nie dało się tego zmieścić na jednej. Ale to właściwie wszystko jest jakaś kontynuacja tego, co mieliśmy na Requiem Pur Satana, na płycie sprzed ponad 5 lat. Bo jesteśmy dalej w bardzo szeroko pojmowanym basenie Morza Śródziemnego. Trochę już zahaczamy o Bliski Wschód na tej płycie w pierwszej, a na płycie drugiej żeglujemy do Grecji, no bo ten drugi album bardziej wydaje mi się taki rozpoznawalny, jeśli chodzi o stylistykę dla słuchacza również muzyki środka, bo nurt rembetiko, nurt folkowy grecki zainspirował mnóstwo wykonawców, również z tej sceny folkowej Ameryki Północnej w pewnym momencie. To rzeczywiście tu są zwarte formy, tu są formy atrakcyjne, rozpoznawalne. Na sufi jest trochę więcej improwizacji, tak, i błądzenia.
0: O rembetiko mówi się, że to taki grecki blues trochę, że to taka rdzenna, korzenna muzyka, ale jest coś w tym, ponieważ to jest taki styl, nie wiem, opowiadania, śpiewania, no, rzecz bardzo charakterystyczna dla tego kraju, dla tego regionu. Bardzo ciekawa także historia tego nurtu niegdyś bardzo popularnego, później uznawanego za przeszłość, za coś zupełnie nieatrakcyjnego, i później po latach rembetiko odrodziło się na nowo. Dzięki także młodym artystom, którzy zaczęli sięgać do tych starych nagrań, do starych mistrzów. To taka historia trochę paralelna, w wielu krajach do czegoś takiego dochodziło. Ale jeśli chodzi o płytę, że tak powiem, suficką, to też jest ważny dla nas akcent radiowy, ponieważ to jest zapis chyba fragmentów koncertu, który odbył się w Polskim Radiu w ramach takiego festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, który organizował Miron Seifert. No i to jest taka bardzo piękna pamiątka występu zespołu Magneto na tym festiwalu.
1: Jedna i druga płyta wychodzą w wersjach fizycznych jako takie 10-calowe płyty.
0: Wycinane. Ręcznie, tak. To jest po prostu, nie ma oszustwa żadnego.
1: Nie ma. Każda płyta jest inna w tym wydaniu. No ale to wszystko jest przedpremierowo, jeszcze państwu opowiadamy, dlatego że dopiero w piątek najbliższy te albumy wychodzą. I nie powiedzieliśmy najważniejszego, mam wrażenie. To znaczy tego, kto tworzy ten skład, bo jak ktoś zapomniał przez 5 lat, no to może nie wiedzieć, że Bartłomiej Tyciński jest szefem i chyba taką główną siłą napędową, mam wrażenie, bo to gitara odgrywa niezwykle ważną rolę całej tej ekipy. On gra na gitarze, sazie i sitar gitar, czymś to się nazywa sitar gitar, więc tak sądzę, coś pośredniego pomiędzy sitarem a gitarą.
0: No ale także dwóch muzyków stałych, czyli Piotr Domagalski, grający na gitarze basowej, na gumbri, również na wiolonczeli, i Hubert Zemler, czyli wiadomo, instrumenty perkusyjne.
1: I Miłosz Pękala gościnnie, a na różnych instrumentach perkusyjnych naturalnie i syntezatorze, a śpiewa Joanna Halszka-Sokołowska.
0: W rembetiko. Natomiast w sufi mamy Marufiego Maggi.

0: No i tak brzmią te hity Rembetiko w wykonaniu formacji Magneto. Dam Dam z albumu...
1: Dam Dam.
0: Tak. A co, nie dam?
1: Nie, no dajemy państwu.
0: Dajemy.
1: Fantastyczną muzykę. Rembetiko w naszym wykonaniu. Joanna Halska-Sokołowska i panowie. Natomiast ta płytka wcześniejsza, o której wspominaliśmy, Sufi, no to może być taka niezła trochę przeciwwaga do tego, co pojawia się w tych piosenkach. Zatem to trochę tak strona A i B. I to świetnie, że się pojawiło na dwóch oddzielnych płytach.
0: Tak, tak. No i oczywiście dzięki temu jest ten fizyczny wymiar wydawnictwa ma jakiś jeszcze głębszy sens. Tylko to... Bo dziesięciocalowe płytki wycinane chyba brzmią lepiej niż te 12-calowe, mam wrażenie.
1: Tylko to też jest już jakaś historia z tego, co pamiętam. I ten koncert w studiach Polskiego Radia i Rembetiko to już jest zapis sprzed jakiegoś czasu. Także Magneto chyba trochę tak z opóźnieniem podsuwa nam swoje nowe projekty, ale oni wszyscy są zapracowani i robią bardzo różne rzeczy. Ciekawe, jak to będzie się rozwijało, w którym kierunku, ale zawsze te inspiracje w śródziemnomorskie, tak bym powiedział, szeroko rozumiane,

0: były i chyba są bardzo istotne dla tego, co robi Bartek Tyciński w tym zespole.
1: Może jeszcze wrócimy do tej płyty, bo, albo do obu płyt, bo przypomnę, że ukazują się w najbliższy piątek. No a teraz przenosimy się w czasie i przestrzeni. W przestrzeni, bo z Polski do Stanów Zjednoczonych, w okolice Chicago. Właściwie to ta formacja została założona w Richmond. Natomiast kojarzona jest ze sceną chicagowską bardzo mocno. No i w czasie przenosimy się, dlatego że to jest płyta z roku 1998, która doczekała się po latach wznowienia, po wielu latach. I w ten oto sposób coś, co wówczas nie było, to nie była najważniejsza płyta w 1998 roku z Chicago, która do nas trafiła, ale był to ciekawy krążek. W tej chwili można na to zjawisko spojrzeć i z zupełnie innej strony.
0: No bo to jest trochę tak, że wtedy mieliśmy takie mocne nazwy i mocnych artystów, mocne zespoły, którym kibicowaliśmy. Tortas, czy chociażby Sea and the Cake, czy związki sceny amerykańskiej, na przykład z Europą, z zespołem Stereo Lab, to co robił produkcyjnie Jim O'Rourke, to wszystko gdzieś tam łączyło się w nurt postrokowy, który bardzo nam się podobał. Z drugiej strony z Ameryki przypływały piękne piosenki wielkich twórców, Bill Callahan, Bomin, Prince Billy, Lamb Chop. No a tutaj zespół, który właściwie gdzieś tam łączył się cały czas z tym nurtem takiego no, rozimprowizowanego grania, które spokojnie mogłoby znaleźć się w katalogu europejskiej wytwórni ECM Manfreda Eichera. Brzmienia, które nawiązywało trochę do minimal music, do tego co robił Steve Reich, trochę do takich dźwiękowych kolaży, trochę, no dzisiaj byśmy powiedzieli, odklejone, ale ono gdzieś tam świetnie rezonowało z tym, w jaki sposób muzykę w tak zwanym środowisku chicagowskim tworzono.
1: Tak, tam błyskawicznie przechodziły wszystkie te, przepływały te inspiracje, dlatego na tej płycie zespołu South. South, chociaż ta reedycja wydana została pod zmienioną nieco nazwą South 1998, tak żeby podkreślić odrębność tej formacji od brytyjskiego zespołu South, nieco bardziej znanego, dłużej istniejącego, też bardzo ciekawego zresztą, ale zupełnie innego. Tu mamy ekipę, która ewidentnie wsłuchuje się w to, co robi Tortoise na przykład, bo to jest ten sam rocznik, co płyta TNT, a wibrafonu mamy niemało na tym albumie. Wsłuchują się oczywiście, jak powiedziałeś, w minimal music i, z całą pewnością, ale też w różne zespoły, które są kojarzone ze sceną, rodzącą się sceną postrokową, czyli choćby formacje Labradford czy The Four Carnation. Różne zespoły, które wykorzystują gitary jako nośnik bardziej brzmienia, bardziej emocji niż melodii i które bardzo swobodnie podchodzą do takiej formy w sensie aranżacyjnym, bo zarówno wibrafon, jak i się pojawia, pojawiają się cymbały apalaskie, pojawia się trąbka nawet w takim dodanym utworze bonusowym. Sprawdzałem nawet, czy to nie Rob Mazurek gra, okazało się, że Paul Watson z formacji Orthotonics. Także tak sobie myślę, że to jest w ogóle kopalnia, jak ktoś się w tej chwili cofnie do roku 98 i zacznie szukać po różnych skojarzeniach, to nagle otworzy się przed nim tak nieprawdopodobna scena, tak żywotna i pełna pomysłów, że zazdroszczę, jeśli ktoś po raz pierwszy będzie w to środowisko nurkował.
0: I teraz jest ciekawa sytuacja, bo trochę możemy też wyprzedzić to, co zdarzy się po godzinie 23. Bo jesteśmy w roku 1998. W 1996 pojawia się pierwsza płyta zespołu Arab Strap. Zupełnie inny gatunek, ale też bardzo silna scena muzyki w Szkocji. Zupełnie inne operowanie piosenką, ale też formami muzycznymi. Wszystko to dzieje się w tym samym czasie. Jest to gdzieś tam odejście i w jednym, i w drugim przypadku od formuły

0: rockowego, takiego prostego grania, tylko że w Ameryce i w Szkocji panowie poszli w zupełnie innych kierunkach, ale to jest dokładnie ten sam czas.
1: South 1998, utwór zatytułowany Smoke.

0: Formacja SOF 1998. Kto by pomyślał, że w roku 2026 po 28 latach będziemy tej muzyki słuchać. Równie dobrze mogło się to gdzieś po drodze zagubić. No ale przyszedł XXI wiek i żadna muzyka się nie gubi, bo
1: Bartko,
0: każda jest w internecie.
1: Bartko, gdybyś mi powiedział w 96 roku, że będziemy w 2026 pochylać się nad nową płytą Arab Strap, to nigdy
0: też byś
1: bym
0: to
1: ci nie uwierzył w to, a jednak tak się dzieje.
0: No ale Arab Strap po drodze mieli długą, długą historię, a SOF po drodze nic nie mieli.
1: No tak, ale to
0: Patrick
1: podobnie
0: Filan
1: jest w
0: nagrywał
1: przypadku kolejnych
0: solo.
1: Artystów, bo no, gdzieś tam ta przeszłość cały czas nam się łączy z teraźniejszością, bo ten duet istnieje od roku 1993.
0: Tak.
1: Windy and Carl. Przechodził różne fazy, różne fascynacje. My słuchaliśmy innej muzyki, a oni, mam wrażenie, no, cały czas grają swoje. To jest taka stała pewna, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. No jak się okazuje, cały czas jest to w jakiś sposób na życie i kolejne generacje odkrywają istnienie tego duetu.
0: To jest muzyka, na którą chyba też przyszedł czas dość dobry w tym momencie akurat, bo nurt ambient jest nieco bardziej popularny niż był wcześniej, a wszystko tutaj się wokół gdzieś ambientu ta muzyka oscyluje. Od bardzo dawna, bo od samego początku, chociaż przypinano różne etykietki formacji Windy and Carl, space rockową na samym początku, bo to się wydawało się, że to jest taki efekt tej fali Spaceman 3, Spiritualize, że to jest jednak gdzieś blisko, nie do końca scena post-rockowa, no więc trochę były problemy.
1: Nie do końca krautrockowa, tak, że były
0: też,
1: takie
0: tak.
1: określenia, ale no nie wiem, bo to jest taka muzyka, która, chyba się tutaj zgodzisz, w której słychać ten ząb czasu trochę. To nie jest jakaś absolutnie świeżynka, nawet jeśli chodzi o ambient czy muzykę dronową. Przecież mamy fantastyczne nagrania młodych artystów, którzy drony, powiedziałbym, rozbierają na czynniki pierwsze i pokazują, jak to może brzmieć. To jest coś brzmiącego bardzo klasycznie.
0: No bo to jest cały czas formacja, która operuje gdzieś tam tradycyjnymi instrumentami przetwarzanymi, przepuszczanymi przez efekty. Gitary cały czas w tym słychać, więc myślę, że to jest wypadkowa tego, że to nie jest zespół, który się całkowicie przeszedł na stronę muzyki elektronicznej. No ale za to na tej płycie najnowszej formacja Windy and Carl, która jest, przypomnę, tworzona przez Carla Hultgrena i Windy Weber, współpracuje z innym duetem Optigan Conservatory, Fred Thomas i Frank Rotondo.
1: Tak, z Michigan. To jest także zespół już grający swoje.
0: Ale nieco młodszy. Nieco młodszy niż Windy and Carl. No i cóż mogę powiedzieć po przesłuchaniu płyty Windy and Carl Meet Optigan Conservatory, że w tej dziedzinie właściwie od tego tłoku, czyli tłumu czterech osób, nic tutaj się więcej nie wydarzyło zasadniczo, że to jest cały czas coś, co fanom Windy and Carl się powinno spodobać.
1: Tak, i nawet gdybyśmy powiedzieli państwu, że to jest wyłącznie płyta Windy and Carl, to myślę, że państwo by też uwierzyli. Ale nie, ich jest czworo.

0: Najpierw formacja Windy and Carl, a właściwie kwartet, bo to Windy and Carl spotykają Optigan Conservatory, Vellum Paper z albumu Windy and Carl Meet Optigan Conservatory, a następnie to, co było przed momentem z tymi anielskimi, z tym anielskim głosem, z tym zmienionym jednak instrumentarium, bo tam mieliśmy brudne, przesterowane jednak gitary w dronie ambientowym. To był najnowszy singiel Martyny Basty i Claire Rosie, Cool Girls Go to Heaven, czyli fajne dziewczyny idą do nieba.
1: No tak, i jeżeli taką muzykę grają tam, to
0: w niebie.
1: Jest dobrze, tak. Martyna Basta w tym roku wydała bardzo piękny album. Niebawem zagra. Wytropiliśmy w Warszawie 18 w piątek o 18 na Żoliborzu. Nie w ramach żadnego festiwalu, bo tych festiwali jest tak dużo, że może już się nie pomieściła, chociaż to była stała rezydentka Unsoundu. Przynajmniej w ostatnich latach. Zwłaszcza, że Unsound wydaje tę płytę. Wspólny album Claire, Rosie i Martyny Basty. Martyna opowiadała państwu, goszcząc w audycji Samocha, że to była taka płyta, która już powstała jakiś czas temu. Tyle tylko, że te plany jej solowe no, musiały jakoś tam być poukładane i najpierw pojawiła się płyta solowa Martyny, a później płyta z Claire Rosie. Zresztą Claire Rosie to jest taka artystka, która co chwilę wydaje nową płytę. Nie wiem, 2-3 albumy rocznie. Współpracuje z bardzo wieloma artystami. Poza tym także remiksuje utwory innych. No, jest niezwykle aktywna. W związku z tym to też musiało gdzieś tam w odpowiednim grafiku zaistnieć, żeby nie wydawać tych płyt od razu naraz. Także no, jest to na pewno bardzo, powiedziałbym, zapowiedź czegoś ważnego, zwłaszcza w historii Martyny Basty.
0: No a przy okazji przypominamy państwu, że na początku października, najpierw w Warszawie, a później w Krakowie, a pomiędzy, w pociągu jeszcze między Warszawą a Krakowem, kolejne wydanie Unsoundu, kolejna edycja, bo obie te artystki oczywiście dlatego nagrywają dla Unsound Records, że związane są i bywały, gościły na festiwalu Unsound w Krakowie.
1: Tak, spotkały się na festiwalu i później korespondencyjnie także ze sobą współpracowały.
0: Zostajemy w kręgu polskich artystów i polskich wytwórni. Judasz Iskariota Records to jest wytwórnia

wytwórnia z Bydgoszczy, która publikuje muzykę alternatywną, undergroundową i która rozpoczęła publikację takiej serii zatytułowanej Serial Numbers, z tym, że serial jest pisane przez trójkę zamiast E i czwórkę zamiast

0: Idea płyt Split zawsze polegała na tym, że fani jednej drużyny mogą nagle się zakochać w drugiej. I to jest fajna rzecz, która się dzieje przy takich połączeniach. Tutaj połączenie jest oczywiście no, teoretycznie daleko, ale na jednej scenie mogliby obok siebie wystąpić. Nowa formacja Sekoudu, którą tworzą Hubert Kostkiewicz, Michał Sember i Michał Wdowikowski. A z drugiej strony mamy zespół Pimpono 2+4, czyli nowy jazz, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, przy okazji tej formacji kierowanej przez Szymona Pimpona Gąsiorka, perkusistę. I to są dwa światy, ale jak mówię, zazębiające się świetnie. Stwierdziliśmy, że fajniej będzie zajrzeć na tę drugą stronę akurat na początku.
1: Czyli kaseta strona B.
0: Tak, strona B i utwór Wherever skomponowany przez Szymona Gąsiorka i Kaję Draxler.

0: Timpono 2 plus 4. To ze specjalnej płyty, kasety właściwie typu Split. Po jednej stronie Sekoudu, może wrócimy do tej formacji, też bardzo interesującej, a po drugiej stronie właśnie Timpono. Judasz Iskariota Records firmuje to wydawnictwo.
1: To saksofon może pozostać na przykład teraz. Pozostanie także muzyka elektroniczna, field recording, właściwie wszystko, bo ta artystka jest, powiedziałbym, taką osobą, która chwyta się w wielu, powiedziałbym, dziedzin muzycznych i zawsze coś fajnego z tego wychodzi.
0: Laura Misch wydała już w tym roku płytę i teraz do tego dorzuca album koncertowy oparty na tym programie tej tegorocznej płyty z dużym zespołem fantastycznym. Posłuchajmy, jak to brzmi utwór Echoes do końca tej godziny.
1: Tak, i to powiedzmy, że oczywiście wystąpi w Warszawie 1 października. Wszyscy grają u nas.
0: Oczywiście. Wszyscy grają, a my to dla Państwa wszystko zapowiadamy. Albo prawie wszystko.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 września, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry dotyczy pomocy w ucieczce byłemu ministrowi sprawiedliwości. Próba odwołania przebywającego w areszcie prezesa PKOL-u w przyszły poniedziałek. Andrzej Poczobut już w Grodnie, tak jak zapowiadał, wyjechał na Białoruś. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.
6: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: 14 września zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką decyzję podjęli działacze podczas dzisiejszego posiedzenia prezydium PKOL-u. Ma to być krok w stronę odwołania prezesa komitetu. Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące. Wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie dalszego funkcjonowania komitetu.
7: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
5: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o kryptowalutach autorstwa prezydenta i według zapewnień ma to być rozwiązanie kompromisowe. Premier już zapowiedział, że jest temu przeciwny. Podobnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że prezydent trzykrotnie wetował rządowy projekt ustawy w tej sprawie.
8: Była szansa, ogromna, łatwa, odrzucić weto pana prezydenta. Przyszedł pan minister Bogucki i nakłaniał do zupełnie czego innego posłów PiSu i Konfederacji, Rozwoju Plus od pana Morawieckiego. Oni biorą 100% odpowiedzialności. My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin, które inwestowały w tego typu operacje. Pan prezydent robił wszystko, żeby chronić te firmy i dać im wolną amerykankę.
5: Rząd zapowiada, że będzie czwarta próba wprowadzenia ustawy regulującej rynek kryptowalut. Polityka powróci jutro w Trójce o 8.13. Gościnią bez uników będzie Urszula Pasławska z PSL-u. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa 27 września wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia.
9: Komisja odrzuciła m.in. kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu do rejestracji zabrakło 122 ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
10: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach w podpisach poparcia. To nieprawidłowy numer PESEL, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
9: Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum w Krakowie, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Oprócz Bartosza Bochańczaka weryfikacji

0: listy nie przeszedł. Między innymi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, zapowiedział złożenie odwołania do komisarza wyborczego i PKW. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Andrzej Poczobut pojechał na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości uwolniony w kwietniu z kolonii karnej planuje spędzić w Grodnie tydzień.
2: Andrzej Poczobut przekroczył granicę w Bobrownikach, a następnie zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Grodna. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnia, że resort znał jego plany.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście wie o decyzji pana Poczobuta. Liczymy na jego szybki i bezpieczny powrót do Polski.
2: Andrzej Poczobut pojechał z córką. Chce spotkać się z rodziną i osobiście poznać sytuację Związku Polaków na Białorusi. Jego przyjaciel Bartosz Wieliński podkreśla, że to krótka wizyta.
4: To absolutnie nie jest powrót do Białorusi, to jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną, z ojcem w poważnym wieku, który nie mógł do niego do Polski przyjechać ze względu na swój stan zdrowia.
2: Pod koniec września Andrzej Poczobut ma udać się do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Projekt Gniezno, miasto historii, 1000 lat historii zwyciężył w kategorii wydarzenie w 19. plebiscycie wydarzenie historyczne roku. W siedzibie Muzeum Historii Polski wręczono nagrody dla twórców najciekawszych projektów promujących historię. Jak mówi Dariusz Pilak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, zwycięski pomysł łączy historię z nowoczesnością.
5: Od rękodzieła, które jest pokazane jako stara sztuka użytkowa po nowoczesne formy, i taniec był pokazany w przestrzeni miasta, i również nasz festiwal Niemożliwe, czyli w jaki sposób można pokazać historię tym najmłodszym, tak żeby ich po prostu nie zanudzić.
1: W finale plebiscytu w kategorii wydarzenie znalazł się m.in. koncert z okazji stulecia Polskiego Radia. We Florencji zaczyna działalność pierwszy we Włoszech ośrodek zajmujący się profilaktyką uzależnienia od technologii cyfrowych. Projekt skierowany jest do młodych w wieku od 10 do 25 lat.
6: Discover Fuori dal Guscio, czyli poza skorupą, to wyjątkowy projekt w skali Włoch. Powstał w odpowiedzi na coraz większy problem nadmiernego korzystania przez młodych z telefonów, gier i mediów społecznościowych. Działa na zasadzie profilaktyki i wyrabiania dobrych nawyków, a nie zakazu korzystania z nowych technologii. Wszystko przebiega dwuetapowo. Projekt z jednej strony zachęca do wspólnego spędzania czasu, na przykład przy grach planszowych czy zajęciach na łonie natury, z drugiej uczy świadomego korzystania z nowych technologii, w tym mediów społecznościowych, mówi portalowi TIF Media Esther Makri. Ośrodek rozpoczyna działalność z nowym rokiem szkolnym. Ze wsparcia będą mogli skorzystać także rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Projekt jest wspólną inicjatywą Toskańskiej Służby Zdrowia, władz Florencji i Spółdzielni Społecznej Retes Viluppo. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz sport, Krzysztof Łoniewski.
8: Dopiero co zakończyło się kilka spotkań pierwszej kolejki nowego sezonu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W zapowiadającym się najciekawiej Real w Madrycie 2-1 wygrał z Interem Mediolan. Piotr Zieliński zameldował się na boisku po godzinie gry. FC Porto z Jakubem Kiwiorem na środku obrony przegrało z Manchesterem City 0-2, a Borussia Dortmund wygrała 3-2 z Villarrealem. Nasze piłkarki po dwóch meczach Mistrzostw Świata do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju są już pewne awansu do fazy pucharowej. Po tym jak w pierwszym meczu 3-0 ograły Argentynę, dziś 2-1 poradziły sobie z Meksykiem. Gola na 2-1 z rzutu karnego strzeliła Zuzanna Witek i tak lapidarnie podsumowała spotkanie w Katowicach.
9: Straciłyśmy pierwsze bramka, ale my wierzymy w siebie, w cały zespół i wiemy o tym, że możemy odwrócić ten mecz.
8: Ostatnim grupowym rywalem naszych dziewczyn będzie reprezentacja Beninu. Dziś uległa Argentynie aż 0-8. W najbliższy poniedziałek Radosław P. może stracić funkcję prezesa PKOL. Wtedy zbierze się zarząd naszej federacji i najpewniej zdecyduje, że obowiązki odbywającego odsiadkę za korupcyjne machlojki P. do końca jego kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Za oceanem w decydującą fazę wchodzi wielkoszlemowy US Open. Poznaliśmy pierwszą półfinalistkę, to Aryna Sabalenka. Po bardzo ciekawym trzysetowym spotkaniu zakończonym super tiebreakiem Białorusinka pokonała Czeszkę Lindę Noskową. U panów właśnie teraz w pierwszym ćwierćfinale walczą dwaj Amerykanie. 2-0 w setach z Francesem Tiafoe prowadzi Alex Mikkelsen. W trzeciej partii zerkamy, jak wygląda sytuacja. Tak, wygrał tę partię Francis Tiafoe. Zatem Mikkelsen prowadzi już tylko 2-1 i rozpoczyna się czwarty set. Polecamy przy okazji Państwu nocne spotkanie o tę samą stawkę Hiszpana Carlosa Alcaraza z Amerykaninem.

0: Benem Sheltonem zapowiada się arcyciekawe widowisko. A kibice siatkówki czekają na początek Mistrzostw Europy Panów. W czwartek na pierwszy ogień gramy z Portugalią. W pełni sił wydaje się być już środkowy bloku Bartłomiej Lemański, który nabawił się niedawno urazu w meczu przeciwko Słowenii.
1: Czuję się dobrze, skręcenie jak skręcenie, nic poważnego, więc jestem 100% gotowy.
0: Ta wypowiedź kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 7.
2: Noc dość ciepła, minimalnie od 13 do 19 stopni, na północy i zachodzie możliwy deszcz. Jutro miejscami upalnie, będzie od 19 stopni nad morzem do 31 w Małopolsce.
3: Autopromocja.
4: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
5: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
4: Teraz między 9 a 12 życzymy
5: dobrego dnia. Zachęcamy do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
4: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
5: Bez słuchaczy i słuchaczek nie ma tej audycji.
4: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
6: Justyna Grabasz,
7: Mateusz Tomaszuk
5: i Agnieszka Obszańska.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 10 minut po 23.
10: H.
11: CH.
10: H.
11: CH.
10: Jacek Kawryluk.
11: Marek Kaczyński.

0: Dobry wieczór, witamy ponownie.
1: Bartek Chaciński
0: i Jacek Hawryluk, druga godzina HCH.
1: 367 wydanie tej audycji i jesteśmy w Szkocji, w Falkirk, albo właściwie to wszędzie, byle w Szkocji, bo tamtejsza scena w latach 90. była jedną z najważniejszych na świecie.
0: No właściwie zagraliśmy największy przebój w dzisiejszej audycji.
1: Prawdopodobnie, tak. Jeśli państwo tego nie rozpoznali, to spóźniony hołd audycji HCH dla tej artystki.
0: Dla Bonnie Taylor, ale tym razem w roli głównej zespół Arab Strap, bo to są bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania. Trochę niespodziewanie, bo wędrujemy w naszych audycjach w różne rejony muzyczne. Oczywiście lubimy przeszłość, sentymenty i muzykę, której słuchaliśmy, ale okazuje się, że jest to zespół Arab Strap, który po latach brzmi cały czas bardzo dobrze, wydaje nową płytę, która brzmi świetnie. Zatem postanowiliśmy powrócić do tego, co działo się w latach 90. i nie tylko, i trochę przypomnieć, jak to było kiedyś. Ale oczywiście to kiedyś to jest jedna rzecz, bo dzisiaj też jest dobrze.
1: No właśnie, może zróbmy tak, że to było jedno powitanie tym coverem Bonnie Tyler, a teraz powitanie numer dwa.
0: No właśnie, bo ten cover ściągnął miliony słuchaczy.
1: Tak, i teraz trzeba coś z tym zrobić.
0: Co my teraz biednie zrobimy?
1: Drodzy państwo, tak oto brzmi grupa Arab Strap w roku 2026 po kilku dekadach istnienia i to wcale nie jest żart, to jest ciągle bardzo dobry zespół.

0: zwykle mrok, jakieś seksualne historie, podteksty, jak zwykle taki ogólny nastrój lekkiej frustracji, pogłębiający się chyba z wiekiem u Ethana Moffata. Formacja Arab Strap w świetnej formie na płycie Half Told Tales, to był utwór Dollar Park.
1: I to jest taka trochę opowieść o zespole, który istnieje od, no powiedzmy, od połowy lat 90. tak naprawdę, aktywnie od 95. roku. Z dłuższą przerwą, najpierw 10 aktywnych lat, później przerwa i od 2016 roku kolejnych 10 lat. Ale to nie jest tak, że coś się zakończyło i coś się później znowu już od początku rozpoczęło, ponieważ muzycy byli cały czas aktywni, nagrywali swoje solowe płyty, współpracowali z innymi artystami, w związku z tym ta marka Arab Strap cały czas istniała.
0: To przede wszystkim dusza towarzystwa.
1: To też.
0: Jeśli chodzi o tę szkocką scenę, bo trudno ich ominąć, trudno opowiadać o innych zespołach, nie nawiązując do Arab Strap. Pamiętamy formację Belle & Sebastian i ich płytę The Boy with the Arab Strap. To nie był ukłon w stronę estetyki grupy Arab Strap, ale w stronę samej grupy już owszem tak.
1: W stronę Moffata po prostu, bo między Stewartem Murdochem i Moffatem coś wówczas nie zagrało, mimo że przecież panowie absolutnie się lubili, jeździli na koncerty i przecież Stewart Murdoch pojawił się na płycie Filozofia. Także, ale no, to była taka grupa wtedy wówczas, w drugiej połowie lat 90. artystów szkockich, by wspomnieć chociażby zespół Mogwai, właśnie Belle & Sebastian, Delgados, inne grupy, które wspólnie trzymały się i wspólnie no, także koncertowały i nagrywały. Teenage Fan Club również pochodzili ze Szkocji, ale oni byli troszeczkę z innego świata.
0: Tak, oni zresztą też niebawem wydają nową płytę, więc jesteśmy w temacie.
1: No, oni już byli zespołem uznanym.
0: Uznanym bardziej, tak. Mogwai nie przestaje nagrywać i wydawać i grać koncerty. Belle & Sebastian też wracają co jakiś czas, więc mamy jakby taką stałą łączność ze sceną szkocką, natomiast wtedy po prostu nagromadzenie, takie środowiskowe, towarzyskie nagromadzenie tych formacji i to, że zyskali uwagę centralnego ogólnokrajowego radia, bo pamiętamy, że John Peel bardzo, bardzo szybko zaopiekował się między innymi formacją Arab Strap. On w ogóle grał te szkockie zespoły chętnie w BBC, ale Arab Strap

0: chwycił od razu, wydaje mi się, że przy okazji tam jednego z pierwszych singli. I ta grupa zawędrowała na antenę radiową, no i później to już oczywiście poszło szybko. I ja muszę powiedzieć, że ktoś mi, chyba to było już pewnie z rok albo za dwa lata po wydaniu tej pierwszej płyty Arab Strap, ktoś, kto wracał z Wysp Brytyjskich, no wtedy trochę inaczej to wszystko działało, bo płyty się cały czas woziło i takie płyty z małych wytwórni, takie jak Chemical Underground, one się nie pojawiały w polskiej dystrybucji od razu, więc ktoś przywiózł na ręce płyt i powiedział mi, to jest zespół, na który trzeba zwrócić uwagę. I pokazał mi tę okładkę taką, mała łódeczka i taki naszkicowany zgrzebnie krajobraz z tyłu. The Week Never Starts Right Here. Faktyczny debiut zespołu Arab Strap. Już to różnie można liczyć.
1: Rok 1996. Sięgamy po sztandarowy utwór The First Big Weekend.
2: So that was the first big weekend of the summer. Starts Thursday as usual with a canteen quiz, and again no one wins a big cash prize. Later I do my sound bloke routine by approaching Gina's new boyfriend to say that he shouldn't feel there's any animosity between us, and then I even go and make peace with her. Shouldn't have bothered. Then on Friday night we went through the Arches. There was only one car going, so someone had to get the train. We got through quite late, and we went to a pub to take the gear. There was no problems getting in, we saw others waiting in the front of the queue, so we skipped in. It was a good night, everyone was nutted and I ended up dancing with some blonde girl.

0: The First Big Weekend. Powinno to się nazywać raczej The First Big Hit, bo to była piosenka, którą się zainteresował John Peel. Choć utwór brzmi tak na poły amatorsko, jak się dzisiaj tego słucha, z perspektywy tych późniejszych płyt grupy Arab Strap. To jest taka radosna twórczość, trochę na motywach różnych zespołów, włącznie z New Order, który tutaj ewidentnie był inspiracją dla partii perkusji momentami.
1: W ogóle ten styl Arab Strap wówczas pod koniec lat 90. był bardzo charakterystyczny, bo każdy z tych szkockich zespołów, o których opowiadamy, grał trochę inaczej. Inną muzykę prezentowała grupa Mogwai. No, Belen Sebastian to były po prostu piękne piosenki, natomiast Arab Strap to była taka grupa, która znalazła sposób na recytowanie tekstów, na takie wykrzykiwanie, ich opowiadanie i do tego beat i jednocześnie muzyka dość surowa. Mówimy trochę przekornie, że to pierwszy przebój, chociaż tak naprawdę dla mnie to jest taki zespół trochę bez wielkich hitów. Znaczy oni nigdy nie mieli takiego przeboju, powiedzmy numer jeden, że o, wiemy, to Arab Strap. Nie no, tak nie było w przypadku Belen Sebastian, jednak tych pięknych piosenek w ich karierze jest kilka, natomiast tutaj nie. To jest, powiedziałbym, zespół w dużym stopniu także koncertowy, który to, co gdzieś tam na płytach było rejestrowane na koncertach, zamieniał w taką, no powiedziałbym, bardzo elektryzującą opowieść. Ja ich po raz pierwszy widziałem pod koniec lat 90. Pamiętam, że to był koncert paryski w ramach festiwalu Les Nero Coupe-Tibles i oni po prostu grali przez te półtorej godziny. Chyba zeszli ze sceny już nie będąc świadomymi do końca, bo pili non-stop na tej scenie. W związku z tym, natomiast wszystko im wyszło idealnie, no, od początku do końca.
0: Jak państwo przejrzą galerię zdjęć Aidana Moffata, to prawdę mówiąc, trudno go znaleźć na zdjęciu bez szklanki piwa w ręce.
1: A on cały czas pił podczas tego koncertu, to więc było nieprawdopodobne.
0: To może przypadłość taka, może taki szkocki charakter grania, występowania, ale może po prostu ich charakter i rzeczywiście wydaje mi się, że to z tego, co mówisz, ten sposób deklamowania tekstu okazuje się po latach dość nowoczesny, bo wiele zespołów w ten sposób do takiej ekspresji w tej chwili ucieka. W czasach rapu gdzieś taki styl takiego opowiadania staje się zupełnie naturalny. Nawet właśnie nie rapowania, tylko takiej opowieści. I te teksty Aidana Moffata zawsze były osnute na osobistych doświadczeniach czy jakichś spostrzeżeniach. Często wiązały różne historie ze sobą, ale też często dotyczyły na przykład bardzo intymnych przeżyć jego, bardzo konkretnych. Kiedyś wywołał skandal lokalny, dlatego że opisał swoją noc z dziewczyną, która okazała się bardzo łatwa do zidentyfikowania. I co więcej, okazało się, że Moffat później chodził z jej siostrą. Więc nie wywołało to aplauzu, bo ta postać przedstawiona w tekście to nie była taka kryształowa.
1: No i coś chyba było na rzeczy, skoro Stuart Murdoch z Belen Sebastian napisał po prostu piosenkę The Boy with the

0: Arabstrap, nie bez powodu. A propos tego, żeby kończyć wątek tego opowiadania, historii, narracji, trochę czasami kojarzyli mi się z Markiem Smithem z zespołu The Fall, który również po prostu wychodził, gawędził, opowiadał. I to nie było takie piosenkowe śpiewanie, tylko właśnie opowiadanie. I ten nurt zawsze gdzieś był ważny, zwłaszcza dla niektórych brytyjskich zespołów.
1: To jesteśmy w najlepszym, na owe czasy, momencie.
0: No tak, tak. Ta druga płyta była fantastyczna.
1: 1998 rok, płyta Filofobia, utwór New Birds.

0: grupa Arab Strap z albumu Filofobia, utwór New Birds, jedna z lepszych kompozycji na tej płycie, no ale cała płyta wtedy już ta formacja robiła kolosalne wrażenie.
1: Tak, pierwsze dwie płyty świetne, później taki flirt z większą wytwórnią płytową, Go Beat, album Elephant Shoe, no i później powrót do Chemical Underground, do wytwórni, której pozostali wierni już do końca, no dopóki się nie rozwiązali w 2006 roku. I kolejny album pojawił się dopiero po 16 latach, w roku 2021. To była ta długa, długa przerwa, jeśli chodzi o ten zespół. Ale styl, charakter, nie wiem, rodzaj grania, podawania tekstu, to wszystko pozostało właściwie bez zmian.
0: Chcielibyśmy Państwu choć odrobinę tej muzyki, którą tworzyli poza macierzystą formacją, przedstawić. I mamy tego tonę, ale chyba z tego utworu najbliższego to nie zrezygnujemy, prawda?
1: No nie, bo to przyjaciele, kumple i w ogóle to wszystko świetnie wtedy zagrało. Poza tym i Mogwai i Arab Strap to w drugiej połowie lat 90. były bardzo ważne
0: zespoły. I to też jest kluczowa płyta dla grupy Mogwai w tamtym okresie. Płyta zatytułowana Young Team z 97 roku i gościnnie Aidan Moffat. I proszę się zastanowić, jak by mogła wyglądać kariera grupy Mogwai, gdy mieli takiego frontmana na stałe. To myślę, że to by była zupełnie inna kariera.

0: Grupa Mogwai z Aidanem Moffattem. Na froncie, choć to prapoczątki były, bo ten utwór był nagrywany w tych samych początkach Arab Strap, to sesje w okolicach, gdzieś The Week Never Starts.
1: Tak jest, to wszystko było razem, bo 96 rok ukazuje się debiutancki album Arab Strap, w 97 Young Team po świetnych singlach zespołu Mogwai. Wreszcie duży album i to też wszystko znakomicie zagrało. Jednocześnie płyty Belen Sebastian, także to była cała ofensywa szkocka.
0: To teraz odcinek pod tytułem Przyjaciele różni i to, co się działo pomiędzy, przed reaktywacją zespołu Arab Strap.
1: No tak, bo w 2006 roku, powiedzmy, po prostu się rozstali.
0: Rozstali się, tak. Czy stwierdzili, że po prostu na razie ich czas minął.
1: Tak, że się trochę wypalili. Pojawiła się taka płyta podsumowująca z różnymi takimi dziwnymi
0: graliśmy
1: utworami.
0: Z Bonnie
1: Taylor na przykład. No i później co? Nie cisza, nie emerytura, tylko solowe nagranie.
0: I wtedy na przykład powstaje płyta Everything's Getting Older. Bardzo ciekawy taki poboczny projekt Aidana Moffatta z dobrze pasującym do niego Billem Wellsem, czyli też szkockim multiinstrumentalistą. I z niej za chwilę utwór Cages, a później inna współpraca z kolei Malcolma Middletona z Arab Strap z Davidem Shirgleyem.
2: His weekend used to start on Thursday, a quietish night in the pub followed on Friday by a more spirited attempt to forget who he was. Hair of the dog and pills on Saturday, Sunday the same plus powders, home by Monday lunchtime for a fitful slumber, to be abandoned at 9 p.m. when he phones for his usual pizza. A change is just

0: Michael Middleton i David Shirley, Touch My Face, albumu Music and Words, a wcześniej Bill Wells i Aidan Moffat, Cages. I to już prawie wszystko.
1: Tak, to była skrócona wersja historii zespołu Arab Strap dzisiaj, a to dlatego, że ich najnowszy album bardzo nam się podoba. No, rozumiemy, że artyści się, wszyscy starzejemy się, ale oni robią to fantastycznie. Tak jak na przykład zespół Pulp i wiele innych grup, które bardzo lubiliśmy kiedyś i które cały czas podziwiamy.
0: I Arab Strap z najnowszej, znakomitej płyty Half Told Tales na koniec, Fighting For You, a my już dziękujemy bardzo.
1: Agnieszka Łukasiewicz,
0: Bartek Chaciński
1: i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn them face the blast, and hope you don't survive.

0: Autopromocja.
1: Artysta w kryzysie, opisujący świat w kryzysie. Na płycie, która miała być ostateczną katastrofą, a brzmi jak ostateczne lekarstwo. Tak długo, jak cokolwiek będzie nie w porządku, ludzkość będzie pytać za Marvinem Gayem, co jest grane. What's going on? Zapraszam na audycję półperfekcyjnej płyty. Jutro, tuż po 19:00. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 9 września. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Polski Komitet Olimpijski walczy o swój wizerunek. W przyszły poniedziałek próba odwołania przebywającego w areszcie prezesa. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dziś w Warszawie. Gdynia znów stanie się stolicą kina, ostatnie przygotowania do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Polski Komitet Olimpijski wymaga szybkiej i gruntownej odbudowy wizerunku, ocenia czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Prezes tej organizacji Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie, a część działaczy próbuje pozbawić go władzy i przywrócić dawne standardy. W przyszły poniedziałek, 14 września, zbierze się zarząd PKOL-u. Ma to być krok w stronę odwołania prezesa.
3: Oczekiwanie społeczne, mam wrażenie, raczej przechyla się ku temu, by rozwiązania następowały szybko, by ta odbudowa wizerunku Komitetu Olimpijskiego była jak najbardziej głęboka i solidna. To wymaga też czasu, jednocześnie to jest pewien paradoks, ale by jednak nie zwlekano z tą odbudową.
2: Mówił Robert Korzeniowski. Dotychczasowy prezes PKOL-u usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy Zonda Krypto. Grozi mu do 8 lat więzienia. To będzie rozmowa o dużych pieniądzach. Do Warszawy przylatuje dziś szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Chce rozmawiać o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Odwiedza wszystkie unijne stolice. W Warszawie spotka się w południe z premierem Donaldem Tuskiem. Najprawdopodobniej politycy poruszą też kwestie rosyjskich prowokacji i wojny na Ukrainie. Na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał Sąd Rejonowy w Szczecinie myśliwego, który zastrzelił żołnierza na pasie taktycznym w Krzekowie pod Szczecinem. Jego pomocnik ma trafić do więzienia na rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Myśliwi pomylili młodego żołnierza z Szopem Praczem. Na sali rozpraw była Aneta Łuczkowska.
4: Sąd mówił o nieszczęśliwym zbiegu wielu okoliczności. Błąd popełniła ochrona, która wezwała myśliwych, by przegonili dziki. Nie zgłosiła tego dowódcy i w tym samym czasie wpuściła na pas taktyczny uczestniczących w ćwiczeniach żołnierzy 12 Brygady. Błąd popełnili myśliwi, którzy w trudnym terenie, mimo zaawansowanego sprzętu, nie upewnili się, do czego strzelają. Jak mówi prokurator, kapitan Kamil Zalewski, nie mogli odpowiadać za zabójstwo.
5: Zabójstwo jest umyślne, więc musielibyśmy wykazać, że oskarżony albo chciał zabić człowieka, albo przynajmniej się na to godził, więc musiałby wiedzieć, że to jest człowiek.
4: Krzysztof Tumielewicz, obrońca myśliwego, który pomagał w feralnym polowaniu, nie wyklucza apelacji, chce uniewinnienia swojego klienta.
6: Jak może osoba, która siedzi obok, odpowiadać za to, do czego strzela myśliwy, który jest wykwalifikowany, ma pozwolenie?
4: Sąd orzekł karę bezwzględnego więzienia, ale nie zasądził wobec myśliwych zakazu udziału w polowaniach. Wyrok jest nieprawomocny. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Reżyser Krzysztof Zanussi, przewodniczącym jury konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal potrwa od 21 do 26 września. O Złote Lwy powalczy 16 filmów, jak podkreśla dyrektor artystyczna Joanna Łapińska, bardzo różnych.
7: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane właśnie w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistsze, dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też Państwo taki bardzo specyficzny, młody humor.
2: Już wiadomo, że Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze w Gdyni montażystka Halina Prugar-Ketling. 13-letni książę George rozpoczął naukę w Eton College, jednej z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii. Drugi w kolejce do brytyjskiego

0: jego tronu zamieszka w internacie.
1: Do szkoły książę George przyjechał w towarzystwie rodziców księcia Williama i księżnej Kate. Pałac Kensington opublikował również oficjalne fotografie 13-latka w charakterystycznym stroju uczniów – czarnym fraku, spodniach w prążki i białej koszuli. Podobne zdjęcia obiegły świat ponad 30 lat temu, kiedy naukę w tej samej szkole rozpoczynał książę William. Do Eton uczęszczał później także jego młodszy brat, książę Harry. Założona w 1440 roku placówka Eton College nazywana jest kuźnią brytyjskich elit albo wylęgarnią premierów. Wśród absolwentów szkoły znalazło się 20 premierów Wielkiej Brytanii, w tym David Cameron i Boris Johnson. Jej mury opuścili również liczni arystokraci, dyplomaci, pisarze i aktorzy, w tym Hugh Laurie, odtwórca głównej roli w serialu Dr. House. George zamieszka w internacie i będzie uczestniczył w szkolnym życiu na takich samych zasadach jak jego koledzy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc dość ciepła, minimalnie od 13 do 19 stopni. Na północy i zachodzie możliwy deszcz. W ciągu dnia miejscami upalnie będzie od 19 stopni nad morzem do 31 w Małopolsce.
3: Autopromocja.
4: Nie każda rozmowa musi kończyć się zgodą albo kompromisem.
5: Ważne, żeby w ogóle się zaczęła. Porozmawiajmy.
4: A mamy o czym?
5: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi, chcemy usłyszeć różne.
4: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
5: Bez cenzury, zawsze z szacunkiem.
4: Od poniedziałku do czwartku.
5: Uwaga, nowa godzina.
4: Od 14 do 15.
5: Porozmawiajmy.
4: 22 i 7 trójek.
5: Zapraszamy.
4: Anna Kowalczyk.
5: I Krzysztof Łoniewski.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, autor audycji Ciężko na sercu, która umili Wam kolejne dwie godziny ciężkiego żywota. Jej wydawcą jest Mariusz Owczarek, zatem witam Was również w jego imieniu. Słuchacze Ciężko na sercu wiedzą doskonale, że lubię audycje tematyczne. Nie mam w zwyczaju puszczać Wam tu piosenek, których nie łączy jakaś choćby mętna myśl. Kiedy zastanawiałem się, w jaką drogę zabiorę Was tym razem, przyszedł mi do głowy pomysł oczywisty, choć przyznaję, może trochę spóźniony. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do Itaki. Odyseja, film Christophera Nolana, to przecież nie tylko największy hit filmowy sezonu, ale też powód do długich, czasem mądrych, a czasem głupich dyskusji, sporów i karczemnych awantur o to, jak powinno się przedstawiać i interpretować dzieło Homera, czy szerzej kulturę starożytnej Grecji. A przecież współczesny grecki metal też garściami czerpie z tego dziedzictwa. Nie tylko grecki zresztą i nim również, choć w mniejszym stopniu dziś się zajmiemy. Powitała nas grupa Jos Iria piosenką zatytułowaną Koniec znanej cywilizacji. A więc taką, która mogłaby śmiało lecieć na napisach końcowych Odysei. Jos Iria to zespół stosunkowo młody, bo pierwszą dużą płytę nagrał raptem 5 lat temu. Ale kapitanem tego okrętu jest przecież niejaki Jim Mutilator, a więc weteran greckiej sceny, człowiek z pierwszych składów Rotting Christ i Varatron. Zatem nic dziwnego, że i dzisiaj na tegorocznym albumie Gone with the Devil Dimitris Patsouris, bo tak naprawdę się nazywa, potrafił połączyć to, co najlepsze w helleńskim black metalu od jego zarania z tym, co nowe, bo w końcu mamy 2026 rok. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby teraz nie zaprezentować tej wyklętej trójcy greckiego black metalu, która stworzyła tę scenę, czyli grup Varatron, Rotting Christ i Necromantia. Na początek niech będzie Necromantia, która wielkiej międzynarodowej kariery nie zrobiła, choć była zespołem i znakomitym, i oryginalnym. Posłuchajmy piosenki o wilku spuszczonym z łańcucha.

To była Nekromantia ze swojej pierwszej dużej płyty Crossing the Fiery Path z 1993 roku. Rzecz kultowa, ale w tamtym czasie uwagę świata ściągała już Luna na niebie północy. I chociaż Grecy wymyślili swój zupełnie osobny black

metal wcześniej, a już na pewno niezależnie od Norwegów. I choć było to dobre, nie byli w stanie konkurować z tamtejszą sceną, choćby ze względu na to, że nie działy się u nich te wszystkie pozamuzyczne ekscesy, które co prawda kilku Norwegom skróciły życiorys o parę lat odsiadki, kilku zresztą skróciły na zawsze, ale za to zrobiły tej scenie taki PR, taką obrosły legendą, że już drugie pokolenie fanów ciągnie do tego jak niedźwiedzia do pasieki. A co Grekom pozostało? Cóż, po prostu robić swoje, jak Varatron. Zespół świetny, konsekwentnie grający własną muzykę na małą skalę, ale za to z wielkim zapałem. Nazwa zespołu oznacza podobno po grecku bardzo głęboki wąwóz, no więc Varatron człapie tym wąwozem metalowego undergroundu już od 1988 roku, rzadko wystawiając głowy na powierzchnię. Ale do nich tam warto czasem zajrzeć.

To był Waratron z mini albumu The Lament of Gods, wydanego przez naszą polską firmę Pagan Records w 1999 roku. Nie zawsze Waratron brzmi aż tak romantycznie, chociaż to jest w sumie jedna z ważnych cech greckiego black metalu, że nie jest, nigdy nie był on aż tak radykalnie wściekły, szybki i brutalny jak wiele rzeczy ze Skandynawii. To pewnie kwestia innego temperamentu, innych też tradycji muzycznych i innej kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Weźmy taki Rotting Christ, najbardziej chyba popularny na świecie grecki zespół metalowy, wielbiony również w Polsce. Założył go w odległym 1984 roku wspomniany już dziś Jim Mutilator, a chwilę później dołączyli bracia Tollis, którzy od tamtej pory do dziś w Rotting Christ rządzą i dzielą, bo Jim odszedł jakieś 30 lat temu. Początkowo Rotting Christ grali grind, nie black metal, ale już na demówce z 1989 roku Satanas Te Deum obrali kierunek na piekło. Nazwy nie zmienili, na dobre i złe. Z jednej strony trudno jej od razu nie zapamiętać, a z drugiej, gdyby mieli inną, pewnie zrobiliby jeszcze większą karierę, bo szyld Rotting Christ niezmiennie budzi kontrowersje i zamyka pewne drzwi, skutkował wieloma protestami w różnych zakątkach globu, odwoływaniem koncertów itp. itd., a przecież Rotting Christ od dawna nie jest groźnym, bluźnierczym zespołem. Jeżeli to w ogóle jeszcze jest black metal, to przystępny, familijny i bezpieczny. Nie żeby zły. Jest w tym jakość, jest oryginalna myśl, ale cóż, wolę Nekromantię i Waratron, jeśli ktoś pyta.

Za nami Rotting Christ z albumu Sleep of the Angels, ostatniego wydanego w ubiegłym stuleciu. Piosenka o tyle ciekawa, że zwykle w tekstach ten zespół używa angielskiego albo greckiego, a tu proszę, było trochę po niemiecku i muszę powiedzieć, że fajnie to brzmiało. Powiedziałem wcześniej, że na greckiej scenie black metalowej nie dochodziło do pozamuzycznych ekscesów, jak chociażby w Norwegii. Cóż, do czasu. W 1997 roku pojawił się tam zespół Naer Mataron, który grał black metal bardziej agresywny, szybszy od tego, co zwykle proponowali ojcowie założyciele heleńskiej sceny, ale z elementami nawiązującymi do lokalnego dziedzictwa i dźwiękiem, i słowem. Szło im całkiem nieźle, coraz lepiej. Mieli nawet kontrakt z francuską wytwórnią Season of Mist, ale lider zespołu wybrał inną karierę, polityczną. Nie tylko polityczną zresztą, bo wraz z innymi prominentnymi członkami skrajnie prawicowej, zdelegalizowanej już zresztą partii Złoty Świt, trafił najpierw do parlamentu, a potem do więzienia za kierowanie organizacją przestępczą. Wyszedł 2 lata temu i nie jest już aktywny publicznie, no a jego działalność raczej zaszkodziła zespołowi niż jak w przypadku Norwegów pomogła. Być może, a nawet na pewno, dlatego że smarkaci Norwedzy siali chaos bez politycznej agendy, po prostu dlatego, że bolał ich świat. Natomiast Złoty Świt przemocą walczył o białą Grecję, organizując pogromy i nawet dopuszczając się politycznego zabójstwa. Ale to wszystko pewnie państwo, przynajmniej ci, którzy interesują się sprawami międzynarodowymi, doskonale pamiętacie z wiadomości.

Swoją drogą cień Złotego Świtu pada nie tylko na Naermataron, nie tylko na tych, co należeli do partii czy do organizowanych przez te partie bojówek. Ciekawy jest przypadek ojca Dionizosa Tabakisa. Nie mojego ojca, ani nawet nie wujka. Tak się każe tytułować, bo jest duchownym, kapłanem greckiego kościoła prawosławnego. Kiedy nie odprawia nabożeństw i nie pochłaniają go obowiązki rodzinne, bo w tym obrządku kapłani mogą zakładać rodziny i Tabakis jest mężem i ojcem. Otóż w wolnym czasie ten bogobojny człowiek bierze do ręki ośmiostrunową, bezprogową gitarę i gra na niej swoją własną, ale naprawdę własną muzykę. Debiutancki album Tabakisa, wydany wiosną tego roku, nosi tytuł Paradise Metal, a więc rajski metal. I rzeczywiście są w tym metalowe wibracje, choć za grosz brutalności nie ma mroku i ciężaru. Wydawać by się mogło, że Dionizos Tabakis to postać skrajnie odległa od black metalowych radykałów. A jednak niedawno, kiedy zaczął robić międzynarodową karierę, ktoś wyciągnął Tabakisowi, że w 2013 roku poświęcił lokalne biuro właśnie z

złotego świtu. Tabakist tłumaczył się, że jest przeciwnikiem nacjonalizmu, tym bardziej, że jego dziadkowie należeli do walczącej z nazistami greckiej partyzantki, a w tym biurze spełniał po prostu swój obowiązek, wysłał go tam biskup czy inny przełożony, więc poświęcił, tak jak to robi i robił w przypadku innych budynków publicznych czy firm, które proszą o taką przysługę. Nie wszyscy chyba jednak chcą mu wierzyć, a życzliwi znaleźli też wpisy z bloga Tabakisa sprzed kilku lat, w których duchowny wścieka się, że w Grecji zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe. Tu z kolei wyjaśniał, że przecież to oficjalne stanowisko jego kościoła, niezmienne od 2000 lat, i on nie może mieć innego. Tak czy owak, Tabakis, który jeszcze przed chwilą był pupilem progresywnych mediów i festiwali, zaczął znikać z programów tychże, został strącony z raju przynajmniej do czyśćca, no i nie wiadomo, jak dalej potoczy się jego kariera. Co nie zmienia faktu, że Paradise Metal poznać warto.

No ale dość tej polityki, choć warto pamiętać, że jeżeli wydaje nam się, że Polska jest krajem politycznie podzielonym, czy właściwie nie wydaje się, ona oczywiście taka jest, to w Grecji te podziały są o wiele bardziej dramatyczne i ich przełożone.

położenie na codzienność brutalniejsze. Zatem nic dziwnego, że znajduje to też odbicie w muzyce oraz w postawach i losach samych muzyków. Idźmy dalej, na pola elizejskie. Świetnie zapowiadał się zespół The Elysian Fields. I nie chodzi tu o te pola elizejskie w Paryżu, ale o oryginalne, jedynie słuszne, czyli tę część Hadesu, którą zamieszkują po śmierci dusze dobrych ludzi. Niby mało black metalowa nazwa, ale The Elysian Fields, właśnie black metal, trochę wymieszany z death metalem, grali od swoich chlubnych początków w połowie lat 90. i ponoć do dziś grają, choć w ostatnich latach niewiele o nich słychać, a przynajmniej do mnie niewiele dociera. Tymczasem proponuję powrót do drugiej płyty grupy, czyli My, Oświeceni, z 98 roku.

Nightfall to bez wątpienia jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych greckich zespołów. I jak to z wiecznie poszukującymi oryginałami bywa, niekoniecznie służy to ich karierze. Zespół prowadzony przez niestrudzonego Eftimisa Karadimasa meandrował już od black metalu po death metal z gotykiem po drodze, ale nigdy nie wykonywał muzyki czystej gatunkowo. Zawsze była to ich własna wizja i zawsze była w tym jakość. Od płyty Parade into Centuries z 92 roku po najnowszą sprzed roku, czyli Children of Eve. A przed nami utwór ciekawostka. Nie tylko dlatego, że jest hołdem dla Diamandy Galas, wspaniałej wokalistki greckiego pochodzenia, ale dlatego, że jest hołdem o bardzo erotycznym charakterze. No ale ta cielesność, ta zmysłowość to też przecież część heleńskiego, antycznego dziedzictwa.

On Thorns I Lay to również zespół, którego karierę liczymy już w dekadach, zasłużony i godny szacunku. Do mnie nie trafia już tak jak choćby Nightfall, bo jednak zbyt miękko i łagodnie. Ale jeśli ktoś lubi smak tego gęstego, cierpkiego wywaru z death i doom metalu oraz rocka gotyckiego, to znajdzie tu coś dla siebie. Zdjąłem z półki płytę Egocentric sprzed ponad dwóch dekad, żeby ją dzisiaj puścić, i tak to brzmi.

Jeżeli chodzi o klimaty z Grecji, znacznie bardziej przekonuje mnie Sceptic Flesh. Choćby dlatego, że bardzo trudno tę muzykę jednoznacznie sklasyfikować. Powiedziałbym, że to grecki odpowiednik Therion, który zresztą również ma skłonności do patosu, do rozmachu, do angażowania wielkich orkiestr i wieloosobowych chórów, ale Sceptic Flesh nigdy nie wkroczył na tę ścieżkę przaśności czy biesiadności, którą niestety Therion przez jakiś czas podróżował. Poza tym Sceptic Flesh czasem oddalał się od swojej death metalowej bazy, to znów się do niej zbliżał, ale nigdy nie stracił z nią łączności. Fani zespołu to wiedzą, ale kto nie wie, temu powiem, że od ponad dekady w Sceptic Flesh bębni jedyny w tym zespole nie Grek, tylko Austriak, niejaki Krim. Ten sam, który grał w naszym Decapitated na płycie Carnival Is Forever, a przez chwilę nawet zastępował Inferno w Behemocie.

Septic Flesh to zespół ambitny, tworzący metal symfoniczny bez popadania w śmieszność. Pewnie dlatego, że w odróżnieniu od wielu innych metalowców próbujących tej drogi, może nawet od wszystkich innych, Septic Flesh wiedzą, co robią. A to za sprawą Christosa Antoniu, który w Septic Flesh gra na gitarze i zajmuje się orkiestracjami, a nauczył się tego i jeszcze wielu innych rzeczy w London College of Music, gdzie studiował kompozycję. No ale jak już wspomniałem, Septic Flesh pozostaje konsekwentnie metalowy, a Christos ma większe ambicje. Powołał zatem do życia zespół Chaos Star, który jest metalowy z ducha, ale nie z brzmienia, i muzykę gra trudno właściwie powiedzieć jaką, bo spotykają się tu wątki neoklasyczne i operowe z mrocznym ambientem i elektroniką, nawet trip-hopem. Jakby Chaos Star nie byli z Grecji i gdyby nie urodzili się trochę za późno, to by pewnie byli gwiazdami wytwórni 4AD.

Metal nie jest może muzyką najbardziej w Helladzie rozpowszechnioną, ale bywa tak, że ilość przechodzi w jakość. Kto ma wiedzieć, ten już wie, że w ten sposób przymierzam się do przedstawienia zespołu Dead Congregation z Aten, który dwiema dużymi płytami, kilkoma pomniejszymi wydawnictwami zasłużył na miano jednego z najlepszych europejskich zespołów death metalowych zrodzonych w XXI wieku. Ostatnio znowu intensywnie koncertują, więc może i zapisanie nowych piosenek się w końcu wezmą, bo od wydania epki Somber Doom minęła długa dekada. Ale wiecie, to Grecy. Tradycja zobowiązuje. Odyseusz wracał do Itaki 40 lat.

żeby nie było, że dzisiaj znowu same starocie. Czas na garść nowej muzyki ze starożytnej Grecji, z nowożytnej właściwie. Chociaż akurat Hexbane, czyli zespół, który 15 września zadebiutuje epką From Hell, tworzą starzy wyjadacze, nie tacy aż starzy, żeby chodzić po ziemi w czasach Homera, ale tacy, którzy pamiętają początki tej sceny. Odgłosy paszczą wydaje Magus z Necromantii. Na gitarze gra George Emmanuel, kiedyś w składzie Rotting Christ, a na basie Tas Danas Glow, też weteran greckiej sceny, który przez jakiś czas grał w Electric Wizard. Na perkusji natomiast w Hexbane gra, uwaga, Faust, czyli Norweg z pierwszego składu Emperora, obecnie Diewel. Dlatego kiedy Hexbane mówią, że powstali z nostalgii i z podziwu dla pierwszych dni black metalu, to ja im wierzę. Kiedy słucham tego, co nagrali, wierzę im jeszcze bardziej.

Abyssus i ich album The Rain, zapowiadany na koniec października. To też będzie propozycja dla fanów starej szkoły, choć nie black, ale death metalowej. Gdyby na przykład pojechali w trasę z Vaderem, na pewno czuliby się jak u siebie w domu. Jest bowiem szybko, brutalnie, ale i melodia czy trashowa motoryka przewiną się tam, gdzie trzeba. The Rain będzie trzecią płytą zespołu i może jeszcze do niej wrócimy, a póki co Abyssus opowie nam o znaczeniu ból.

Unverkalt rezyduje w Niemczech. W skład zespołu wchodzi dwóch Niemców i jeden Rosjanin, ale ton grupie nadaje para Greków. Gitarzysta i autor muzyki Temis Ioannou oraz wokalistka Dimitra Calavrezo. Oni zresztą Unverkalt zakładali dekadę temu w Atenach. Na początku tego roku ukazała się trzecia płyta grupy zatytułowana Hereditär, z której wybrałem dla Państwa piosenkę Ene Liti. To lament za Grekami z Pontu, Jonii i Tracji, ofiarami wydarzeń, które w greckiej historiografii nazywa się katastrofą w Azji Mniejszej lub katastrofą Smyrny, a więc przegranej wojny grecko-tureckiej toczącej się w latach 1919-22 i zakończonej spaleniem właśnie Smyrny. To nie jest, wbrew pozorom, odległa historia. To coś, co rzutuje na dzisiejsze relacje obu państw i nastroje, a co za tym idzie również decyzje polityczne Greków. Krótko mówiąc, znowu nas ta polityka dopadła.

Słuchacie Ciężko na sercu z muzyką płynącą z Grecji i muzyką opowiadającą o Grecji, bo obiecywałem na początku audycji, pamiętam, że nie skupię się dziś wyłącznie na tym, co grają Grecy, ale też na tym, co jest grane o nich, a więc o metalu, co powstał zasilany wspaniałą grecką mitologią, literaturą i historią. Dałoby się z tego zrobić całą audycję, albo i trzy, więc dzisiaj tylko liźniemy temat, odpuszczając sobie agonię Achillesa z płyty Triumph of Steel amerykańskiej grupy Manowar, bo choć to czasy, kiedy Manowar był w swojej najlepszej formie, rzecz trwa ponad 28 minut. Nie zagram też dziś niczego z Odysei innego amerykańskiego zespołu Symphony X, bo choć większość tej płyty oparta jest na eposie Homera, to znowu utwór tytułowy składa się z 7 części i trwa 24 minuty. Nie mogę wam tego zrobić. Sięgnę za to po płytę innej amerykańskiej grupy heavy metalowej, która upodobała sobie antyk, czyli Virgin Steel. Muszę powiedzieć, że choć rzadko słucham takich odmian metalu, Virgin Steel jest zespołem, który niezmiennie cenię za muzykę, ale też za erudycję i fantastycznie nerdowskie opracowywanie tematów, za które się biorą, czerpiąc garściami z literatury, Biblii i mitologii, przede wszystkim greckiej. Pod koniec ubiegłego stulecia Virgin Steel stworzyli na przykład blisko 3-godzinną, rozłożoną na 2 albumy, interpretację Orestei Aeschylosa, a więc pięknej, strasznej i pouczającej opowieści o klątwie ciążącej nad rodem Atrydów.

też przecież opowieści ocierającej się o Iliadę i Odyseję, bo pierwsza część Orestei opowiada o marnym końcu króla Agamemnona, który co prawda zwyciężył pod Troją, ale po powrocie do domu został zabity przez swoją żonę Klitajmestrę za to, że złożył bogom w ofierze ich córkę.

Czas na projekt absolutnie wyjątkowy, przedziwny produkt globalizacji, która przecież odcisnęła swoje piętno też na świecie kultury. Otóż zespół, w studiu jednoosobowy na scenie trio, pochodzi z Chin, obecnie rezyduje we Francji, gra black metal o skandynawskiej proweniencji z naleciałościami amerykańskiego death metalu i jeszcze progresywnym zacięciem. Ale nazwę ma grecką, teksty po grecku i oprawę wszystkich płyt nawiązującą do heleńskiego antyku. W dodatku stosuje konsekwentnie i wyłącznie alfabet grecki, a więc znalezienie ich w sieci wymaga pewnego wysiłku dla osobników nawykłych, jak ja, do liternictwa łacińskiego. Warto jednak się postarać, bo hoplites, tak, hoplici, czyli żołnierze w tej dawnej Grecji, to nie tylko egzotyczne dziwadło, to naprawdę świetna muzyka, czego za chwilę dowiodę, prezentując fragment albumu Paramainomenii.

Za nami greccy hoplici z Chin, ale z Berlina, a pożegnają nas dzisiaj Niemcy z Bawarii, którzy myślą, że żeglują po Morzu Egejskim, dzielnie walcząc z żywiołem i kaprysami bogów. Zresztą chyba na jedno wychodzi. Dekadę temu Imperius nagrał aż dwie płyty zatytułowane Opowieści o nieszczęściu, podróż Odyseusza. Pierwsza z tych płyt opowiada o odcinku spod Troi do Hadesu, druga podąża za Odyseuszem od Hadesu do Itaki. Hades zatem pojawia się na obu. No cóż, obowiązki black metalowe trzeba wypełniać. Obie płyty zawierają bowiem epicki black metal, ambitny, pomysłowy, czasem trochę nadęty. No ale Nolanowi też się to zarzuca, że taki pompatyczny. Nie wiem, czy da się opowiedzieć tę historię bez uniesienia i powagi. W końcu to epos, w którym Homer zawarł albo skompilował opis większości tego wszystkiego, co w życiu ważne. Imperius pożegna was utworem Skorn, który jest o upokorzeniu, które musiał przełknąć Odyseusz wyrzucony z własnego domu, do którego wrócił jako nędzarz. Ale jak

pewnie wiecie, to go nie zniechęciło. I wam też wszystkim życzę, żeby zawsze udawało wam się wracać do swojej Itaki, gdziekolwiek was rzuci los. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Artysta w kryzysie, opisujący świat w kryzysie. Na płycie, która miała być ostateczną katastrofą, a brzmi jak ostateczne lekarstwo. Tak długo, jak cokolwiek będzie nie w porządku, ludzkość będzie pytać za Marvinem Gayem, co jest grane. What's going on? Zapraszam na audycję półperfekcyjnej płyty. Dziś, tuż po 19:00.